0: Ale domowego, w domowej,
1: domowe to może
0: tak
1: być
0: de facto tylko... chodzi wyłącznie o akumulatory. Czy są jakieś inne technologie?
1: Nie, nie ma żadnej innej technologii, no tak, tutaj dostępnej akumulatorowe. Ale tu z założenia do tej ustawy też proponuję taki element, mianowicie lokalny magazyn energii. Jeżeli mamy osiedla domków jednorodzinnych, to takie stacje transformatorowe niskiego napięcia są co kilkaset metrów, co kilometr i to są takie naturalne punkty, w których takie lokalne magazyny energii mogłyby powstać. Jaka jest tego zaleta? No nie wprowadzamy ryzyka bezpośrednio w sąsiedztwie zabudowań. Ryzyko pożarowe przede wszystkim jest mniejsze. Po drugie, no organizujemy społeczność lokalną, która dba o to, żeby lokalnie nie dochodziło do awarii, bo taka sieć, która na takim osiedlu, gdzie wszyscy mają panele fotowoltaiczne, ryzyko awarii jest większe, no bo istnieje możliwość...
0: Zwłaszcza latem, kiedy to się nagrzewa i tam może dojść do pożaru, bo to po prostu tak działa. Temperatura robi swoje, można powiedzieć.
1: I wykorzystanie też prawa własności, że to jest, teren jest już, że tak powiem, zaopiekowany przez dystrybutora energii elektrycznej, także to jest drugie założenie. Czyli podsumowując, są dwa elementy. Jedno, żebyśmy wprowadzili opłatę za wprowadzenie mocy do sieci wtedy, kiedy ta sieć jest narażona na załamanie. I druga rzecz, żebyśmy tym samym wprowadzili zachętę do tego, żeby powstały fizyczne, lokalne magazyny energii.
0: I buforowałyby po prostu.
1: Buforowały i taka sytuacja jak we wtorek 30 czerwca, żeby była amortyzowana, żeby choć część tej energii z fotowoltaiki przeszło przez faktyczne, realne magazyny. No i żeby użytkownicy paneli fotowoltaicznych poczuli odpowiedzialność za całość energetyki w Polsce, a nie jedynie prezentowali siebie, wypinali piersi do orderu, że my ratujemy planetę, bo planeta płonie.
0: Tak, ale to jest odwoływanie się tutaj, to nie bardzo działa, ponieważ jak się opłaca, to po prostu jest, tak samo powstają wiatraki, bo po prostu inwestorom się opłaca. Natomiast 26 czerwca na jakimś tam wystąpieniu przedstawiciel czy prezes E.ON Polska, tego operatora niemieckiego, kiedyś RWE, powiedział coś takiego. Polacy akceptują wysokie ceny energii, o ile są stabilne. Czyli w zasadzie rozwiązał to problem profesora. Niech prąd będzie, a czy on będzie 10 razy droższy, czy nie, to według niego to po prostu my zaakceptujemy.
1: Tak powiem, prezes E.ONu reprezentuje interesy E.ONu.
0: Ale stara się wpłynąć na nasze postrzeganie, żebyśmy się czuli winni albo zadowoleni, że płacimy wysokie ceny.
1: Nie warto dyskutować moim zdaniem tego. Nie,
0: ale on to mówi, żebyśmy to usłyszeli. I troszeczkę mi się wydaje, że czas na... ta sprawa fotowoltaiki, to o której profesor mówi, tych problemów net meteringu, to nie pojawiła się w tej chwili, tylko ona jest od bardzo dawna i wydaje mi się, że czas na taką ustawę był bardzo dobry wcześniej, ale jakoś nikt nie miał pomysłu jestem raczej przekonany, że ustawodawca, który poprzednio tę ustawę, czy powiedzmy pewne regulacje, bo może być kilka w oparciu o rozporządzenia czy dyrektywy unijne, no to doskonale wiedział, co robi. Nie chodziło o to, żeby to propagować, niezależnie od kosztów, plus to, że to jest oczywiście zielone. No ja bym tutaj tak troszeczkę taki optymistyczny, jak profesor mówił, że powinniśmy zrobić, będzie dobrze, jeżeli to będzie, nie będzie ETS-u, będą sieci, będzie energia atomowa, to będzie dobrze, będzie trochę elektrowni węglowych. No elektrownie węglowe zamykamy. Do 2028 roku mamy zamknąć kolejne 6 gigawatów.
1: No tak, to wykracza troszkę po to.
0: Tylko mi chodzi o ten wishful thinking. I tutaj pan Marek Budzisz 1 lipca w radiu miał takie wystąpienie, które słów tutaj nie przytoczę, który właśnie mówił o tym rozmowach przy kawie, przy herbacie, przy piwie, gdzie po prostu się mówi, jak powinno być, a nie ma żadnej ogólnej woli, ani nie ma sprawczości. I to jest troszeczkę pewien taki tutaj problem. Ja bym tu może, żeby domknąć tę sprawę tego wishful thinkingu, Właściwie to może jeszcze jedno, mogę jeszcze wspomnieć o, że jeszcze było jedno wydarzenie poprzedzające tę katastrofę.
1: Nie było katastrofy. Nie było
0: czy to wydarzenie, które było ważne, to było taki apel: naukowcy alarmują podczas fali upałów. I to okazuje się, że to apelowała przed Sejmem, była taka konferencja prasowa. Wygłoszono apel, pod którym podpisało się kilkaset osób z rozmaitych uniwersytetów, politechnik. Chodziło o to, że wtedy były upały i te upały świadczą o tym, że powinniśmy iść dalej i szybciej z wojną z klimatem. I to był komitet panowski związany z zagrożeniami, zwalczaniem zagrożeń klimatu. Profesor Malinowski, tak, profesor też współpracował z nim. To są opiniotwórcy i oni tam kształtują tą politykę.
1: Ale wróciłbym tutaj do tych założeń, mianowicie przedstawiając ten projekt, już rozmawiając z kolegami, podstawowy zarzut, że on narusza prawa nabyte, prawo do deponowania energii do tych wielomiesięcznych magazynów. Otóż nie wiem, czy przez niechlujstwo, bałagan, niewiedzę, ale w tych wszystkich ustawach i umowach nie ma obowiązku sieci dystrybucyjnej przyjęcia energii w każdej chwili. Więc prawo nabyte polega na tym, że nadal będzie producent energii elektrycznej miał prawo do deponowania na wiele miesięcy energii na zasadach, że za zdeponowaną każdą kilowatogodzinę będę mógł zimą odebrać 0,8 kilowatogodziny. Natomiast jest dołożony jeden zasadniczy obowiązek, obowiązek ograniczający zapychanie sieci o godzinie wtedy 13 umownej, który...
0: Nigdy nie można odebrać tej energii.
1: Po prostu, kto zagraża bezpieczeństwu sieci, co może powodować szkody i z drugiej strony nałożenie tej opłaty eksportowej, jak to tu sformułowałem, spowoduje ewidentną zachętę ekonomiczną dla wszystkich posiadaczy paneli fotowoltaicznych do zbudowania lokalnych, fizycznych magazynów energii, które rozładują te szczyty. I to tak jak jest ruch drogowy, wszyscy mamy prawo do poruszania się po drogach, ale jeżeli jest wypadek jakiś, korek się robi, to policja nie wpuszcza nas na drogę. Tu tak, żeby był taki policjant, który nie będzie wpuszczał tej energii, która będzie psuła sieć. I ta ustawa moim zdaniem ma olbrzymią szansę przejścia albo trafić na sztandary związane ze zbliżającymi się wyborami. Wszyscy na przykład pamiętamy rozmowy publicystyczne na temat paneli fotowoltaicznych u kandydata na premiera, profesora Przemysława Czarnka. Dyskusja ogniskowała się, czy to dobrze, że on ma te panele, czy źle. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę, że profesor Czarnek zna sytuację z dwóch stron. Po pierwsze, tego prosumenta, który doskonale rozumie interes i swoją dobrą decyzję inwestycyjną, żeby te panele zainstalować na swoim domu, a z drugiej strony, skoro kandyduje na premiera rządu Polski, to musi bardzo dobrze rozumieć interes Polski, interes stabilności sieci energetycznych i to pomysł, żeby wprowadzić tą opłatę eksportową uzależnioną od profilu generowanej mocy, czyli preferować, że godzinę 22 dla paneli fotowoltaicznych, a nie 13, i od rozmiaru generowanej. Także bardzo tutaj liczę na to, że te założenia ustawy spotkają się z przychylnym przyjęciem
0: przez
1: kandydatów
0: tych, którzy wygrają. Tak. Tylko te prawa nabyte, tu profesor wspomniał, że tam nie ma obowiązku w dowolnej porze. Na pewno znajdą się prawnicy, którzy to uzasadnią i na pewno będą mieli rację, bo jeżeli jest obowiązek odbioru tej energii czy przechowania, to pojawienie się kolejnego ograniczenia ograniczenie, że w jakichś godzinach nie, to się nie mieści w ramach tej ustawy i to po prostu podważy to. Także ja myślę, że to jest trochę...
1: Zgodnie ze wszystkimi dyrektywami unijnymi operator sieci ma obowiązek dbać o stabilność sieci. To ta opłata, to nie chodzi o to, żeby dyskryminować jakiegokolwiek producenta energii elektrycznej, tylko żeby troszczyć się o bezpieczeństwo sieci, no i nie eksplodować kosztów utrzymania sieci. Obecny system, jeżeli nie ma takiego bezpiecznika, co powoduje? Powoduje to, że operatorzy muszą w nieskończoność powiększać przepustowość sieci. Oczywiście na czyj koszt? Na koszt wszystkich płacących rachunki. Także tu to jest przede wszystkim taki element racjonalny.
0: Ale to oczywiście, nie trudno odmówić racjonalności. Czy tak samo jak z ETS-ami, preferowaniem zielonej energii, no wszędzie tam są nieracjonalne rzeczy, które można by poprawić. Jak można powiedzieć, że to jest jakby, no, wiadomo, no, jeżeli sieć nie może odebrać, no to nie powinna odbierać, jeżeli ma oddać.
1: Ale
0: potem
1: dzisiaj
0: węglem.
1: Ale dzisiaj odbiera.
0: No właśnie.
1: Mało tego, dzisiaj, jeżeli nie odbiera,
0: to potem
1: no to są
0: opłaty.
1: Awarie, jeżeli nie odbiera, a zdarza się, że nie odbiera o godzinie 13 od paneli fotowoltaicznych.
0: Zwraca koszty.
1: Zwraca koszty, nie zwraca koszty, ale zawsze jest to tłumaczone sytuacją awaryjną.
0: Tak, ale nie, są. Na stronach...
1: Ta fikcja o tłumaczeniu sytuacji awaryjną, no, powinna się zmienić w ustawowe.
0: No ale to jest bardzo poważne zmiany i tutaj naprawdę ja tutaj doceniam pomysł i wiele takich różnych pomysłów. To jest takie, że mamy F-35, przylatują do Polski, ale niestety nie mogą wylądować, bo wiatraki wyrosły na tym.
1: Także,
0: tak samo też tutaj. Oczywiście, no, wylądowały, ale okazuje się, że 500 kilometrów dalej. No tak, po prostu krok po kroku to z grubsza może postępować. Innymi słowy, dobiegamy chyba do końca, to może powiedzieć w profesorze jakaś konkluzja.
1: No, konkluzja, że nad tymi założeniami jeszcze na pewno chwilę popracuję, porozmawiamy. Ja mam nadzieję, że na stronie internetowej naszego stowarzyszenia te założenia będą udostępnione i do tej ustawy i wszystkich ludzi dobrej woli i miłujących wolność.
0: Zachęcamy.
1: Zachęcamy do
0: współpracy.
1: Tak, no
0: właśnie, to wolność i stabilność właśnie to może, to jest interes społeczny, no tutaj trudno się dopatrzeć w wielu przypadkach tego interesu. Już tutaj bym jeszcze, nie chcę raz po raz kolejny przytoczyć słów Marka Budzisza właśnie, który już znużony tym wysłuchiwaniem różnych rzeczy, pomysłów, woli i tak dalej, powiedział, że nie, i użył tutaj takiego ładnego, delikatnego porównania. Ja bym się troszeczkę z nim zgodził, ale pozostaje kto jak nie my, zgodnie z tytułem piosenki, do której doliczamy również autorkę tego, czyli kto jak nie my. Dziękujemy Państwu za spędzony czas. Do widzenia.
2: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
3: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza. Nocne powtórki wnet. Nocne powtórki wnet.
4: Piotr Semka, dzień dobry, panie redaktorze.
5: Kłaniam się nisko z upalnej Warszawy, choć elementy ochłodzenia pojawiły się dzisiaj.
4: Jakie elementy, redaktorze? Dzisiaj wieje wiatr, jest pochmurnie, przelotne deszcze przechodzą, więc po upale
5: to może tam
4: to
5: u was, a u nas na Ochocie słońce wychodzi zza chmur. O.
4: No u nas na Krakowskim Przedmieściu wieje i pada i wcale nie jest tak gorąco, jak się pan daje. Chociaż Janusz Szewczak, który już jest w studiu, twierdzi, że jest słońce. A jak ja wchodziłem do radia,
5: no
4: to jeszcze wiał wiatr.
5: Dziwię się wam, Jankowski, że nie zauważacie elementów słonecznych w obecnej rzeczywistości.
4: Zaraz będzie bardzo słonecznie, bo dzisiaj dwie konferencje, o 11 Donald Tusk, o 12 Rafał Trzaskowski, albo na odwrót, dwie konferencje tego samego dnia, ale oddzielnie. Być może panowie będą się ścigać na wytłumaczenie afery w Szpitalu Południowym, ale ja do tego wrócę, redaktorze. No, ale chciałem zacząć od spraw ważniejszych, od największej w XXI wieku, a może największej także w XX wieku, w ostatnim dziesięcioleci, z schizmie w Kościele katolickim. Bractwo Piusa IX wychodzi z Kościoła, jest obłożone ekskomuniką dokładnie, więc jest przez papieża z Kościoła wykluczone. Bractwo, które no, zwłaszcza w Europie Zachodniej ma swoją siłę, także i w Polsce ma swoich bardzo biegłych i bardzo zagorzałych zwolenników. Co to oznacza na początek dla Kościoła, powiedzmy?
5: Bo każda schizma jest zawsze dla Kościoła bolesna. Dla każdego katolika to jest coś, co no, głęboko musi bulwersować. I większość katolików, zdecydowana, 90% nawet środowiska bardzo tradycyjne, takie jak Christianitas czy PH24, uznają, że było to bardzo wyraźne zademonstrowanie, lekceważenia zdecydowanego nakazu Stolicy Apostolskiej. I pod względem formalnym jak gdyby nie ma tutaj żadnego dyskusji. Ale jest jeszcze tak zwany wątek kontekstowy. To znaczy, szczególnie za rządów papieża Franciszka, ale troszeczkę też za rządów Leona w mniejszym stopniu, no katolicy są bulwersowani poszczególnymi zachowaniami poszczególnych kościołów czy kapłanów, takich jak na przykład błogosławienie małżeństw homoseksualnych, takich jak niemiecka, pewne elementy niemieckiej drogi synodalnej, które w opinii wielu katolików są no, wyzywającymi bardzo często przykładami lekceważenia tradycyjnego nauczania Kościoła. I dopiero na tym kontekście ta ogromna surowość wobec odszczepieńców, nazwijmy ich tak, no budzi kontrowersje. No jeżeli dekret o ekskomunice wydaje kardynał Fernandez, który został mianowany na szefa kongregacji do spraw wiary, a na swoim koncie ma bardzo, no powiedziałbym, dwuznaczne opowieści o tym, jak piękną formą wyrażenia swojego chrześcijaństwa jest na przykład całowanie się, no to wielu katolików no, zaczyna czuć coś w rodzaju współczucia Bractwa Piusa X, które wyświęcając nowych biskupów, no, zerwało tą ostatnią nić, którą było. A w tle są też dziedzictwo Franciszka, czyli zdecydowane działania na rzecz ograniczania odprawiania mszy rytu trydenckiego. I tutaj na przykład kardynał Miller, jeden z takich czołowych rzeczników frakcji konserwatywnej, mówi, że ten dokument Franciszka na temat o mszy trydenckiej, no powinien być znacząco zweryfikowany. No i to też jest kontekst tego wydarzenia. W polskim internecie pojawiło się już paru takich dobrze, że tak powiem, przygotowanych teologicznie obrońców bractwa. To jest jednak margines, ale jednak on jest. No i teraz możemy się spodziewać, że jeżeli Kościół będzie szedł w kierunku bardzo wyraźnego korygowania swojego nauczania, no to ci, którzy dzisiaj odchodzą, będą triumfali, będą mówili, to my pierwsi zobaczyliśmy, że trzeba ratować depozyt wiary. A jeżeli czy bierze linię, która będzie odejściem od eksperymentów papieża Franciszka, no to myślę, że wtedy jak gdyby siła oddziaływania odszczepieńców będzie ograniczona lub będzie słabła.
4: To jest pytanie o Kościół, a ja jeszcze bym zadał pytanie o politykę, bo bractwo, nie mam wiedzy, jak to wygląda w innych krajach, we Francji, Hiszpanii, we Włoszech, w Szwajcarii, ale w Polsce wydaje się, że elementy ekskomuniki bractwa Piusa ma też bardzo silną konotację polityczną.
5: No, tak, ale, no żaden jak gdyby ze znanych polityków nie deklaruje się jako zwolennik.
4: No nie, no Grzegorz Braun zachęcał, zapraszał, nawet organizował, czy zachęcał i reklamował pielgrzymkę razem z kapłanami bractwa właśnie na konsekrację tych czterech biskupów, co stało się podstawą ekskomuniki, więc tutaj to zaangażowanie było wyraźne.
5: To prawda, ale ja nie pamiętam deklaracji wprost Grzegorza Brauna, który by... Bo to jest tak, że ekskomunika może dotknąć wiernego, jeżeli będzie publicznie deklarował to, co głosi bractwo, że nauczanie i urząd nauczycielski Stolicy Apostolskiej już wygasza swoją moc, wygasił lub też wygasza, bo to są różne czasami używane sformułowania, więc, ale to jeżeli chce mnie pan zapytać, czy...
4: Nie, bo ja tutaj nie chcę oceniać tego teologicznie, no ja akurat pozostaję wiernym Kościoła katolickiego
5: na polskie
4: i to się nie zmieni, tak jak moi rodzice, dziadkowie i kolejni wstępni. Natomiast, natomiast mówię dlatego, bo na przykład Przemysław Czarnek często na spotkaniach podkreśla tą różnicę między PiS-em a właśnie Grzegorzem Braunem, że Grzegorz Braun dopuszczał w swojej obecności na ataki na świętego Jana Pawła II właśnie ze strony sedewakantystów, zwolenników bractwa. I to jest, zaczyna być wyraźny podział między PiS-em a Grzegorzem Braunem, między wiernymi Kościoła katolickiego, no a schizmatykami, a tymi, którzy zostali ekskomunikowani.
5: Więc odpowiadam na pana sugestię, że PiS to są przylonia, korona za odszczepieńcami. Nie, to tak nie jest, jednak... Halo, słyszymy się
4: głośno i wyraźnie.
5: Dobra. To jednak jest tak, że takie elementy mogą występować, że Braun może sobie takie sugestie wrzucać, ale jednak ani Braun nie zdecydował się na otwarte jak gdyby stanięcie po stronie tych, którzy dokonali wyświęcenia nowych biskupów. Chyba to było w Szwajcarii, jeżeli dobrze pamiętam. Mhm. Czy w Szwajcarii, tak?
4: W Szwajcarii,
5: ja dobrze. Bo mnie zastanawiam się, czy to nie była Francja, bo nazwa nie. Francuska.
4: Kanton frankofoński, ale Szwajcarii.
5: A PiS z kolei, wie pan, to jest pewien w ogóle wchodzenie w te niuanse. To jest bardzo wąska grupa ludzi o bardzo, bardzo wyraźnych poglądach religijnych. I jednak fakt, że i PH24 i chrześcijanizm, czyli dwa najbardziej takie konserwatywne i niekiedy bardzo krytyczne wobec sobą II Watykańskiego środowiska, jednak wyraźnie zaznaczyły, że one nie potępiają, znaczy nie witają tego z uznaniem. Choć oczywiście, i to też jest bardzo wyraźne, dostrzegają i cytują te fragmenty, których zwolennicy Bractwa Piusa X bardzo wyraźnie mówią o swoim poczuciu dramatu. I to jest podkreślane. I tu ten element współczucia jakiś jest. Ale moim zdaniem przechodzenie do takiej sugestii, że PiS to jest za Kościołem, a brauniści to jest ugrupowanie, na którym może bazować wzrost poparcia dla Bractwa Piusa X. Moim zdaniem to jest przesadne.
4: To już ostatnie pytanie do Piotra Semki. Wróćmy do kościoła i do wiary, bo Piotr Semka jest historykiem przede wszystkim i pod tym kątem pana...
5: I absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
4: Więc pod tym kątem pana zapytam, a może jest tak, że to wystąpienie bractwa Piusa i takie rzeczywiście postawienie tego bardzo mocno bractwa kapłańskiego świętego Piusa X, że to wystąpienie będzie także czymś otrzeźwiającym dla obecnej hierarchii Kościoła, która faktycznie dla wielu wiernych no, w dziwnym kierunku prowadzi Kościół.
5: No to wie pan, to zależy co uznajemy za hierarchię, bo w Polsce wytwarza się obecnie sytuacja, w której jest episkopat oraz dwójka kardynałów, kardynał Ryś i kardynał Krajewski. I na przykład ostatnie wystąpienie w sprawie pojednania polsko-ukraińskiego nie było, o ile wiem, konsultowane z Episkopatem Polski. I ta aktywność kardynała Rysia i kardynała Krajewskiego, którzy już stworzyli wyraźny tandem, i to jeszcze tandem wyraźnie dający do zrozumienia, że no, nie, może nie dający, ale no, no, no, no,

0: tego, no to jest pewne, to jest zauważane wśród wiernych i także w hierarchii. Więc tutaj złośliwi mówią o dwuosobowym episkopacie polskim, krakowsko-łódzkim, no.
1: A reszta mam zdaniem odmienne. Piotr Semka był
0: nie, nasz... nie zawsze, nie. No to nie jest tak, że ma odmienne, ale nikt z nią się nie konsultował w sprawie tego listu, a ten list zawiera tezy słuszne, ale zawiera tezy też dyskusyjne i publicyści tacy jak na przykład nawet Piotr Zaremba, ale dzisiaj Cezary Kościelniak, polecam Państwu jego wpis na Facebooku i na X-ie, się bardzo posłusznymi wobec Kościoła, ale dającymi się uzasadnić wątpliwościami.
1: Dobrze, to mamy konkluzję. Piotr Semka był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: To ja dziękuję. Miłego dnia życzę.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I nigdy się państwo nie spodziewają, kiedy wyskoczy na antenie Radia Wnet taktyka polityki, niczym hiszpańska inkwizycja. Zresztą o inkwizycji to nawet powiemy sobie na koniec, bo ja mam swoją ideę fix, że działania papieża Franciszka i bractwa świętego Piusa X będą miały także przełożenie na polską taktykę wyborczą, ale to na deser sobie weźmiemy. A tymczasem, skoro się wyłoniliśmy, to przynajmniej się przedstawmy. Łukasz Jankowski i Piotr Matczuk, czyli autorzy, którzy tworzą nas, ja pytam, a wyjaśnia Piotr Matczuk, na czym polega aktualna taktyka polityki, kiedy my znienacka państwa zamiast o 12.
2: A na czym polega taktyka?
1: Tak, że trzeba zaskoczyć, że zanim my państwa zaskoczyliśmy taktyką polityki zamiast o 12.30 o 11.10, to trwa w tej chwili konferencja Rafała Trzaskowskiego, a o 12 ma wystąpić Donald Tusk. Jak sobie żartują dziennikarze na Twitterze, albo chodzi o to, żeby przedstawić swoje plany na festiwal Opener, to popularny festiwal, albo jednak będą się panowie przerzucać odpowiedzialnością za Szpital Południowy. Innych pomysłów na giełdzie dziennikarskiej nie ma. Ja będę na bieżąco patrzył, co tam się dzieje u Trzaskowskiego, więc może jakieś wątki wyłowię, ale zacznę od tego, że ty powiedziałeś, jak właśnie wspomniałem, że opatrz, wystartowała konferencja Trzaskowskiego, to powiedziałeś, a to jest bardzo ważny człowiek w tej aferze. Ja uważam, że Rafał Trzaskowski jest w ogóle nieważny, że już w ogóle można się nim nie zajmować, a ty twierdzisz inaczej. Dlaczego?
2: Znaczy, to co mówisz, to jest prawda. I dlatego też jest najważniejszym politycznym elementem tej afery. Bo Rafał Trzaskowski, sama postać Rafała Trzaskowskiego, to już jest, można powiedzieć, taki przegryw dekady. No bo on przegrał wszystko, politycznie jest spalony. Do tego dochodzi fakt, że on w tej aferze jest kluczowy merytorycznie, bo to Szpital Południowy, to jest jego dziecko pod jego nadzorem i ewidentnie jest z tym związany, ma z tym gigantyczny problem. Trzeci element jest taki, że wszystko, co dotyczy Rafała Trzaskowskiego, jednak dotyczy Platformy Obywatelskiej, bo jak obrywa Rafał Trzaskowski, jak Rafał Trzaskowski się nieumiejętnie tłumaczy, to jest Platforma Obywatelska i tego się nie da rozkleić. To był dwukrotny ich kandydat na prezydenta. Zainwestowali marketingowo, propagandowo bardzo dużo.
1: Rafał Trzaskowski ogłosił dymisję dwóch wiceprezydent, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Właśnie dzisiaj przed sekundą poleciały, za chwilę państwu wytnę na żywo setkę z tego.
2: No i to grube dymisje, ale czwarty element, który właśnie powoduje, że Rafał Trzaskowski jest istotny, to jest to, że Donald Tusk nic mu nie może zrobić. On nie może go odwołać. On może go odwołać z wiceprezesa partii, jednego z 15 czy 16, co nie będzie miało żadnego znaczenia. Ale Rafał Trzaskowski jeszcze będzie prezydentem Warszawy i mimo, że właśnie jest przegrany, mimo, że ma tą aferę, to będzie uczestnikiem życia publicznego. I tutaj Donald Tusk ma ogromny z tym problem, bo wszystko, co będzie teraz dotyczyć Rafała Trzaskowskiego w tej aferze, będzie uderzać w Platformę Obywatelską, a Donald Tusk z tym ruchu nie ma. Więc jeżeli Donald Tusk wybrał sobie taką strategię, taką taktykę polityki, że będzie teraz na Rafała Trzaskowskiego przerzucał odpowiedzialność za Szpital Południowy i za to, co się działo, to moim zdaniem to jest błędne, bo
1: co,
2: wyborcy,
1: Rafał pęknie w pewnym momencie.
2: Ale odbiorcy i tak nawet jak nie pęknie. Odbiorcy traktują jego jako głównego polityka Platformy Obywatelskiej, byłego kandydata. I teraz nie można zrobić tak, że przerzucić na niego, Donald Tusk przerzuci na niego cały ten syf i potem czysto powie, odwołuje gościa, bo gościa nie może odwołać.
1: Może go z partii wyrzucić.
2: No i wyrzuci go z partii. Co z tego? To dalej jest Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej. Po 10 latach, po dwóch kandydowaniach, po tym, jak pamiętajmy, kampanie wyborcze to jest też inwestycja tej partii. Wszyscy tam mają spoty, filmy, popieramy Rafała. To się tak nie da teraz odkleić, powiedzieć, faceta zrzuciliśmy z łódki i to jest jego wina, ten Szpital Południowy. Jeżeli oni powiedzą, to jest jego wina, ten Szpital Południowy, to wyborcy powiedzą, czyli wasza.
1: Czyli to jest też wina działaczy i kierownictwa Platformy, bo to oni wyznaczyli, oni potem go windowali. To co? Jesteśmy gotowi? Posłuchajmy fragmentu Rafała Trzaskowskiego, to od razu zanalizujemy, cóż właściwie próbuje nam powiedzieć prezydent Warszawy i cały czas wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.
3: Ale również w głębokim przekonaniu o tym, że dobra polityka zaczyna się od dobrych standardów. Zacznę, proszę państwa, od tego, że dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani prezydent Renaty Kaznowskiej i pani prezydent Aldony Machnowskiej-Góry. Przyjąłem je. Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie. ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy. To samo zresztą dotyczy nieprawidłowości domniemanych przestępstw w szpitalu południowym. Tu o winie decydować będą uprawnione organy, a przede wszystkim prokuratura i niezależny sąd. I choć z moimi obiema współpracownicami dzisiaj się żegnam, to jasno muszę Państwu powiedzieć, że to nie były proste decyzje. Chcę obu paniom podziękować za pracę dla Warszawy. Przez wiele lat mogłem liczyć na ich zaangażowanie, lojalność i również wsparcie. Jestem absolutnie przekonany, że w historii Warszawy i historii Urzędu Miasta obie panie będą miały swoje bardzo ważne miejsce jako współautorki wielu projektów związanych z jednej z...
1: To wyglądało, setka cięta na szybko, bo ta konferencja jeszcze trwa, no ale tak to brzmiało, jakby Rafał Trzaskowski no nie z własnej woli, tylko pod przymusem takie te ruchy robił, no i dymisjonuje dwie panie, wpłynęły rezygnacje, a z drugiej strony zapiszą się doskonale w pamięci warszawiaków. O co mu chodzi?
2: Znaczy, przekładając to, bo zawsze tak pytasz, przekładając to z tego języka politycznego na ten prawdziwy język taktyki polityki.
1: Przepraszam, mamy teraz tą schizmę, jesteś jak ksiądz od polityki. Proszę pismo wytłumaczyć, co właśnie w piśmie stoi, co autor miał na myśli.
2: To znaczy, co powiedział teraz Trzaskowski, to co się dzieje na tej konferencji, te odwołania, to znaczy jedno, tam jest większe bagno niż wszyscy myślimy. Bo jeszcze tydzień temu była Rada Warszawy?
1: Tak,
2: coś mniej więcej tak. I tam, i te wiceprezydent, i Rafał
1: występowały.
2: Trzaskowski. I mówili, nic się nie stało. I nic się nie stało i była ta próba, byli w tej fazie takiego zamiatania, lekceważenia sprawy. Bo de facto, jak się ściśnie to, co on wtedy powiedział, to nie ma problemu, wszystko jest okej. Okay. Mija tydzień, ważne postacie dla Rafała Trzaskowskiego i dla całego miasta, tak? W aparacie zarządzania miasta podają się do dymisji, a Rafał Trzaskowski przyjął już inną strategię i teraz mówi, trzeba to wyjaśnić. Ja to czytam tak, tam jest jeszcze więcej czegoś, czego nie wiemy. Bo z góry zakładaliśmy też, każdy, kto zna państwo polskie, i tą dynamikę, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, że to nie jest możliwe, żeby tam był jeden szpital, że to nie jest możliwe, żeby to była jedna nieprawidłowość w tym szpitalu. Mówiliśmy zresztą...
1: I żeby to jedna osoba korzystała z salonika VIP, których formalnie nie istnieją, to się zgadza, formalnie już, tabliczki nie było, ale chyba...
2: Ale jesteśmy już daleko za salonikiem VIP, bo pod saloniku VIP dowiadujemy się prosektorium, jakieś obrzydliwe praktyki, współprace biznesowe z domami
1: pogrzebowymi. Ale to, zapytam cię o to istotne, to nie powoduje inflacji? Że tu Dawid Kaczyk zarobki, tu ten SOR i potencjalny fast track, tu salonik VIP, tu prosektorium, że nagle ludzie za chwilę powiedzą, dobra, bagno, idziemy dalej.
2: Trochę tak,
1: że
2: trochę
1: to już
2: tak.
1: Już nie rozumieją,
2: i to sprzyjało sposób... przerzuceniu na te tory, o których mówiliśmy, że nie afera polityczna, tylko lekarze są źli, albo tam nieprawidłowości właśnie, takie jak łowcy skór, więc tak. To jest dalej trochę od polityki, niby, ale to dalej jest w tym szpitalu zarządzanym. I ten strach, bo to jest dzisiaj na tej konferencji jest strach, te dymisje, takie zczyszczenie sprawy wynika ze strachu i moim zdaniem z tego, że tam jest jeszcze coś, że tam dziennikarze jeszcze do wszystkiego nie dotarli i Rafał Trzaskowski uprzedza ruchy, bo też wie, że nad nim jest jeszcze drugi polityczny, oprócz medialnego jest jeszcze drugi polityczny miecz i on nie wie, co zrobi Donald Tusk, jak zareaguje, co ujawni, jak to będzie wyglądać.
1: Czyli za 40 mniej więcej minut, chociaż pewnie się trochę spóźni Donald Tusk, ale
2: więc
1: też wystąpi.
2: Z jednej strony inflacja, która im pomaga.
1: Ale to wystąpi i wyjdzie dobrze, nie ma dwóch wiceprezydentów, ale to za mało, czekamy na prezydenta. Jak to jest z tym zrzucaniem sań? Weźmy na warsztat aferę hazardową, w tym Donald Tusk jednym cięciem zrzucił z sań dużą grupę polityków i to wtedy wystarczyło. Teraz to wystarczy
2: pani Renata
1: Kaznowska i Aldona Machnowska-Górka. No nie, ale można powiedzieć, że zawiódł, nie jest wiceprzewodniczącym. No,
2: trochę przegapili już ten moment, bo...
1: Tak, czyli pani Kaznowska i pani Aldona Machnowska-Górka to już...
2: To jest za mało i za późno.
1: Za mało, za późno.
2: Donald Tusk mógł to zrobić wcześniej przecież i mówiliśmy o tym, że i minister zdrowia mogła być dymisjonowana i tą bombę mógł odpalić w pierwszym tygodniu po aferze. Zresztą on w tym pierwszym tygodniu wyszedł na konferencję.
1: Ale wybrał inną ścieżkę.
2: Zupełnie, wybrał ze trzy różne ścieżki i takie trochę to było pogubione. On nie zrobił tak, jak miał dwa wyjścia takie typowo donaldowo-tuskowe, albo zniknąć na dwa tygodnie i zobaczyć, jak będzie.
1: I to teraz wybrał, założyć.
2: No ale to
1: teraz
2: już po tym, jak wyszedł.
1: Dzisiaj, tak, wyszedł i znikł.
2: Ale po tym, jak już wyszedł, już się trochę przykleił do tego. Już pokazał, że on jest w tej sprawie i że to jest dla niego sprawa istotna, tak? I że to on będzie komunikował, więc to trochę było bez sensu, a jak wyszedł, no to już trzeba było odpalić bombę, o tym zresztą mówiliśmy, zrobić eksplozję, która zgasi płonący szyb naftowy. Tego nie zrobił.
1: A to i teraz... tydzień temu o tym mówisz, to jest bardzo ciekawe. Wszyscy się spodziewali, tysiące plotek, lekarze, no to już ujawnię trochę kulisy radia. Miał być w środę moim gościem w Poranku Wnet Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, żeby było śmiesznie, tak, Jankowski. Wszystko zabawne, że Roman Giertych, który łączy w jedną postać i mówi, jak to jest możliwe, że dziennikarz Radia Wnet jest prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej i to niektórzy ludzie łyknęli. Że to prawda, prawicowy dziennikarz jeszcze po godzinach jest zarządza Naczelną Izbą Lekarską. No ale w pewnym momencie się wycofał z tego samego. Czy dzień wcześniej we wtorek zadzwoniła rzeczniczka, że nie może, że coś tam, podobno po tym, teraz wrócił, widziałem do mediów wczoraj, ale że po tym wycieku kontrolowanym podobno, gdzie on mówi, że tam z rządem nie wygra, to nie chciał przez chwilę występować, ale po to go zaprosiłem, żeby wyjaśnił, co przedstawił rząd, bo wszyscy się spodziewaliśmy, że wtorek, środa wyjdzie Donald Tusk i powie, taka ustawa, tu zabieramy lekarzom, tu wyrzucamy polityków ze szpitali, a tu jeszcze ci, co wzięli dużo pieniędzy lekarze, to je teraz oddadzą, bo jest specjalna ustawa. Nawet by ich nie przyjął, o tym mówiliśmy, tak, ale by ogłosił te ustawy, pokazał nawet i puste karty, to żeby fronton był. Ustawa zabierająca pieniądze lekarzom.
2: No tak? Ale nie chce iść na tą wojnę.
1: Ale właśnie żadnej ustawy nie pokazali, nic, żadnej konferencji, bo chyba że dzisiaj.
2: Wybrał drogę środka. No jak masz takie zarządzanie kryzysowe w polityce, to masz tak, z jednej strony masz aferę, która ci się rozlewa, i która coraz bardziej dotyka twoją formację i Donald Tusk się denerwuje tym, że to przynosi straty realne. Coś trzeba z tym zrobić, ale z drugiej strony masz partię. I też taki Donald Tusk musi patrzeć, no nagle może ja nie mogę wyrzucić nagle tego i tego, bo będę miał i kłopot z aferą, no może zgaszę tą aferę, tak? Będę miał coraz mniejszy kłopot z tą aferą, ale będę miał kłopot w partii, no bo partia nie chce, żeby wyrzucać i zrzucać z sani, jak to ładnie powiedziałeś, kolejnych ludzi. Więc Donald Tusk od początku wybrał taką drogę środka. Mówi, nie będę robił obu tych rzeczy, będę szedł środkiem, może to się wszystko jakoś wygasi. Przez moment myśleliśmy, że pójdzie w takie, miał taką pokusę, że pójdzie w ty antylekarsko bardzo, no ale tam też zważył i powiedział, no dobra, no to ja teraz pójdę antylekarsko i będę miał wojnę z całym środowiskiem.
1: A właśnie to, co wyleje
2: dziecko z kąpielą.
1: Mój imiennik i nazwisnik Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, że z lekarzami jeszcze żaden rząd nie wygrał, co chyba słusznie było za butę odczytane, ale może tam była jakaś słuszność polityczna.
2: Znaczy tam jest i bezczelność i słuszność, no bo z jednej strony jest to takie bezczelne, tak, że obok tej afery w ogóle całej, tak, abstrahując od niej na chwilę, no my w społeczeństwie mamy problem z zarobkami lekarzy. My mamy, to jest nierozwiązany problem, my się z tym zmagamy, tak, wszyscy chyba, i komentatorzy, publicyści, eksperci, ale również i obywatele, no mają z tym taki zgrzyt, no jest to taki, jest to nierozwiązany problem społeczny w Polsce.
1: Nie specjalnie lubię ich argumentów z własnego życia, ale wczoraj rozmawiałem z wykonawcą. Niestotni zowąd, a wie pan, mój sąsiad ma córkę lekarkę i ona po 2 latach kupiła sobie wypasione jakieś tam BMW. To ile oni zarabiają? Drugi temat. Pierwszy, ile, co, za ile i zaraz potem...
2: I ta dysproporcja jest tak, zrobiła się duża, że jest to problem społeczny. I dlatego to była ogromna pokusa dla Donalda Tuska. Przerzućmy na te tory. Przecież to ma dobry grunt, żeby tak zrobić. No ale i tutaj wychodzi właśnie, wychodzi środowisko lekarskie i mówi bezczelnie, mówi wprost. Nie zaczynaj tej walki, bo oberwiesz.
1: A dlaczego? Właściwie dlaczego? Co lekarze mogą rządowi zrobić?
2: Nie, no wielokrotnie jest taka, to jest, czasy się zmieniają i może mogą zrobić coraz mniej, ale jest taki strach wśród polityków, bo w historii mamy wielokrotnie te momenty, kiedy zrobili. Białe miasteczka, które były problemem, inne czasy, inne zarobki,
1: teraz
2: inne problemy.
1: Teraz jesteś komentatorem, lubię cię tak ustawić, żebyś mentalnie spróbował wrócić do tej swojej poprzedniej życiowej funkcji, czyli doradcy, aktywnego doradcy politycznego. Masz premiera, doradzasz mu i masz takiego lekarza, który mówi, nie zadzieraj z nami, bo cię wykończymy. I co byś doradzał premierowi?
2: No ale to... To
1: iść
2: wtedy,
1: na udry, nie bój się,
2: to wtedy trzeba zważyć, bo powiemy tak, słuchaj, ty zrobisz świetny myk, zrobimy, odwrócimy uwagę od tej afery, od wszystkiego, bo będziemy mieli ten temat, no ale będziesz miał ogromny problem, a jak oni odejdą od łóżek, a jak oni zaczną jakieś włoskie strajki, jak oni ci rozbiją to miasteczko pod KPRM-em.
1: A to ludzie nie uznają winnych lekarzy?
2: Nigdy nie uznają winnych lekarzy, poprzednie białe miasteczka to pokazały. Pokazały to, były skrajne momentami.
1: Ta buta i ta groźba szefa Naczelnej Izby Lekarskiej miała, to nie był blef.
2: To jest uzasadnione i to jest racjonalne, no, abstrahując od bezczelności, tak? Od tego, w jakim społeczeństwie żyjemy i że to jest skandaliczne swoją drogą. Ale oprócz tego, to oni mają rację, bo lekarze mają tą specyficznego tego klienta, nazwijmy to tak bezdusznie, ale tego klienta, bo on jest chory. Jak jesteś chory, to przestaje cię interesować polityka. Każdy, kto był w szpitalu, to wie, że nawet takie życie twoje codzienne cię przestaje interesować. Tam jesteś w innym świecie, ty chcesz się wyleczyć, ty cierpisz.
1: Chcesz wrócić.
2: Tak, w ogóle, no wtedy najważniejsze staje się to twoje zdrowie. I wtedy nie interesuje cię, czy jakiś premier ma rację, czy nie. Ty jesteś wkurzony, że lekarz cię nie leczy. Albo, że robi to gorzej, niż mógłby robić. Więc ja myślę, że tutaj akurat środowisko lekarskie ma rację i skutecznie nastraszyło Donalda Tuska, więc on dalej idzie tym środkiem. On dalej idzie tym środkiem i tak, nie gasi afery, która się rozlewa coraz bardziej i choćby tam wchodziły nowe wątki, to jednak cały czas ona dotyczy Koalicji Obywatelskiej.
1: To trochę cię wypuszczę, będzie szybka weryfikacja intuicji i wiedzy politycznej Piotra Matczuka. Co może powiedzieć o 12 w piątek? Bo na moje odczucie, gdybym miał ogłaszać ważne ustawy, to nie w piątek. Czy potem jest weekend, kiedy się odpala?
2: To różną ma dynamikę, bo teraz mamy też wakacje. Pamiętajmy, że jest trochę inna. Wakacje szkolne, które się zaczynają, powodują, że bardzo wielu ludzi wyjeżdża i już mniejszą ma tą percepcję polityki. Przez social media trochę to się zmieniło, bo leżąc na plaży zawsze jesteś tam podłączony, ale jednak ludzie mniej uważnie to oglądają, bo są zajęci czymś innym, choćby w tym basenie. Więc ta percepcja jest inna. Jakbym tutaj miał stawiać, to ja dużo bym sobie nie obiecywał. Donald Tusk pewnie wyjdzie i powie tak jak tam zawsze, że to musi być wyjaśnione, że tu podjęli, wyleciały panie z miasta, on będzie dalej żądał raportów, nie raportów.
1: Bomby dzisiaj to
2: ja myślę, że ja bym na bombę nie stawiał. Oczywiście, tak jak zawsze mówiliśmy, no ja też osobiście cenię tylko tych ekspertów w polityce, którzy się mylą, bo jak ktoś się nie myli, znaczy mówi banały, ale tutaj bym się nie spodziewał czegoś dużego, bo czas już minął trochę na duże rzeczy. Trudno sobie wyobrazić taką dużą rzecz, która by dzisiaj zmiotła, no jaka miałaby być duża rzecz? Wyrzucenie Marcina Kierwińskiego? Rozwiązanie warszawskiej platformy? To są takie bomby.
1: No nie, a te ustawy, które powiedziałyby limit zarobków do 5 średnich krajowych.
2: I to jest pójście na wojnę z lekarzami, co by mnie zdziwiło też.
1: Zdziwiony, gdyby to
2: tak, bo on i gasi, na zgaszenie tej afery też jest już trochę późno, bo to, co mówiliśmy, to nie jest tak, że w każdym momencie można te bomby odpalać. Jednak przechodzili tą chorobę, tą aferę i teraz dużo się już przykleiło. Więc po pierwsze, nie za bardzo zgasi tą aferę, bo nie wiadomo, co będziemy mieli jutro, pojutrze w newsach nowych, tak? Bo może następne prosektorium, w cudzysłowie, nam się urodzi
1: mamy
2: i będzie miał kłopot.
1: Jeden news, który wisi, wszyscy o tym wiemy, tylko nikt nie ma twardych dowodów, więc boi się powiedzieć procesowo, w tym ja, ale te listy fruwają, kto był w
2: na przykład. Ale mogą być kolejne...
1: Widziałem już od wczoraj wziąłem jedną, wziąłem już drugą listę, one się różnią między sobą, na jednej i na drugiej są posłowie, ba, są nawet obecni ministrowie. Tylko są takie listy, że nikt ich tego nie może zweryfikować, to trzeba mieć przynajmniej dwóch świadków, a ci ze Szpitala Południowego nie do końca chętnie chcą mówić.
2: Więc taktycznie byłby to błąd, bo taką odpalanie wojny z lekarzami, bo to by to oznaczało. To środowisko będzie walczyć o swoje, co też nie jest dziwne w takim układzie dystrybucji dóbr, no jak oni już mają to.
1: To mają,
2: to chcą to obronić.
1: Leży ta bomba, że teraz wyjdziesz się, dwóch, trzech ministrów, którzy byli na tej szybkiej ścieżce w pokoju VIP w południowym.
2: Tak, rozpoczniesz wojnę z lekarzami, a pojutrze wyjdzie ci lista ministrów, albo nie daj Boże następny szpital. Jakiś następny salonik, jakieś następne patologie. Czyli tak, rozpocząłeś tą wojnę, ale to już nie zadziałało, bo wszyscy mówią o tych nowych newsach i jesteś znowu w takim, że...
1: Bo masz otwartą wojnę, to i tak cię...
2: Cnotę stracił, rubla nie zarobił. No, więc w tym momencie nie jest to dobre miejsce, żeby taką wojnę zaczynać. Myślę, że w lepszym pomysłem byłaby ta taka zwykła gadanina Donalda Tuska, uspokajająca swoich wyborców.
1: Czyli taka trochę będzie mowa trwać o 12 za pół godziny. Za chwilę Tomasz Wybranowski, ale ja troszkę naszą rozmowę przedłużę, bo chciałem puścić wczorajszego Marcina Kierwińskiego, skoro o nim wspomniałeś, bo uznałem ten cytat za niezwykle symptomatyczny. Niech państwo go posłuchają, bo on może pokazywać, że coś w Platformie zaczyna się zmieniać, coś zaczyna pękać.
4: Partii Razem. Adrian Zandberg mówi o ośmiornicy Kierwińskiego, tu cytat, która rządzi Warszawą od lat, obarcza pana polityczną odpowiedzialnością za Dawida Kacprzyka, za aferę w Szpitalu Południowym. Pytanie więc, czy poczuwa się pan do tej odpowiedzialności i czy tak jak życzyłby sobie Adrian Zandberg, poda się pan do dymisji?
5: Nie zamierzam podawać się do dymisji na wezwanie jakiejkolwiek przystawki pisowskiej. To po pierwsze. Po drugie, dobrym standardem w polityce powinno być, zamiast publicystyki, powinno być przedstawienie jakichkolwiek faktów. Wie pan, ja słucham to, co mówi pan Zandberg, to, co mówią niektórzy politycy PiSu, tylko oprócz publicystyki to nie widzę żadnych, znaczy niech podadzą jakieś fakty na obrotę swoich słów. W Warszawie i bynajmniej nie jest to, bo pan prezydent Rafał Trzaskowski ma moje i będzie miał moje pełne wsparcie, bo uważam go za dobrego prezydenta Warszawy, ale w Warszawie rządzi samorząd warszawski i prezydent miasta stołecznego Warszawy. Wcześniej tym miastem świetnie zarządzała Hanna Gronkiewicz-Waltz, teraz tym miastem zarządza Rafał Trzaskowski. Jakieś próby, wie pan, takiego politycznego budowania informacji, o której mówi pan Zandberg, o jakichś nadprezydentach i tak dalej, są śmieszne, niepoważne, pokazują tak naprawdę, jak bardzo niepoważni są ci, którzy je wygłaszają. No i wreszcie
1: dla mnie oznacza, po pierwsze, co mnie zaciekawiło, świetno prezydent była Hanna Gronkiewicz-Waltz, a Rafał Trzaskowski jest tylko dobrym prezydentem, to nie wiem, czy to miało znaczenie, czy nie miało. No a po drugie i po pierwsze, przede wszystkim to stwierdzenie, nie ma żadnych nadprezydentów. Zarządza Rafał Trzaskowski. I ja to czytam tak, że Kierwiński właśnie wpycha, wczoraj na konferencji wpycha pod ten pociąg afery Rafała Trzaskowskiego, mówiąc, tu nie ma żadnej partyjnej nadzoru. Nie ma. To wszystko samorząd Warszawy z ledwie dobrym prezydentem Rafałem Trzaskowskim. Dobrze czytam, czy źle czytam, drogi Piotr?
2: Tak, i to jest element tego strachu, o którym mówiliśmy. Tutaj też jest ten strach. Nie wiemy. Marcin Kierwiński myśli sobie tak, nie wiem jeszcze, co tam jest. Tam może być grubo jeszcze bardziej, albo ja wiem, a nie wiem, kiedy dowiedzą się dziennikarze i cała opinia publiczna. Więc tak, już pójście na noże nawet z Rafałem Trzaskowskim jest okej, byle ja bym się bronił. A ta narracja pada na podatny grunt, no bo jakbyś zapytał w Polsce, kto rządzi w Warszawie, no to jak to? No Rafał. I Kierwiński też tak mówi. O czym wy tutaj mówicie? Przecież to Rafał.
1: Jaki nadprezydent?
2: Przecież to Rafał jest... Kto nie rządzi wiem, nie w Warszawie? Samorząd warszawski i nasz kolega Rafał, nie? I tutaj to jest to podatny grunt, no bo nikt tak, kto się nie interesuje, zwłaszcza polityką i nie wie tam, no bo ludzie na ogół nie wiedzą, kto jest szefem struktur jakiejś partii gdzieś. To sobie myśli, jaki Kierwiński? Przecież on nie od tego jest, nie? On tam coś od strażaków jest i to nie on. Więc to jest
1: słuszne. Ale to kiedy politycy to już na koniec zupełnie zaczynają zrzucać na siebie odpowiedzialność. Trochę, to nie ja, to kolega. To tak, ale co
2: Kierwiński,
1: to oznacza?
2: Kierwiński też nie jest medialnym tutaj mistrzem, bo zobacz, jak on zaczyna tą wypowiedź. Zaczyna od tego, że Zandberg jest przystawką pisowską i tutaj zarówno wyborcy Zandberga, jak i wyborcy Jarosława Kaczyńskiego obaj parsknęli śmiechem, tak? No bo to jest akurat nietrafione. To jest takie trochę imaginarium.
1: No tak samo jak pisowcy mówią, że Grzegorz Braun jest przystawką Tuska.
2: To nie pada na zrozumienie, no bo wszyscy mówią, ale jak to, tak? I tutaj tak samo Zandberg, no jak Zandberg? Więc są te błędy takie, no ale Kierwiński zawsze, no nie jest mistrzem komunikacji i tych wystąpień medialnych i wystąpień publicznych, co już kilkukrotnie udowodnił. Miał różne,
1: kłopoty.
2: Ale jest
1: taka,
2: to, że
1: panika.
2: Zobacz, tak, że już nawet pojedynczy politycy Platformy wysocy już uznali, że nie ma znaczenia, kogo my kopniemy, tak? Czy kopniemy swojego, czy nie, byleby z siebie to zrzucić. Priorytet jest, ja, Marcin Kierwiński, mam się oczyścić, mam się od tego odseparować, a że tam zrzucę na tego czy na tamtego, nie ma żadnego znaczenia. No i Rafał Trzaskowski jest tutaj dla nich taką kuszącą personą do zrzucania, no bo oni sobie mogą powiedzieć, już tak jest po nim politycznie, tylko wracam do tego, co powiedziałem na początku. Odbiorcy tak tego nie traktują. Rafał Trzaskowski to jest Platforma Obywatelska. To tak jak było pod koniec z Andrzejem Dudą. Te błędy też błędy prezydentury i potem wielu polityków starało się na Andrzeja Dudę coś zrzucić, ale Andrzej Duda to był Prawo i Sprawiedliwość. Do końca. Tak samo Rafał do końca będzie Koalicją Obywatelską i jak na niego coś spadnie, to tak samo jakby spadło na głowę Donalda Tuska.
1: O czym mówił Piotr Matczuk, a to była taktyka polityki. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję.
1: A bardzo przepraszamy Tomasza Wybranowskiego. Teraz jest jego czas, a potem sobie jeszcze odbije w muzycznym piątku. Tak więc Tomaszu, do dzieła, a my Państwu życzymy miłego dnia.
0: Nocne powtórki w net.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, drodzy radiosłuchacze. Prosto z Amazonii, z Zieloności. Pozdrawia Was ksiądz Roman Sikoń. Jestem cały czas w miasteczku Manicoré. Co prawda miałem je opuścić na chwilę, żeby pozałatwiać sprawy. No może nie na chwilę, na pewien czas. Po 6 miesiącach tutaj naszej pracy misyjnej. Ale niestety moje sprytne plany zostały pokrzyżowane. Na ulicach Manicoré oczywiście ruch. Nasz dom salezjański jest właściwie przy głównej ulicy tego miasteczka, a więc cały czas motocykle, motory, samochody, motorki bez tłumników. Trochę polało, trochę pokropiło, więc jeszcze ten dźwięk jest tutaj znacznie zdwojony moc tego hałasu. To jest codzienność tutaj naszego życia w tym miasteczku. Więc drodzy radiosłuchacze, jeżeli wyobrażacie sobie życie w Amazonii jako życie w ciszy i tylko gdzieś natura nam brzęczy, cykady, inne owady, no to tak jest, ale tak jest w lesie, kiedy pójdziemy do lasu. Las co prawda jest od nas oddalony jakieś 5 minut drogi, 10 minut już wyjeżdżamy z miasteczka, ale w samym miasteczku jest tak jak jest. Motocykle to jest błogosławieństwo dla mieszkańców Amazonii. A co się działo? Dlaczego mój wyjazd do Manaus, a potem dalej się nie powiódł? No, opowiem Wam po tej części, która jest najważniejsza w naszej audycji. Koronka do miłosierdzia Bożego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczył pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki,
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,

Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Michale Sopoczko, módl się za nami. I w intencji naszego Radia Wnet, Święty Archaniele Gabrielu, módl się za nami. Święty Franciszku Salezy, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Tą koronkę do Miłosierdzia Bożego ofiarujmy oczywiście w naszych osobistych intencjach, w intencjach naszej Ojczyzny, całego świata, Brazylii, szczególnie aby wszędzie najbardziej bliskiej nam, naszemu sercu, w naszej Ojczyźnie, aby triumfowała prawda, dobro, piękno, wszystko to, czego uczy nas nasza święta wiara katolicka, abyśmy byli szczęśliwi, a to jest możliwe tylko wtedy, kiedy trwamy w prawdzie.

hałas ulicy amazońskiego miasta i z tego amazońskiego miasteczka pozdrawia Was ksiądz Roman Sikoń. Wiele jest tych miasteczek nad brzegami amazońskich rzek. Ja teraz wchodzę do środka, żeby trochę uciec przed hałasem. To jest taka różnica między

nami, Polakami, a mieszkańcami Brazylii, szczególnie Amazonii, że my chcemy uciec przed hałasem. Tymczasem ten hałas tutaj jest czymś zupełnie naturalnym. Dla nas on nam przeszkadza, chcemy uciec. Jest on dla nas pewnym zagrożeniem, bo to setki motocykli barddo często, powiedzmy to tak, z wadliwym układem wydechowym. A tutaj dla mieszkańców no jest to codzienność. Nawet istnieje coś takiego, jest takie określenie strach przed ciszą. Strach przed ciszą. To jest taka ciekawostka. U nas raczej to nie występuje w Polsce, czy też szerzej w Europie, w tej naszej kulturze. Tutaj tymczasem mamy strach przed ciszą. Strach przed ciszą. To nie jest tak, że tutaj Brazylijczycy, mieszkańcy Amazonii nie słyszą tego hałasu. Oni słyszą tak samo dobrze jak my ten hałas, ale zaznajomieni z tym hałasem, nie są na niego jakby uwrażliwieni, nie są wrażliwi, nie odczuwają w ten sam sposób co my, a ja ciągle jednak po 2 latach tutaj bycia ten hałas jest cały czas uciążliwy. Myślę, że może to więcej lat pracy misyjnej trzeba przeżyć, żeby do tego się przyzwyczaić. Chociaż teraz już patrzę na to może z większym uśmiechem, ale zaraz gdziekolwiek nie znajdę się, gdzie panuje cisza w lesie, czy nawet tutaj w innych częściach tego miasteczka, w częściach bardziej oddalonych od centrum tego miasteczka, jednak słyszę, że jest inaczej, że jest cicho, albo przynajmniej, że jest ciszej. Również w kościele jest bardzo głośno. Wszystkie głośniki zawsze muszą być na maksa, jak najgłośniej. Bardzo często też przez stery te mikrofony, głośniki często trzeszczą, nie tylko na uroczystościach kościelnych, ale też na wszelkich innych uroczystościach. Tak to tutaj wygląda. Istnieje coś takiego jak strach przed ciszą. Dla nas, kiedy my wchodzimy do kościoła, jest to miejsce kontemplacji, medytacji, jest to miejsce ciszy, koncentrujemy się na obecności Bożej, koncentrujemy się na naszej modlitwie, ta cisza jest nam potrzebna, tymczasem tutaj nie. Tutaj cisza wcale nie oznacza jakiegoś większego kontaktu z transcendencją, większego kontaktu, bliższego kontaktu z Panem Bogiem, a wręcz może nawet często przeciwnie, ta cisza powoduje strach, niepokój wśród ludzi. Dlatego bardzo często w czasie nabożeństw czy w czasie mszy świętej nie ma nawet sekundy ciszy. Kapłani oczywiście starają się, szczególnie po przyjęciu komunii świętej, żeby był ten moment ciszy, ale często widać pewne zakłopotanie na twarzach naszych braci i sióstr. To trochę tak na początek o tych naszych różnicach, chociaż kultura bardzo podobna, bo przecież to jest kultura również, kultura brazylijska wywodzi się z kultury europejskiej, to jest jedno ze źródeł tej kultury brazylijskiej, ale jednak trzeba powiedzieć, że są pewne różnice w postrzeganiu, w naszym postrzeganiu świata, w naszej nawet i modlitwie. Chociaż modlitwa ta sama, ale jednak musi być głośniej. Msza święta ta sama, ale jednak musi być głośniej. To są takie różnice. Drodzy radiosłuchacze, na początku
przed naszą modlitwą mówiłem wam, że doszło do pewnej sytuacji trudnej na pewno dla mnie, bo przez 2 miesiące przygotowywałem się do tego wyjazdu, żeby polecieć do Manaus, kiedy kupujemy z wyprzedzeniem bilet lotniczy tutaj w brazylijskiej firmie liniach lotniczych Azul. Możemy go kupić w miarę tanio, nawet w takiej samej cenie, jak statkiem byśmy płynęli do Manaus albo podobnej. No więc trzeba tego zakupu dokonać wcześniej. Przylatuje tutaj samolocik taki nieduży, Cessna 208, to dla pasjonatów lotnictwa. Jednosilnikowy samolot, do którego wchodzi 10 pasażerów. Jest pilot, jest drugi pilot, czy też pierwszy oficer. I lecimy. Ja również przygotowany, spakowany, pojechałem na lotnisko, albo raczej na lądowisko. Współbrat Wietnamczyk, który tutaj jest razem ze mną, Juazinho, zawiózł mnie na lotnisko nasze. Tam jest taki nieduży budynek, gdzie ludzie czekają, nieduża taka poczekalnia. Jest pas startowy asfaltowy, ale co się dzieje? Kierownik tego naszego portu lotniczego mówi, no niestety, lot został odwołany. Cancelado. Odwołany, skasowany nasz lot. No oczywiście konsternacja, bo był komplet pasażerów na ten lot. Ludzie chcą wracać do swoich domów. Bardzo często to są jacyś pracownicy z Manaus, którzy tutaj przyjeżdżają, urzędnicy. Tutaj niestety trzeba było odwołać tą wyprawę. Ja muszę na chwilę, na jakiś czas opuścić tutaj to miasteczko, żeby pozałatwiać sprawy, więc miałem lecieć do Manaus. To zostało odwołane i teraz co zrobić w tej sytuacji? W Polsce byśmy powiedzieli, no to może pojechać autobusem, samochodem, pociągiem. No niestety tutaj wszystkie te opcje odpadają, ponieważ miasteczko to, tak jak wiele innych miasteczek amazońskich, jest odcięte od komunikacji drogowej. Komunikacją są oczywiście rzeki, ale to też nie jest takie proste, bo trzeba znaleźć statek. Od razu tego samego dnia to jest niemożliwe. Na drugi dzień to jest niemożliwe. Na trzeci dzień udało mi się znaleźć miejsce, aby udać się do Manaus. I o 4 rano mam ruszyć. O 4 rano najpierw do portu, tam zaokrętowanie się i o 5 rano ten statek, tak zwana szybka łódź Lancia, która siedzimy po prostu tak jak w autobusie i będziemy płynąć od 5 rano gdzieś do 17, 18. To w zależności od tego, jakie są warunki na rzece. Ta rzeka Madeira i Amazonka cały czas się zmienia, więc nie wiadomo, jak to będzie. Ale jeżeli Pan Bóg pozwoli, to uda się na 17, 18 dotrzeć do Manaus. Si Deus quiser, jeśli Pan Bóg pozwoli, jeśli Pan Bóg zechce, uda się dotrzeć do Manaus. Takie są realia życia. Mamy rok 2026, 21 wiek w pełni, ale niestety takie trudności czekają na każdego, kto mieszka w Amazonii. I trzeba powiedzieć, że ludzie tutaj podchodzą bardzo spokojnie. I ja też już chyba przyzwyczaiłem się, bo nie ma sensu jakieś denerwowanie się, nie ma sensu tutaj
jakieś tutaj nerwy, bo po prostu nic nie zrobimy. Taka jest sytuacja, tak to wygląda i trzeba się dostosować. Tak jak przed laty powiedział mi wielki misjonarz salezjański w Japonii, już świętej pamięci, ksiądz Michał Moskwa, kiedy pytałem go o to życie misyjne tam w Japonii, on bardzo często powtarzał: dostosować się. Trzeba się dostosować. Tak, do tego, co tutaj jest. Kiedyś było tak, dzisiaj jest tak. Bardzo często powtarzał: no, świat jest dobry, wszystko jest dobre. I kiedyś było dobrze, i dzisiaj jest dobrze, tylko inaczej. I mówił: i w Polsce jest dobrze, i tutaj jest dobrze, ale jest inaczej.

Z Amazonii, z zieloności pozdrawia Was ksiądz Roman Sikoń. Słuchamy brazylijskich rytmów, brazylijskiej muzyki, a za oknem to, o czym Wam mówiłem, hałast, deszcz. Dzisiaj nawet taki deszczyk, taki spokojny, bo często są to takie ogromne, bardzo intensywne ulewy, taka pompa, która na zewnątrz uderza we wszystkie powierzchnie, szczególnie w dachy. Jeśli to są dachy blaszane, to wszystko jeszcze wzmaga ten hałas niesamowity. I to się też łączy z tym moim wcześniejszym tutaj wejściem, kiedy opowiadałem Wam o tak zwanym strachu przed tą ciszą. Żeby nie być tutaj gołosłownym, żeby ktoś nie powiedział, co ten ksiądz Roman wymyśla o jakimś strachu przed ciszą. Ma to nawet tutaj swoje konkretne określenie. Horror vacui. Jak to można przetłumaczyć? Pisze się to horror. Horror vacui, bo to H raczej jest bezdźwięczne. Jeżeli się pisze to H w języku tutaj portugalskim, brazylijskim, jest to wstręt do pustki dźwiękowej. Jest to taki kulturowy wstręt do pustki dźwiękowej. Ciekawostka. Muzyka jest tutaj zawsze w tle. Jeżeli ktoś pracuje w domu, jeżeli chodzi pralka, sprzątanie, gotowanie, czy ktoś jedzie samochodem, niemal zawsze odbywa się to jeszcze w dodatkowych dźwiękach muzyki. Czy to będzie radio, czy to będzie telewizja. Dzisiaj to bardzo często też są głośniki Bluetooth, te głośniki z bateriami. Im większy, to oczywiście lepszy. I nawet na wioskach, nawet wśród Indian Yanomami, młodzi ludzie, ale nie tylko, również starsi ludzie z tymi wielkimi głośnikami na ramieniu chodzą i puszczają oczywiście na maksa, ile tylko można. Oczywiście bardzo często też przestery, bo te głośniki już są nadwyrężone, więc to nam trzeszczy. Nikomu to nie przeszkadza. Nikomu to nie przeszkadza. Jest to komfort. Tutaj jest to komfort właśnie bycia, komfort pracy, komfort też spotkania z drugim człowiekiem. Rozmowy tutaj też między ludźmi są też bardzo głośne, bardzo ekspresyjne. Na początek nawet moja reakcja była taka: dlaczego jesteś taki głośny? Dlaczego tak krzyczysz? Por que você muito barulho? Dlaczego jesteś taki głośny? To się bierze właśnie z tego naszego niezrozumienia, z mojego niezrozumienia. Dopiero to człowiek po pewnym czasie rozumie, że te rozmowy właśnie mają takie być. Głośne, ekspresyjnie. Tak to tutaj wygląda. U nas mogłoby to być przyjęte jako coś niegrzecznego, coś nieładnego. A tutaj taka ekspresyjna, głośna rozmowa jest to przejaw autentycznego takiego naszego zaangażowania. Tak, to co do mnie mówisz, to mnie interesuje. Ja też jestem zaangażowany w ten nasz dialog. Nie istnieje tutaj też coś takiego jak strefa ciszy. Strefy ciszy w restauracjach. Nie ma tutaj stref ciszy w barach czy na plażach. Nie ma tutaj czegoś takiego. Chociaż co ciekawe, w samym Rio de Janeiro doszło do takiego szoku kulturowego w drugą stronę. Otóż władze Rio de Janeiro zakazały wnoszenia swoich głośników, swojego sprzętu na plażę. Jest to w tej chwili zakazane. Myślę, że nawet dla mieszkańców Rio de Janeiro, a może też dla turystów, po prostu już to było tak uciążliwe, że nawet
kultura brazylijska, prawo tutaj lokalne, nie tyle amazońskie, co Rio de Janeiro, bo Rio de Janeiro to jest zupełnie inny świat niż ten świat, w którym my tutaj żyjemy w Amazonii. Zakazano. Szok. Myślę, że to też dla wielu ludzi tam w Rio de Janeiro to był szok, tego typu zakaz. Tak to wygląda, drodzy radiosłuchacze. Tutaj poszerzamy trochę ten temat, skąd to się bierze, ten ohor vacui, czyli ten strach, wstręt raczej, wstręt do pustki dźwiękowej. Są też pewne takie społeczne wymiary hałasu. Izolacja, cisza w domu może budzić niepokój, sugerujący, że człowiek został odcięty od grupy lub że coś jest nie tak. Niektórzy to też tłumaczą tym, że w dawnych czasach, kiedy większość oczywiście mieszkańców Amazonii żyła w lesie, bo większość cały czas mieszkańców Amazonii to są potomkowie, albo bezpośrednio to są Indianie, albo potomkowie Indian, tak jak w tym miasteczku. Tutaj wszyscy w mniejszym lub większym stopniu są spokrewnieni z Indianami Amazonii, albo są po prostu Indianami, że niektórzy twierdzą, że bierze się to z tego, że jeżeli było zagrożenie w lesie, jeżeli w lesie powstawało zagrożenie, to że ten las, ta dżungla, też ona milknie. Tam też wtedy zaczyna panować swego rodzaju strefa ciszy, jeżeli jakieś groźne zwierzę, albo nawet jeżeli ludzie z niepokojowymi, z agresywnymi zamiarami chcą zaatakować innych ludzi. Te wojny, starcia między plemionami, szczepami, to była dawniej przed przybyciem misjonarzy, przed przybyciem pokoju, który daje Chrystus, to była codzienność. To nie były jakieś ewenementy, tylko po prostu tak wyglądało codzienne życie plemion Indian amazońskich. To była ciągła walka, ciągła wojna, nie tylko pomiędzy plemionami, ale też pomiędzy szczepami, klanami, rodzinami. Ciągła walka o żywność, o kobiety, o teren, cały czas. Brała się ta walka też z tego, że wielu rzeczy brakowało. I kiedy dochodziło do takiego ataku, zapadała cisza. To jest ciekawe. Być może właśnie stąd bierze się też dzisiejszy wstręt do pustki dźwiękowej. I myślę, że dla wielu Polaków, czy dla wielu też mieszkańców Europy, którzy odwiedzają Amazonię, odwiedzają Brazylię, to może być nawet większa przeszkoda i większa trudność w takiej codzienności. Dla nas jest to hałas, dla tutaj mieszkańców jest to coś naturalnego, ale rzeczywiście dla Polaków, dla mieszkańców Europy, tych, którzy tutaj przyjeżdżają na chwilę, może to być nawet bardziej uciążliwe niż nawet klimat amazoński. Drodzy radiosłuchacze, w kolejnym wejściu opowiem wam, czym dzisiaj żyje tutaj Amazonia, co się dzieje w tym miasteczku i nie tylko w tym, ale w całej Amazonii, bo teraz jest bardzo ważny czas amazońskiego życia społecznego, kulturalnego. Piękny czas, czas ciekawy.

prosto z Amazonii, z zieloności, pozdrawia Was ksiądz Roman Sikoń. Wysłuchaliśmy przed chwilą bardzo ważnej w kulturze Brazylii, w kulturze Amazonii muzyki do tańca forró. Muzyka forró. Jest to bardzo ważny czas. Teraz na ulicach tego miasteczka Manicoré, na ulicach Manaus, Parencis, wielu innych miast całej Amazonii i nie tylko, wszędzie tańczą ludzie forró i są festiwale, pokazy, feszty, takie uliczne też zebrania. Ulice są blokowane i trwa najczęściej oczywiście wieczorem, w nocy, kiedy jest trochę chłodniej, odbywają się feszty. Również tutaj w Manicoré. Widziałem wczoraj w nocy, zostałem zaproszony przez naszych parafian i młodzież, i dorośli tańczyli na ulicach Manicoré. Oczywiście, tak jak Wam wcześniej mówiłem, wszystko w bardzo głośnej muzyce. Przez chwilę muzyka, a raczej komentatorzy wydarzenia przez mikrofon, przez głośniki rozlegał się dźwięki. On był takim, o takim natężeniu, jak w Polsce normalnie, podczas takich imprez ulicznych, czy też koncertów. I zaraz usłyszałem komentarz. Som e muito ruim. Bardzo zły dźwięk, komentuje znajomy przy stoliku na ulicy. Bardzo zły dźwięk. Miałem okazję, właśnie ci nasi parafianie, którzy mnie zaprosili, wystawili ze swojego domu na ulicę stoliki, jaki kto tam ma stolik, jakie tam kto ma krzesło, i przygotowali ucztę, różnego rodzaju sałatki, pieczona kaczka, pieczona, gotowana wołowina i też, co bardzo ważne, zupa takaka. O tej zupie opowiem Wam zaraz. A teraz przejdźmy do samego forró. Czym jest forró? Jest to taniec, taki taniec, jaki znamy z naszej kultury. Jest to taniec w parach. Na pewno tutaj kultura europejska miała coś do czynienia z tym tańcem. I ten taniec pochodzi właściwie z kultury północno-wschodniej Brazylii, tak zwany Nordeste. Tak tutaj jest podzielona cała Brazylia na kierunki świata i regiony najczęściej biorą swoją nazwę, takie wielkie regiony. To nie są województwa, nie są to stany Brazylii, ale czasami kilka stanów może być w tym jednym regionie. I tutaj ten region Nordeste. Wiemy, że Brazylia, najbardziej kojarzona jest kultura Brazylii z sambą na świecie. Ale w Nordeste i również tutaj w Amazonii jednak tym tańcem, którym codziennie niemal bawią się miliony, jest forró. Forró. Jaka jest istota i styl tego tańca? Taniec ten opiera się na bliskim kontakcie, klatka w klatkę, możemy powiedzieć. Partnerzy często stykają się też biodrami i głowami, co tworzy intymną atmosferę. Kroki mogą być jednak bardzo zróżnicowane. No niektórzy porównują ten taniec też trochę do tanga argentyńskiego, ale jednak to jest coś zupełnie innego. I ten taniec jest dynamiczny i jest też taki intymny. Taka to jest tutaj kultura. I w tej chwili właśnie ten taniec jest tutaj wszędzie na ulicach miast amazońskich. Szczególnie tutaj ważnym miastem jest Parencis. To jest ważne miejsce tej kultury amazońskiej, kultury tańca, kultury feszty. Do Polski też z tego miasta Parencis dotarł inny taniec, tak zwany taniec byka.
Być może w Polsce on jest też nazywany brazylijskim tańcem. Możecie spotkać się. Ten taniec jest takim tańcem grupowym, gdzie ludzie tańczą w takim układzie. To on się właśnie wywodzi stąd, z Amazonii. To jest taniec byka, a konkretnie z tego miasta Parintins ten taniec pochodzi. To jest kultura i teraz na ulicach amazońskich miast, miasteczek ludzie tańczą właśnie foho. Bardzo często w kolorowych strojach. Wszystko to, co widzicie, co kojarzy wam się z sambą. Niemniej tutaj te tańce foho, później jest tak zwane festa de juinha. To jest znowu inny rodzaj tańca, ale bardzo często w trakcie, już teraz, kiedy jest świętowane foho, też już grupy występują, tak zwane quadrillas, które tańczą w kolorowych strojach, nie mniej kolorowych niż stroje w czasie karnawału samby w Rio de Janeiro. Te stroje tutaj też są bardzo kolorowe. Obiecałem wam opowiedzieć o zupie takaka. To jest zupa, no takie sztandarowe danie. Tym, czym dla nas jest żurek w Polsce, czy żur, czy barszcz, tym dla Amazonii jest zupa takaka. Jest to tradycyjna, bardzo gorąca zupa z Amazonii, podawana w naczyniu z tykwy. Po prostu tykwę przecinamy na pół i robi nam się taka miska. Łączy ona w sobie smak kwaśny, uczucie mrowienia w ustach oraz słoność suszonych krewetek. Jest to zupa skomplikowana w przygotowaniu. Jest tutaj to mrowienie, skąd ono bierze się? Zaraz wam o tym opowiem, jakie są składniki. Niestety te składniki bardzo często będą nieosiągalne w Polsce, albo będzie je trudno zdobyć, ale dla naszych radiosłuchaczy, którzy chcieliby się w tą kulturę brazylijską zagłębić, na pewno warto spróbować. Pierwszy składnik, tu kupi żółty bulion wyciśnięty z dzikiego manioku. Mówiłem wam już nieraz, że ten maniok jest tutaj najważniejszy i w tej zupie też. Ten żółty taki sok wyciśnięty, który jest gotowany przez wiele godzin, aby usunąć toksyny. Bo normalnie ten sok wyciśnięty ze zmielonego już z takiej pulpy maniokowej, on jest wylewany, bo to może być trucizna, tam są toksyny trujące. A tutaj gotowany, ten wyciskany bulion jest gotowany przez wiele godzin, aby usunąć te trujące składniki. Drugi składnik, goma de mandioca, czyli znowu maniok. Jest to przeźroczysty, gęsty kleik ze skrobi maniokowej, który nadaje zupie specyficzną strukturę. Możemy to porównać do takiego, taki przeźroczysty kisiel to jest, tak to wygląda. I teraz dochodzimy do składnika bardzo ważnego, jambu. Amazońskie zioło, po polsku możecie znaleźć nazwę zniecierpek, który powoduje charakterystyczne mrowienie i lekkie odrętwienie języka. Po prostu cierpnie nam język. Jest to dziwne uczucie, ale w tej zupie nie jest ono tak odczuwalne. Gdybyśmy zjedli same jambu, to pewnie by nam ścierp język i całe tutaj nasze podniebienie. W tej zupie nie jest to takie wyraziste. I tutaj jeszcze do tej zupy dajemy suszone krewetki, słone, o intensywnym smaku, stanowiące właściwie jedyne takie źródło białka w tej zupie. I kolejna rzecz, pimenta de cheiro. Jest to lokalna,
aromatyczna papryczka chili dodawana do smaku. Coś pięknego. Kto lubi takie rzeczy, no to oczywiście będzie czuł się wspaniale. I co teraz dalej się dzieje? Kiedy już mamy to podane, w środku jeszcze są liście, takie zielone liście. Chyba to jest, mi się wydaje, nie jestem pewny, ale coś w stylu szpinaku, jakieś liście z jakieś warzywo. Nie wiem dokładnie, musiałbym jeszcze tutaj dopytać, co to jest i jak jemy, jak jest podawana ta zupa. Co ciekawe, tą zupę je się bez sztućców. Do picia bulionu, tego całego wywaru tej zupy, nie używa się łyżki. Zupę pije się bezpośrednio z krawędzi naczynia, czyli tego naczynia, tej miski, która powstaje z tykwy. Nikt mi tego nie powiedział, ale domyśliłem się, że tak trzeba pić tą zupę i udało się spożyć we właściwy sposób. Do tego dostajemy jeszcze taki drewniany patyczek. On jest dość długi, wielkości może pałeczki do jedzenia chińskich czy japońskich potraw. To jest taki patyczek, jeden, on jest cieńszy niż pałeczka do jedzenia. Jeden patyczek, on jest zaostrzony i służy on do wyjadania liści żambu oraz krewetek. No właśnie, te liście, o których wam wcześniej mówiłem, to są liście żambu, nie szpinak. Tutaj byłby wielki błąd. Liście żambu, bo żambu też ma takie specyficzne owoce, one też są cierpkie. I tym patyczkiem właśnie wyławiamy liście żambu oraz krewetki. Na dno nalewa się najpierw, jak się to podaje, na dno nalewa się najpierw tą gęstą skrobię, ten kisiel z manioku i na nią gorące tukupi, czyli ten sos już gorący. A na wierzchu układa się żambu i krewetki. Ja to żambu miałem razem już z tukupi ugotowane, więc miałem to podane w inny sposób. To jest zupa niesamowita, bardzo pyszna. Polecam każdemu, kto by odwiedził Amazonię, żeby skosztować tej zupy. I co jest ciekawe, tutaj w Brazylii, w Amazonii bardzo mało jest takich dań kwaskowatych. Tutaj raczej nie lubi się kwaśnych rzeczy, nie je się kwaśnych rzeczy. Tymczasem ta zupa jest kwaskowata, może też być ostra, jeżeli więcej dodamy papryczki, pimenty. To są takie różnice i ta zupa jest bardzo wyjątkowa. Polecam każdemu. Drodzy radiosłuchacze, nasza audycja dzisiaj to audycja bardziej o kulturze takiej świeckiego przeżywania życia, ale tutaj od razu muszę wam uściślić, że to wszystko, o czym wam mówię, teraz te feszty, tego tańca focho, to wszystko zawsze jest połączone ze świętami katolickimi. Bardzo często te święta przypadają, te feszty przypadają w czasie wspomnień konkretnych świętych, konkretnych naszych świętych Kościoła katolickiego. I cała parafia, wszyscy na czele z księdzem proboszczem biorą udział w tej feszcie i wszyscy też zajadają się tą słynną zupą, o której wam mówiłem, takaka. Pierwszy raz, jeszcze to się wcześniej nie zdarzyło, ale dzisiaj pierwszy raz, drodzy radiosłuchacze, przepis kulinarny prosto z Amazonii. Nasza audycja zbliża się do końca. Dzisiaj bardziej dominowała w tej naszej audycji kultura świecka, ale ta kultura, tak jak wam mówiłem, zawsze jest połączona z przeżywaniem roku liturgicznego,
z przeżywaniem tego roku katolickiego, wszystkich świąt, wszystkich świętych Kościoła katolickiego. I rzeczywiście jest to czas piękny, kiedy ta kultura liturgiczna, kultura chrześcijańska przenika się, a często też tworzy kulturę świecką. Tutaj nie ma jakiegoś rozdzielenia, rozwarstwienia, jakiegoś sztucznego podziału. Tak jak powstawała kultura świecka, tak jak rozwijała się ewangelizacja Brazylii, tak jak dzisiaj też jest głoszone Słowo Boże, tak dzisiaj wszystko razem tworzy jedną piękną, cudowną kulturę Brazylii, kulturę Amazonii. Bo ja zawsze muszę wam podkreślić, że ja wam mówię o tym, co tutaj jest, z czym ja się tutaj spotykam w tej części Brazylii. Bo ten kraj jest tak ogromny, że można by napisać wiele tomów, które zajęłyby wiele bibliotek świata, żeby opisać każdy rejon, każdy region tego potężnego kraju, jakim jest Brazylia. Na zakończenie, drodzy radiosłuchacze, błogosławieństwo Boże dla was wszystkich, dla całej ekipy Radia Wnet. Niech wam Pan Bóg błogosławi i strzeże. I dla tych, którzy odważą się przygotować zupę takaka, smacznego oczywiście życzę. Pan z wami i z duchem twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech

0: Nocne powtórki w net.
1: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy.
2: Piękne słuchaczki i zacni słuchacze, Radia Wnet od września 2010 roku. Irlandzka polska tygodniówka, która potem stała się Studiem Dublin, a Studio Dublin nie byłoby Studiem Dublin, gdyby nie szef najpożytniejszego portalu na Szmaragdowej Wyspie, polska-je.com, redaktor Bogdan Ferenc, którego witam serdecznie. Dzień dobry, redaktorze.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie oczywiście i witam Ciebie, Tomaszu.
2: Jaka pogoda w studiu Riverside, redaktorze?
3: Jak to w Galway, czyli są chmury, są też przelotne opady, ale i pojawia się czasami słońce niestety, świeci w oczy niemożebnie i później człowiek taki jakiś dziwnie niezadowolony.
2: Świeci w oczy niemożebnie, niebożebnie. Takie piękne słowo, dość rzadko używane. Natomiast piękne słuchaczki i zacni słuchacze, zanim przejdziemy in medias res, w sam środek rzeczy, tego o czym chcemy opowiadać, to chwila z irlandzkim kalendarium. 3 lipca w roku pańskim 1649 rzeźnik Oliver Cromwell, tak mówimy na Szmaragdowej Wyspie, ponieważ wyciął pień mieszkańców Drogheda. Oliver Cromwell zakończył tego dnia przygotowania do swojej kampanii w Irlandii, która rozpoczęła się na dobre latem 1649 roku. Choć jego lądowanie nastąpiło później, początek lipca był okresem finalnych przygotowań do jednej z najbardziej brzemiennych skutki kampanii w historii Irlandii. No i jeszcze kartka z kalendarzu irlandzkiego parlamentaryzmu. W czasach, gdy jeszcze byli pod butem Brytyjczyków, 3 lipca, rok pański 1886, w trakcie burzliwej debaty nad pierwszą ustawą o autonomii Irlandii, First Irish Home Rule Bill, trwały intensywne działania polityczne poprzedzające jej ostateczne odrzucenie kilka dni później przez parlament brytyjski. No i jeszcze wiek XX, 3 lipca 1922 roku, podczas irlandzkiej wojny domowej trwały ciężkie walki w Dublinie po ostrzale kompleksu Four Courts, to jest sąd najwyższy na Szmaragdowej Wyspie. Początek lipca był jednym z najbardziej intensywnych etapów bitwy o stolicy. No i teraz właśnie wychylam się w prawą stronę przy moim stanowisku, gdzie i konsolety, i komputery, i sieć kabli mikrofonowych. Wychylam się i widzę właśnie Four Courts, bo to ledwie kilka kroków od studia 37 wyciennicy Smithfield. No i choć 3 lipca, Bogdanie, nie jest w Irlandii datą związaną z jakimś konkretnym narodowym świętem, przypada w okresie letnim, który obfituje w te wydarzenia historyczne. Ta wojna domowa, która z jednej strony położyła kres dominacji Brytyjczyków, to wszystko po tym nieszczęsnym traktacie, do którego podpisania wskazał i Montalavera, wielkiego bohatera irlandzkiego, Michaela Collinsa, który dopiero w ostatnim czasie stał się wielkim bohaterem. Trochę skazał go na niepet Eamon de Valera, przyjaciel warg o niepodległość Irlandii, pół Kubańczyk, pół Irlandczyk, chociaż on przewidział, że za 50 lat to nie ja będę bohaterem, tylko będzie bohaterem Michael Collins, i tak to przewidział. Natomiast my powracamy, panie i panowie, do najważniejszych wydarzeń, które działy się na Szmaragdowej Wyspie. Studio Dublin. Redaktor Bogdan Ferenc zasłuchał się w te moje trochę sentymentalne kartki z kalendarza Irlandii. Ostatnio słyszałem taką rozmowę dwóch Ukraińców w okolicy studia 37, którzy mówili, kto może wygrać zbliżające się już dużymi krokami wybory prezydenckie na Ukrainie. No i stwierdzili, jeden był za Załużnym, a drugi był za Witalijem Kliczko. Chociaż ten drugi powiedział, nie, Kliczko jest bez szans, bo wyciągnął mu to, że w Londynie jest 4 jego synów, którzy zamiast walczyć za Ukrainę, są w pod niebem Brytanii, dodałem sobie w myślach. No i zadałem sobie pytanie, dlaczego ci panowie też nie walczą o Ukrainę, tylko są pod niebem Szmaragdowej Wyspy. I szybko sobie odpowiedziałem, że coraz więcej ludzi nie chce ginąć za Ukrainę, a oligarchiczną za Ukrainę, do której dochodzi do wielu malwersacji. No i też wielu Ukraińcach na forach, szczególnie w Irlandii, Bogdanie, no pisze o tym, że faworyzowanie szowinistycznych, nazistowskich, faszystowskich, tak zwanych bohaterów, chluby i chwały Ukrainie nie przynosi.
3: To nie tylko na Ukrainie tak się dzieje, nie tylko w Polsce, nie tylko w Irlandii, bo w całej Europie, jeżeli przysłuchamy się mediom, czy też informacjom płynącym z portali społecznościowych, z mediów społecznościowych, dowiecie się Państwo bardzo dokładnie, jakie ludzie mają opinie. Zarówno o samych politykach, nie są one najlepszymi opiniami, od razu mówię, ale o tym właśnie, co dzieje się podczas wojen. Ludzie nie chcą iść na wojnę, bo przyzwyczaili się przede wszystkim do pewnego rodzaju dobrobytu. Druga sprawa, przyzwyczaili się też do spokoju. Jednak to, co poruszyłeś, zaczęło wychodzić na światło dzienne, jest przedstawiane szerokiej publiczności, głównie przez polityków i co najciekawsze przez polityków z Parlamentu Europejskiego, którzy mówią, że jeżeli dzieci polityków, którzy zasiadają albo to w Parlamencie Europejskim, albo w Komisji Europejskiej i w tych wszystkich instytucjach europejskich ludzi, którzy tam pracują, no to z całą pewnością tych wojen by nie było. Tak samo jest z politykami, którzy rządzą poszczególnymi państwami. Ja już nie mówię nawet o Unii Europejskiej jako takiej, na świecie. Jeżeli dziecko jednego czy drugiego polityka musiałoby iść w kamasze, jak to się u nas mawia, no to raczej taki tatuś, który chciałby wywołać wojnę, no niezależnie o co, czy będzie to o terytorium, czy będzie to o zasoby naturalne, czy po prostu chciałby się wzbogacić i tym sposobem mieć dodatkowe jakieś tam apanaże, dodatkowe pieniądze i być po prostu bogatym człowiekiem, może wtedy dwa razy by się zastanowił, czy jego syn nie zginie przez przypadek na takiej wojnie. Kolejna sprawa, ten brak odpowiedzialności. Drodzy Państwo, ja jestem takim przeciwnikiem politycznym ostatnio wszystkich polityków, bo to, że nie biorą odpowiedzialności za nic, nawet za słowa, które wypowiadają, no jest po prostu niedopuszczalne i w tym zakresie w całej Europie, ale też na całym świecie powinno zmienić się prawo, żebyśmy nie tylko nie mogli, nie tylko nie dopuszczali do wojen jako takich, ale jednocześnie polityk musi brać odpowiedzialność, pełną odpowiedzialność zarówno za wywołanie takiej wojny, jak i później za decyzje polityczne, które pojawiają się podczas jego całej kariery. Wtedy może ten świat zacznie wyglądać normalnie. Jeżeli natomiast politycy będą mogli zrobić i mówić, co tylko im się podoba i nie ma za to żadnej kary, no niestety będziemy mieli takie sytuacje jak ta, która jest teraz na Ukrainie, ta, która w Iraku, i wszystkie inne, które zdarzą się w kolejnych latach.
2: No plus te historie, które chociażby w Polsce głośne z powodu różnych kryzysowych sytuacji, nazywam to grzecznie, dzieją się wokół południowego szpitala, oczka w głowie niedoszłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a prezydenta Warszawy, pana Rafała Trzaskowskiego, ale no cóż, będzie referendum związane z odwołaniem pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego z fotela prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Natomiast to, co powiedziałeś, Bogdanie, wydaje mi się, że ci politycy, którzy zwyciężą w wyborach parlamentarnych, stworzą koalicję, która będzie w stanie forsować mądre ustawy dla rodaczek i rodaków pod niebem naszej pierwszej ojczyzny, wprowadzą chociażby coś, co nazywam odpowiedzialnością finansową albo sankcją karną najpierw dla urzędników państwowych, w tym również ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu. No bo tak naprawdę, jeżeli ktoś za nic nie odpowiada, no to można go wybronić politycznie z każdej, nawet najbardziej fatalnej decyzji, nie mówiąc już o nadużyciach czy o tym, że traci Rzeczpospolita. No, ktoś mówi, że to publiczne pieniądze. Ja ciągle powtarzam, nikt, żaden rząd, żadne państwo nie ma publicznych pieniędzy, bo to są pieniądze wypracowane przez jego obywateli. No i wydaje mi się, że gdyby trochę popatrzeć właśnie na te kodeksy urzędnicze z okresu międzywojnia, gdzie były te sankcje, gdzie urzędnik odpowiadał finansowo, materialnie, no i oczywiście swoim czasem, no gdyby został wtrącony do więzienia, być może wtedy byłoby zdecydowanie zdecydowanie lepiej. Co o tym sądzisz? Czy już za bardzo redaktorowi Wybranowi odbija, no i jeszcze będzie chciał sądzić urzędników, którzy przecież dzielą i rządzą i chcą dobrze dla wszystkich?
3: Ja powiem może trochę inaczej. Drodzy Państwo, spójrzcie na siebie. Jeżeli przejdziecie na czerwonym świetle przez ulicę, dostaniecie mandat. Jeżeli spóźnicie się z zapłaceniem jakiegoś podatku, nałożona zostanie na Was kara. Jeżeli popełnicie każdy inny błąd, przejedziecie tramwajem czy autobusem, pozdrawiam Stasiu, bez biletu, dostaniecie również mandat. Dlaczego politycy za przekroczenie prawa, za przekroczenie uprawnień, za złamanie tego prawa, za swoje decyzje podejmowane w ramach pracy, bo wy Państwo też będziecie karani, czy też jesteście karani w pracy, jeżeli zrobicie coś źle. No takie są przepisy. No pracodawca może Was ukarać. Dlaczego nie są karani urzędnicy? Spójrzmy na to w tę stronę. Domagajmy się, aby urzędnicy w końcu mieli w swoich przepisach zapisane coś takiego, że niestety odpowiedzialność za swoje decyzje też muszą ponosić. Czy to będzie odpowiedzialność karna, czy to będzie odpowiedzialność materialna, to oczywiście w zależności od tego, jaki rodzaj przestępstwa czy też przekroczenia uprawnień popełnią. Ale to musi być. Nie może być tak, że ktoś jest bez prawa nad sobą, bo jeżeli tak do tego pójdziemy, no to będziemy mieli niestety takie bezchołowie i to wszędzie będziemy mieli, czy to Polska, czy Irlandia, czy każdy inny kraj. Tak nie może być i to powinno zostać uregulowane i jakieś rygorystyczne przepisy dotyczące właśnie przekroczenia uprawnień, złamania prawa przez urzędników państwowych, począwszy od pani na poczcie, która jest urzędniczką państwową, a skończywszy na premierze i prezydencie, powinny być zagwarantowane nam, podatnikom, którzy składamy się na każde państwo w Europie i nie tylko, żebyśmy mieli możliwość domagania się ukarania urzędnika, który postąpił niegodnie, źle albo po prostu złamał prawo.
2: No i to, o czym mówią wszystkie konstytucje republikańskie, w tym również Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej czy Konstytucja Republiki Irlandii, równość wszystkich wobec prawa, a póki co tej równości nie widać. Panie i panowie, zanim przejdziemy do najważniejszych informacji, no to jeszcze jedno wspomnienie. Tym razem z brewiarza kalendarza liturgicznego, bowiem, panie i panowie, trzeba wspomnieć, że w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego, głównie na Szłonagdowej Wyspie, 3 lipca przypada wspomnienie świętego Tomasza Apostoła. Uśmiechnąłem się znacząco, bo to przecież mój imiennik. Dzień ten jest obchodzony w parafiach pod jego wezwaniem na całej Szmaragdowej Wyspie. No i cóż, odpustowo to tu, to tam się robi, chociaż muszę powiedzieć, że świątynie, przynajmniej w Dublinie, zapewniają się bardziej wiernymi. Natomiast teraz, panie i panowie... Panie i panowie, premier Irlandii Michael Martin potwierdził, że jednym z najważniejszych celów irlandzkiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej będzie dalsze wspieranie oraz poszerzanie procesu Unii Europejskiej, w tym negocjacji akcesyjnych z Mołdawią i Ukrainą. Irlandia, przypomnę, objęła 6-miesięczną rotacyjną prezydencję. Stało się to 1 lipca, 2 dni temu, i przejęła ją Irlandia od Cypru. Program prezydencji oparto na 3 filarach: konkurencyjności, bezpieczeństwie oraz ochronie wartości europejskich. Mottem zostało irlandzkie powiedzenie Níl Gaoithir Sil, czyli siła tkwi w jedności. No i inauguracja, jak to zwykle, Bogdanie, gdzie w Dublin Castle. No i pojawił się Wołodymyr Zełenski, a także przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. No i Michael Martin zapewnił o niezłomnym poparciu Irlandii dla Ukrainy, no i zapewnił, że Dublin może zabiegać o szybkie postępy w negocjacjach. Ba, mało tego, pozwolił sobie na takie powiedzenie. Premier Irlandii, a wtórował mu minister spraw zagranicznych, pan Harris, że nawet wojna nie wyklucza tego, że Ukraina może znaleźć się w strukturach Unii Europejskiej. I zawrzało, i zagotowało się to tu i tam. Dlaczego, redaktorze Bogdanie Ferencu, szefie portalu polska-myślnikije.com?
3: Stawiasz dziwne pytania.
2: No muszę teraz te pytania postawić, żeby pokazać, że trochę jesteśmy tacy z boku, chociaż z boku nie jesteśmy, bo ja jestem naprawdę piękne słuchaczki i zacni słuchacze, przerażony tym panteonem, który ma powstać w Kijowie, nie z powodu tego, że oni sobie wybierają, sobie bohaterów, tylko chodzi właśnie, i będę teraz się cofał do tych trzech filarów, na których Irlandia chce uczyć swoją prezydencję, ochronie wartości europejskich, a w kanonie wartości europejskich nie ma miejsca na nazizm, nie ma miejsca na faszyzm, nie ma miejsca na ludobójstwo i honorowanie, stawanie na piedestał tych, którzy mordowali bezbronne dzieci, kobiety i starców. No i ci bohaterowie wymordowali więcej cywili, nie tylko Polaków, ale także Węgrów, także Słowaków zakarpackich, że o Żydach nie wspomnę, niż radzieckich, jak mówią, okupantów, chociaż okazuje się, że Polska też była tam okupantem i to chyba od samego początku istnienia państwowości polskiej. Bogdanie, kontynuuj.
3: Przede wszystkim zastanawiam się, jak Ukraina pogodzi hołubienie banderowców i wszystkich innych morderców z wartościami europejskimi. Myślę, że to jest dosyć ciężkie do zrobienia. I no właśnie, i usłyszałem, przyznam się bez bicia oczywiście, że gdzieś w internecie usłyszałem takie słowa, że Ukraina prawdopodobnie nigdy nie chciała wejść do Unii Europejskiej, tylko chodziło jej o pieniądze, żeby zdobyć jakieś pieniądze. Ja już pomijam ten fakt tej korupcji, która tam się panoszy i jest trwa sobie w najlepsze. No ale możliwe, że tak było. To jest kolejny z głosów, który gdzieś jest przeciwko temu, jaka narracja funkcjonuje w Unii Europejskiej.
2: Bogdanie, ale tutaj postawmy sobie jeszcze taki trochę średnik, bo tutaj powyliczamy sobie. Doskonale wiesz, ile byłeś, jak często byłeś nazywany, a propos tych rzeczy, o których mówimy teraz w zetknięciu z Ukrainą, a że jesteś rosyjską onucą, chociaż zawsze mówiłeś, tak jak i ja, że jesteśmy polskimi onucami. O tym, że gdzieś tam rubelki trzepoczą na twoich kontach, kiedy piszesz takie słowa, ergo cytujesz redaktora Wybrana. Miałem podobnie, kiedy rozmawialiśmy sobie na antenie Radia Wnet dość krytycznie na temat Ukrainy. Z Rafałem Otoką Frąckiewiczem czy z Łukaszem Warzechą działy się te same rzeczy. Natomiast ci, którzy potępiali w Czambuł teraz niby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Albo jakby byli gdzieś w otoczeniu największego z bogów, jeżeli chodzi o mitologię wikingów, mitologię północy, wielkiego boga z krukiem na ramieniu i wielkim kapeluszu, jakby pojawili się przy tej studni mądrości i nagle ogarnęli wszystko i nagle wszystko wiedzieli, no bo przecież ta wolta była dość dramatyczna i szybka, tak? A propos tego, co nazywa się banderyzacją oddziałów ukraińskich, które i tak są już sfaszyzowane. Przypomnę, że też w Studiu Dublin kilkukrotnie poruszaliśmy właśnie tematy odznaczeń różnych emblematów faszystowskich na mundurach tych, którzy walczą z Moskalami na wschodzie. Cytowaliśmy też wielu żydowskich dziennikarzy, żydowskich badaczy, amerykańskich dziennikarzy i reporterów. Cytowaliśmy New York Times, Washington Post, cytowaliśmy też The Times brytyjski i wiele, wiele innych głosów pojawiło się na te tematy, więc to nie była jakaś taka tajemnica. To, jeżeli już, to była tajemnica Poliszynera. No i pytanie właśnie, dlaczego właśnie teraz to nastąpiło, panie Bogdanie, bo to jest bardziej niż zastanawiające, chociaż niektóre stolice idą tak jak Dublin, idą w Soparte i mówią, że no to nie ma żadnego problemu. Nawet w trakcie wojny Ukraina może wejść w struktury Unii Europejskiej. No ja sobie myślę razem z tobą, Bogdanie, że być może to jest to, że na przykład nie ma czegoś takiego jak Dom Polski, o który postulowaliśmy w czasach słusznie przemilczanych teraz, kiedy rządziła Zjednoczona Prawica w latach 2015-2023. Nikt nie chciał posłuchać nas, nikt nie chce dalej słuchać. Ja zawsze mawiam tak, że domy polskie, dobrze prowadzone i organizowane, to nie są domy kultury dla Polonii. Kolejne miejsca, gdzie można przyjść, wypić herbatkę, pograć w warcaby albo w szachy, wypożyczyć sobie książkę i porozmawiać sobie w języku polskim. To są miejsca, które powinny mówić o naszej tradycji, przede wszystkim o naszej sztuce, o naszej kulturze i też o naszej narracji, a więc też odium tego, co historycznie działo się z Rzeczpospolitą, ale też w takich czasach konfliktowych, kiedy ta nasza wolność się wykuwała albo na powrót była nam zabierana. Bo powiedzmy sobie szczerze, kilka dni temu, 85. rocznica, kiedy Niemcy, uderzając na Związek Radziecki, zajęli Lwów, no to powiedzmy sobie szczerze, hejlując, Ukraińcy masowo witali Niemców jako zbawiciele, tak? Potem powstała SS Haliczna, czyli SS Galicien, Nachtigal i parę innych historii, no i potem te wielkie rzezie, gdzie na Wołyniu, ale nie tylko na Wołyniu, panie i panowie, bo to także Galicja Wschodnia, ale to także Lubelszczyzna, głównie Chełmszczyzna i moja kochana Zamojszczyzna, bo o wielkiej masakrze w Zatylu z czerwca 1944 roku mówiłem. No to zwykle, kiedy o tym mówię, to już się rozpędzę narratycholicznie, więc teraz hamuję na stacji redaktor Bogdan Ferencze w portalu najpoczytniejszego na wyspach polska-myślniki.com, więc wrócę do tego pytania. Dlaczego akurat teraz, skoro wszyscy politycy ochoczo stwierdzali, że trzeba pomagać, trzeba wspierać? To jest oczywiste, tak? W przypadku kogoś, kto zostaje zaatakowany w taki czy inny sposób, trzeba pomagać, trzeba wspierać. Natomiast w tym pomaganiu nie było żadnej logiki, żadnej transakcyjności, bo ci wielcy, jak chociażby Snyder, jest taki pan historyk, który kilka książek napisał, czy inni mówią wprost i bez ogródek, z ludźmi wschodu rozmawia się z perspektywy siły i tego, czego się żąda w zamian za coś. Koniec, kropka. Bogdanie?
3: Cóż, jeden myśli szybciej, drugi myśli wolniej. Naszym politykom, których uważam za mało inteligentnych, europejskich polityków, no zajęło to dużo więcej czasu i no, chyba do tej pory niektórzy jeszcze nie zrozumieli, że nie możemy tak bez zastanowienia rozdawać wszystkiego, czy też dawać wszystkiego Ukrainie. Dlaczego nie było to na samym początku zrobione? No może pilność sytuacji, chociaż drodzy Państwo, politycy dokładnie wiedzą, co dzieje się na świecie, przynajmniej w ich kręgu, tak jak w Europie. Raczej dokładnie wiedzieli, że ta wojna wybuchnie, że będzie to, może nie wiedzieli, nie znali godziny, może nie znali konkretnego dnia, ale wiedzieli o tym. To, że nie powiedzieli nam, że jakieś sugestie były tylko i wyłącznie przekazywane, było to też budowanie emocji, żebyśmy później siedzieli po prostu cicho, jeżeli będą rozdawali sprzęt i pieniądze któremuś z krajów, w tym przypadku Ukrainie. Powiedziałeś też o tym, co dzieje się w Irlandii, że tutaj deklaruje premier. Zresztą nie tylko, bo większość polityków deklaruje daleko idącą pomoc i wsparcie dla Ukrainy. I tak jak premier się wyraził, Irlandia będzie wspierać. Irlandia może tak, ale już nie wszyscy Irlandczycy. Ja już nie mówię o wszystkich innych osobach, które tutaj mieszkają, czyli o rezydentach Republiki Irlandii. Ale gdyby tylko premier przejrzał media społecznościowe, z całą pewnością zauważyłby, że Irlandczycy nie są już tacy chętni do pomocy i mówią oficjalnie, że nie mają nic przeciwko uchodźcom wojennym, którzy się tutaj stawili, którzy tutaj przyjechali, którzy chcieli tutaj się schronić, tylko dlaczego tak długo to robią i nie robią nic w kierunku, żeby to zmienić, to znaczy podjąć pracę, znaleźć sobie swój kawałek do życia i zająć się tym, co robią wszyscy w Irlandii, czyli zarabianiem pieniędzy. Tak. Najbardziej właśnie denerwuje Irlandczyków to, że ci ludzie nadal siedzą w tych mieszkaniach, które wynajmowane są, czy opłacane są bardziej przez państwo, siedzą w tych ośrodkach, które dla nich przygotowano, dostają pieniądze na wyżywienie, dostają za darmo prąd, dostają za darmo opiekę lekarską. To najbardziej denerwuje Irlandczyków i nie jest to z całą pewnością Irlandia, o której powiedział pan premier Michal Martin. No oczywiście były to typowe polityczne powitania, słowa, gesty, które mogą nijak się mać do tego, co faktycznie Irlandia zrobi za jakiś czas, bo same deklaracje o tym, że Ukraina będzie mogła przystąpić do tej szybkiej ścieżki, czy w ogóle przystąpić do negocjacji.
2: Nawet w trakcie
3: unijnych,
2: wojny.
3: No to nie są, tak, nawet w trakcie wojny, no są złamaniem przepisów unijnych. No jeżeli nie spełni, Ukraina nie spełni podstawowych kilku warunków, tam są bodajże trzy, które musi spełnić, żeby rozpocząć cały proces, no to w jaki sposób będziemy, czym się stanie ta Unia? To nie może być tak, że będziemy naginali prawo dla jednego państwa, bo...
2: Ale Bogdanie, ja mawiam to jeszcze brutalnie, już od pewnego czasu, przyglądając się temu, co dzieje się pod niebem Ukrainy, że tak naprawdę tym wszystkim oligarchom, aby wszystko zastygło bez ruchu, nawet myśląc o wejściu do Unii Europejskiej, jak w przypadku Ukrainy, to ta wojna, przepraszam, że to powiem, ale właśnie tym osobom, nie mówię tym, którzy giną pod gradem kul na frontach, bo to giną też polscy Ukraińcy, węgierscy Ukraińcy nie, bo Węgry o to zadbały. Giną zwykli ludzie, nie synowie oligarchów, którzy dzielą i rządzą na Ukrainie. Natomiast można powiedzieć, że właśnie tym oligarchom, tym zastygłym w żelbetonie tego, co nazywa się korupcją, różnymi dziwnymi układami i tak dalej, czego przykładem nasza polska firma z Krakowa, to a propos mera pana Sadowego, który pewnego razu właśnie a propos tego, co pod niebem Przemyśla się działo kilka lat temu, radośnie hejlował z pięścią w górę i o tym też taki tekst napisałem, no to ta wojna spadła im jak manna z nieba, można powiedzieć, panie Bogdanie. To może moje brutalne słowa, no ale szczere, bo patrząc na sekwencję wydarzeń, no to tak to niestety wygląda.
3: No oczywiście, no zobaczmy na sondaże, drodzy państwo, na Ukrainie poparcia dla polityków. Jeszcze całkiem niedawno pan prezydent Wołodymyr Zełenski nie miał specjalnie wysokiego. A od momentu, kiedy zaczął hołubić, wspierać tą nacjonalistyczną taką agendę, którą zastosował w swoim kraju, czyli najpierw nadał jednej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA, teraz chce ten panteon morderców budować, no to co się stało? Jego popularność rośnie. To jest zabezpieczenie tyłu przed ewentualnymi wyborami. Jeżeli miałoby dojść do głosowania...
2: Tak mamy, to i tak wygra Załużny, tak? Bo ludzie są tak zdenerwowani, to nawet mówią o tym Ukraińcy, że tak naprawdę...
3: No nie do końca.
2: Myślisz?
3: A zobacz, a jest taka możliwość, że załóżmy wprowadzony zostanie dyktat i pan Wołodymyr Zełenski zostanie dożywotnim dyktatorem, tak jak na Białorusi, tak jak w Rosji. Przecież to jest ten sam krąg kulturowy. No oni dokładnie wiedzą, jak to robić, jak się tym... Wystarczy zmienić w konstytucji jeden punkt, jeden akapit i w tym momencie Zełenski zostaje dożywotnim prezydentem. Tak też może być.
2: I tu postawmy kropkę, Bogdanie. Nie straszmy Ukraińców, tych, którzy są postępowi, którzy mówią wprost i bez ogródek, co trzeba zrobić na Ukrainie, aby było lepiej i dumnie weszła w poczet narodów europejskich. Chociaż patrząc na przemysł rolno-spożywczy, ja jestem im później, tym lepiej, tak? Czyli jednak to moje wieśniactwo roztoczeńskie kwitnie. Panie i panowie, było to studio Dublin. Nieco przegięliśmy z czasem, ale takie tematy dość gorące. Panie i panowie, redaktor Bogdan Ferencze w portalu polska-kije.com. Zaglądajcie. Dziękuję ci pięknie, Bogdanie.
3: Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję tobie, Tomaszu, i do usłyszenia.
2: A my słyszymy się, panie i panowie, w muzycznym piątku za niespełna półtorej godziny.
1: Studio Dublin.
0: Nocne powtórki w net.

Nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą. Nigdy więcej mnie już nie każ.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote.

A panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Reklama.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
4: To jak? Kto wygra mundial?
5: Nie wiem, a co ty myślisz?
4: Trudno powiedzieć, ale chętnie bym o tym porozmawiał.
5: No wszystko fajnie, ale z kim?
4: Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
5: Dobra, a kiedy? Kiedy?
6: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10.
3: Sponsorem Studia Piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
0: Po reklamie.
7: Wakacyjny kalejdoskop kulturalny. Na program zaprasza Konrad Mądrzycki.
8: Witam Państwa bardzo serdecznie z Kołobrzegu. Wakacyjne podróże, małe i duże. Mili Państwo, jestem w połowie, można powiedzieć, festiwalu. Siódma edycja przeglądu twórczości Przemysława Gintrowskiego. Wczoraj pierwszy dzień, a ze mną tutaj jeden z takich spiritus movensów, Michał Kaczmarczyk, który tutaj koordynuje całą tą pracę. Dzień dobry, pan wczoraj w taką czerwoną twarzą nerwowo biegał i w ogóle wszystko dopinał, wszystko się cudownie udało. No i trochę spokojniej, tak?
9: Po pierwsze, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Faktycznie teraz jest spokojniej, ale ten pierwszy dzień festiwalu, zwłaszcza kiedy wracamy po rocznej przerwie, kiedy pewne takie schematy trzeba opracować na nowo, jest faktycznie nerwowy, ale myślę, że wczoraj większość rzeczy, które sobie zakładaliśmy, poszło absolutnie zgodnie z planem, także nic, tylko się cieszyć.
8: Niesamowita w ogóle, poziom był wybitny po prostu. No nie wiem, ja pamiętam sprzed kilku lat, to nie miałem takiego wrażenia. Wczoraj po prostu pomyślałem, że jurorzy to mają bardzo ciężkie zadanie, bo po prostu ja bym dał w same główne nagrody.
9: Absolutnie się zgadzam, że poziom tegorocznego konkursu głównego był naprawdę wyjątkowy. Dużo młodych wykonawców, zespoły większe, mniejsze, także bardzo zdolni soliści w wykonaniach kanonicznych z samą gitarą, co absolutnie jakby nie ujmuje ich jakości muzycznej i artystycznej. I to faktycznie zgodzę się, że nie chciałbym być członkiem jury w tym roku, nie chciałbym wejść w skórę.
8: A to, co pan odmówił, tak?
9: Nie. Po prostu chodzi o to, że wybór byłby absolutnie bardzo trudny i zawsze miałby się poczucie, żeby się skrzywdziło kogoś kosztem innego, równie zdolnego artysty. Także to naprawdę myślę, że gdzieś tu przed południem już będzie mniej więcej znany wynik obrad. Na razie oczywiście wewnętrzny.
8: Tajny będzie.
9: Tak, a dopiero go poznamy oczywiście dzisiaj po godzinie, zakładam, że w okolicach 18.
8: No ale przecież wczoraj pan Sztompkę ogłosił, że będzie 16.45.
9: Będzie 16.45, natomiast tu mogę powiedzieć, że przewidujemy pewną niespodziankę dla stałych widzów przeglądu pamiątki. Nie mogę powiedzieć, co to jest, bo jestem zobowiązany klauzulami, ale myślę, że wszyscy ci, którzy pamiętają historię przeglądu, będą bardzo, bardzo zadowoleni.
8: Czyli, proszę Państwa, ulica Solna 1, a to miejsce nazywa się...
9: Jest to Regionalne Centrum Kultury imienia Zbigniewa Herberta w Kołobrzegu i przypominam zawsze, bo to pytanie pada najczęściej, wstęp jest wolny. Zawsze wstęp na wydarzenia pamiątek był wolny, bezpłatny, także każdy, kto chciałby zaznać trochę poezji w Kołobrzegu, nie za bardzo będzie plażowanie przy tej pogodzie, dlatego naszą propozycją jest piękna muzyka i piękna poezja. Zapraszamy.
8: Ale można połączyć plażowanie, bo wczoraj to, proszę Państwa, jak przyjechałem tutaj, to mało mi głowy nie urwało, właściwie nawet urwało, musiałem z taką siatką na motyle wiele łapać swoją głowę, bo po prostu wiało jak nie wiem co, ale dzisiaj już nie wieje. Także tutaj sobie chodzimy, proszę Państwa, na spacery od 5 rano po koło brzegu nad morze. Wybraliśmy się osobiście, ale jeszcze będziemy nad morzem. No i mieli Państwo, to też ciekawe, bo powiem tak, modlitwa o wschodzie słońca, to była piosenka, która u bardzo wielu artystów się wczoraj pojawiała, przewijała się, niezwykle aktualna. No wszystkie są aktualne, ale ta to jest niezwykle aktualna, zwłaszcza w tym naszym no, kotle, powiedzmy, politycznym. I proszę Państwa, to jest bardzo ważna piosenka i poprosimy teraz Igora Toporowskiego, który fantastycznie przygotował playlistę. Kochany Igorze, pozdrawiam Cię z Kołobrzegu. I teraz modlitwa o wschodzie słońca i jedziemy, proszę Państwa, dalej. Czekamy na kolejnych gości, którzy się już pojawiają. Już tam widzę, że tuptają. Także modlitwa o wschodzie słońca. Oczywiście muzyka Przemysław Gintrowski. A słowa?
9: Nathan Tenenbaum.
8: Właśnie. No, a będzie w ogóle... A to już powiem, jak wejdziemy drugi raz, bo ja bym mógł gadać do 10, ale przecież byście Państwo tego nie znieśli.

0: Pani, tutaj Aneta już zaczęła zdanie, ale muszę jej przerwać, bo wchodzimy już na antenę, ale mili Państwo, teraz główną gwiazdą tego wejścia będzie pani Hanna. Pani Hanna, młoda uczestniczka festiwalu Gintrowskiego, wczoraj zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. I jeszcze w dodatku dowiedziałem się, co jest niesamowite, że to właśnie pani Hanna, która jest młodą damą, nie będziemy zdradzać lat, to bo nie wolno dam zdradzać lat, ile mają damy, ale jedna z najmłodszych uczestniczek i pani zaraziła rodzinę Gintrowskim. Jak to się stało? Gdzie pani usłyszała pierwszy raz Gintrowskiego?
1: Wie pan co, moim wielkim marzeniem jest wystąpienie na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. I gdy słuchałam laureatów, to natrafiłam właśnie na kantyczkę z Lotu Ptaka, którą śpiewałam wczoraj. I tak mi się ona spodobała, że zaczęłam się coraz bardziej zagłębiać w twórczość Gintrowskiego. I oczywiście jak znajdę jakąś fajną piosenkę, to pokazuję mojej rodzinie, żeby pokazać im, co jest fajne i co jest warte słuchania.
0: No to pięknie. I zaraża. I to skuteczne zarażenie, bo tutaj mama siedzi. Bardzo chciałem pani podziękować za wsparcie, no bo pani tutaj się opiekuje córką i bardzo to ja pani chciałem podziękować, ale teraz więc niech pani powie, jaką pani najbardziej lubi piosenkę Gintrowskiego.
2: Okazało się, że ja jednak również znam trochę piosenek Gintrowskiego, tylko sama nie zdawałam sobie sprawy, że je znam. A tak naprawdę dla mnie najpiękniejszą piosenką Gintrowskiego jest piosenka z filmu Tato, przy której wzruszam się za każdym razem. Nawet wczoraj wieczorem opowiadałam Hani o tej piosence. I jedynie opowiadając, tak naprawdę łzy cisnęły mi się do oczu. Przepiękna, przepiękna piosenka.
0: No i co? Ale to pani była zestresowana wczoraj, proszę powiedzieć, bo nie widać tego było na zewnątrz. Profeska, full profeska, jak to się mówi w takim slangu teraz. Naprawdę gratuluję. No i to wszystko chwyta za serce. Ale z pani strony, była trema? O, takie pytanie standardowe i może zbyt standardowe, zbyt częste, ale trudno.
1: Ja powiem, że była trema, ponieważ ja miałam śpiewać po przerwie, a zostałam wyczytana przed przerwą, więc wyszłam z widowni jako jedyna i musiałam, prawda, coś powiedzieć, bo tak nie wypada trochę stać w ciszy. Był stres, trzęsłam się, ale wie pan, pokerowa twarz i nie pokazuje, że się stresuje.
0: Tego nie było. No, a propos tego, co pani powiedziała, Gintrowski to też jest znany bardzo z tych takich bardowskich wykonań solidarnościowym nurcie, ale przecież to jest gigantyczna właśnie muzyka filmowa. My za chwilę posłuchamy, przygotowałem do filmu Zmiennicy, bardzo piękny utwór z pierwszego, bo był kompozytorem przecież muzyki filmowej również. Pani zna, no bo mama tutaj to, że tak powiem. Ale teraz chciałem powiedzieć, Kantyczka to był wybór pierwszego, że tak powiem, odruchu serca, czy nie?
1: Kantyczka tak. Kantyczka od początku wiedziałam, że ją będę śpiewać. Z pierwszą piosenką nie wiedziałam, którą bym chciała zaśpiewać. Czy to będzie ta Ismena, którą w końcu wykonałam. Miałam też w głowie, żeby zaśpiewać Szwaczkę albo Kołysankę średniowieczną. Ale padło na Ismenę, ponieważ ja jestem wielką fanką mitologii greckiej i dramat Antygony po prostu bardzo mnie porusza. I dlatego wybrałam Ismenę.
0: A kogo nie porusza? Mamy porusza? No, a w dodatku to jest tak nieprawdopodobna aktualna. Tak nieprawdopodobna aktualna ta Antygona. Państwo znają oczywiście Antygona, ale to niekończące się debaty. Ja pamiętam w liceum były niekończące się debaty między uczniami. Rzadko który utwór potrafił takie obozy za Antygoną i za Kreonem i taka, że tak powiem, no, emocje były wielkie. Czy w pani szkole też tak?
1: W mojej szkole jeszcze nie, bo ja dopiero zdałam do 8 klasy i Antygony jeszcze nie przerabiałam, więc Antygonę musiałam na własną rękę czytać. Ale myślę, że tak się stanie na pewno. Jak dojdzie do tego czasu, że będę miała w szkole Antygonę, to na pewno.
0: Poleca pani, bo pani jednak mimo jakby przed czasem przeczytała.
1: Tak, tak, przeczytałam, polecam, bardzo mi się podobała.
0: A mitologia, Parandowski, Kubiak czy Graves? Czy Markowska?
1: Nie wiem.
0: Nie wiem, bo to, mamy to szczęście w Polsce, że mamy wspaniałych, że tak powiem, tłumaczy literatury greckiej i bardzo wielu. Jana Parandowskiego, genialne w ogóle książka Mitologia grecka, troszkę głębiej. Zygmunt Kubiak, Markowska też wspaniała, także u nas jest wspaniale. To teraz i co? O godzinie 16.45 miało być pierwotnie ogłoszenie wyników, ale tutaj pan rzecznik, pan Michał powiedział, że troszkę się może opóźnić, ale to już ta, także proszę się przygotować na dłuższe stresy. I co, czekamy na werdykt, tak? Denerwujemy się?
1: Nie denerwuję się.
0: A mama?
2: Ja zawsze córkę wspieram, niezależnie od wyniku, czy przejdzie do finału, czy nie przejdzie. Ja jestem z niej ogromnie dumna. Cieszę się na jej rozwój, cieszę się, że wybiera tak mądrze. Powiem jedynie, że to nie jest jedyny bard, którego Hania bardzo lubi śpiewać. Hania tak naprawdę wychowuje się na poezji, tłumaczeniach i utworach również innego słynnego barda Romana Kołakowskiego. Więc tutaj wybór Przemysława Gintrowskiego był taki naturalny, jeśli chodzi o jej taki rozwój artystyczny. Nie jestem zupełnie zaskoczona, że te utwory też robią na niej olbrzymie wrażenie i że takie utwory chciałaby śpiewać.
0: To bardzo, bardzo dziękuję. Pani Haniu, bardzo dziękuję za wizytę w takim lotnym, że tak powiem, studiu Radia Wnet. Będziemy na widowni, ja będę czekał na werdykt. Będzie werdykt oficjalnego jury, które naprawdę, ja wczoraj rozmawiałem z niektórymi osobami, które są w jury i one widziałem i nawet podpytywałem i powiedzieli, że będą mieli naprawdę duży kłopot, bo nieprawdopodobnie wysoki poziom, wspaniały poziom naprawdę. Co występ, to byłem, ja osobiście byłem po prostu wbity w fotel i to było, i to naprawdę rzeczywiście były takie wykonania klasyczne z gitarą, ale były takie rozbudowane też grupy, że tak powiem, i to naprawdę, no tak jak już powiedziałem dzisiaj, jestem bardzo zadowolony, że nie muszę, że tak powiem, dokonywać wyboru i skreśleń, bo to, no bo to ktoś musi, to taka sprawa, ale no cudownie, że poezja, no bo poezja jest ważna. Pani Hania jest no wspaniałym przykładem młodego człowieka, który rośnie w poezji. A teraz, proszę Państwa, taka no, muzyka filmowa z filmu Zmiennicy, Przemysław Gintrowski. To kwestia czasu chyba jest tytuł tego utworu. I paniom dziękuję. Pani Haniu, dziękuję bardzo. Trzymamy kciuki nie tylko za dzisiejszy dzień i za dzisiejsze laury ewentualne, ale za powodzenia na festiwalu piosenki aktorskiej i za to, żeby kariera pani się udokładała tak poetycko, o, tak bym powiedział. Dziękuję pani bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: I mamie bardzo dziękuję. Pani Aneta.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Hanna i Aneta Wojtczak były naszym gościem Radia Wnet, a teraz posłuchajmy Przemysława Gintrowskiego z filmu, muzyka do filmu Zmiennicy, bo właśnie to spektrum Gintrowskiego jest bardzo duże i to też warto przypominać, bo część ma takiego zaszufladkowanego jako takiego barda Solidarności tylko, a to właśnie jest, szerzej możemy spojrzeć na to.

0: Właśnie, kwestia czasu, czas nas goni, ale jest już z nami pan Wojciech Czaplewski, dyrektor, przewodniczący, szef jury, proszę państwa. No i właśnie pan, siedziałem koło pana Wojciecha wczoraj, miał taką wielką płachtę, i tam sobie notował różne, robił tam znaczki, podglądałem, ale nic nie zrozumiałem z tego, co na tych znaczkach jest, kto jest wykreślony, kto jest promowany. Poważna funkcja, tak?
1: No, jestem przewodniczącym jury w sposób taki, no ktoś formalnie musi taką funkcję pełnić, ale jury mamy...
0: Ktoś się zgłosi było, tak?
1: Tak, nie no, jestem niejako z ramienia organizatorów, jako reprezentant Katolickiej Inicjatywy Kulturalnej, która jest głównym organizatorem tego całego wydarzenia. No ale oczywiście do czynienia ze sceną trochę mam i czuję się dość kompetentny, żeby ze wsparciem szanownego jury jakieś decyzje podejmować, chociaż na pewno nie jest to łatwe, bo ta, jak pan powiada, płachta, czyli lista wykonawców wraz z utworami zapełniła się znaczkami, nad którymi teraz sam się trochę biedzę, ale rzeczywiście nie będzie łatwo, bo mamy wybór z pomiędzy rzeczywiście znakomitych wykonań, znakomitych prezentacji scenicznych.
0: Czy macie, bo tutaj właśnie rozmawialiśmy z jedną z uczestniczek, z panią Hanną, i ona no właśnie jest miłośniczką greckiej literatury. I czy wy macie takie kulki, jak na przykład na procesie Sokratesa i te kulki, bo Grecy tak, jak sądzę, był grecki, to były takie kamyczki białe, czarne i później, czy wy macie kamyczki?
1: Tak, te kamyczki to miały oznaczać, czy ktoś jest winny, czy niewinny. W tym wypadku jednak...
0: No, winny, tak, że gorzej zagrał albo lepiej.
1: Tak, to znaczy powiem z całym głębokim przekonaniem, że no może z jednym wyjątkiem to nie było prezentacji nieudanych czy słabych. Co najmniej poprawne było wszystko, a poprawne to znaczy spełniające wysokie kryteria, ponieważ od czasu, kiedy ten festiwal trwa, to jest 8. edycja, ale przecież wcześniej była Nadzieja, czyli festiwal Kaczmarskiego, którego pamiątki są jakby takim naturalnym ciągiem dalszym. Poziom wysoki zawsze był i mam nadzieję zawsze nadal będzie. W związku z tym nasze oczekiwania są wysokie i w tym roku nie było rozczarowań, a trochę było takich wykonań, które no, zadziwiły oryginalnością, pomysłowością, bardzo takim szczególną interpretacją osobistą, ale przemyślaną i mądrą osobistą interpretacją piosenek komponowanych przez Gintrowskiego. A niektóre były po prostu rewelacyjne i będzie pewnie sporo dyskusji na obradach.
0: Ból głowy będzie też, tak?
1: No, by taki ból głowy by jak najczęściej się zdarzył.
0: Ale pozytywny ból głowy, fantastycznie. A czy jest taka sytuacja, bo ja to taką mam propozycję, tu słuchacze do mnie napisali, żeby po prostu dać wszystkim pierwsze nagrody. Czy to...
1: No nie, niestety nie mamy wyjścia, że tak powiem, pula nagród jest ściśle określona. Ma być pierwsza, ma być druga, ma być trzecia, mają być wyróżnienia, są nagrody specjalne, także to wszystko będziemy musieli przyznać, chociaż myślę, że nie tylko ja, ale inni członkowie jury też będą skłonni zgodzić się z tym, że no, ukłony niskie i szacunek i podziw należy się właściwie wszystkim wykonawcom.
0: A pan kiedy trafił na Gintrowskiego? Jakiś czas temu, co? Bo to nie bez kozery pan tutaj jest. To musi pan chyba z tym Gintrowskim troszkę w sercu, że tak powiem, się kolegować.
1: Tak, mam w sercu Gintrowskiego, zresztą Przemysława Gintrowskiego poznałem osobiście. On tutaj w Kołobrzegu bywał na przeglądach, na własnych koncertach, był związany z Herbertiadą, czyli takim konkursem, który już ma w tym roku będzie miał 20, nie konkursem, a przeglądem twórczości Herberta, który w tym roku będzie miał 28 edycję. I Przemysław Gintrowski bywał gościem na tym wydarzeniu, które też no, mam przyjemność współorganizować. Także miałem zaszczyt i taką wielką przyjemność poznać i Jacka Kaczmarskiego, i Przemysława Gintrowskiego, i Zbigniewa Łapińskiego oczywiście. Zdarzało mi się trochę o nich pisać, no i już tym jurorem jestem od jakiegoś czasu niedawnego i w sercu rzeczywiście noszę Gintrowskiego. No muszę powiedzieć, że mam swoje ulubione rzeczy. Najbardziej oczywiście cenię go za muzykę, do tekstów Herberta i to, co robił wspólnie z Jackiem Kaczmarskim i Zbigniewem Łapińskim. Ale również jego dokonania w dziedzinie muzyki filmowej, czy muzyki takiej, powiedzmy, muzyki środka, to wszystko, piosenki aktorskie, to wszystko, to są kapitalne rzeczy. To był wielki człowiek.
0: Te kapitalne rzeczy mają taką niezwykłą aktualność, jak się teraz, to właśnie tutaj żeśmy sobie wczoraj trochę o tym mówili, no bo te wszystkie, no nie puścimy wczoraj tej audycji, ale tak mi się ostatnio przy tym, co się dzieje w naszej kochanej ojczyźnie, przypomniał czerwony autobus, który, ale teraz nie puścimy, ale puścimy też bardzo adekwatną piosenkę, my nie chcemy stąd wyjeżdżać, bo tak wygląda na to, że niektórzy nas chcą skłonić do tego, żebyśmy po prostu no, wyjechali, a my nie wyjedziemy, prawda?
1: A my nie chcemy uciekać stąd. Tak, no, ja powiem, że ta piosenka akurat jest niezwykle bolesna. Ja już mam dość lat, żeby pamiętać do klasy, kiedy doszło do tej tragedii, gdzie spalił się taki zakład opiekuńczy w Górnej Grupie, to pewnie starsi słuchacze pamiętają. I o tym, zainspirowany tym tragicznym wydarzeniem, w którym zginęło, nie pamiętam ile osób, ale w którym spalili się pacjenci domu opieki, to jest punkt wyjścia, ale oczywiście rację ma każdy, kto odczytuje tę piosenkę, te słowa, a my nie chcemy uciekać stąd, z tego domu dla psychicznie i nerwowo chorych, jeżeli zinterpretujemy to jako metaforę świata, w którym jesteśmy, czy kraju, w którym żyjemy, czy po prostu świata ludzi, takiego, jakim jest teraz. Ta piosenka jest boleśnie aktualna.
0: No, niektórzy, i to czasami wygląda na to, że to jest taka konstatacja niekoniecznie nieprawdziwa, jak się otwiera te media, słucha tych polityków, to tak się człowiekowi wydaje, że żyje w takim jednym wielkim domu wariatów. I
1: tak, i ma taką reakcję, że tak, uciekać, ale nie, no, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i to jest nasze, nie tylko, jak sądzę, przypadek, czy nie tylko los, który nas przygniata, ale także jakieś zobowiązanie, no, skoro tu jesteśmy, no to trzeba te pożary gasić i trzeba jakoś rękę potrzebującym podawać. No, wchodzę już na górne tony, ale kiedy się słucha Gintrowskiego, tego przekazu, który niesie jego muzyka, no to te górne tony, myślę, są usprawiedliwione.
0: Usprawiedliwione i potrzebne są, proszę Państwa, bardzo. No to posłuchajmy tej rzeczony, to może Pan zapowie tą piosenkę jeszcze, bo Pan nie pomyli się w tytule, a ja się mogę pomylić.
1: Piosenka? A wie pan, że nie jestem pewien tytułu. Pamiętam, że motyw, który powtarza się, to a my nie chcemy uciekać stąd, ale też znam tę piosenkę pod tytułem Dom dla psychicznie i nerwowo chorych.
0: No ale na płycie, którą znalazłem i którą, że tak powiem, podesłałem Igorowi, to jednak jest ten pierwszy tytuł. Także posłuchajmy. Bardzo dziękuję. Wojciech Czaplewski był nasz

0: oczom jak płonie na nim kaftan bezpieczeństwa.
1: Ten wczór, co odklucza, a drzwi bez klamek pękają tymki wzdłuż spoconej ściany. Schowam swój język, rozpalony zamek, śmieje się za mną ktoś jak obłąkany.
2: Lecz większość śpi nadal, przez sen się uśmiecha. A kto się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie. Krzyk w wytłumionych salach nie zna echa. Na rusztach łóżek

0: No i właśnie, proszę Państwa, wracamy do rozmowy z panem Michałem Kaczmarczykiem, który jest tutaj no, takim malutkim spirytusem, mowęsem całego tego z festiwalu. Przypominam, to jest 7. edycja przeglądu twórczości Przemysława Gintrowskiego w Kołobrzegu, w pięknym miejscu. No to właśnie, chciałem zapytać, ile osób w tym roku, że tak powiem, zapisało się i ile wystąpiło? Bo to też przecież nie jest tak, że każdy, kto chce wystąpić, to wystąpił. Więc jaki był proces tego dochodzenia do tego wspaniałego zestawu artystów, którzy wystąpili wczoraj? Bo pan to wszystko wie.
1: Prawie wszystko. Otóż do 20 czerwca, czyli do ostatecznego terminu zgłaszania się do konkursu głównego tegorocznego, wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń, z których wybraliśmy 22, takie, które uznaliśmy, że kwalifikują się do występu na scenie RCK. W Kołobrzegu z tych 22 podmiotów jeden niestety nie dotarł do Kołobrzegu wczoraj, także ostatecznie zamknęliśmy się na oczku, czyli na liczbie 21, co pozwoliło na urządzenie dwóch przerw zaraz po 7 wykonawcach, no co na pewno usprawniło sam proces jakby słuchania, zanurzenia się w poezji, no bo jednak siedzenie w sali i słuchanie po kolei tych wykonań to też jednak jest wysiłek nie tylko intelektualny, ale także fizyczny, także jesteśmy też na pewno bardzo zadowoleni, że pod względem takim czysto logistycznym ten konkurs, chociaż przeciągnął się do właściwie 3 godzin z małym hakiem, to on jednak przebiegł bardzo sprawnie i myślę, że nie było osób jakby niezadowolonych albo zmęczonych tym, co usłyszało.
0: Ja byłem oburzony, że te przerwy 7-minutowe, Paweł Sztop,

0: ogłaszał i tylko 7-minutowe, to nie zdążyłem się, że tak powiem, rozprostować kości, bo byłem zasłuchany i później właśnie prowadzący mówił, no to teraz 7 minut przerwy i naprawdę to było 7 minut i później zamykali drzwi i patrzyli, jak ktoś się spóźniał takim wzrokiem, że można było po prostu się zapaść pod ziemię i te 7-minutowe, ale później przecież był wspaniały koncert Marcina Baltazara Gąbki. No właśnie, wspaniały koncert. Wiele osób na scenie, pani Emilia między innymi, no nie pamiętam tych nazwisk wszystkich, ale to było fantastyczne i no właśnie, bo Marcin Baltazar Gąbka, moi państwo, kiedyś był uczestnikiem takiego festiwalu, no i zakolegował się z państwem i teraz dał swój koncert wspaniały. Radio Wnet jest bardzo znane nam i naszym przyjacielem radia jest pan Marcin Gąbka, bo między innymi kiedyś przyjechał ze swoją grupą i cały dzień poświęcony Tolkienowi z kolei ubarwił nam, uświetnił muzyką na żywo w naszej siedzibie na krakowskim Przedmieściu. Ale no tutaj ten koncert, to jest taka tradycja, jakby taki coś dodatkowego i cudownego. Długi był ten koncert. Ja chciałem iść nad morze, ale było już za późno, żeby pójść nad morze później.
1: Tak, to może odnosząc się do początku. Tak, Marcin Gąbka występował w konkursie głównym Przeglądu Pamiątki kilka lat temu, natomiast oczywiście ten artysta był w trochę innym miejscu niż obecnie, gdzie jest to już przedstawiciel polskiej piosenki poetyckiej z uznanym dorobkiem, jeżeli chodzi o wydanie własnej płyty, o popularyzowanie własnych tłumaczeń wierszy Tolkiena z Uniwersum Władcy Pierścieni, także też poniekąd jest znany na przykład z wykonywania wierszy inspirowanych inną sagą George'a R. Martina, Pieśni Lodu i Ognia, Gra o Tron, to na pewno też telewidzowie, miłośnicy seriali to znają, także jest to człowiek absolutnie unikalny i wielu talentów artystycznych, z których zaprezentował wczoraj nam kołobrzeskiej publiczności ze swoim zespołem Deszczowcy ten talent do wykonywania pieśni Przemysława Gintrowskiego w wykonaniach wydawałoby się kanonicznych, bo tutaj nie mówimy o rozbudowanym instrumentarium jakimś elektronicznym, nowoczesnym, tylko to wszystko oparte na klasycznych instrumentach, ale z pewnymi takimi niespodziankami i twistami. Także tutaj i Marcin, i cały zespół postarali się o to, żeby te pieśni Gintrowskiego zyskały nie tylko pewną narrację, którą prezentował sam Marcin, wiąc te piosenki pełną historię o konflikcie pomiędzy ludem a władzą, pomiędzy odpowiedzialnością a buntem i patrzeniem co dalej. To wszystko pod względem zarówno narracyjnym, jak i muzycznym. Tak samo z występami aktorskimi, z takimi małymi monodramami. To wszystko tworzyło naprawdę zwartą, ciekawą całość, tworzącą, inspirującą historię, prezentującą w pełnej krasie talent młodych, utalentowanych ludzi i dlatego ta reakcja żywa publiczności, która nagrodziła artystów gromkimi brawami, która jeszcze zgodziła się na dwa takie energetyczne bisy już z własnej twórczości pana Marcina, to naprawdę nie było to zaskoczenie.
0: A ja dodam, że była owacja na stojąco, to wręcz po prostu i wszyscy nie mieli dosyć, chociaż już było bardzo późno, że tak powiem i na przykład byli tacy wśród publiczności, którzy tak myśleli, ale super koncert, ale sobie pójdę jeszcze nad morze. No i nie poszedł nad morze ten, kto tak sobie myślał. To teraz puścimy, bo to jest też niesamowite, właśnie to już wspominałem, że to spektrum, ta rozległość zainteresowań Przemysława Gintrowskiego muzycznych, to wczoraj pani Julia Gintrowska, która jest jedną z jurorek mieliśmy wczoraj wywiad, polecam na stronie Radia Wnet, już jest opublikowany. Andrzejowi Karasiowi dziękujemy za to, że już tak szybko ogarnął sprawę, także można posłuchać tej rozmowy z panią Julią Gintrowską na naszej stronie, a my posłuchamy teraz właśnie piosenki do słów Agnieszki Osieckiej, bo to jest naprawdę taka pełne spektrum i Osiecka zupełnie inny klimat, prawda? A później może porozmawiamy o o tych, jakie będą nagrody i jakie kategorie, dobrze, jeżeli można, bo to też jest jakoś tam istotne dla prawdy. A my szukamy prawdy w Radiu Wnet. A teraz, mili Państwo, Przemysław Gintrowski do słów Agnieszki Osieckiej, co kiedyś sprawiło mnie w pewne zdziwienie, bo nie kojarzyłem długo Przemysława Gintrowskiego z Agnieszką Osiecką, bo inaczej to wszystko nie wpadłem na, nie wpadło mi do ucha. No to teraz, proszę bardzo. Ta-dam.
2: No, to czego chcesz? Moje kiecki chcesz, to bierz. Niebogaty z ciebie czart. Bierz, bierz co chcesz. Czarne perfumy, tuzin kart. No, to o co grasz? Parę oczu chcesz, to masz. Parę kobiet, parę lat. Bierz, bierz co chcesz. Gramy na forsę. Szach. Unosi brew.

0: Zapomnij zapach grzechu. Wstrzymaj czas. Ach, na pokuszenie zawiedź mnie. W niebo, piekło, ze mną zagraj raz.
1: Zawiedź mnie.

0: Michał Kaczmarczyk. Tutaj słucham. Rzecznik, tak? Oficjalnie rzecznik, no oczywiście muszę być poprawiony, ale to rzecznik festiwalu, to teraz jeszcze raz, 7. edycji festiwalu twórczości Przemysława Gintorskiego w Kołobrzegu. Dobrze, to teraz proszę powiedzieć, będzie Grand Prix, to na pewno, tak? Ale później będzie parę ładnych kategorii i właśnie to jesteśmy ciekawi tutaj bardzo. Pytają słuchacze, jakie są kategorie, bo jest też oczywiście nagroda publiczności. Ja wrzuciłem swój głos, bo do jury jakoś błagałem na kolanach, żeby mnie wzięli, ale nie chcieli mnie wziąć. Może jeszcze, może rok albo za dwa. Natomiast jakie Grand Prix, tak? Najpierw, a później jakie kategorie?
1: To znaczy tak, oczywiście przewidujemy 3 pierwsze nagrody dla 3 najlepszych wykonawców i ich łączna pula to jest kilkanaście tysięcy złotych. Tutaj na pewno 5 tysięcy dla zwycięzcy. Tu jeżeli chodzi o podział, to jakby nie będę się wypowiadał, bo on może się chyba zmienić, ale to zawsze to są nagrody bardzo godziwe i odzwierciedlające faktycznie wysoki status i wysoki poziom artystów wykonawców. I w tym roku te nagrody dla z głównej puli fundowała pani minister kultury Marta Cienkowska, za co bardzo dziękujemy, bo ta decyzja zapadła dość szybko i to pozwoliło nam bardzo sprawnie jakby ustawić przygotowania do konkursu, ale to nie jest cała pula nagród. Jeszcze tutaj mówimy o specjalnej nagrodzie 1000 euro. Tutaj nie waluta polska, tylko zagraniczna, to przyciągająca też na pewno artystów, którą funduje współpracująca z naszym festiwalem od lat Stowarzyszenie Artystów Wykonawców SAF, którego przedstawicielką jest pani Beata Molak-Wychawska, zasiadająca od lat w jury także w tym roku. Oczywiście nagroda publiczności wręczana na podstawie przeliczonych głosów wśród słuchających całego konkursu głównego. Swoje nagrody rzeczowe dołożyła także pani prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska, za co oczywiście bardzo dziękujemy, bo to wsparcie miasta, w którym odbywa się taka cykliczna impreza, jest naprawdę bardzo ważne. Co do pozostałych nagród, to jeszcze oczywiście pozostaje taka mała ta furtka, którą sobie daje organizator, nadanie nagród dodatkowych, specjalnych, w zależności od przekonań i woli jury. Takim przykładem może być na przykład z lat ubiegłych nagroda, która się w ogóle nie pojawiła wcześniej ani później, ale taka zaistniała, dla najlepszego akompaniatora, i te nagrody osobiście bodajże 3 lata temu, jeżeli mnie pamięć nie myli, to ufundowały patronki honorowe przeglądu Agnieszka i Julia Gintrowskie. Także kto wie, jakie się jeszcze może niespodzianki pojawią, dlatego te pewne nagrody to już powiedziałem, a co się wydarzy dalej, to po prostu zapraszam do RCK i można się przekonać, kto zostanie nagrodzony.
0: Solda jest. A jeszcze wczoraj pan Jacek ogłaszał, że będą Jacek Pachman, dobrze powiedziałem? Pechman. Pan Jacek Pechman, który tutaj po prostu no, chyba trzyma w garści cały ten festiwal. No i no, był no, niezwykle wczoraj taki skupiony, o, tak bym powiedział, ale no, wszystko pięknie wyszło. I pan Jacek Pechman. Dobrze, teraz powiedziałem, tak? No, proszę bardzo, hurra! Udało mi się powiedzieć. No właśnie, opowiedział o jakiejś gigantycznej ilości niespodzianek. Po pierwsze, powiedzmy, że dzisiaj 16:45 wszystko startuje. To jest ulica Solna 1. Łatwo tam dotrzeć, generalnie rzecz biorąc. Nawet jak łatwo, tylko jak troszkę, ja wczoraj się troszkę zgubiłem, ale to była moja wina. Natomiast łatwo to dotrzeć i to jest Kołobrzeg, proszę Państwa, Kołobrzeg. Więc jeżeli ktoś z Państwa jest w Kołobrzegu, a wiem, że jest dużo osób, ponieważ nawet jak jechałem pociągiem, to pociąg z Warszawy był wypełniony po brzegi, więc no, jeżdżą wszyscy po prostu do Kołobrzegu, a pogoda jest taka, że można troszkę tak mniej poplażować, co?
1: Zgadza się. No jeżeli ktoś jakby nie wie, to tutaj wyłuszczę sytuację, że mamy od kilku dni mocne zachmurzenie, porywy mocnego wiatru, 17-19 stopni. No nie, jest to pogoda, żeby się przejść nad morze, ale żeby gdzieś tak smakować słońca, żeby kąpać się. No to ja na przykład nie jestem koneserem takich warunków i szczerze powiedziawszy, mając do wyboru słuchanie pięknej poezji śpiewanej w RCK, a gdzieś tam plażowanie przy takiej pogodzie, to zdecydowanie wybrałby pierwszą opcję i do tego absolutnie zachęcam wszystkich. wszystkich, którzy słuchają tej audycji, którzy są w Kołobrzegu.
0: No albo obok, przecież to można dojechać, prawda? Bo może nasze jest długie i szeroki brzeg morski i można dojechać, prawda? Kołobrzeg to nie jest koniec świata.
1: Zdecydowanie tak. Także tutaj, jak już pokazał nie tylko konkurs, ale w ogóle cała też skład widowni, tutaj przyjeżdża cała absolutnie Polska. Nawet nie tyle Polska, to już za granicą się zdarzają goście gdzieś tak, którzy przyjeżdżają, którzy dowiadują się o festiwalu polskiej piosenki, tak jest z tych lat minionych i to naprawdę pod tym względem jest to naprawdę też piękne i takie dające do myślenia. Także to cała poetycka Polska się skupia w pewnym momencie w roku w Kołobrzegu i tutaj smakuje, tutaj naprawdę sztuki wysokiej klasy, tworzonej przez Przemysława Kintrowskiego i nie tylko. Także tutaj całe wybrzeże zachęcam, północ, południe, wschód, zachód Polski. Może faktycznie ciężko będzie dotrzeć pociągiem, ale jeszcze na godzinę 16.45 nie wiem, z południa, ale tutaj jeżeli tylko ktoś ma ochotę, to zapraszam.
0: No właśnie, przypominam, to jest wstęp wolny i mili Państwo, no wczoraj, no i ja zachęcałbym, bo, ale wczoraj była pełna sala, absolutnie, jak tam wyszedłem na chwilę na te 7 minut, później wróciłem raz później o minutę, to już bardzo było mi trudno znaleźć miejsce, ale to było fantastycznie, bo i widać było naprawdę, no, że to przejmowało ludzi niezwykle. To jest bardzo, bardzo takie dobre i tak dowodzi tego, że nasze dusze takie nie są już skorumpowane i takie zniszczone przez różne, że tak powiem, złe osoby, które nas próbują zniszczyć w taki lub inny sposób. A to wszystko taki wstęp do tego, do piosenki Iwan Groźny, proszę Państwa. No bo mam takich Iwanów Groźnych mniejszych trochę, to tak naokoło tam ciągle tam wyskakuje jakieś, jak stąd, nie, albo stamtąd, albo gdzieś i mamy ich, proszę Państwa, na wyciągnięcie ręki i trzeba uważać, a żeby sobie, że tak powiem, wyostrzyć ten zmysł uważania, to dobrze jest wsłuchać się na przykład w Iwana Groźnego, kompozycja Przemysława Gintowskiego do słów
1: Jerzego Czecha.
0: Jerzego Czecha, właśnie, proszę Państwa. Kolejny poeta wspaniały, którego... No właśnie, Gintrowska później zapominamy czasami, no, bo o Herbercie to każdy wie, o Kaczmarskim każdy wie, no może nie każdy, ale no, to jest taka wiedza powszechna, ale właśnie Osiecka, Czech, to są takie nieoczywiste, że tak powiem, nazwiska, które nie przychodzą nam do głowy od razu, a trzeba też, że tak powiem, o nich powiedzieć, no przy okazji właśnie, i to jest właśnie taka okazja też, żeby festiwal i przegląd twórczości związanej z Przemysławem Gintrowskim. Te nazwy oni wszyscy wymyślają, proszę Państwa, takie trudne, że ja się uczę ich na pamięć rano, a później zapominam. No to dobra. Iwan Groźny.

Ciałeczko paliłeś własną rączką carską. Męczyłeś i bojarom, panom na sromotę sobie, carze i wanie na ochotę. Hej, bojarskie córy, krasawice po

0: Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet ma zaszczyt przedstawić polski dramat gastronomiczno-polityczny pod tytułem Móżdżek na wynos. Występują Żyrafa Kleszcz, Premierka, Janko Łuk, czyli Łuk Janka, albo Zakuty Łeb. Zakuty Łeb.
1: Au, au, przestań, przestań.
2: Dotarło?
1: Au, au, a, au. Zaraz mi łeb pęknie.
2: Ojej, rozlało się. Ale może to i lepiej. No to dajmy jeszcze czegoś czerwonego do smaku, czyli chili?

0: Wakacyjny kalejdoskop kulturalny. Na program zaprasza Konrad Mędrzecki.
1: Autopromocja.
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
4: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
3: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
5: Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich i zawiadamiam niniejszym, że moja audycja Sztuka jest magią będzie nadawana w soboty po godzinie 11. Zapraszam bardzo serdecznie, Joanna Rawik.
6: Wnet Kultura to nowy kanał na YouTube, który rusza 6 lipca. Co się na nim znajdzie? Między innymi znane i lubiane z anteny Radia Wnet audycje, krucjaty radiowe, Sztuka jest magią czy Festinalente, a także zupełnie nowe formaty przygotowane specjalnie dla kanału. Kultura to nie tylko książki, muzyka i film, to także historia, podróże, religia, filozofia i idee, które kształtują świat. O tym wszystkim będziemy rozmawiać szeroko i głęboko. Premiera kanału Wnet Kultura już w poniedziałek o godzinie 12. Zapraszamy na YouTube oraz na antenę Radia Wnet.
1: To była autopromocja.
7: Reklama.
8: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
9: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
0: Trzymaj tam kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry na warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
10: Więcej sztuki!
11: Więcej sztuki!
10: Arcydeko!
11: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
0: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
7: Po reklamie.
0: Wakacyjny kalejdoskop kulturalny. Na program zaprasza Konrad Mędrzecki. Konrad Mędrzecki, kolejne wejście. Proszę Państwa, jesteśmy w Kołobrzegu. Piękne miejsce. Ja mniej więcej stąd na Solną 1 idzie się 15 minut, a w ogóle muszę powiedzieć, pochwalić muszę polskie koleje państwowe. Przyjechałem wczoraj pociągiem, wyjechałem z Warszawy o 6 rano i nie spóźnił się pociąg, jechał 543 km są z Warszawy do Kołobrzegu trasą kolejową i pociąg był bardzo sympatyczny, nie spóźnił się i było, no a ostatnio mieliśmy takie przygody, bo pan to nie musiał dojechać tutaj pociągiem, panie Michale.
12: Musiałem dojechać pociągiem i to jeszcze z dalszej odległości, czyli z Katowic. Natomiast ja nie miałem tyle...
0: Czy pan jest z Katowic?
12: Tak, okolice Śląska i Zagłębia, tak.
0: A to super.
12: Zgadzam się z całej rozciągłości.
0: Ale to niesamowite. Ja myślałem, że pan tutaj jest z Kołobrzegu, tak pan tutaj się czuje, się taką, że pan tu jest tak zadomowiony, że ja myślałem, że pan musi być pan z Kołobrzegu.
12: Biorąc pod uwagę, że w sumie z Kołobrzegiem jestem związany jeszcze za czasów Festiwalu Nadzieja imienia Kaczmarskiego, który się odbywał najpierw w hali Łuczniczka, potem też w Werceku i w sumie gdzieś tak powiedzmy to miasto, bo to czasami się śmieję, że wysiadam w Kołobrzegu i właściwie nogi same niosą. Topografię miasta znam chyba tak dobrze po tych kilkunastu latach, że chyba nie wiem, chyba nikt nie pomyślał o nadaniu mi honorowego obywatelstwa, ale coś chyba mogę powiedzieć, że to jest jedno z takich miast, które jest taką moją kolejną małą ojczyzną.
0: Mała ojczyzna i no właśnie, właśnie. No ale to no, trzeba się przemieszczać. Ile się jedzie? Pociąg jedzie z Katowic to dłużej niż z Warszawy, nie?
12: No pociąg jedzie 7 godzin, a czasami jak się zdarzy postój przed Białogardem, to wtedy półtorej godziny dłużej. To takie są realia. Ale nie, pogoda nie była, jakby nie było strasznego upału, dało się wytrzymać bardzo dobre towarzystwo w pociągu, także nie narzekam. Takie przygody też wzmacniają.
0: Ale taki rzecznik to ma dużo do zrobienia i w pociągu też pracuje pewnie jak szalony, tak?
12: No właściwie no taka praca, taka kwintesencja to są oczywiście te dwa dni, kiedy jest się na miejscu, kiedy się tu pomaga organizacyjnie, kiedy nadzoruje się pracę wszystkich tutaj. No może niekoniecznie ja nadzoruję, ale gdzieś tam powiedzmy jestem na bieżąco, żeby w razie czego z dwoma rękami pomóc przy takiej prostej sprawie jak przenoszenie nagród, czy nie wiem, obsługa. Pomoc obsłudze u konkursowiczów. Natomiast generalnie cała ta praca to jest tak naprawdę już pół roku wcześniej, kiedy już są pewne zalążki z ręby festiwalu. O to wiadomo, że to dochodzi powiedzmy promocja w social mediach, publikacja najważniejszych informacji, umieszczenie info o konkursie głównym, powiedzmy wizyty, wywiady w zakładach, w mediach, zakładach pracy, jak to się tak się mówi, tak prawestując powiedzenie z film popularnego filmu. Także tak, to wszystko zaczyna się wcześniej, jeszcze tygodnie, miesiące wcześniej, a takie jest pnienie tego, to są to właśnie te dwa dni w lipcu w Kołobrzegu.
0: No właśnie, to niesamowite. Mieli Państwo tam z tyłu gdzieś chyba jakieś goście się pojawili, kolejni, mieli Państwo, więc za chwilę będziemy tutaj zmieniać. A ja jeszcze chciałem teraz Państwu przedstawić utwór, który ostatnio, proszę Państwa, był wyśpiewany w innych okolicznościach, bo to był właśnie, to był raport z Oblężonego Miasta i to był raport z Oblężonego Miasta śpiewany w Kijowie, proszę Państwa, w czasie właśnie ataków rosyjskich i to było niesamowite. To też te powroty do tych wszystkich sytuacji, więc to będzie dłuższy utwór na chwilę później, ale to jest niesamowity. Zna Pan raport z Oblężonego Miasta, co?
12: Jak najbardziej. Jakby wiadomo, że poznawanie po raz pierwszy tych utworów, kiedy się słyszy po raz pierwszy, kiedy to uderza tak swoim rozmachem i pięknem, to jest ważne. Także jakby ten monumentalny utwór na podstawie wiersza Zbigniewa Herberta, absolutnie to jest jeden chyba z takich topów, nie tylko mój, ale w ogóle fanów twórczości Przemysława Gintrowskiego.
0: Dlatego musi się pojawić, ale wczoraj nie było, że tak powiem, raportu z Oblężonego Miasta. Ja nie słyszałem żaden z uczestników nie zdecydował się.
12: Nie każdy się porywa w konkursie na utwory powyżej 8 minut, ale pamiętam, że w historii konkursu zdarzył się uczestnik, który faktycznie wykonał na samej gitarze raport z Oblężonego Miasta. Także można powiedzieć, że ludzi odważnych absolutnie nie brakuje w konkursie.
0: Mili Państwo, jeszcze się przywitam z kolejnym gościem, zanim puścimy ten raport z Oblężonego Miasta, bo mam zaszczyt i przyjemność tutaj gościć w naszym takim kółeczku tutaj radiowym, w takim przenośnym morskim studiu Radia Wnet, pani Beata Lechnio, siostrzenica Zbigniewa Herberta, z którą mieliśmy przyjemność już rozmawiać przy okazji różnych audycji. Niesamowita osoba i wspaniała i poopowiada o swoich wrażeniach na tym festiwalu, macha łapką pani Beata, a niech się pani przywita ze słuchaczami i zapowie raport z Oblężonego Miasta. Będziemy mieli chwilę przerwy i pani później odetchnie głęboko i będziemy sobie tutaj gawędzić na temat wrażeń z festiwalu. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Beata Lechnio i uprzejmie proszę o wysłuchanie raportu z oblężonego miasta.
14: Zbyt stary, żeby nosić broń i walczyć jak inni.

oblężenia. Mam być ścisły, ale nie wiem, kiedy zaczął się najazd. Przed 200 laty, w grudniu, wrześniu, może wczoraj o świcie. Wszyscy chorują tutaj na zanik poczucia czasu. Pozostało nam tylko miejsce, przywiązanie do miejsca. I jeszcze dzierżymy ruiny świątyń, widma ogrodów i domów. Jeśli stracimy ruiny, nie pozostanie nic. Piszę tak jak potrafię, w rytmie nieskończonych tygodni. Poniedziałek, magazyn pusty, jednostką obiegową stał się jeden szczur. Wtorek, burmistrz zamordowany przez niewiadomych sprawców. Środa, rozmowy o zawieszeniu broni, nieprzyjaciel internował posłów. Nie znamy ich miejsca pobytu, czytaj miejsce kaźni. Czwartek, po burzliwym zebraniu odrzucono większością głosów. Wniosek kupców korzennych o bezwarunkowej kapitulacji. Piątek, początek czułomy. Sobota, popełnił samobójstwo NN, niezłomny obrońca. Niedziela, nie ma wody, odparliśmy szturm przy bramie wschodniej, zwanej damą przymierza. Wiem, monotonne to wszystko, nikogo nie zdoła poruszyć. Unikam komentarzy, emocje trzymam w karbach, piszę o faktach. Podobno tylko one cenione są na obcych rynkach. Ale z niejaką dumą pragnę donieść światu, że wyhodowaliśmy dzięki wojnie nową odmianę dzieci. Nasze dzieci nie lubią bajek, bawią się w zabijanie, na jawie i we śnie marzą o supie, chlebie i kości. Zupełnie jak psy i koty. Wieczorem lubię wędrować po rubieżach miasta, wzdłuż granic naszej niepewnej wolności. Patrzę z góry na mrowie wojsk, ich światła, słucham hałasu bębnów, barbarzyńskich wrzasków. Doprawdy niepojęte, że miasto jeszcze się broni. Oblężenie trwa długo, wrogowie muszą się zmieniać. Nic ich nie łączy poza pragnieniem naszej zagłady. Gdy jedne hordy odchodzą, zjawiają się natychmiast inne. Koci, Tatarzy, Szwedzi, chówce cesarza, pułki przemienienia pańskiego, kto ich policzy? Kolory sztandarów zmieniają się jak las na horyzoncie. Od delikatnej ptasiej żółci na wiosnę, przez zieleń czerwień do zimowej czerni.

Wtedy wieczorem uwolniony od faktów mogę pomyśleć o sprawach dawnych, dalekich, na przykład o naszych sprzymierzeńcach za morzem. Wiem, współczują szczerze, ślą mąkę, worki, otuchy, tłuszcz i dobre rady. Nie wiedzą nawet, że nas zdradzili ich ojcowie, nasi byli alianci z czasów drugiej apokalipsy. Synowie są bez winy, zasługują na wdzięczność, więc jesteśmy wdzięczni. Nie przeżyli długiego jak wieczność oblężenia. Ci, których dotknęło nieszczęście, są zawsze samotni. Obrońcy Dalaj Lamy, Kurdowie, afgańscy górale. Teraz, kiedy piszę te słowa, zwolennicy ugody zdobyli pewną przewagę nad stronnictwem niezłomnym. Zwykłe wahania nastrojów, losy jeszcze się parzą.

psów. Ale obrona trwa i będzie trwała do końca.

0: Proszę Państwa, jesteśmy w Kołobrzegu, siedzimy sobie tutaj w naszym studio, a moim i Państwa gościem jest Pani Beata Lechnio i Pan Włodzimierz Lechnio. I to jest, no właśnie, to są goście specjalni festiwalu, który się nazywa Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego w Kołobrzegu, 7. edycja. No i właśnie będę pytał o wrażenia, bo to Państwo jakby, że tak powiem, związani sercem i DNA w ogóle, głównie może z poezją Zbigniewa Herberta. Pani Beata, to przypomnę, jest siostrzenica Zbigniewa Herberta. Kiedyś miałem zaszczyt być w mieszkaniu pani Beaty i proszę Państwa, nie wiem, czy nie zdradzę za dużo, ale tam są na przykład obrazy jeszcze z mieszkania we Lwowie państwa Herbertów i to są takie niesamowite sytuacje. Ale teraz porozmawiajmy o festiwalu i o wrażeniach, jakie Państwo odnieśli z tego wczorajszego przeglądu. No bo ja już coś tam wspominałem o swoich wrażeniach, ale teraz bym prosił Państwa o komentarz.
1: Przegląd wczorajszy to był niesamowity. Wrażenia mamy naprawdę niesamowite. Nie tylko, że poziom artystyczny był ogromnie wysoki, ale również było mnóstwo osób w różnym wieku. To znaczy, że piosenki Przemysława Gintrowskiego są wciąż aktualne i łączą pokolenia. Ta muzyka jest autentyczna, jest silna, jest mocna i myślę, na tym też polega jej wielka wartość. Słuchają ją wciąż pokolenia różne, i starsze, i młodsze. W związku z tym myślę, że nigdy się nie zestarzeje ta muzyka. I wciąż będzie nasze serca poruszać.
0: Zdecydowanie. Pan Włodzimierz, panie Włodzimierzu, teraz na pana kolej. Bo pan chodził do takiej pewnej szkoły, która też jest związana Przemysławem Gintrowskim, chociaż była tam różnica kilku lat, ale jakby czar miejsca i magia miejsca to musi działać. Proszę opowiedzieć, co to za szkoła?
2: Dzień dobry, Włodzimierz Lechnio z tej strony. Kiedy zerkniemy do Wikipedii i przeczytamy życiorys Zbigniewa Herberta, tak? Przemysława Gintrowskiego, to w pierwszym zdaniu jest napisane, że chodził do 6. Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Rejtana w Warszawie. Ponieważ ja też jestem absolwentem tegoż liceum, dlatego też czuję się tak emocjonalnie związany z Gintrowskim, z jego twórczością. No oczywiście to Kiedy Gintrowski pisał maturę, to ja wtedy dzielnie kończyłem pierwszą klasę szkoły podstawowej, więc to jest różnica 10 lat między nami. Ja się urodziłem 10 lat później. Natomiast tu Przemysław Gintrowski urodził się w Stargardzie i to jest od Kołobrzegu na 100 kilometrów mniej więcej. I tak jak już powiedziałem, przez to, że jesteśmy absolwentami tego samego liceum, ja czuję się tak bardzo emocjonalnie związany. To oczywiście nie było tak, że jak byłem w liceum, to wiedziałem, kto to jest Przemysław Gintrowski, no bo oczywiście nie. Sława, a w zasadzie sława tej całej tego tria, To są lata, koniec lat 70., początek lat 80., więc to nie było tak, że prawda, 15 czy 16-letni chłopak wiedział, kto to jest Gintrowski i bardzo chciał słuchać jego twórczości. Natomiast to się pojawiło dopiero później w moim przypadku. I nie jestem w stanie nawet powiedzieć, który to był rok, jak to się zaczęło. Pamiętam, że któryś z kolegów, ktoś ze znajomych grał na gitarze i śpiewał utwór pod tytułem Rzeźnie Winiątek. Utwór, który bardzo rzadko jest wykonywany, ale wczoraj był jeden z występujących, który to zaśpiewał. I słuchając wtedy, mnóstwo lat temu, tegoż właśnie kolegę, kogoś znajomego, który to śpiewał, pamiętam, że zrobiło to na mnie takie wielkie, wielkie wrażenie. No bo oczywiście Mury to w zasadzie każdy znał, ale ta Rzeźnie Winiątek, proszę, żeby zapoznać się z tym utworem, żeby sobie gdzieś tam go znaleźć na YouTubie czy gdziekolwiek w internecie i wysłuchać. Do dzisiaj pamiętam właśnie tę moją reakcję na coś, co jest takim kołem historii, że ta historia się powtarza. Ale nie będę zdradzać szczegółów. Zapraszam Państwa do odsłuchania.
0: Pani Beata?
1: Ja chciałam powiedzieć, że zaczęliśmy tutaj od raportu z Oblężonego Miasta, ale Państwo na pewno znają historię, która się wiąże z tym wierszem i Przemysławem Gintrowskim. Przemysław Gintrowski pewnego dnia zobaczył raport z Oblężonego Miasta. Pomyślał sobie, to pewnie Zbigniew Herbert, ale do końca pewności nie miał. Postanowił, ponieważ miał się zobaczyć z moim wujkiem Zbyszkiem, więc postanowił zapytać, czy to jest pana wiersz na spotkaniu, kiedy się obydwaj panowie spotkali. Zbigniew Herbert jak zwykle z wielkim humorem odpowiedział, dobre, całkiem niezłe, ale to nie ja. Przemysław Gintrowski uwierzył. Kiedy już się panowie obydwaj pożegnali, Przemysław Gintrowski schodził ze schodków, ale zobaczył, że drzwi się jednak uchylają mieszkania. Głowę wystawił wujek Zbyszek i mówi, wie pan, ja przemyślałem, to chyba ja. Taka to historia z raportem z Oblężonego Miasta. Początkowo wujkowi Zbyszkowi Przemysław Gintrowski tak nie do końca odpowiadał. Ale później bardzo się przekonał i powiedział na spotkaniu ze studentami w Poznaniu, że łączą ich te same emocje.
0: No to piękne historie. Właśnie dowiadujemy się takich rzeczy, o których ciężko wiedzieć, jak się nie uczestniczyło w takich sytuacjach. I to piękne historie bardzo. I ta aktualność, niesamowita aktualność i muzyki, i tekstów. No bo to się dzieją takie rzeczy, że to po prostu jest połączenie dwóch geniuszy. Ja bym tak to ujął. I te efekty są niesamowite, no bo Przemysław Gintrowski też komponował muzykę do innych autorów, ale jednak to połączenie właśnie poezji Zbigniewa Herberta. Ja wczoraj w czasie rozmowy z panią Julią Gintrowską opowiadałem o tym koncercie nieprawdopodobnym poświęconym właśnie tylko i wyłącznie poezji Herberta w Filharmonii, to znaczy dokładnie to było w studiu Lutosławskiego, kiedy właśnie już schorowany na okulach z orkiestrą symfoniczną, to też niesamowite, bo to była taka właśnie wielka, nie wiem, czy to feta, to jest, ale no to było wielkie wydarzenie, takie chwytające za serce i naprawdę to łzy, że tak powiem, leciały, zwłaszcza pamiętam też Przemysław Gintrowski nieprawdopodobnie zareagował na utwór Wilki i mówił o tym, że on jak to przeczytał, to płakał. To pani coś też na ten temat? Nie, pani nie powie nic, więc akurat tej historii, ale no ja to przeczytałem i to były chyba wiarygodne świadectwa. Także, mili państwo, chciałem zapytać, czy pani po raz pierwszy na tym festiwalu?
1: Tak, na Pamiątkach jestem pierwszy raz, a przyjeżdżam bardzo chętnie także na Herbertiadę.
0: No właśnie, Herbertiada, no bo tutaj to centrum jest imienia Zbigniewa Herberta, no to też jest wspaniała. Teraz ja powtórzę, Regionalne Centrum Kultury imienia Zbigniewa Herberta i to jest bardzo pięknie, więc wrażenia, czy macie swoich faworytów, jeszcze zapytam, tak nie musicie mówić, tak? Może żeby nie sugerować, bo może nas jurorzy słuchają i teraz będą to, ale czy macie tak wewnętrznych swoich faworytów, za których będziecie trzymać kciuki tak bardzo, bardzo?
1: Tak, ja mam i będę trzymała kciuki u nóg i u rąk, także mam, ale tak naprawdę, tak jak powiedzieliśmy tutaj na początku, no poziom był szalenie wysoki i słuchało się tych wszystkich ludzi naprawdę z ogromnym, oni wszyscy z ogromnym szacunkiem, wrażliwością dla twórczości Przemysława Gintrowskiego śpiewali i to było szalenie miłe, szalenie i widać, że robią to autentycznie i z siłą i mocą, tak jak Przemysław Gintrowski.
2: Tak, ja też oczywiście mam swoją faworytkę. Tak, nawet faworytkę, tak, oczywiście. A może to taka zasłona dymna. W każdym razie chciałem powiedzieć, że wrażenie na mnie zrobiła taka 13-letnia dziewuszka, która właśnie śpiewała Wilki. I to mi się bardzo podobało. To znaczy ja nie jestem w stanie ocenić jakby walorów artystycznych tego wykonania. No, taki mądry to ja już nie jestem i tak się na tym specjalnie nie znam. Natomiast to, co mnie ujęło, że ta 13-letnia dziewczyna jest jakby wyrasta chyba ponad przeciętność 13-latek swoimi zainteresowaniami i widać było po niej, że ma coś więcej w głowie niż tylko nie wiem, jakaś modna torebka, którą rodzice powinni jej kupić.
0: No i tutaj więcej takich młodych ludzi. No, to jest bardzo pocieszające. Ja też tutaj zauważam, że jednak to mamy wspaniałych młodych ludzi, którzy no, zajmują się i poezją. Przed chwilą miałem tutaj jedną z uczestniczek, która opowiadała o swojej fascynacji poezją. I to jest ta sztafeta pokoleń. Ale właśnie to jest przekazywanie tej tego naszego patriotyzmu, ale też piękna, bo to wszystko się łączy. Piękno, dobro, patriotyzm, miłość, prawda, miłość do ojczyzny i to wszystko jest właśnie w wierszach Zbigniewa Herberta, w muzyce Gintrowskiego i to się łączy i wchodzi do krwiobiegu nowych pokoleń i to jest pocieszające, pomimo całych tych wszystkich, że tak powiem, turbulencji, o których zresztą panowie doskonale wiedzieli, mieli swoje turbulencje, czy gorsze, no to czasami trudno powiedzieć, tak? Ja wczoraj tak sobie przypomniałem właśnie czerwony autobus akurat, bo to w kontekście

0: zginie, tak mi się wydaje.
1: Organizatorom bardzo festiwalu za przygotowanie, za trud, za pracę, za serce włożone. I właśnie dzięki Wam możemy być na festiwalu, podziwiać, przypominać sobie, wzruszać się.
0: Czy Państwo zostaną jeszcze w Kołobrzegu na jakieś kilka dni tutaj sobie popluskać się jak foczki?
1: Nie. Wyjeżdżamy w niedzielę. Dzisiaj jeszcze będziemy z przyjemnością uczestniczyć w festiwalu w drugiej części, ale wyjeżdżamy już w niedzielę.
0: Podobno przygotowali niespodzianki organizatorzy. Państwo tam są dobrze, że tak powiem, zakolegowani z organizatorami. To może Państwo, ja już teraz muszę kończyć. Ponieważ mam gości następnych, mieli Państwo to teraz Caligula. To jest też, przygotowując playlistę właśnie, to po prostu, miałem tak zwaną klęskę urodzaju i po prostu chciałbym wszystko puścić, ale byśmy słuchali tylko muzyki do wierszy Zbigniewa Herberta, ale też do Jacka Kaczmarskiego tekstów i do innych. No bo po prostu to jest taka gigantyczna spuścizna, wspaniała, która nas buduje, że po prostu... No ale też trzeba czasem o tym powiedzieć, więc pozwoliłem sobie. Beata Lechnio, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Włodzimierz Lechnio.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam również.
0: To teraz Caligula i za chwilę następni gości. Bardzo, bardzo dziękuję.
3: Stare kroniki, poematy i żywoty. Pan Kokito doświadcza czasem uczucia fizycznej obecności osób dawno zmarłych.

Rzymu. Kochałem tylko jednego Incitatusa, konia. Kiedy wszedł do senatu, nieskazitelna toga jego sierści lśniła niepokalanie wśród obszytych purpurą tchórzliwych morderców. Incitatus był pełen zalet, nie przemawiał nigdy. Natura stoicka, myślę, że nocą w stajni czytał filozofów. Kochałem go tak bardzo, że pewnego dnia postanowiłem go ukrzyżować, ale sprzeciwiała się temu jego szlachetna anatomia. Obojętnie przyjął godność konsula. Władzę sprawował najlepiej, to znaczy nie sprawował jej wcale. Nie udało się nakłonić go do trwałych związków miłosnych z drogą żoną moją Ceasonią, więc nie powstała niestety linia cesarzy centaurów. Dlatego Rzym runął, postanowiłem mianować go bogiem, lecz dziewiątego dnia przed kalendami lutowymi Harea Cornelius Sabinus i inni głupcy przeszkodzili tym zbożnym zamiarom. Spokojnie przyjął wiadomość,

0: cios z godnością. Umarł bezpotomnie, zaszlachtowany przez gruboskórnego rzeźnika z miejscowości Ancjum. O pośmiertnych losach jego mięsa milczy Tacyt.
1: Tak, mili Państwo, przypominam, jesteśmy w Kołobrzegu. To jest festiwal, to jest kolejny festiwal, proszę Państwa, edycja Przeglądu Twórczości Przemysława Gintrowskiego, siódma. Przyjeżdżali

0: tutaj przyjechali tutaj i są jeszcze, może niektórzy wyjechali, artyści z całej Polski. No i ja warszawiak i spotkałem wczoraj też wspaniałych artystów z Warszawy. Mili Państwo, z nami, no to pseudonimy chyba użyję najpierw, tak? Bonifacy i Filemon, proszę Państwa. I to jest Filip Jurczyszyn oraz Angelika Buza, proszę Państwa. Dzień dobry, witam Panią. Zaczynam od Pani. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo mi miło Was tutaj mieć.
0: I co, Państwo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Państwo wczoraj dwa utwory przedstawili. Jeden do tekstu Agnieszki Osieckiej, tak? To był? Nie. Tak, no ja po prostu, bo było profesorów wielu, 20 artystów ponad i ja czasami mam 21, ja czasami mam właśnie, to były utwory, proszę Państwa, Dylemat, czyli dosłów Kaczmarskiego i Jeszcze dzień do Marka Tercza. Fantastycznie, to dlaczego ten wybór? Ja miałem zapytać, dlaczego Osiecka, a teraz zapytam, dlaczego Tercz?
1: Dlaczego Tercz? Dlatego, że gdzieś tam ten jeszcze dzień cały czas myślimy, że będzie jakaś dla nas nowa nadzieja, że będzie dla nas jeszcze jeden dzień, który da nam zbawienie, ale myślę, że to zbawienie możemy interpretować w różny sposób, jako po prostu szczęście, jako dojście do tego celu, do tego sensu w życiu, więc dlatego ten jeszcze dzień. A jeżeli chodzi o dylemat, no to myślę, że nasza Polska jest tak mocno podzielona, że dylemat pomiędzy przysłowiowymi tymi dwoma partiami, które gdzieś są najmocniejsze aktualnie w Polsce, jest tak duży, że ten dylemat jest nadal aktualny, tak samo jak kiedyś był aktualny w kontekście AK i AL, to teraz w kontekście dwóch partii rządzących jest podobnie, więc myślę, że warto w tych ostatecznych sytuacjach takich jak odejście kogoś, spojrzeć na to w taki sposób, że te podziały nie mają znaczenia w kontekście na przykład odejścia dziecka, które jest opisane w tym utworze.
0: No właśnie, te podziały, ja pamiętam Tuki Dydesa i wojnę peloponeską, która Sparta z Atenami rozbijały przez dziesiątki lat wspólnotę grecką. I to nie jest tak, że to jest jakaś polska, że tak powiem, cecha. To jest jakby pani tak była miła, to do mikrofonu, bo pani teraz emocjonalnie powiedziała, ale z daleka, nie wiem, czy by to było słychać. No właśnie, ale jak w ogóle żeście się poznali z muzyką Gintrowskiego? Jak to się stało? A później, to będzie pierwsze pytanie, a później będę się pytał o te pseudonimy. Dobra, bo to ciekawe jest.
1: To może ja powiem o kontekście tej muzyki. Wyszło tak, że moja dobra koleżanka, aktorka zresztą, gdzieś poleciła mi ten festiwal, a zresztą no, te utwory Gintrowskiego czy pana Jacka Kaczmarskiego gdzieś tam towarzyszą nam, no mi od urodzenia, więc stwierdziliśmy, że warto się w to zagłębić. Jest to duży taki dorobek kulturalny dla nas Polaków, myślę. Te teksty są też świetną sprawą dla podszkolenia warsztatu dykcyjnego i podszkolenia w ogóle tej znajomości tamtych czasów. Więc stąd ten pomysł na to, żeby wystąpić w takim festiwalu. Może jeszcze Filip coś doda do tego.
0: Oddaję mikrofon panu Filipowi.
2: Dla mnie na przykład bardzo ciekawe było to, bo ja to pewnie zaraz w drugim pytaniu to wróci, ale jest między nami, między mną i Angeliką duża różnica wieku. Ja jestem z tej generacji, która... No ja miałem 15 lat w 90-tych latach jeszcze, kiedy obydwoje artyści wspomniani. Tu chodzi o Gintrowskiego, ale wiadomo, że w połączeniu można powiedzieć z Kaczmarskim kiedy oni jeszcze tworzyli po prostu jeszcze duża część tych piosenek, która była między innymi wczoraj reinterpretowana, dopiero powstawała, tak? I to było wtedy świeżutkie, można powiedzieć. Więc bardzo ciekawy dla mnie powrót, można powiedzieć, do tego nurtu po no już 30 latach, tak? Nawet więcej. I okazało się, że no w ogóle jest co grać, jest co śpiewać, bo już przyznam się szczerze, zapomniałem trochę. Jak wybieraliśmy repertuar, to na ten występ, na ten konkurs, to trzeba było przewertować te annały, te wszystkie archiwa. No wiadomo, że to już dzisiaj nie na kasetach, tylko w internecie, ale się okazało, że w ogóle całkiem nieźle jeszcze pamiętam w ogóle te rzeczy, na których z pierwsze gitarowe kroki próbowałem stawiać na piosenkach typu Mury w ogóle i no, taka podróż sentymentalna.
0: No właśnie, ale teraz powiedzmy, bo jest, tworzycie duet, gracie, to na przykład ja też chciałem zapytać, jak można w Warszawie z was spotkać, posłuchać gdzieś, no i oczywiście wracam do tego pytania, ale to może króciutko, Bonifacy i Filemon, bo to jest jakby z innej bajki troszeczkę, tak nie jest tak poważnie, że tak powiem, tak bardziej kocio.
1: Bardziej kocio, dlatego że po prostu właśnie między nami jest ta różnica, to myślę, że możemy się od siebie wzajemnie uczyć, dlatego Filip jest takim dla mnie Bonifacem, który gdzieś mnie wprowadza w tą przygodę muzyczną, jest bardziej doświadczonym muzykiem, który grał na wielkich scenach polskich, a ja gdzieś uczę się tego bardziej, więc on mi pokazuje ten świat z tej strony, z której ja go nie znam, bo to te lata doświadczenia jednak one dają bardzo, bardzo ciekawą wiedzę i ciekawy punkt widzenia. A ja z kolei jestem tym Filemonem, który dopiero co się zagłębia w to wszystko, jest zachłyśnięty całą tą muzyką, całym tym świadkiem i ja z kolei daję taką, myślę, spontaniczność w tym wszystkim i taką radość z tych pierwszych, powiedzmy, mniejszych czy większych sukcesów, które razem możemy dokonać i mam nadzieję, że może jakiś tutaj wyjdzie z tego spotkania naszego dzisiejszego czy wczorajszego również. Więc to jest takie wzajemne uzupełnianie się, myślę. Bardzo też to jest ciekawe posłuchać właśnie od Filipa o tych czasach, których ja nie pamiętam, bo nie mogę, ale jest tak, że to myślę, że to połączenie jest bardzo ciekawe i dużo, dużo wnosi po prostu.
0: Teraz za chwilę przekażę panu Filipowi. No właśnie, ale nic pani nie powiedziała o tym, o waszej, że tak powiem, no już karierze, że tak powiem, gdzie można na przykład, bo jesteście z Warszawy, ja was spotkałem w Kołobrzegu, w Warszawie was nie spotkałem, natomiast no właśnie, bo tworzycie duet od jakiegoś czasu i no rozumiem, że Gintrowski to jest jeden z elementów, tak, waszego repertuaru, ale co gracie, kiedy gracie i na przykład jakby na przykład ktoś chciał was usłyszeć na żywo, to na przykład gdzie będziecie na przykład koncertować, poza Kołobrzegiem, tralala.
2: No, na razie to mamy mocarstwowe plany, nawet nie wiadomo czy mocarstwowe, no mamy jakieś plany, ośmielamy się je mieć, ale sytuacja jest to na pewno, ale bardzo młoda. Współpraca się dopiero zaczęła. Do tej pory...
0: Piątek.
2: Nie, no trochę wcześniej. Trochę wcześniej trzeba było przesłuchać wszystkie płyty Gintrowskiego, Kaszmarskiego, więc to było co najmniej miesiąc nam to zajęło. Natomiast wcześniej Angelika próbowała i robi chyba to dalej, pracuje jako solistka, można powiedzieć. Ja też nieśmiałutko tam jakieś piosenki piszę. Jeżeli by ktoś był tego ciekawy, to zapraszam do profilu YouTube'owego Rudy Kot i tam są moje piosenki. Zapraszam też na ten sam być może kanał Angelika Buza też. Są już autorskie piosenki, a wspólnie mamy plany, co z nich wyjdzie. No, jak to było? Jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o swoich planach, więc na razie chyba nie będziemy specjalnie rozśmieszać Boga. Ośmielamy się marzyć, ale jeszcze konkretów w tej sprawie nie ma.
0: No ale już był konkret wczoraj. Ja byłem bardzo, bardzo mi się podobał wasz występ. Także to są już konkrety, które istnieją. Dzisiaj być może wystąpicie w konkursie laureatów. Tego nikt nie wie jeszcze. Tutaj ja próbowałem, że tak powiem, jurorów podpytywać od samego rana, od 8 rano, ale oni po prostu mają zamknięte, że tak powiem, na kłódkę, że tak powiem, swoje. Ale zresztą jeszcze też nie podjęli wszyscy decyzji, generalnie rzecz biorąc, bo oni przespali się, mają swoje swoich faworytów. Niektórzy będą trzymali kciuki za niektórych, ale też będą propozycje, ale to później będzie taka debata. No i później z tego się różne rzeczy okażą. Ale jeszcze chciałem zapytać, bo właśnie, jaki charakter jeszcze innych tych utworów waszych, które będą, że tak powiem, w tych marzeniach są, że tak powiem, zawarte, bo przecież nie tylko Gintrowski, tak?
1: No, jeden utwór, który jest w internecie mój, na kanale Jak Burza, tak trochę nawiązując do nazwiska, to jest taki bardziej w klimacie disco. Drugi utwór jest bardziej w klimacie piosenki śpiewanej, myślę. Więc ja jestem poezji śpiewanej, przepraszam. Więc ja myślę, że ja się trochę tak próbuję formułować i szukam tych stylów, które będą mi najbliższe, jeżeli chodzi o wykonywanie. Jest utwór, który tworzymy też z zespołem i będzie niedługo i on będzie bardziej taki, powiedzmy, popowy. Ale ja bardzo też lubię jazz, lubię takie nawiązania trochę do lat 60., 70. Mam taką, myślę, że starą duszę, więc ja będę trochę miksować te gatunki na pewno. No i teraz w te wakacje myślę, że powstanie kilka nowych rzeczy, więc trzeba obserwować, trzeba marzyć, ale my tutaj będziemy na pewno mocno działać. I może też coś wspólnie, nie wykluczamy, że wspólnie również też coś stworzymy. A jeżeli chodzi o to, żeby gdzieś tam nas usłyszeć, to my czasami bywamy na jakichś warszawskich dżemach i tam również w jakichś takich improwizacjach się odnajdujemy. Więc myślę, że tam też można nas spotkać. A teraz ja ogólnie będę w te wakacje w Jastarni i możliwe, że tam również zagramy, więc tutaj dużo rzeczy się klaruje.
0: A tam będzie Gintrowski w Jastarni?
1: W Jastarni. Możliwe, że zagramy tego Gintrowskiego, skoro już jakoś...
0: Wytrenowany.
1: Pan tutaj Konrad powiedział, że się nadaje, no to może zagramy.
0: No, pan Konrad nie jest autorytetem, mówi o swoich wrażeniach, no ale generalnie rzecz biorąc, czym są...
1: Te wrażenia myślę, że są najważniejsze dla wszystkich słuchaczy.
0: No właśnie, pani Angelika młodziutka, ale mówi, że ma starą duszę. Ja nie wiem, ale pan Filip troszkę starszy, ale ma młodą duszę. Tutaj widać po oczach, latają tutaj iskry. I pan musi, ale tutaj pani Angelika tak nieprawdopodobnie, tutaj szerokie spektrum zainteresowań, to pan musi ukrócać chyba niektóre te pomysły, bo to nie można wszystkiego, nie można z jednej strony, no, bo to jest takie od takiej popularnej muzyki po bardzo poważną muzykę. No Gintrowski to jest poważna muzyka, poważne teksty i tak dalej. Jazz jeszcze do tego dochodzi, ja uwielbiam jazz też. No to pan musi tutaj troszkę taki być uczennica i uczeń. To pan musi tam temperować. Czy pan ma taką dyscyplinkę na przykład?
2: Oczywiście, że mam dyscyplinkę, natomiast niechętnie wcielam się w rolę nauczyciela, w wakacje zwłaszcza, ponieważ można powiedzieć, uprawiam ten zawód przez resztę miesięcy. Także, okej. Okay.

swe dawne i anioł świetlistym skrzydłem zaniósł cię do ojczyzny. Nie oślepiła cię jasność jak w słońcu.

lecz taka barwa cię zdławi, co gęstej mgle jest równa, lekka jak dotyk lęku i szara, jak mur milczenia. Będziesz się błąkał wśród ludzi, a spraw ich nie rozeznasz. Ludziom ty moc nieczysta wydarła połowę duszy i każdy ich twór jest tylko w połowie nim. Myśli ani czynu do kresu nie przywiedli, a będą płakać swoje nieszczęście, ale imienia jego nie poznają, nie nazwą zła ani do.

zaś kłóci o ścienę gniewu, szukają kogo by wrogiem zwać mogli. Lecz nie widzą kto wróg, kto przyjaciel, bo zrównani są ludzie za mgłą i godło ich jednakiem. I zawołał Angeli na ludzką zgraję: pójdźcie ze mną, a wyprowadzę was na przejrzystość dniową. Mgła opadnie płatami z dusz waszych jako śnieg mokry i zarys wszelki jasno widzieć będziecie. Lecz nie ruszyli się patrząc niby na marę próżną, bo ukochało ich serce mgielną niepewność. A jeden z nich rzekł: przerażasz nas, że dzień od nocy odróżniać mamy i rzeczy widzieć wyraźnie, jakoś nam żyć bez mgły, którąśmy znali od dziecka. Nie wiem, kto jesteś i dokąd chcesz prowadzić, przed nas zostaw w pokoju.

raz drugi, więc aniołowie ulecieli z nim do sybirskiej mogiły. I stało się milczenie wielkie nad tą krainą, tylko stąpanie, czy jej słychać na śniegu.

0: wakacyjny kalejdoskop kulturalny. Na program zaprasza Konrad Mędrzecki.
1: Zbliża się moment, na który wszyscy czekali. Redaktor Krzysztof Skowroński wchodzi na trap żółtej łodzi podwodnej i prowadzi ze sobą patrona. Tak, tak, nie jednego, ale dwóch. Teraz to widać z tego ujęcia. A za nim Magda Uchaniuk. I ona też ma swojego patrona. To niesamowite. Tutaj tworzy się historia. Hanna Tracz z patronem. Gosia Kleszcz z patronem. Ale chwila, jakieś zamieszanie na linii obrony. To Konrad Mędrzecki kręci się, rozgląda, jest sam. Co się dzieje? Co na to trener? Konrad Mędrzecki nie ma patrona. Ale nie! Patron pojawia się w ostatniej chwili. Wchodzą na pokład. Wygrywamy! A teraz kilka słów od bohatera spotkania.
2: Bez ciebie nie płynę.
3: Radio Wnet utrzymuje się dzięki słuchaczom i patronom. Jeśli chcesz, żebyśmy codziennie wypływali na powierzchnię i kontynuowali rejs, wesprzyj nas na patronite.pl/radiownet lub poprzez bezpośrednią darowiznę.
4: Autopromocja.
1: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
5: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19:00 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
4: To była autopromocja.
6: Reklama.
7: Czasem wystarczy jeden moment, jedna modlitwa, jedno spotkanie. 15 sierpnia zapraszamy do Ergo Areny Gdańsk Sopot na wyjątkowy festiwal modlitwy, adoracji, pokoju. Prosta droga do Boga. Eucharystia, adoracja, muzyka uwielbieniowa i wspólnota ludzi, którzy szukają Boga. Dobro za dobro. Szczegóły na stronie drogadoboga.com.

0: Formacja Brutto, chyba jeden z ulubionych białoruskich zespołów Artura Żaka i zresztą moich również. No i to coś, co powstało na bazie Lapisa Trubieckiego i też to formacja białoruską, którą razem lubimy. Prawdą jest to, co rzekłem, drogi Arturze, czy nie. Opoko, Ostojo, Fundamencie, Kotwico, działalności lwowskich i nie tylko lwowskich Radia Wnet. Dzień dobry, jaka pogoda we Lwowie?
1: Serwus Wojciechu, kłaniam się nisko. Tak, to jeden z moich ulubionych białoruskich zespołów, może białorusko-ukraińskich tak naprawdę, bo ten projekt powstał, tak jak powiedziałeś, już po zakończeniu działalności Lapisa Trubieckiego i już wtedy, kiedy Michalok, czyli jeden z frontmenów Lapisa, a także frontman Brutto, chyba zamieszkał na stałe na Ukrainie. Teraz, jeżeli się nie mylę, chyba Lapis ponownie odnowił swoją działalność w starym składzie, no ale to jest zupełnie inna historia. Jeżeli chodzi o pogodę, pogoda we Lwowie jest w sumie chyba, porównując do tych upałów, całkiem nie najgorsza. Jest słoneczko, niemniej jednak mój termometr pokazuje 18 stopni Celsjusza, czyli po ostatnich upałach spadek mniej więcej o 20 stopni Celsjusza. Synoptycy zapowiadają, że dzisiaj raczej słupki rtęciowe termometrów, albo nie rtęciowe, jeżeli ktoś ma inne termometry, nie podniosą się wyżej 19 stopni Celsjusza we Lwowie, ale akurat mi to zupełnie, całkowicie nie przeszkadza. I tak mam wrażenie, że jednak budynki tak się nagrzały, że cały czas oddają ciepło jak taki bank energii swoisty.
0: Tak, to w istocie jest i chyba przejdziemy, myślę, że to jest najważniejszy temat, chyba że chcesz, może tak, chyba to jest najważniejszy temat w tej chwili w stosunkach polsko-ukraińskich, bo odbyło się spotkanie Sikorskiego z Sybichą i tak jakby trochę temperatura opadła na linii Kijów-Warszawa.
1: No, to, że doszło do takiego spotkania, to już moim zdaniem spowodowało lekko obniżenie tej bardzo wysokiej temperatury. Co prawda, oprócz takich enigmatycznych, bardzo dyplomatycznych komunikatów, zarówno ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, jak i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, nie wiemy. Z tego, co słuchałem między innymi Radosława Sikorskiego, to on powiedział, że właśnie w takich kwestiach dyplomacja wymaga ciszy. Tutaj oczywiście cytuję z głowy jego wypowiedź. Mniej więcej w podobnym tonie wypowiadało się ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Czy to pomoże? No zobaczymy. Tutaj są przycieki niejako, nie wiem na ile wiarygodne, że w ramach właśnie tej ustawy o tym panteonie narodowym taka propozycja miała paść między innymi z Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, a mianowicie od prezesa tego instytutu Alfiorowa, że pierwszymi tak jakby osobami, które by miały być upamiętnione w tym panteonie, miałby być Petlura i generał Bezruczko. Więc to jest też taki niejako ukłon w stronę właśnie tego sojuszu. No, pamiętajmy, generał Bezruczko, dowódca 6. Brygady Strzelców Siczowych, osoba, on jako dowódca i jego formacja w dużej mierze odpowiadała za obronę Zamościa. Według wielu specjalistów podczas wojny polsko-bolszewickiej jego oddziały, które no już dotarły tak naprawdę do Zamościa w ostatnim momencie, kiedy to już przodowe rozpoznawcze oddziały, czy też rozpoznawczo-dywersyjne pierwszej kon armii Budionego wjeżdżały do Zamościa, zorganizował obronę właśnie poprzez mistrzowskie między innymi zabezpieczenie inżynieryjne tego miasta, co w komplecie z innymi działaniami właśnie na tych terenach, czy też walk pod Zadwórzem, pod Lwowem, spowolniły, tak naprawdę jak nie zatrzymały, ruch pierwszej konarmii, gdzie on według specjalistów, według historyków nie dotarł na pomoc Tuchaczewskiemu, który w tamtym czasie był pod Warszawą. Więc to by był, oczywiście zaznaczam, że to nieoficjalne informacje, niemniej jednak myślę, że to by był całkiem przyjazny gest. Dodatkowo takim gestem były wczorajsze uroczystości zorganizowane właśnie przez Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Uroczystości tak naprawdę na pograniczu obwodu kijowskiego, żytomierskiego i winnickiego. Właśnie na takim kurhanie, w którym spoczywają żołnierze właśnie 1920 roku. Przede wszystkim polscy żołnierze, 163 polskich żołnierzy. Tam zorganizowano uroczystości, które nazwano Ręka w rękę. Wcześniej, w ubiegłym roku, mniej więcej chyba w okolicach listopada, października, tamten teren trochę rewitalizowano. Na tym kurhanie oczywiście stoi też krzyż. Krzyż, który stanął to tam w 2017 roku z inicjatywy Chrześcijańsko-Demokratycznego Związku Polaków Winnicy. Na tym krzyżu widnieje napis: żołnierzom poległym w czerwcu 1920 roku w walce z bolszewikami za naszą i waszą wolność. To jeżeli chodzi o te sprawy, nazwijmy je sprawy polsko-ukraińskie. Chciałem, Wojciechu, też powiedzieć o ostatniej nocy. Relatywnie noc dla zachodu Ukrainy była relatywnie spokojna. Oczywiście wszyscy tak naprawdę mają w głowach i w sercach to, co się wydarzyło z czwartku na przy ataku, tym zmasowanym ataku na Kijów. Na dany moment wiemy o 30 ofiarach śmiertelnych w Kijowie. Kilkadziesiąt osób nadal przybywa w szpitalach. Tej nocy dla odmiany Federacja Rosyjska zaatakowała kabami, czyli takimi szybującymi bombami lotniczymi Sumy. Tak naprawdę te ataki przy pomocy tych środków rażenia odbywają się nagminnie. Tym razem niestety Federacji Rosyjskiej udało się zabić trzech cywilów w bloku, a to dlatego, że przy pomocy tej bomby lotniczej, czy też tych bomb lotniczych, niemalże cały blok mieszkalny został zniszczony. Też ciężkie obrażenia odniosła 13-letnie dziecko. Tutaj nie mam niestety podanej jeszcze płci tego dziecka. No i wracając do takich, albo może przenosząc się do tych spraw, nazwijmy to bardziej globalnych.
0: To Arturze, tak? Arturze, przepraszam, przerwę ci, nie pomnę nazwiska niestety, ale w wiadomości, w przestrzeni informacyjnej też pojawiła się informacja o fizyku, akademiku ukraińskim, znanej postaci, która miała w swoim domu w Kijowie, a ten atak na Kijów był jednym z tych strasznych, to była jedna z tych strasznych noc w Kijowie, kiedy ten człowiek stracił wszystko, swój sprzęt, swoje materiały, swoje archiwalne materiały, które nie miały nigdzie miejsca w chmurze, jak to się mówi potocznie, i on sam przeżył, ale pewnego dnia ktoś, kto jest akademikiem, kto ma potężne doświadczenia, ale też potężną gdyby kulturę materialną zgromadzoną wokół tego, wszystko stracił, bo trafiło też w jego mieszkanie, więc takie rzeczy cały czas dzieją się w Kijowie i na Ukrainie. Arturze.
1: Niestety, ale w drugą stronę bym powiedział, że faktycznie odpowiedź Ukrainy, odpowiedź uderzeniami w infrastrukturę Federacji Rosyjskiej odbywa się codziennie. Tak naprawdę nie ma za ostatnie tygodnie ani jednego dnia, kiedy by do takiego uderzenia nie doszło. Dzisiaj ponownie siły obrony Ukrainy uderzyły m.in. w Sankt Petersburg i w Białgorod. W Sankt Petersburgu celem ataku stał się terminal naftowy, gdzie wybuchł rozległy pożar. Ten terminal petersburski to jest taki jeden z najważniejszych hubów, taka instalacja przeładunkowa w regionie Morza Bałtyckiego. ponad 21 zbiorników magazynowych, a według ekspertów jego roczna przepustowość to 12,5 miliona ton produktów ropopochodnych. Dodatkowo, jeżeli chodzi o Białgorod, czyli ten obwód graniczący z Ukrainą, obwód Federacji Rosyjskiej, tam ponownie zaatakowano m.in. elektrociepłownię Łucz, częściowo obwód białgorodzki i sam Białgorod jest odłączony od prądu. Dodatkowo jeszcze zaatakowano w obwodzie leningradzkim, czyli w okolicach Petersburgu, również Kronstadt, czyli ten port, czy też bazę wojskową nad Bałtykiem. Na razie są ustalane uszkodzenia i jednocześnie odnotowano także trafienie w Kerczu na okupowanym Krymie. Płonie terminal promowy, czyli tutaj de facto odcinanie Półwyspu Krymskiego i tworzenie z Półwyspu wyspy trwa nadal. Pod koniec tygodnia, jak już przed audycją, a tak naprawdę wczoraj, jak rozmawialiśmy z Olgą Simaszko, zauważyliśmy taką specyficzną tendencję w rosyjskiej polityce, że jakoś Putin pod koniec tygodnia się aktywizuje. Różnego rodzaju wydarzenia, oświadczenia, wizytacje. I tutaj stało się podobnie. W piątek Putin ponoć miał odwiedzić zapasowe stanowisko dowodzenia połączonego zgrupowania wojsk. Znowu ubrał się w mundur wojskowy, znowu w zamaskowanym takim otoczeniu spotkał się z dowództwem i po raz kolejny zajął Konstantynówkę, bo tak jedną z głównych tez, które przedstawił zarówno Putin, jak i rzecznik prasowy Kremla Pieskow, była informacja o tym, że zajęto Konstantynówkę. Tutaj nawet trudno jest mi sprawdzić, musiałbym chyba trochę posiedzieć nad tymi informacjami, który to raz wojska rosyjskie zajęły Konstantynówkę. Oczywiście pod Konstantynówką i nawet częściowo w Konstantynówce trwają zapiekłe boje, ale nawet tak zwani Turbo Z patrioci rosyjscy nie potwierdzają. Jeden z najbardziej używanych emotikonów w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej pod tymi informacjami od Putina, że Konstantynówka ponownie została zajęta, to jest taki emotikon klauna. Niektórzy propagandyści, tacy jak na przykład Solowiow, na swoich kanałach telegramowych byli zmuszeni nawet wyłączyć ten rodzaj emotikonu, czyli go wyrzucić, bo większość informacji powiązanych z Władimirem Putina były w ten sposób komentowane i opatrzane emotikonem klauna. Reszta tak naprawdę oświadczeń Władimira Putina nie odbiega od poprzednich jego oświadczeń. Poinformował, że między innymi cały teren tak zwanej Ługańskiej Republiki Ludowej został wyzwolony, że tworzą strefy bezpieczeństwa zgodnie z harmonogramem, że wojska ukraińskie są zmuszone na całej linii frontu do odwrotu i ponoszą ciężkie straty, że operacja oczywiście specjalna wojskowa idzie zgodnie z planem i realizacja zadań jest realizowana w harmonogramie ustalonym właśnie przez Sztab Generalny i Dowództwo Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, że siły zbrojne wyzwoliły 133 miejscowości i przyjęły kontrolę nad 3000 kilometrów kwadratowych tak zwanej, tutaj cytuję Putina, naszej ziemi w Donbasie i Nowo-Rosji. Tak naprawdę nie wiadomo, na kogo jest skierowane to oświadczenie, bo jak śledzę przestrzeń informacyjną Federacji Rosyjskiej, to chyba głównym tematem Federacji Rosyjskiej teraz jest brak paliw. Ponoć pierwsze partie paliwa z Indii dotarły do Rosji i tutaj się dołączyły tak naprawdę teraz narzekania do tego całego, narzekania na brak paliwa, narzekanie na jakość paliwa, bo jednak współczesne samochody nie chcą sobie radzić przy pomocy paliwa nie w odpowiedniej jakości. No Federacja Rosyjska tutaj już na poziomie ogólnopaństwowym pozwoliła rafineriom rosyjskim, te, które jeszcze się ostały, produkować nawet paliwo, na przykład benzynę na, według standardów Euro 2, czyli to taki standard, który w Europie był no, chyba na początku lat 90. Jakoś w latach 90. był chyba wycofywany tak naprawdę z użytku. Wojciechu?
0: Artur Żak ze Lwowa. I to jest chyba ten moment, bo ja jestem na wakacjach. To jest chyba ten moment, kiedy możesz też naszych słuchaczy zaprosić na czarne niebo. Jutro również na antenie Radia Wnet.
1: W rzeczy samej jutro o godzinie 17 czasu polskiego, jak zawsze, jak co niedzielę, czarne niebo. Na koniec ja powiem tylko jeszcze, Wojciechu, o ważnej lwowskiej wiadomości, a mianowicie dzisiaj obchodzimy smutną 85. rocznicę obchodu, zaczęły się obchody właśnie rocznicy mordu profesorów lwowskich. W lipcu 1941 roku, właśnie w nocy z 3 na 4 lipca, niemieckie władze rozstrzelały na wzgórzach woleckich lwowską inteligencję. Zaczęły się obchody mszą świętą w kościele Marii Magdaleny we Lwowie. Teraz aktualnie, jak rozmawiamy,

0: Także przez organizacje polskie działające tutaj w Lwowie. Pomniku dosyć symbolicznym, zdecydowanie bardziej skromnym, z wypisanymi nazwiskami wszystkich tych, którzy wtedy tam zginęli.
1: Jak to powiedziałeś, tym pierwszym pomniku, czy to jest tak, jak było przez wiele lat, że są oficjalne uroczystości, a z drugiej strony lwowscy Polacy przychodzą o innej porze?
0: Nie, połączono.
1: Połączono.
0: Tym razem w tym roku połączono. Tak naprawdę organizatorami jest m.in. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej, Politechnika Lwowska, ale także Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi w Lwowie. I to ma taką właśnie konwencję połączonych uroczystości. Z początku pod tym pomnikiem, nazwijmy to większym i bardziej oficjalnym, który powstał w 2011 roku, złożenie wieńców, ekumeniczna msza, ekumeniczna liturgia pod tym pomnikiem, a później tak naprawdę złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod tym pomnikiem stworzonym przez Polaków z Lwowa.
1: Artur Żak z Lwowa, zapowiedź piosenkę. No niewiele czasu zostawiłeś naszemu gościowi, Arturze.
0: Trzeba było uprzedzać i tak naprawdę mi można zawsze przerwać, a utwór polski, utwór zespołu Bulldog, a piosenka o Bośni.

0: Utwór wybrany przez Artura Żaka, formacja Bulldog, piosenka o Bośni. Czy ta Bośnia akurat tutaj koresponduje z naszym tematem? No chyba nie, a na pewno nie wprost, chociaż może byśmy się dopatrzyli. Naszym i gościem, i gospodarzem w jednej osobie jest pan Janusz Kieblerz, dyrektor Muzeum Dziejów Tylicza, również przewodnik beskidzki, a dlatego, że gość, bo gość w audycji, ale gospodarz, bo znajdujemy się w tymże muzeum. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich słuchaczy.
0: Proszę przybliżyć naszym słuchaczom. Mamy lipiec, wakacje dopiero co się rozpoczęły. Widać, że jeszcze tutaj nie zjechało tak dużo turystów, jak będzie w drugiej połowie lipca, w sierpnia, więc ktoś, kto nie ma jeszcze sprecyzowanych planów, może również odwiedzić Tylicz, koło Krynicy, bardzo blisko, więc parę słów o Tyliczu, no i oczywiście o muzeum.
1: Szanowni Państwo, mieszkamy w pięknym regionie, na pograniczu Beskidu Niskiego i Sądeckiego, także Tylicz jest wsią uzdrowiskową, ma status uzdrowiska, posiadamy mnóstwo wód mineralnych, mofety, to jest unikat na skalę europejską, 3 mofety w Tyliczu, 1 na Złockim czy w Tyliczu, to jest naprawdę miejsce warte odwiedzenia i zobaczenia takiej ciekawostki geoturystycznej. Poza tym wiele atrakcji w regionie, także serdecznie zapraszamy. A oczywiście jesteśmy w muzeum, które powstało w związku z 650-leciem miastka, w tej chwili Tylicza, ale kiedyś Tylicz nosił nazwę miastka. Od 1363 roku Kazimierz Wielki nadał prawa miejskie, a później w 1612 biskup Piotr Tylicki nadał powtórnie te prawa miejskie. I w związku z 650-leciem powstało to piękne muzeum, które mieści się w dawnym ratuszu, bo budynek, w którym jesteśmy, jest dawnym ratuszem. Tutaj obradował sąd państwa Muszyńskiego, czy sąd Wielki Kresu Muszyńskiego, Rada Miasta, cech mistrzowie i tutaj całe życie kulturalne, całe życie społeczności się odbywa i odbywało od wieków właśnie w tym budynku.
0: I tak, taka jest historia miasta, a samo muzeum to jest w pewnym stopniu też pana inicjatywa i innych osób, ale był pan też jednym z tych, którzy pomyśleli, że coś takiego powinno się tu znaleźć.
1: Znaczy już ponad 30 lat temu taki pomysł mi wpadł do głowy, żeby stworzyć tutaj muzeum i zacząłem zbierać eksponaty już ponad 30 lat temu, które trafiły 15 lat temu do tego muzeum, które powstało. Można zobaczyć tutaj kulturę mieszczan państwa Muszyńskiego, mieszczan tylickich, kulturę Łemków, żydowską, cygańską, pogranicze polsko-węgierskie, bo 1000 lat biegła tędy granica polsko-węgierska, czyli z okien naszego muzeum widać dawne Węgry, w tej chwili Słowacja, ale ta kultura przenikała na nasze tereny i jest mocno związana z naszym regionem. Mamy wystawę dokumentów.
0: To przepraszam, przerwę panu dyrektorowi, bo to ciekawostka, o której no też warto wspomnieć. Pana nazwisko też świadczy, że być może ktoś z potomków z tamtej strony Karpat przyszedł dawno, dawno temu.
1: Zgadza się. Ja mam takie ciekawe nazwisko Kieblerz. Jest to po węgiersku kamieniarz. Prawdopodobnie na początku XVII wieku, bo do dokumentów od strony ojca dotarłem do 1647 roku, kiedy już mój przodek dzielił działki w rynku na 3 synów. Jacko. Więc no, w większości te rody tutaj są bardzo, można powiedzieć, bogate korzenie. W większości też bałkańskie, węgierskie. Myśmy przeprowadzili nawet badania genetyczne, żeby to potwierdzić. No i w większości tak mieszkańcy, te osoby, które zrobiły te badania, ponad 40% mają pochodzenia bałkańskiego.
0: A, to ciekawe. A zatem pochodzenie bałkańskie. Później było osadnictwo wołoskie, to jeszcze pewnie zdążymy do tego dojść. I ciąg dalszy historii Tylicza.
1: Zgadza się. Mamy piękną wystawę dokumentów. Mamy księgę sądową i księgę notarialną z 1633 roku, także wiemy dokładnie, co się działo. Możemy prześledzić rodziny, sprawy sądowe, sprawy notarialne do dnia dzisiejszego. Także mamy, można powiedzieć, bardzo dokładne o wszystkich zawieruchach, wszystkich wojnach, wszystkich przemarszach. Wszystko to zostało zanotowane w naszych księgach, które odnaleźliśmy kilkanaście lat temu w Krakowie. Krakowie na ulicy Siennej w Archiwum Narodowym. Ale mamy również wystawę z taką kącik militarny związany z pierwszą wojną światową, z drugą wojną światową, ale najbogatsze zbiory są z czasów Konfederacji Barskiej. Tutaj w Tyliczu na rynku stoi pomnik generała Kazimierza Pułaskiego, który 5 lat walczył z rosyjskim generałem Drewiczem na naszych terenach tutaj w okolicy, a w rynku w Tyliczu odczytywał uniwersały skierowane do szlachty polskiej podczas Konfederacji Barskiej. I nie tylko. Mamy też dużo pamiątek po cechach rzemieślniczych, które tutaj kwitły na naszych terenach, czyli tkacze, szewcy, następnie gąciarze, kołodzieje i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy można w naszym muzeum zobaczyć.
0: Tak, a jest, to jest muzeum, w którym możemy znaleźć pamiątki po historii Tylicza, a te najstarsze eksponaty, które dzisiaj pan nam pokazywał, to już sięgają prahistorii tak naprawdę.
1: Tak, ponieważ najstarsze ślady pobytu na naszych terenach to 14 tysięcy lat wstecz. Profesor Krzysztof Tunias z Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 70. odnalazł ponad 20 grotów łowców reniferów i mamutów z obsydianu. Czyli ci łowcy przywędrowali prawdopodobnie gdzieś z nadmorza śródziemnego na nasze tereny i tutaj zrobili sobie na jednym wzgórzu takie stanowisko, gdzie obrabiano narzędzia z obsydianu. No w tej chwili nawet powstał już projekt, czekamy pozwolenie na budowę, mamy takiego parku tematycznego, gdzie można zobaczyć będzie właśnie tych łowców, reniferów i mamutów, które wyniosły się tak naprawdę 10 tysięcy lat przed naszą erą, bo to 2000 lat jednak prawdopodobnie te łowy trwały, ale 10 tysięcy lat przed naszą erą miało miejsce ocieplenie klimatu i te mamuty wyniosły się, ale nie wszystkie, ponieważ jeszcze pod ziemią można znaleźć od dnia dzisiejszego jakieś fragmenty tych mamutów, inne ciekawostki z tamtych czasów.
0: I chyba rzecz, o której powinniśmy wspomnieć, bo to jest program wschodni, tak jest nazwa tej audycji, więc ona dotyczy kwestii związanych ze wschodem, no to jest to osadnictwo wołowskie. Jeżeli się zdziwimy, dlaczego tak jest, że w naszym języku takie słowa jak watra, gazda, bryndza brzmią tak samo jak w rumuńskim, jak w ukraińskim i w serbskim nawet częściowo, to ma to związek właśnie z tym zjawiskiem.
1: No to jest ewenement, ponieważ ludność włosko-ruska, Rusnacy, Łemkowie, bo takich nazywano nawet czasem w literaturze, możemy spotkać Czorhańcy, Kurtacy. Jeszcze w XVII-XVIII wieku tak opisywano tą ludność. Przywędrowała prawdopodobnie z Bałkanów, ale tak naprawdę mamy 3 wersje pochodzenia ludności łemkowskiej. Najprawdopodobna ta wersja to jest właśnie ta ludność wołosko-ruska z Bałkanów, z Wołoszczyzny, ludność wołoska. Druga wersja to jest plemię Białochorwatów, miało w IX wieku tutaj zamieszkiwać i ci Białochorwaci uciekli w tereny dzisiejszej Chorwacji, mieli założyć to państwo chorwackie, ale ci, którzy ukrywali się w Karpatach, mieli być korzeniem tej ludności łemkowskiej. No i jeszcze trzecia wersja to jest plemię Traków, które tutaj miało przywędrować na nasze tereny. Badania archeologiczne, historyczne, geograficzne najbardziej skłaniają się ku tej pierwszej wersji pochodzenia, czyli wołoskiej. Że były to ludy pasterskie, wołoskie, cała kultura serowarska, że są właśnie potwierdzenie watra, koszar, kierdel. To są słowa spotykane właśnie na Wołoszczyźnie, do dnia dzisiejszego używane na naszych terenach. Czyli cała kultura pasterska, serowarska przywędrowała właśnie na nasze tereny właśnie z tymi Wołochami. I ciekawy język, ponieważ język łemkowski to jest mieszanka języka ukraińskiego, słowackiego i polskiego. Im na dalej na zachód, czyli tam w kierunku Szczawnicy, Biała, Czarna Woda, Ruś Szlachtowa, to tamten język był bardzo mocno spolszczony. A im dalej w Beskidzie Niskim, to już te naleciałości słowackie, ukraińskie były większe. Czyli można powiedzieć, że jednak ten język powstał w związku z tymi wędrówkami tego ludu i jest to mieszanka tych 3 języków. To jest taka ciekawostka.
0: I stąd te słowa, które się nagle pojawiają i tu, i w tych językach. One są, chociaż językoznawcy łemkowski zaliczają do dialektu ukraińskiego.
1: No tutaj mamy duży problem, bo nawet sami Łemkowie, jest duży spór na tym tle, że większość Łemków, no nie wiem czy większość, ale duża część uważa, że nie mają nic wspólnego z narodem ukraińskim, że są osobnym narodem. W szczególności Cerkiew Prawosławna tutaj na Łemkowszczyźnie. Oni oddzielają się jak gdyby od innych nacji, a niektórzy twierdzą, że jednak jest to jakieś takie pochodne różne współbraci Ukraińców pochodzenie posiadają.
0: Jest godzina 10:48, więc boję się, że wszystkiego nie zdążymy powiedzieć, no ale to jest tak, że tu jest to osadnictwo wołoskie, ono częściowo ma cechy w większym lub większym stopniu ruskie, czyli związane jest jedno i drugie, zresztą czynnik wołoski też był, czyli proto-rumuński, Rumuni też są prawosławni, był związany z prawosławiem i przychodzi rok 1596, Unia Brzeska.
1: No i tu się zaczyna problem, a największy w Tyliczu, ponieważ 100 lat Łemkowie Tylicy walczyli z Unią. Nie chcieli przystąpić do wiary grekokatolickiej. Do tego doszło, że rozebrano cerkiew. W 1638 roku zamieniono cerkiew na kaplicę Matki Boskiej w Niewywziętej i zmuszano wszystkich grekokatolików do chodzenia do kościoła, ale nie poradzono sobie, w wyniku czego w 1668 roku rozebrano cerkiew i zlikwidowano całkowicie cerkiew, więc nawet z tej cerkwi prawdopodobnie kościół świętego Józefa Oblubieńca w Muszynie powstał z drewna pochodzącego z tej cerkwi, bo w lutym w zimie załadowano na sanie i wywieziono do Muszyny. Ale później wywalczono. Ci Łemkowie tutaj się wywalczyli, ale u papieża, ponieważ dopiero papież w XVIII wieku, przed rokiem 1743, wydał dekret o pozwoleniu na budowie cerkwi w Tyliczu dla tych grekokatolików. Długo to trwało.
0: Pomimo tego, że byli już wtedy grekokatolikami, nie byli prawosławni, czyli poniekąd należeli do tego samego kościoła.
1: Zgadza się. No, te opisy rewelacyjnie przetrwały do dnia dzisiejszego. Możemy to obejrzeć w starych dokumentach, opisy sporów. Niefajne rzeczy się działy w tym czasie.
0: Opowiedział pan też dzisiaj historię pewnej ikony, na której są ślady stóp do dzisiaj.
1: No, podczas likwidacji cerkiewki w Tyliczu, kiedy rozbierano cerkiew, to do dnia dzisiejszego przed cerkwią płynie taki potoczek roztoka i wyciągnięto z ikonostasu wielką desist. Ta ikona ma 7,5 metra. No i prawdopodobnie ten mostek, który wcześniej był, się rozleciał i użyto tej ikony jako mostku przez ten potok. I chodzono, bo do dnia dzisiejszego ta ikona znajduje się w Muzeum Narodowym Ukrainy. Tam zresztą znajduje się druga, najcenniejsza, jedyna za szybą kuloodporną. Ta ikona najstarsza w Karpatach pochodzi właśnie z Tylicza. We Lwowie, w Muzeum Narodowym Ukrainy, można ją zobaczyć. A ta ikona Wielka Dezis to właśnie nosi ślady, ponieważ na odwrocie tej ikony możemy zobaczyć ślady butów po tym sporze na tle religijnym z XVII wieku.
0: Ponieważ mamy mało czasu, a jeszcze jest jeden temat, który chciałbym poruszyć, to w jakim procencie mieszkańcy Tylicza, okolicznych miejscowości, Krynicy są potomkami tych, którzy mieszkali przed wojną? Chodzi mi o akcję Wisła. Jak zmienił się komponent ludnościowy tutaj?
1: No, na przykład w Tyliczu po akcji Wisła, po przesiedleniu zostało 560 osób. 900 osób wysiedlono. W pierwszej fazie w 1945 roku na Ukrainę duża część pojechała, a później w 1947 już w większości, ale nawet cyganów też wysiedlano. Jak był ktoś, jakiś cygan był grekokatolikiem, to nieważne było. Ważne było, że należał do takiego kościoła i też został wysiedlony. No, w tej chwili duża część Łemków jednak powróciło na te swoje tereny z większości zachodu, bo z Ukrainy się nie zdarza. No wiadomo, jaka jest sytuacja. Ale tutaj bardzo dużo rodzin powróciło. W szczególności okolice Gorlic, Ujścia Gorlickiego, Zdyni, Gładyszowa i Krynicy. Bo w Krynicy, no, w tej chwili można powiedzieć, że działają dwa kościoły, grekokatolicki i prawosławny. Jeden prawosławny ma może 90 wiernych, znów grekokatolicki nawet do 300 wiernych, czyli około 400 wiernych Łemków uczestniczy w mszach, czy grekokatolickich, czy prawosławnych w Krynicy.
0: I o ile znam życie i o ile znam tematykę, to chyba niespecjalnie się lubią. I to, do którego kościoła się chodzi, do jakiej konfesji się należy, też chyba świadczy o zorientowaniu narodowościowym, czy jest się bardziej w tę, czy w drugą stronę?
1: No zgadza się, jest to przykre, szczerze powiem, bo nie ma takiej spójności wśród Łemków. Założyciele Watry Łemkowskiej nie jeżdżą na Watrę, no ponieważ no nie są po drodze jak gdyby z tymi, którzy tam zapraszają naród ukraiński, więc i chodzi o to, że się pogniewali ci Łemkowie. No to jest bardzo trudny temat, nie chciałbym się też wypowiadać na ten temat.
0: To tylko sprecyzujmy, bo nasi słuchacze może nie wiedzą, że jest tych Watr kilka. Jest Watra w Zdyni, która chyba za tydzień się zaczyna, a też mówi pan o innej Watrze.
1: Jest Watra na zachodzie, czyli pod Legnicą w Michałowicach, o ile dobrze pamiętam. Także powstały jak gdyby konkurencyjne Watry. Jest to piękna rzecz, ponieważ ci Łemkowie spotykają się, śpiewają, wspominają swoich przodków, odwiedzają miejsca, z których pochodziły rodziny. To jest, ja wielokrotnie uczestniczyłem właśnie w takich wycieczkach, kiedy ci Łemkowie przyjeżdżali. Tutaj ja im pokazywałem, gdzie mieszkali dziadkowie, pradziadkowie. Bo taka ciekawostka też zaraz po akcji Wisła. Ci Łemkowie, którzy wyjechali właśnie do Stanisławowa, napisali książkę o Tyliczu i namalowali mapę z każdym domem, gdzie kto mieszkał. Ja tą mapę mam. Nawet tą książkę tutaj mogę za chwilę pokazać. Oni każdą chwilę by chcieli spędzić na tych terenach i wiele osobom się udaje wrócić z powrotem na te swoje, można do tych swoich korzeni. Czyli tam, gdzie się urodzili dziadkowie i gdzie te długie wieki, na przykład Tyliczu 600 lat mieszkali ci Łemkowie. No to trochę wieków minęło.
0: Ma pan kontakt z tymi ludźmi? Bo jest, książka się ukazała, może są jeszcze jakieś wspomnienia, może tam jeszcze jest kopalnia wiedzy na temat Tylicza.
1: A oczywiście, bardzo często spotykamy się. Są to bardzo fajni ludzie, ja też posiadam wiedzę, dzielę się z tą wiedzą. Ostatnio organizowałem takie na Deptaku w Krynicy właśnie z panią Iwoną. Zorganizowaliśmy wystawę strojów łemkowskich. Zapraszamy często gości łemkowskich, żeby przedstawić tą kulturę, przedstawić stroje, obyczaje. No i też udało mi się wiele jeszcze wywiadów pracując w Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu zrobić właśnie z ludźmi, którzy pamiętają doskonale i akcję Wisła i pierwsze przesiedlenie w 1945 roku. No i mam nadzieję, że w przyszłości jakaś książka z tego powstanie.
0: Czyli pan, poza tym, że jest pan przewodnikiem, że zajmuje się pan muzeum, to jeszcze próbuje pan historycznie zająć się tematem.
1: Ale to jako hobby moje. To ja już od wielu lat się tym zajmuję i już nawet powstała książka, tylko że jeszcze ją dopieszczam. Mam nadzieję, że tam w bliskiej przyszłości, ale to opisuje całą historię, czyli nie tylko te wątki, ale różne wątki. Od najstarszych czasów po współczesnych. Mogę zdradzić tytuł. Od Ornawy do Tylicza. To jest, czyli pierwsza nazwa Tylicza i współczesna nazwa Tylicza.
0: Czyli miastko to była kolejna nazwa.
1: Tak, to nie była pierwsza. To było 1363 rok, kiedy Kazimierz Wielki nadaje prawa miejskie, a wcześniej osada jest nazywana, czyli wspomina jako ornamentum opidium, ornamentum novum, czyli ozdoba. Zresztą do dnia dzisiejszego wystarczy przez okno spojrzeć, jak jest pięknie położona i piękne krajobrazy z każdej strony widać.
0: Czy dużo turystów przyjeżdża? Tu jeszcze raz Państwa zapraszamy, bo Krynica jest obok, czyli to ten taki kurort znany w całej Polsce.
1: Zgadza się. W Tyliczu jest troszkę spokojniej i jest piękniej, bo gdzie na każdą górkę się wyjdzie, to można coś ciekawego zobaczyć. Jest wiele szlaków tematycznych, szlak historyczny z Ratusza na Szubienicę, szlak legend tylickich, mofety, szlak wód mineralnych, questy, czyli poszukiwanie skarbów, skarby wodne Tylicza, szlak konfederatów barskich, quest, skarby konfederatów barskich. Także tutaj naprawdę można zwiedzać góry z ciekawością, czyli mając zawsze jakiś cel. No i piękne widoki na Tatry tutaj z granicy ze szlaku konfederatów barskich.
0: Czy jest zaplecze turystyczne? Czy nasi słuchacze mogą walić do Tylicza i zostawić Krynicę obok, a potem co najwyżej przyjść sobie te parę kilometrów spacerem?
1: Oczywiście, bez żadnego problemu. W tej chwili u nas ruch turystyczny największy panuje w zimie, bo to od grudnia stacje narciarskie jednak działają już do połowy marca i jest wtedy duże obłożenie. A latem jest tak troszkę spokojniej i można liczyć na piękną pogodę, dobre widoki, fajną atmosferę. No i dobre warunki też w pensjonatach.
0: Jedna rzecz, która mi uciekła w czasie naszej rozmowy, może zdążę powiedzieć. Kiedyś byłem w Rumunii, a propos tego słownictwa, które wędrowało Karpatami, i kierowca, zapowiadając przerwę, że zatrzymuje się i samochód, autobus będzie stał, powiedział popas. Myślałem, ojej, nie trzeba znać rumuńskiego, popas. Czy współcześnie jeszcze są takie słowa używane tutaj?
1: No oczywiście. To jest taka ciekawostka, według mnie największa i bardzo rzadko spotykana w całej Polsce, bo nigdzie czegoś takiego nie ma. Dialekt mieszczański, muszyńsko-tylicki. Tylko w dwóch miastach w całej Polsce powstał dialekt zrozumiały tylko przez mieszczan tych dwóch miast. Z tego względu, że ci Polacy, którzy tutaj mieszkali, byli tak mocno odcięci od polszczyzny, bo wszystkie wsie wkoło były łemkowskie. Tylko Polacy mieszkali w Muszynie i w Tyliczu. I najbliżej, daleko, daleko nie było tych Polaków. Więc przez te długie wieki powstał taki bardzo ciekawy dialekt. Przyjdzie da, kto da, jakie chychna wybele i przyniesie da, co i da komu. No jak państwo zrozumieliście, to znaczy, że pochodzicie albo z Muszyny, albo z Tylicza. A jeśli nie, to zapraszam na kurs językowy.
0: A nie wyjawi pan tajemnicę, co to, bo myślę, że mało kto zrozumiał, co to znaczy.
1: No, mogę przetłumaczyć, ale chodzi o to, że tutaj dokładano da jaki, da kto, da komu, czyli komuś da komu. Jaki, da jaki. I to jest bardzo proste. Takie, dokładano takie przyimki i powstał bardzo ciekawy język, ale oczywiście w nazywnictwie też dużo rzeczy ma swoją nazwę. Nigdzie indziej nie spotykane, tylko właśnie albo w Muszynie, albo w Tyliczu.
0: I rozumiem, że też pan pracuje nad tym i pan jak gdyby zapisuje ten lokalny język.
1: To miałem akurat przyjemność z rodzicami swoimi, bo oni oczywiście, no, mama jeszcze ma 94 lata, doskonale pamięta ten język, jeszcze sama posługuje się czasem takim tym słownictwem. I udało mi się właśnie zapisać i mam nadzieję, że to nie zginie, tylko no, w tej chwili nawet już zespół nasz regionalny Pogranicze namawiamy, żeby zrobił jedno przedstawienie takie właśnie w tym dialekcie muszyńsko-tylickim, nigdzie nie spotykanym, tylko na naszych terenach. I dostałem obietnicę, że prawdopodobnie się to ziści, że już pracują nad właśnie takim przedstawieniem. Jarmark w stylu staromieszczańskim państwa muszyńskiego.
0: Jest godzina 11:00, to znaczy, że już niestety musimy kończyć naszą rozmowę. Naszym gościem i gospodarzem w jednej osobie był Janusz Kieblerz, Muzeum Dziejów Tylicza, dyrektor tegoż muzeum i również przewodnik beskidzki. Bardzo dziękujemy za gościnę i za rozmowę.
1: Serdecznie dziękuję wszystkim. Oczywiście zapraszamy. Odwiedzajcie państwo Tylicz i okolice.
0: I ja też gorąco państwa zapraszam. Igor Toporowski realizował audycję. Ja nazywam się Wojciech Jankowski. Przypominam, jutro o 17:00 Czarne Niebo. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Wnet Kultura.
8: O kulturze szeroko.
7: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
8: głęboko.
9: De profundis.
10: 6 lipca o godzinie 12 na YouTube rusza kanał Wnet Kultura.
6: To była autopromocja.

Dzień dobry. Ach, dzisiaj same nowiny, nowości. Bóg wie co. Na szczęście przy konsolecie mój kochany Igor Toporowski, z którym się tak dawno nie widzieliśmy. A nie, tydzień temu się widzieliśmy. Na szczęście Ania Tracz jest gdzieś, nie wiadomo gdzie, ale zawsze jest z nami. No i dzisiaj, od dzisiaj nowość. Będziemy już również w obrazie istnieć. No i oczywiście mój Wituś, który mi będzie podpowiadać, dlatego że, słuchajcie kochani, wrażeń moc, co już zapowiedziałam przedwczoraj w mojej audycji Piaf, czyli Wróbel. Bo myśmy w czwartek wrócili, ledwo zdążając tutaj do radia, ze wspaniałej imprezy. Nie, to nie impreza, to jest za małe słowo. To był 23. Festiwal Filmowy Rozmowy Niezwykle, Festiwal Katarzyny Seweryn. Tak, tak. To jest żona Andrzeja Seweryna, wielkiego aktora teatru filmu, dyrektora Teatru Polskiego w Warszawie. Słuchajcie, bywamy na różnych imprezach, festiwalach, ale co nas zaskoczyło tutaj, w tym festiwalu Kasi Seweryn, no już mogę tak mówić, bo jesteśmy po imieniu. Najpierw wysoki, wysoki poziom artystyczny, bo to już jest teatr i film, to jest jednak piętra, kilka pięter wyżej od piosenki, tak? Tak mówię z całą odpowiedzialnością, ale tam panuje taka atmosfera jakiejś czułości, przyjaźni, nadzwyczajnego bycia ludzi z ludźmi. Ja nawet spytałam Kasi, jak... I do tego wszystkiego właściwie to wprowadził mnie mój stały rozmówca od paru lat, Max Wieczorski. Max, dziękuję ci bardzo. Max już ma swoją audycję w Radio Lublin, a poza tym Max parę dni temu obronił swoją pracę licencjacką na uniwersytecie. Też obronił zdalnie, bo uniwersytet był zamknięty, trochę podobnie jak nasze radio, z powodu upału i braku klimatyzacji. Tak, więc to wszystko się złożyło na nieprawdopodobną całość. Kasia Seweryn zaczynała te swoje festiwale od Sandomierza i przez długie lata był wyłącznie Sandomierz jako miejsce jej festiwalu, ale okazało się, bo ja spytałam, a słuchaj, a teraz nagle Ostrowiec? Okazało się, że to wynikło z przyczyn, no, po prostu finansowych, że były problemy ze sponsorami i właśnie zajrzała do Ostrowca Świętokrzyskiego. Bardzo zresztą dla mnie ważne rzeczy i miejsca. Ale ja o tym, bo ciągle jestem tak podekscytowana, że mówię nieco chaotycznie, ale staram się w miarę uporządkować te ogromne emocje. Może teraz posłuchajmy muzyki filmowej, a będzie to Polonez Killara z filmu Andrzeja Wajdy, Pan Tadeusz.

0: Tak, to był wspaniały, triumfalny polonez z filmu Andrzeja Wajdy, Pan Tadeusz. No właśnie, wracam do głównego tematu, jakim jest Festiwal Katarzyny Seweryn. Festiwal filmowy, spotkania niezwykle. No myśmy od razu z Katarzyną padły sobie w objęcia, natychmiast byliśmy po imieniu, potem po spotkaniu, o którym zaraz będę opowiadać, tym stricte moim z publicznością, byliśmy na kolację oczywiście z Maksem też, przed następnym spotkaniem czymś. I ja mówię, Kasiu, czy to prawda, że ty poznałaś swojego teraz od lat męża Andrzeja Seweryna tutaj na swoim festiwalu? A mówi, nie, nie, myśmy się poznali wcześniej. I to gdzie? Gdzie?
1: W Maroku.
0: W Maroku. A co wyście na wycieczce byli w Maroku? Nie, ja tam organizowałam Festiwal Filmów Polskich. No i Andrzej jako artysta filmowy przyjechał ozdobić ten festiwal. No i tak to się zaczęło. I wygląda to na fantastyczny związek. Jak to zdarza się w związkach późnych? Dużo o tym wiem. I ja, na tej kolacji pytam, Kasiu, a tam u twojego Andrzeja w Teatrze Polskim podobno na małej scenie grają małego księcia Saint-Exupéry. A kto to reżyserował? Ona mówi, Andrzej Seweryn to jest mój mąż i on jest dyrektorem Teatru Polskiego, ale ja się tymi sprawami nie zajmuję. Tak samo jak on tutaj zajmuje się w sposób inny i taki niedyrektorski tym moim festiwalem. No więc tak to wszystko wyglądało. I ja o tym już powiedziałam w czwartek na wstępie mojej audycji Piaf, czyli Wróbel. Weszliśmy do biblioteki. A biblioteka, Miejska Biblioteka Ostrowca Świętokrzyskiego mieści się w Browarze Kultury. Zajeżdżamy. Piękny, olbrzymi gmach XIX-wieczny z czerwonej, wspaniałej cegły. Jak oni robili te cegły, że one się tak świetnie utrzymują? No wchodzimy tam na łączce przy parkingu, już czeka na nas Max Wieczorski. Wchodzimy do tego budynku i od razu sala biblioteki. No coś takiego, czego ja w życiu nie widziałam.
1: Widziałaś coś podobnego w zeszłym roku, jak byliśmy u pana z wizytą w...
0: A tak, u Krzysia Czyżewskiego, tak, wydawnictwo Pogranicze. Nie, nie, ale to była jego prywatna biblioteka w jego domu. Chodziło o to, że tutaj w tej ogromnej hali, niegdyś produkcyjnej, ona jest cała obudowana piętrowymi galeriami i wysoki sufit, nie wiem tam ile ma metrów, i te galerie są wypełnione półkami i te książki są wszędzie, od podłogi aż po sufit. Słuchajcie, wrażenie jest takie, że od razu rzuciłam się na taką panią, która siedzi tam przy jakimś komputerze. O, jakie wspaniałe macie miejsca, bo ja pamiętam starożytne biblioteki, kiedy to podchodziło się do lady, a książki znajdowały się gdzieś poza zasięgiem nawet wzroku. No ale to było dawno. I to wszystko otworzyli, ten Browar Kultury, jaka piękna nazwa, dopiero kilka lat temu. I tam się mieszczą jeszcze różne inne instytucje, pewnie Centrum Kultury i tak dalej. No ale właśnie ta rozmowa moja miała się odbyć w bibliotece. Tam już usadzone były krzesełka, bo już przedtem... A, bo przed nami odbyła rozmowa też Maksa Wieczorskiego z aktorką, tak, z aktorką Kingą Dębską. Myśmy nawet bardzo chcieli to zobaczyć, ale niestety nie nadążyliśmy czasowo. No i ja chciałam się przebrać, więc zawieźli nas windą na piętro, no bo tam zrobili super nowoczesność w tym budynku XIX-wiecznym. Cudowna sprawa. No i pan dyrektor biblioteki udzielił mi swojego salonu, gdzie się przebrałam, a potem zaczęłam. Pan dyrektor nazywa się Paweł Górniak. Jest to niezwykle interesujący, błyskotliwy, inteligentny człowiek, który, jak się dowiedziałam później, zaczynał jako nauczyciel historii, a w ogóle urodził się w Ostrowcu Świętokrzyskim jako nauczyciel historii, potem był wiceprezydentem miasta i potem został dyrektorem biblioteki, jest uwielbiany. Zresztą, jak się zagłębiłam w fantastycznej rozmowie z Pawłem, bo już mówiłam mu po imieniu, bo jest tak otwarty i tak niesłychanie zorientowany, jak mu opowiadałam o Radiu Wnet, że jest to radio, dam mu zresztą wizytówkę naszego radia, żeby wiedział, gdzie to znaleźć, że to jest radio Krzysztofa Skowrońskiego. A, Krzysztof Skowroński, no to wspaniały dziennikarz. No to już wiedziałam, zbliżyliśmy po same uszy. No i zasiedliśmy tam przy stoliku z Maksem Wieczorskim. Taka publiczność, akurat coś około setki, nie? Ale fantastyczna, taka chłonąca wszystko, każde słowa. Ja nawet nie wiedziałam, bo kiedy przyjechaliśmy, to przywitała nas Kasia Seweryn, ale jeszcze nie było jej męża Andrzeja Seweryna, bo był na jakiejś innej imprezie. Tam jest bardzo gęsty ten festiwal. I ja nie wiedziałam, że jest, bo przyszedł z opóźnieniem pan dyrektor, ja teraz go nazwę dyrektorem, bo to Teatr Polski w Warszawie, siedział w tylnym rzędzie i Wituś mi potem pokazał, bo Wituś zwykle wszystko filmuje, że słuchał z wielkim zainteresowaniem i potem po zakończeniu przyszedł mi podziękować, gratulować i był naprawdę poruszony, a ja jeszcze bardziej. No więc publiczność słuchała w sposób zupełnie fantastyczny. To się widzi, to się czuje. No a poza tym Maks Wieczorski, który jest tutaj, ma abonent u mnie jako wspaniały rozmówca i nawet wspominaliśmy, ile lat liczy nasza znajomość, w której klasie liceum on był, kiedy mnie jakoś znalazł przez internet w sobie wiadomy sposób. No i poza tym tak, między innymi ważne jest bardzo to, że Maks nazwał to nasze spotkanie w festiwalu Kasi Seweryn, nazwał to Mały Książę i inni, co mnie bardzo ucieszyło i bardzo jestem Maksowi wdzięczna. Maks będzie moim gościem tutaj za tydzień i cieszę się ogromnie, bo on jeszcze ciągle jest, bo festiwal jeszcze trwa w Ostrowcu i Sandomierzu. I właśnie zaczęłam od Małego Księcia, dlatego że, tak jak już tutaj powtarzałam nieraz, to się rzadko zdarza, żeby materiał, arcydzieło, z którym obcujemy całe dorosłe życie i które istnieje już na świecie od 80 lat, żeby nagle inny kontakt z tym arcydziełem, Antoine de Saint-Exupéry, jakim był mój przekład, na który mnie namówił, wynikający niejako z pewnej, no, wspaniałej konieczności, otworzył mi jakoś oczy i mózg na nowo. I nawet właśnie w tym spotkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim ktoś z zabierających głos stwierdził, że jest to również książka o samotności. A ja na to odpowiedziałam, że teraz samotność jest dla mnie czymś odległym, co wynika z mojej sytuacji osobistej, ale że za to wiele, wiele, wiele jest spraw. Na przykład bardzo niektórych ludzi obcujących intensywnie z tym arcydziełem zadziwia moja uwaga w słowie wstępnym, że jest tam ogromna ironia. No tak, bo to jest ukazanie losu człowieka i jego takiej okrutnej głupoty z chwilami. Jak się to czyta na nowo, na przykład niedawno czytaliśmy, a to jest o tym pyszałku, który jest sobą zachwycony, że jest najmądrzejszy, najbardziej elegancki, że w ogóle wszystko wie i wszyscy się mają nim zachwycać. Kto to jest? Dzisiaj w rocznicę 250-lecia Stanów Zjednoczonych nie będę podawać nazwiska. Domyślcie się sami, a ponieważ w dalszym ciągu tak emocjonalnie opowiadam o tym wydarzeniu, bo jest to też życiowe wielkie wydarzenie. To ponieważ mały książę stale tutaj z nami jest i ciągle powraca jako temat, to posłuchajmy, jak Kasia Sobczyk śpiewa, bo to jest moja ukochana wersja, Małego Księcia Ryszarda Poznakowskiego i Krzysztofa Dzikowskiego.

0: Tak, to był Mały Książę i Kasia Sobczyk, Opole, rok 1967. Bardzo znamienny festiwal, bo Czesław Niemen, mój kolega Czesio, tam zaśpiewał po raz pierwszy utwór Dziwny jest ten świat, który wzbudził taką grozę wśród jurorów. Ja podejrzewam, nawet teraz obserwuję siebie przyjazd z Czesiem. Byłam w Paryżu rok wcześniej i byliśmy dość blisko. I myśmy wszyscy z jego bliskiego otoczenia nawet nie zdawali sobie sprawy z wagi i wartości tekstu Czesława Niemena. Dziwny jest ten świat. Zresztą chcę to nadać na koniec. Ale właśnie, Mały Książę Antoine de Saint-Exupéry ukazał się najpierw w Nowym Jorku w 1944 roku, a dopiero dwa lata później, czyli już po wojnie, w Paryżu. I właśnie na tej edycji paryskiej, francuskojęzycznej, oryginalnej, oparłam swój przekład. I tak, tutaj z radością informuję, że niebawem ukaże się nasz audiobook, który zresztą nagrywał Igor Toporowski w tutejszym naszym studio, za przyzwoleniem oczywiście mojego kochanego szefa Krzysztofa Skowrońskiego. Krzysiu, pozdrawiam cię bardzo gorąco i serdecznie. Ranki i wieczory cię błogosławię za to, że mnie zaangażowałeś 6 lat temu i że mogę tutaj z tobą być i z tą całą wspaniałą redakcją. I wierz mi, mimo że ja wcześniej już robiłam radio, bo dość szybko od tego zaczynałam, obok śpiewania, to jednak dopiero u ciebie się nauczyłam radia prawdziwego, żywego, autentycznego. No i tak, i wracamy do festiwalu filmowego Rozmowy Niezwykle Kasi Seweryn. Kogoż tam nie ma? Słuchajcie, bo tam są też oczywiście projekcje filmowe. Aha, właśnie tutaj bardzo zabawna historia się zdarzyła. Myśmy po spotkaniu ze mną, po tam podpisywaniu autografów, no i jeszcze były bardzo ciekawe pytania, na przykład co sądzę o dzisiejszym świecie. No i powiedziałam, że przeraża mnie brak duchowości oraz brak czułości w dzisiejszym świecie i powiedziałam, że skoro jakaś młoda kobieta w Tokio bierze ślub ze swoim komputerem, a teraz kto wziął ślub?
1: Ale to z aligatorki.
0: A ktoś wziął ślub z aligatorem, więc ludzie są jakoś kompletnie zagubieni w tym bezdusznym świecie. No i zjedliśmy kolację z Maksem i Kasią Seweryn i pojechaliśmy na spotkanie z Robertem Więckiewiczem, no, wybitnym aktorem, wielkim, znanym. I pojechaliśmy, słuchajcie, do kina Etiuda. A kino Etiuda mieści się w starożytnym gmachu, ale już całkiem unowocześnionym, bo ja już w bibliotece pytałam Pawła, dyrektora, bo ja tutaj w młodych bardzo latach, zaraz po szkole teatralnym, występowałam z Teatrem Ziemi Ludzkiej w spektaklu Józefa Szaniawskiego Kowal, Pieniądze i Gwiazdy i pamiętam, że to był przedwojenny gmach i wielka teatralna scena. A tak, oczywiście on istnieje, ale tam jest kino i to jest zupełnie unowocześnione. No weszliśmy do sali, już spotkanie się rozpoczęło, bo przedtem była projekcja któregoś z filmów pana z udziałem wielkiej roli kolejnej pana Roberta Więckiewicza. I co było ciekawe, już na korytarzu, jak dochodziliśmy do tej wielkiej sali na jakieś 300 osób, słyszałam, że jakaś kobieta śpiewa takim wysokim sopranowym głosem piękny francuski taki kawałek, który był wielkim przebojem w latach 60. Je suis malade, complètement malade. A ona to śpiewa wysokim głosem, takim bardzo wysokim, sopranowym. A my już wchodzimy do naszego pierwszego rzędu. Ta osoba dalej śpiewa tego, tę chorobę miłości, która jest dramatyczna. A tuż przed pierwszym rzędem, na lewo od nas, na wysokości stolika, przy którym siedzi pan Robert Więckiewicz z Katarzyną Janowską, która prowadzi rozmowy, a przed tym pierwszym rzędem jakiś miły, ładny piesek, taki różowo-rudy, potwornie wyje. Ja mówię do Witusia, wiesz co, widocznie nie lubi wysokich dźwięków, czy co? No w każdym razie, potem tam jeszcze jakaś dziewczyna młoda, bo tam jest jakieś studio piosenki, śpiewała tylko tak, ale podkład był za szybki i to wszystko, no nieważne, ale...
1: Nie byłabyś sobą.
0: Prawda?
1: Jakbyś coś tam nie znalazła.
0: No a co? Ja mówię to, co czuję. Ja tak jak ten pies był, ale piesek był z innego powodu, jak się dowiedzieliśmy. Nie ze względu na wysokie dźwięki, tylko to był piesek Katarzyny.

0: Dowiedzieliśmy się, że urodził się na Śląsku, a w ogóle kończył tę szkołę aktorską wrocławską. To była swego czasu filia szkoły krakowskiej. No nieważne. Ale jakoś tam na początku opowiadał, że tak nie bardzo muszą. No opowiadał szalenie, szalenie barwnie i bardzo prawdziwie. I był do bólu szczery. I właśnie teraz zastanawiam się, na czym to polega. No bo Robert Więckiewicz to jest mniej więcej, czy to jest pokolenie Szyca i Tomka Borkowskiego. To
1: 60. urodziny, bo śpiewaliśmy,
0: spóźniliśmy. Aha, śpiewali mu 100 lat. Tak. Tak, ciekawe, że to pokolenie aktorów świetnie mówi, tak, nawet pomyślałam o tym, jak byliśmy i opowiadałam tutaj o spektaklu w teatrze, w Och Teatrze Krystyny Jandy, że wszyscy aktorzy tam grają wspaniale, nawet mniejsze role to są kreacje. I wszyscy mówią normalnym głosem. Witus świetnie umie naśladować, jak aktorzy czasem tak nieudolnie czytają reklamy. Możesz dać próbkę, czy nie chcesz?
1: Dzień dobry, która godzina?
0: Tak, tak. Witus jest oszczędny w swoim...
1: No tak jakby to było czytane z gazety.
0: Tak, źle czytane.
1: Ja myślę, że nawet my jak czytamy sami, to sobie to intonujemy na pewno nie tak, jak niektórzy czasami potrafią
0: intonujemy,
1: zepsuć grając.
0: Intonujemy po swojemu.
1: Po swojemu. No tak. Więc jeżeli ktoś tak gra rolę, że mówi dzień dobry, która godzina... No to wiadomo, że nie rozumie, o co pyta. No i to wtedy tak wychodzi.
0: Tak, dziękuję ci. Więc spotkanie z Robertem Więckiewiczem było fascynujące. Oczywiście były też pytania z widowni, niezwykle ciekawe.
1: Trudne bardzo.
0: Ale odpowiadał.
1: To ostatnie pytanie to martwiłem.
0: Mówisz o tym, w co on wierzy.
1: Tak, że sobie nie da rady z tym, ale tak pięknie opowiedział.
0: Tak. Odpowiedział bardzo szczerze i bardzo obszernie. Oczywiście było też pytanie o rolę Wałęsy w filmie Andrzeja Wajdy. I powiedział, tak, on właśnie zauważył w tych swoich wynurzeniach takich niezwykle szczerych i bardzo, bardzo konkretnych. On umie nazwać rzeczy po imieniu, że właściwie granie roli, jeśli chodzi o Wałęsę, kogoś, kto jeszcze żyje, to jest niesłychanie skomplikowane zadanie, zupełnie odmienne od wszystkich innych.
1: Wydaje mi się, że jemu się udało, on był bardziej Wałęsą niż Wałęsa.
0: Ja nie wiem, bo ja nie widziałem, a ty widziałeś ten film?
1: Oczywiście nieraz widziałem. To
0: powiedz.
1: Jest przepiękna kreacja jego. No,
0: Prawdziwa, Wałęsa.
1: On jest bardziej Wałęsą niż Wałęsa. Jeszcze, ale w takim pozytywnym słowa znaczeniu bardziej.
0: Tak.
1: Po prostu odegrał go do końca, wiesz? Tak.
0: No, oczywiście głównie grał rolę jakichś takich nieudaczników, nieszczęsnych, jakichś zagubionych w życiu ludzi, jakichś alkoholików.
1: Kanalarz
0: w filmie Agnieszki Holland.
1: To przepiękny film.
0: Tak. Tak, no właśnie, więc było to fascynujące spotkanie. A, i jeszcze pan Robert Więckiewicz, którego ja przedtem nie znałam osobiście, kiedy Kasia Seweryn, która siedziała ze swoim mężem w pierwszym rzędzie, powiedziała w jakimś momencie, że właśnie, że wśród gości jestem na widowni ja, to brawa się rozległy, a pan Robert zszedł z tej sceny wysokiej, żeby się ze mną przywitać. A ja mówię, panie Robercie, ja przyjechałam tutaj, żeby pana zobaczyć na żywo. Bo rzeczywiście myśmy byli zmęczeni podróżą. I tam na tym festiwalu jest właśnie taka nadzwyczajna atmosfera, takiego ciepła, takiego braku jakiejś takiej zimnej ofiary.

0: specjalności. Właśnie, zresztą sama formuła festiwalu, ja się nie dziwię, że on istnieje, tworzony właściwie energią samej Kasi Severn, ale ona jest otoczona przyjaciółmi. Na przykład tam bywa od lat pani, jak ona ma, Krystyna, jakoś ma na imię, która przylatuje co roku z Monako. Słuchajcie, z Monako przylatuje, żeby brać...
1: Krystyna.
0: Tak, tak. To jest nadzwyczajne. Zresztą myśmy ją poznali bliżej, bo była na spotkaniu ze mną. Zresztą zwróciłam na nią uwagę, bo ona weszła na tę widownię trochę spóźniona i było dla niej miejsce w pierwszym rzędzie, gdzie no zasiadała, o tutaj muszę powiedzieć też pani prezydent Ostrowca, pani Katarzyna Piętos i zauważyłam, że weszła i miejsce...
1: Jak anioł, tajemniczy anioł.
0: Jak tajemniczy anioł, jakiejś pięknej, długiej sukni, ale takiej bardzo nie balowej, tylko nie. Takiej eleganckiej. I była jakaś ładna głowa i świetna fryzura, króciutko ostrzyżona, takie jasne włosy. No i potem się okazało, że ona mieszka w Monako, ale w ogóle się urodziła we Wrocławiu i bardzo kocha to miasto i ciągle tam jest obecna. Ale właśnie formuła festiwalu, którą genialnie wymyśliła Kasia Severn, polega na tym, zresztą to jest w tytule, festiwal filmowy, spotkania niezwykle. I to są spotkania z bardzo różnymi osobami, bo był też profesor Marian Bralczyk. Co?
1: Chyba nie Marian Bralczyk.
0: A mi się
1: Marian Dzięgiel.
0: A Marian Dzięgiel, a profesor Bralczyk. Nie. Tak, tak, tak. I Krzysztof Globisz. Właśnie, tutaj o nim za jakiś czas będzie moim gościem. Bożena Stachura, która zagrała w filmie z Krzysztofem Globiszem i bardzo nam ze wzruszeniem opowiada o jego obecnym stanie, wiadomo, trudnym po udarze. Ale właśnie ta formuła, bo ja wiem, że na festiwalach filmowych oczywiście odbywają się też spotkania z uczestnikami, ale to nie jest formuła, to są sporadyczne jakieś wydarzenia. Natomiast tutaj to właśnie istnieje już w tytule, bo to są spotkania niezwykle. A potem jak nas odprowadzał z kina, bo padał deszcz, ale samochód mieliśmy blisko. Odprowadzał nas z pięknym parasolem pan Andrzej Severn i dał nam w prezencie tę parasolkę, która ma napis „Jestem niezwykła”. To dotyczy parasolki, ale również właśnie o Andrzeju Sewerynie opowiem za chwilę, ale wejdźmy w atmosferę Paryża, w którym spędził połowę życia, śpiewa Joe Dassin.

Jaka to piękna piosenka, teraz zauważyłam. Ona jest taka szalenie pogodna i on tam śpiewa w pewnym momencie, że wszystkie okoliczne ptaki śpiewają o miłości. No, jest to cudowne. Tak, Andrzej Seweryn, mąż Katarzyny Seweryn, spędził połowę życia w Paryżu i okolicach, ale głównie w Paryżu, no bo któż z polskich aktorów może się pochwalić, że był po prostu na etacie w Comédie Française, wielkim teatrze pamiętającym czasy Moliera, i że grał tam same wielkie role. A ja w tym czasie, kiedy pan Andrzej tam przebywał, zobaczyłam go w telewizji francuskiej, ta słynna piątka, która ma ogromny zasięg światowy, w programie Bernarda Pivot. To były na bardzo wysokim, to były Himalaje kultury, filozofii, literatury. Bernard Pivot miał dwie takie audycje. W jednej gromadził całe grona ludzi kultury i z nimi rozmawiał o literaturze, ale też była inny program. I w tym właśnie gościł Andrzej Seweryn, gdzie były pojedyncze osoby. I zapamiętałam dokładnie, że Andrzej Seweryn, pytany prawda, o Warszawę, o wykształcenie i tak dalej, bardzo chwalił szkołę teatralną przy Miodowej, którą skończył. Zresztą razem ze swoją ówczesną żoną Krystyną Jandą. Och, jaki świat jest mały. Wszyscy się gdzieś spotykają. No i mnie tylko zaskoczyło, nie zdążyłam już z panem Andrzejem teraz o tym porozmawiać, że rozmawiali z Bernardem Pivot na temat metody Konstantego Stanisławskiego, która była słynna na cały świat. No ale mniejsza z tym. Szczegóły, mam nadzieję, Andrzej Seweryn obiecał, że zagości tutaj w mojej audycji, więc bardzo, bardzo na to czekam. I w ogóle okazuje się, te wszystkie wrażenia się kumulują no kolejno na następnej osobie ważnej. Tutaj tak, Andrzej Seweryn jest w festiwalu swojej żony niejako na drugim planie. Czasem prowadzi rozmowę albo odprowadza gościa, tak jak nas. Ale należy przypomnieć, że Andrzej Seweryn miał to szczęście, powiedziałabym, że trafił w bardzo młodym wieku na wielką rolę w wielkim filmie, jakim jest Ziemia Obiecana Andrzeja Wajdy. No to są sprawy legendarne. Zresztą krążą takie plotki, że ten film, wielki film Andrzeja Wajdy, tylko dlatego nie dostał Oscara, bo jakaś grupa, no jak wiadomo, świat kultury jest wymieszany, jeśli chodzi o plemiona i narody, że uchodził w pewnych sferach za film antysemicki. Ja mam wrażenie, że to z bardzo prostego powodu, że on tam ukazuje, tam są role tak zagrane, że ukazują no, pewne osobowości z pejsami, które są bardzo, bardzo prawdziwe. Może współcześnie ludzie chcą od tego odejść. Potem właśnie Andrzej Seweryn znalazł się w Paryżu i chyba, ja nie wiem, czy on grał w Dantonie Andrzeja Wajdy. Grał, bo główną rolę Dantona grał Gérard Depardieu. No w każdym razie Andrzej Seweryn się tam ostał i widocznie... Tak, równolegle z Przoniakiem. Tak. I obaj grali w różnych filmach francuskich. No ale, że trafił do Comédie Française, to ukazuje tylko skalę jego talentu, bo
Ja akurat w dzieciństwie uczyłam się języka francuskiego. Zresztą urodziłam się w kraju romańskim, więc to jest łatwiejsze. Natomiast nauczyć się francuskiego, będąc Polakiem i zaczynając od języka polskiego, to nie jest taka prosta sprawa. Panie Andrzeju, ja kłaniam się panu nisko i pozdrawiam pana razem z Kasią. I teraz posłuchamy sobie właśnie. Ja ostatnio dużo tutaj rozprawiałam na temat ekspresji. Właśnie to też dotyczy Roberta Więckiewicza czy Andrzeja Seweryna jako aktorów, że ekspresja aktorów i innych ludzi sztuki we wcześniejszych latach była jakby silniejsza. Nie wiem, na czym to polega, czy wynikało to być może z okoliczności historycznych, ale ostatnio zakochałam się wręcz w to nie całkiem młodym, ale dość młodym Lemku zresztą, a jest to Igor Herbut i on z zespołem Lemon zaprezentuje nam teraz swój wspaniały utwór Scarlett.

Ach, to był wspaniały Igor Herbut. A ja żegnam moich kochanych słuchaczy. Zapraszam, za tydzień będzie Max i będzie jeszcze o festiwalu. Dziękuję Igorowi i dziękuję Hani. No i żegnam się, Czesio, Niemen śpiewa.

0: promocja.
1: Wnet Kultura to nowy kanał na YouTube, który rusza 6 lipca. Co się na nim znajdzie? Między innymi znane i lubiane z anteny Radia Wnet audycje, krucjaty radiowe, Sztuka jest magią czy Festinalente, a także zupełnie nowe formaty przygotowane specjalnie dla kanału. Kultura to nie tylko książki, muzyka i film, to także historia, podróże, religia, filozofia i idee, które kształtują świat. O tym wszystkim będziemy rozmawiać szeroko i głęboko. Premiera kanału Wnet Kultura już w poniedziałek o godzinie 12. Zapraszamy na YouTube oraz na antenę Radia Wnet.
2: Zapraszam Państwa w najbliższe dwie niedziele, 5 i 12 lipca, do wysłuchania fragmentów książki Anny Biejak „Zhakować umysł. Analiza koncepcji i realizacji planów Unii Europejskiej”. Autorka odpowiada na pytanie, dokąd doprowadzi nas nowy wspaniały świat. Jak dobrze wstać, skoro wnet? 5 i 12 lipca o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
0: To była autopromocja.
3: Reklama.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Po reklamie.
9: Program specjalny.
10: I tak, drodzy Państwo, 12:04 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na program specjalny. Rozpoczęły się obchody 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Planowane jest m.in. wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa, ale także pokazy lotnictwa. Te obchody rozpoczęły się w Dakocie Południowej. Tutaj tak naprawdę dzisiaj Amerykanie rozpoczęli obchody własnej niepodległości. Prezydent Stanów Zjednoczonych wygłosił przemówienie. Tutaj zacytujemy: ponownie deklarujemy, że chcemy być narodem tak wielkim, odważnym, szlachetnym i wspaniałym jak ci amerykańscy giganci. Nie jest to łatwe, ale damy radę, akcentował prezydent USA, ale ostrzegał także, że amerykańska tożsamość jest pod ostrzałem odradzającego się komunizmu, o co oskarżył swoich politycznych przeciwników. Na jesień, przypomnijmy, w Stanach Zjednoczonych planowane są wybory połówkowe. A my, drodzy Państwo, porozmawiamy między innymi z panią rzecznik. To będzie już rozmowa, która była wyemitowana na antenie Radia Wnet, ale ona jest bardzo aktualna. Z panią rzecznik, która z bazy, gdzie stacjonują i polscy, i amerykańscy żołnierze pod Poznaniem. Posłuchamy także amerykańskiej muzyki, a rozpoczniemy klasycznie Madonna.

To oczywiście, drodzy Państwo, Madonna, teraz jeszcze przed nami utwór Sweet Home Alabama, później trochę amerykańskiej muzyki. Zaprosimy też Państwa na rozmowę. No to posłuchajmy.

0: Drodzy Państwo, Powidz to dziś jedno z najważniejszych miejsc na wojskowej mapie Polski, ale też całej wschodniej flanki NATO. To właśnie tutaj stacjonują polscy i amerykańscy żołnierze. Działa także strategiczna infrastruktura logistyczna, ale o tym wszystkim w szczegółach opowie nam nasz gość, a jest nim pani major Iwona Grześkowiak, rzecznik prasowy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich słuchaczy.
0: Bardzo cieszę się, że jest pani gościem Radia Wnet i może zacznijmy od podstaw. Jaką rolę odgrywa dziś 33. Baza Lotnictwa Transportowego, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski, o bezpieczeństwo całej wschodniej flanki NATO?
1: Tak naprawdę 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu pełni bardzo istotną rolę w systemie bezpieczeństwa zarówno naszego państwa, jak i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. I tutaj na wstępie należy zauważyć, że współpraca 33. bazy z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych opiera się przede wszystkim na zapisach umowy o wzmocnionej współpracy obronnej, czyli umowy tak zwanej EDCA, podpisanej w 2020 roku, która stworzyła podstawy do zwiększenia obecności wojsk amerykańskich na terytorium Polski, w tym Powidzu, oraz rozbudowy naszej infrastruktury wojskowej o strategicznym znaczeniu dla NATO.
0: A czy mogłybyśmy opowiedzieć słuchaczom Radia Wnet, jak wygląda taka codzienna współpraca polskich i amerykańskich żołnierzy? Na czym ona polega w praktyce? Bo myślę, że część słuchaczy Radia Wnet, w tym ja, to jest bardzo interesujące, a też nie wiemy, jak taki dzień przykładowo oczywiście wygląda w praktyce.
1: Tak jak już wspomniałam, wojska amerykańskie stacjonują w Powidzu, w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego i ta współpraca polsko-amerykańska w dniu codziennym ma charakter stały, planowany, opiera się na realizacji zadań w szczególności logistycznych, operacyjnych, zgrywania się, wymieniania wspólnych doświadczeń. Wspólnie z żołnierzami Armii Amerykańskiej realizujemy również działania związane z zabezpieczeniem transportu lotniczego, obsługą całej infrastruktury lotniskowej, wsparciem funkcjonowania wielu magazynów powstałych tutaj w Powidzu na terenie 33. bazy. Istotnym elementem są także regularne szkolenia i ćwiczenia, które pozwalają na utrzymanie wysokiego poziomu interoperacyjności, zdolności do wspólnego działania zgodnie ze standardami NATO.
0: Jak na początku wspomniałam, że jest to jeden z takich najważniejszych punktów na mapie, jeżeli chodzi właśnie o wojsko. Czy tutaj lokalizacja ma znaczenie, co sprawia, że ta jest właśnie strategiczna?
1: Lokalizacja, wybór lokalizacji tak naprawdę nie zależał od 33. bazy, tylko tutaj, tak jak wspomniałam wcześniej, wynika z podpisanej umowy EDCA, ale myślę, że stacjonowanie wojsk amerykańskich w Powidzu na pewno przyczynia się do tego, że odgrywamy obecnie rolę jednego z najważniejszych centrów logistycznych i transportowych NATO w Europie. Dzięki obecności wojsk amerykańskich ta współpraca jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i dzięki obecności naszych sojuszników w Powidzu, jak i w innych jednostkach w Polsce, w których stacjonują, umożliwia sprawne reagowanie na ewentualne zagrożenia, a w chwili obecnej na szkolenie się na takie scenariusze.
0: A czy ta współpraca, ona opiera się głównie albo tylko właśnie na ćwiczeniach, na wspólnych ćwiczeniach polskich, amerykańskich żołnierzy, czy może ona wykracza jeszcze poza to, czy możemy mówić o takim stałym partnerstwie operacyjnym? Czyli czy ta współpraca jest po prostu już głęboka i macie to państwo, może powiem bardzo kolokwialnie, ale już to na takim poziomie operacyjnym też wszystko dobrze przepracowane?
1: Myślę, że na chwilę obecną od wielu lat dzięki naszej współpracy, szkoleniom, organizacji wspólnych działań, ta współpraca, można określić, jest już na poziomie operacyjnym.
0: Ja byłam ostatnio z taką wizytą, to była oficjalna wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Turcji. Tam odwiedzaliśmy też polski kontyngent, który stacjonuje właśnie w ramach NATO. Oni mówili tam o takich swoich operacjach, między innymi rozpoznawczych, jeżeli chodzi o cały ten rejon. Ale też miałam takie poczucie, że jest to jakby bardzo ważna misja, że żołnierze czują jakby cały ten ogrom odpowiedzialności, bo NATO to też i jakby Turcja to też druga armia w NATO. Jakby może inaczej zadam pytanie, jak bardzo zmieniła się rola tej bazy od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny Rosji na Ukrainę? Nie wiem, czy pani już tak długo jest rzecznikiem, czy stacjonuje w tym miejscu konkretnie, ale czy moglibyśmy powiedzieć, że dzisiaj no, jednak jest to poczucie odpowiedzialności tego ogromnego brzemienia, jaki leży na żołnierzach, którzy wykonują swoją misję, czy on poprzez to, co dzieje się na świecie, to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, on jest po prostu większy?
1: Myślę, że ta współpraca, że nasza rola, odpowiedzialność jest na pewno większa przez sytuację geopolityczną w aktualnej Europie Wschodniej i dzięki tej sytuacji albo w związku z tą sytuacją też w Powidzu można zaobserwować dynamiczny wzrost tej współpracy. Rozbudowujemy bardzo intensywnie infrastrukturę lotniskową, logistyczną, magazynową, właśnie w kooperacji z siłami sojuszniczymi, z sojusznikami ze Stanów Zjednoczonych. Ta współpraca, te zadania wszystkie i logistyczne, i operacyjne, i szkoleniowe, tak jak wspominałam wcześniej, umożliwiają przede wszystkim przyjmowanie dużych sił sojuszniczych na terenie naszego lotniska, szybkie rozwinięcie operacyjności w sytuacjach kryzysowych. To się cały czas w tym zakresie szkolimy. Dzięki współpracy z naszym lotniskiem, ale także z innymi lotniskami transportowymi, tak, mającymi w swoim składzie statki powietrzne wykonujące zadania transportowe, możemy w bardzo krótkim czasie, w różnych warunkach, mamy możliwości przerzucenia sprzętu, ludzi zarówno w kraju, jak i poza granicami. I jesteśmy, przygotowujemy się na każdy scenariusz, na każde możliwości, więc myślę, że ta sytuacja na wschodzie pozwoliła nam te skrzydła rozwinąć i zwiększyć zaangażowanie i odpowiedzialność zarówno wojsk polskich, jak i wojsk amerykańskich stacjonujących w całym naszym kraju, również w Powidzu.
0: Nie wiem, czy pani może zdradzać takie informacje, ale czy możemy powiedzieć, ilu obecnie Amerykanów

0: jeśli chodzi o sam powiedz o 33 bazę lotnictwa transportowego, ta współpraca polsko-amerykańska ma charakter stały, planowy, a wojska są na chwilę obecną wymieniane rotacyjnie.
1: Za chwilę Amerykanie będą obchodzić swoje święto niepodległości. Czy w Powidzu ten dzień ma szczególny charakter?
0: Oczywiście, jeśli chodzi o taką współpracę bardziej społeczną z wojskami amerykańskimi, jesteśmy już na takiej stopie zażyłości, że świętujemy wspólnie zarówno święta Polski, jak i święta Stanów Zjednoczonych. Tak jak pani wspomniała, 4 lipca również jest hucznie obchodzony nie tylko z nami, czyli z żołnierzami strony polskiej, żołnierzami 33 Bazy Lotnictwa Transportowego, ale również z lokalnymi mieszkańcami. Powidza, Witkowa i innych pobliskich miejscowości te uroczystości, imprezy mają zawsze taki charakter rodzinny, mniej związany z wojskiem, z ceremoniałem, tak jak możemy zauważyć uroczystości polskie, święta, zbiórki, uroczyste apele są podniosłe rangą, a jeśli chodzi o stronę amerykańską, to oni zawsze wszystkie swoje święta świętują bardziej rodzinnie, popołudniami z rodzinami, w miłej atmosferze i zawsze, tak jak wspomniałam, i żołnierze polscy i lokalna tutaj społeczność polska też razem z wojskami amerykańskimi świętuje.
1: To mamy nadzieję, że tak też będzie i w tym roku i z naszej strony proszę przekazać podziękowania i dla żołnierzy oczywiście amerykańskich i polskich, którzy wykonują swoją służbę jeszcze w bardzo trudnym czasie, o którym też tutaj już powiedziałyśmy. Na zakończenie, gdyby miała pani w kilku zdaniach albo w jednym zdaniu powiedzieć naszym słuchaczom, dlaczego Powidz to jest tak ważne miejsce dla bezpieczeństwa Polski, dla bezpieczeństwa NATO?
0: Myślę, że 33 Baza Lotnictwa Transportowego, jak i cały Powidz, bo mamy tutaj kilka jednostek polskich stacjonujących ramię w ramię z wojskami amerykańskimi, odgrywa istotną rolę w całym systemie bezpieczeństwa, dlatego też, że jesteśmy kluczowym elementem wojskowego systemu transportu powietrznego. Tak? Jesteśmy w stanie przerzucić żołnierzy, sprzęt, zaopatrzenie, tak jak wspominałam wcześniej, w kraju i poza jego granicami. A od tego każda operacja się zaczyna. Tak? Każde działanie, każde szkolenie zaczyna się od tego, że gdzieś trzeba się przemieścić. I tak naprawdę lotnictwo transportowe jest do tego właśnie przeznaczone, żeby przerzucać siły i środki w różne rejony działań.
1: A my bardzo dziękujemy raz jeszcze za Państwa pracę, za Państwa misję. I dziękuję Pani za to, że zgodziła się Pani uchylić rąbka tajemnicy słuchaczom Radia Wnet. Pani major Iwona Grześkowiak, rzecznik prasowy 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, była gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję za komentarz.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.

0: Kraków 95 i 2 FM.
1: Radio Wnet.
2: Reklama.
3: Kram. Ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: To niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na Twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
10: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
11: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet po godzinie 12.45.
8: To była autopromocja.
12: Muzyczna polska tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna polska tygodniówka.
13: Dzień dobry, piękne słuchaczki i zacni słuchacze. No i cóż, dzisiaj będziemy opowiadać nie tylko o Stanach Zjednoczonych, ale też o pewnej książce. O tym już za kilka minut, bo moim Państwa gościem będzie kto? Profesor Wojciech Roszkowski. Wszystkiego najlepszego, Ameryko. Ja ciągle podkreślam, że oczywiście ma dużo minusów ta Ameryka, szczególnie ta współczesna, wykuwana od przełomu lat 60. i 70. ubiegłego wieku, ale gdyby nie prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson, nie byłoby Polski po roku pańskim 1918. Nie mielibyśmy dostępu do morza. No ale skoro prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że Polska ma mieć dostęp do morza, to nawet Niemcy rozdzielono. Bruce Springsteen, Born in the USA, oczywiście inne przesłanie tejże pieśni, o czym będę mówił w dalszej części programu, ale świętujmy. Wszystkiego najlepszego, Ameryko.

0: Czwarty dzień lipca. Panie i panowie, 250 lat strzeliło Stanom Zjednoczonym Ameryki. Wykuwały się one, te Stany Zjednoczone, we krwi autochtonów Indian, o czym też z profesorem Wojciechem Roszkowskim sobie opowiemy. Natomiast przez te 250 lat ten kraj stał się absolutnie wielki. Co przyniosą nowe wieki, bo doskonale wiemy, że wszystkie Rzymy, wszystkie Bizancja, wszystkie Persje po prostu upadały. Czy tak będzie ze Stanami Zjednoczonymi? Nie nam to wyrokować, bo jest za wcześnie, by to mówić. Chwilę James Brown, panie i panowie, no i zaproszę na rozmowę z profesorem Wojciechem Roszkowskim. Polska Tygodniówka, Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet.
1: Muzyczna Polska Tygodniówka, Radiu Wnet.
0: Ale najpierw James Brown i oczywiście nagranie America.

0: moim Państwa gościem osoba niezwykła, którą darzę wielką estymą, profesor Wojciech Mrożkowski. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dziękuję za ten wstęp, dziękuję. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
0: Lubimy się, nie będziemy tego ukrywać, a ja jeszcze bardziej, bo człowiek w pewnym doświadczeniu, w pewnym przecięciu tego, co nazywa się pragnieniem, marzeniem, a rzeczywistością, lubi słuchać mądrzejszych ludzi, więc chyba staje się powoli takim rozsądnym człowiekiem, bo lubię słuchać profesora Wojciecha Mrożkowskiego, a dzisiaj będziemy rozmawiać, Bogu dzięki, nie o Ukrainie, ile można, piękne słuchaczki, zacni słuchacze, ale popatrzymy sobie na współczesny Rzym, patrząc na to, kto przewodzi, kto dowodzi tym wszystkim wydarzeniom na naszym globie. Niektórzy mawiają padole łez i rozpaczy, bowiem o książce Siła i Wolność, 250 lat Stanów Zjednoczonych. Wiele książek o Stanach Zjednoczonych pisało naszych autorów polskich, a to profesor Longin Pastusia, który jednak skupiał się na historii politycznej niż całościowej historii kraju. Można wymienić Michała Chońskiego, czy pana Zbigniewa Lewickiego, że Andrzeju Kochucie, nie wspomnę o tym domu podzielonym. Natomiast dlaczego profesor Wojciech Mrożkowski pomyślał sobie, oczywiście rocznicy 250 lat Deklaracji Niepodległości, ale co było taką iskierką, pierwszym zapłonem, że napiszę taką przekrojową książkę bez żadnych białych plam, bo niestety powiemy sobie dzisiaj, że sporo tych białych plam jest na historii Stanów Zjednoczonych, panie profesorze.
1: No i inspiracją był wydawca. Więcej rok temu zaproponował mi pan Leszek Sosnowski z Białego Kruka, zaproponował, żeby napisać taką historię. Początkowo mi się wydawało, że przedsięwzięcie jest karkołomne, ale zważywszy pewne doświadczenia osobiste w Ameryce i ogromną bibliotekę i internet i to wszystko, pomyślałem właściwie, dlaczego nie. No i w ten sposób w dosyć szybkim tempie powstała książka, która jest takim połączeniem pewnej refleksji na temat Stanów Zjednoczonych, z jednak moim osobistym jednak przekonaniem do tego tematu, bo ja tą Amerykę rzeczywiście poczułem. To jest bardzo specyficzna rzeczywistość Stany Zjednoczone. Można powiedzieć taki paradoks i daleko i blisko. To znaczy jak się tam przeleci ten Atlantyk, cały ten czepek zniesie, to człowiek się budzi jednak w innym świecie. Bo to jest właśnie cały świat. Amerykanie mają cały świat u siebie. Mają i Polskę, mają i Filipiny, mają i Włochy, i środowiska żydowskie, niemieckie, skandynawskie. Wszystko mają u siebie właściwie na ogromnym obszarze, który jest zagospodarowany na sposób bardzo nowoczesny i administrowany w sposób zdumiewający. Bo tam, można powiedzieć, to co w tytule tej książce zawarliśmy, jest pewnego rodzaju paradoksem. No w Europie wydaje się, że jak siła, to ogranicza wolność. A jak wolność, to jest raczej anarchia i słabość. Tymczasem Amerykanie stworzyli system, w którym te dwie rzeczy jakoś współgrają i funkcjonują razem. Jest to kraj ogromnej wolności, a jednocześnie administrowany w ramach państwa prawa w taki sposób, że to wszystko, jak to się mówi dzisiaj po polsku, trzyma się kupy. I to jest fenomen, niewątpliwie. Stąd to moje nie tyle zadłużenie, bo nie ma rajów na ziemi przecież i Stany Zjednoczone są oglądane przez różnych ludzi i wnioski są czasami bardzo różne. Z perspektywy, powiedzmy, przyjezdnego, który tam próbuje sobie zupełnie na nowo użyć życie, to jest bardzo trudny kraj. Z perspektywy tubylców z niższych warstw społeczeństwa, to jest trudny kraj. Więc moje doświadczenie było stosunkowo lekkie, łatwe i przyjemne. Ja zawsze przyjeżdżałem do Ameryki, mając jakieś stałe zatrudnienie, niezłą posadę, niezłe pieniądze i życie w miarę przeciętnie spokojne i dostatnie. Mimo to oczywiście przecież różne problemy zawsze tam powstawały. Ale historia Stanów Zjednoczonych wydaje mi się prowadzi, znaczy jest takim wytłumaczeniem tego, dlaczego te Stany Zjednoczone takie są, jakie są. Tym krajem potężnym, ale jednocześnie opartym na wolności, na takim bardzo szerokim spektrum wolności osobistej. Więc to jest jak gdyby geneza tej książki. Czy udało mi się to przedstawić, to oczywiście nie sądzić, ale takie było założenie.
0: Powiedział profesor Wojciech Roszkowski, autor tej najnowszej jego książki Siła i Wolność, wydawnictwo Biały Kruk, z ukłonami dla państwa prezesów. Czasami nie wiadomo, gdzie kończy się Radio Wnet w tych opowieściach o literaturze faktu, a zaczyna wydawnictwo Biały Kruk i odwrotnie, bo to zaprzyjaźnione nasze miejsce. No i dzięki temu mogę rozmawiać bez reglamentacji z profesorem Wojciechem Roszkowskim. Natomiast panie profesorze, trochę pan zaskoczył tych, którzy trochę takimi letnimi historykami ergo chcą dowiedzieć się od czasu do czasu coś uszknąć o tej Ameryce, albowiem wyjaśnia pan paradoks współistnienia tej idei wolności i równości z instytucją niewolnictwa, ale nawet nie to, bo też w pewnym momencie napisał pan, że Stany Zjednoczone były państwem stworzonym najpierw na papierze, a dopiero później w rzeczywistości. Co oznacza, panie profesorze, to stwierdzenie i na czym polega wyjątkowość amerykańskiej konstytucji na tle historii innych państw? Od tego byśmy sobie zaczęli.
1: No oczywiście to jest taka metafora, że na papierze, no jednak w głowach najpierw powstało, z głowach tych ojców założycieli, ale na papierze w tym sensie, że jest to państwo stworzone przez Deklarację Niepodległości i Konstytucję. A cała reszta była tworzona, że tak powiem, w praktyce, w trakcie wojny z Anglią i w pierwszych latach niepodległości, które były trudne, również dlatego, że była druga wojna z Anglią oczywiście i pewne spory dosyć zasadnicze o kształt państwa między tymi, którzy chcieli silniejszą władzę federalną, a tymi, co chcieli jednak większą samodzielność czy samorządność zostawić w dawnych koloniach, czyli w nowych stanach, jak to nazwano już, w niepodległym państwie. Więc to jest fenomen, znaczy ta metafora, że na papierze może przejaskrawia rzeczywistość, ale ona zwraca uwagę na to, że fenomen Stanów Zjednoczonych to jest stworzenie państwa zupełnie nowego na nowych zasadach. Jak powstawały przedtem państwa? No one powstawały w wyniku jakichś ewolucji, jakichś dynastii, jakichś wędrówek jakiegoś ludu, który podbijał jakieś tereny i tam zakładał swoją domenę. Natomiast Stany Zjednoczone to jest kraj pielgrzymów, jak mówi się czasami, czyli osadników, którzy przybywali przez dziesięciolecia od początku XVII wieku z różnych stron, przede wszystkim z Anglii, ale również w sensie z różnych stron ideowo-społecznych. To znaczy, to byli czasami uciekinierzy z Anglii ze względów wyznaniowych. To byli katolicy na przykład, którzy w Marylandzie się osiedlali. To byli dysydenci religijni, purytanie, kwakrzy, prezbiterianie szkoccy, którzy przybywali za ocean i tam zakładali zręby nowego życia. Stąd w tej mojej książce jest dosyć sporo jednak miejsce poświęcone temu okresowi kolonialnemu. Bo to jest niezwykle ciekawy fenomen. Dlaczego to Anglosasi zdołali opanować te przyczółki przyszłej państwowości na wschodnim wybrzeżu, a dlaczego właściwie pierwsi koloniści, czyli Hiszpanie, czy drudzy, czyli Francuzi, nie zdołali tego zrobić. To były mniej więcej dwie przyczyny. Hiszpanie mieli też pewien problem społeczny, to znaczy to było jednak państwo no, centralistyczne, feudalne, które traktowało podbite tereny jako domenę właściwie feudalną. Anglosasi nie. Francuzi z kolei przybywali w niewielkich ilościach. Oni zakładali kolonie handlowe, jakieś garnizony wojskowe, ale ludności więcej, znaczy kolonistów liczniejszych w głębi Stanów nie było. To tylko nawet w dolinie Świętego Wawrzyńca. I tam jest zwarta kolonizacja francuska się zaczęła. Natomiast w głębi nad Wielkimi Jeziorami czy w dolinie Mississippi tych Francuzów było bardzo niewielu. Więc Anglosasi wygrali i liczebnością, i zmysłem praktycznym, bo oni byli innowatorami, kolonizatorami, pionierami gospodarczymi, karczowali las, palali drewno i robili smołę, rąbali las i siali. I w ogóle początki to jest jednak ta kolonizacja gospodarcza, sporych ilości, sporych liczb kolonistów mówiących po angielsku, ale przybywających z różnych stron Europy, również Polaków. I o Polakach to z racji sentymentu. Przecież dla polskiego czytelnika trzeba było wspomnieć tyle, ile wiemy, a wiemy dosyć sporo jednak, bo Polacy odgrywali od początku Stanów Zjednoczonych rolę znaczącą. Nam się zawsze kojarzy, że Polacy do Ameryki przybyli w wielkich ilościach pod koniec XIX wieku i że weszli w to społeczeństwo, że takim od dołu, że byli najemnikami, robotnikami w wielkich miastach. To jest prawda, ale zapominamy o tym, że Polacy byli też wśród pierwszych kolonistów.
0: Dokładnie.
1: Niewielu ich było, ale byli. I te nazwiska warto pamiętać, bo nam się kojarzy Ameryka z punktu widzenia Polski kojarzy się Kościuszko, Puławski i biedna emigracja z Galicji. No i w zasadzie to są najważniejsze czynniki, ale nie wolno zapominać o tych pierwszych osadnikach. Ja ich wspominam nawet z nazwisk, dlatego że jest to pewne trochę wzruszające. Na drugim statku, który przypłynął do kolonii Jamestown w 1608 roku, było 5 Polaków.
0: Niektórzy,
1: my znamy ich nazwiska.
0: Tak. Niektórzy mówią, znamy że 8, dokładnie, ale gdyby to zaproszenie przecież
1: chyba
0: tego
1: 5.
0: Wielkiego kapitana. Kapitan John Smith. No i to byli fachowcy.
1: John Smith był, on nie był dowódcą, ale był takim właśnie filarem tej kolonii. Natomiast on wspomina o tym, że to byli Polacy.
0: Dokładnie.
1: Pan powiedział 8. Na liście pasażerów tego statku ja wyśledziłem 5 nazwisk, ja ich wymieniam, no ale nie tylko oni. Wkrótce potem przybyli szlachcice nazwiskiem Sadowski, Zaborowski, Stadnicki. To są nazwiska kolonistów polskich, którzy odegrali sporą rolę w tych pierwszych koloniach. Więc o nich warto wspominać. No i potem w XIX wieku wielu ważnych ludzi, uchodźców popowstaniowych. Po powstaniu listopadowym to byli generałowie w armii i Konfederacji, i Unii. Generał Krzyżanowski na przykład, Włodzimierz Krzyżanowski, daleki kuzyn matki Chopina, notabene. Więc o takich postaciach powinniśmy pamiętać, bo to jest ten związek taki, można powiedzieć, biologiczny ziem Polski ze Stanami Zjednoczonymi, ważny chyba dla nas.
0: Dokładnie. No i jeszcze wrócę do tego kapitana Johna Smitha, rok pański 1608, Jamestown, o którym wspomniał profesor Wojciech Roszkowski, mój gość niezwykły. No i on chwalił, że właśnie ściągnął na nowy kontynent najlepszych specjalistów rzemieślników, bo to byli mistrzowie produkcji szkła, smolarze, ale także ci od potażu i dziegciu. No i ta kolonia, dużo zapisków z roku pańskiego 1619 i 1620, no potem ta cała historia, pielgrzymi na statku Mayflower i tak dalej, i tak dalej. Natomiast powiedziałbym jeszcze też o Henryku Sienkiewiczu, bo mały włos, nasz Henryk Sienkiewicz by nie pozostał na stałe. Tak mu się ta Ameryka spodobała, że o tych wojażach i rozmowach do późnej nocy z Modrzejewską i z tym całym statkiem artystów ówczesnych amerykańskich, nie wspominając.

0: Natomiast, panie profesorze, zaraz powrócimy do książki, tylko jedna rzecz, która mnie zawsze trochę niepokoi a propos tego, co zaniedbaliśmy. Nie mówię o panu profesorze, broń Boże, czy Radiu Wnet, czy wydawnictwie Biały Kruk, natomiast, że gdzieś nam to młode pokolenie wycieka, ucieka a propos naszych korzenności. Ubolewam nad tym, że żadnych zapisów, choćby zebranych, jeżeli ktoś nie wierzy, że rok 966 to tak naprawdę tylko i wyłącznie początek państwowości polskiej, a przedtem nic nie było, wielka biała plama, my staramy się wykarczować. Nie mówię my, tylko mówię o tych naszych czynnikach ministerialnych, edukacyjnych, rządowych. Też prawa strona ma wiele za uszami w tej sprawie, w tej kwestii, twierdzę wprost i bez ogródek, panie profesorze. Natomiast Ameryka, być może ta niezwykłość tej Ameryki jest to, że w czasach, gdy coś się wydarzy, cała Ameryka jest zjednoczona. Natomiast mają w sobie to, co nazywam edukacją o ojcach założycielach, o państwowości, te dzieciątka, które wystawiają właśnie te wszystkie scenki związane z Deklaracją Niepodległości i późniejsze wydarzenia, oni od samego początku są nasączeni dumą i tym, czym jest Ameryka i czym ta Ameryka jest dla nas. U nas na drugim przeciwbiegu jest to wstydliwe, o tym się nie mówi. Coraz więcej wytrawia się tych naszych historycznych ścieżek. Być może dlatego też jesteśmy tacy łasi na pochwały obcych i niekoniecznie lubimy sami siebie, panie profesorze. Jest coś w tym, co redaktor wybrał?
1: Tak. Dobrze, że pan na to zwrócił uwagę. Oczywiście z całą proporcją ważności państw tych dwóch na mapie świata. Stany Zjednoczone są superpotęgą, Polska jest krajem średniej wielkości. Ale jeżeli my mamy zachować chociaż średnią wielkość naszego państwa, naszego narodu, to nie wolno nam w ten sposób traktować swojego dziedzictwa historycznego. I Stany Zjednoczone mogą być dobrym przykładem tego, tak jak pan powiedział. Dzieci amerykańskie w szkołach uczą się od początku tego, czym jest flaga, czym jest konstytucja, tam są takie lekcje duchy narodowej. To jest po prostu, być Amerykaninem to jest przejść przez tego rodzaju wychowanie patriotyczne od początku. W Polsce jest prawie na odwrót, w tej chwili się stało i to jest nie tyle przykre, to jest niebezpieczne. Dlatego jeżeli w ten sposób będziemy traktować własną tożsamość, to naprawdę znikniemy bardzo szybko z mapy. To wcale nie jest, nie

0: wspaniałej tożsamości europejskiej. Tyle tylko, że wspaniałej tożsamości europejskiej po prostu jest bardzo, bardzo niewiele. Europejczyków naprawdę jest zawodowe kilkadziesiąt tysięcy w Brukseli, w Strasburgu i w Luksemburgu. Natomiast Europejczycy to są przede wszystkim Anglicy, Francuzi, Niemcy, Hiszpanie i wszyscy inni. I oni lepiej wiedzą, kim są. Natomiast w Polsce jest samobójczy zupełnie trend udawania, że my jesteśmy kimś, bo jesteśmy Europejczykami. Odwrotnie. Odwrotnie. Jesteśmy kimś, bo jesteśmy Polakami, częścią Europy i nie wolno nam traktować tożsamości polskiej jako czegoś wstydliwego. Każdy kraj ma swoje białe, ciemne plamy. Można by historię wszystkich narodów europejskich napisać właśnie na zasadzie ciemnych plam, co oni złego robili. W polskiej historii znowu tak dużo tego nie ma. Natomiast jeżeli będziemy się wstydzić polskości, to nas nie będzie po prostu.
1: W rzeczy samej profesor Wojciech Roszkowski, ta książka niezwykła, Siła i wolność, 250 lat historii Stanów Zjednoczonych. No właśnie, rozpływamy się w tej szarości europejskiej, a Amerykanie wręcz przeciwnie. Natomiast panie profesorze, pozwolę sobie na takie spuentowanie niektórych rozdziałów, że pokazuje pan właśnie te oksymorony, ważne oksymorony, czyli sprzeczności, jeżeli chodzi o światłe postawy, chociażby Thomasa Jeffersona, to słynne jego powiedzenie, że drzewo wolności podlewane jest krwią nie tylko tych, z którymi walczymy, ale też i patriotów. No właśnie, wielki symbol walki o wolność, a jednocześnie jeden z potentatów, gdy mowa o właścicielach niewolników. Z drugiej strony wojna secesyjna, ja też czasami pokazuję, bo wiele osób w ogóle nie może znaleźć tego momentu czasowego, więc ja mawiam, jeżeli pamiętacie cokolwiek o powstaniu styczniowym, no to wtedy na kontynencie amerykańskim mniej więcej toczyła się ta wielka, bratobójcza walka. No i też z jednej strony Abraham Lincoln, z jednej strony biznesmen, z drugiej strony prezydent, no ale też człowiek próbujący ocalić jedność państwa, chociaż tak naprawdę nie miał trochę na to ochoty. Jak te wszystkie oksymoronowe historie tłumaczyć? To pokazuje jedną rzecz, że rzeczywiście ta historia Stanów Zjednoczonych jest pasjonująca, jest niezwykła, no, a z drugiej strony, no pytanie, czy są przypadki, ja mawiam, że przypadków nie ma, bo w tej Bożej Opatrzności jest jakiś scenariusz, natomiast czytając pana książkę, panie profesorze, wydaje mi się, że Ameryka, Stany Zjednoczone miały więcej szczęścia niż rozumu w tej początkowej fazie powstawania, gdy Stany Zjednoczone się wykuwały. Czy to jest wniosek trochę za daleko posunięty?
0: Trochę chyba tak. Znaczy, szczęściu trzeba pomagać. Dlatego, że jednak mobilizacja tych elit amerykańskich, wspomniał pan tutaj Jeffersona, rzeczywiście, można powiedzieć, czempion wolności, który miał rzeszę niewolników. Paradoks. Ale również paradoksem jest to, że ci dżentelmeni amerykańscy obradowali sobie tam nad zrębami nowej państwowości, w gruncie rzeczy dumając nad czymś, co właściwie działo się współcześnie. To nie był jakiś z góry założony dawny plan. Oni byli w gruncie rzeczy kolonistami angielskimi. Oni poczuli się Amerykanami właściwie dopiero w tym kryzysie związanym z opodatkowaniem i z cłami i podjęli walkę o tożsamość gospodarczą, o interes gospodarczy i nagle stali się Amerykanami w ciągu w gruncie rzeczy kilkunastu lat. To jest ten fenomen. Więc czy to opatrzność rządziła? Pewnie tak. Czy mieli szczęście? No niezupełnie, dlatego że mieli na głowie i armię angielską, wkrótce potem i francuską do pomocy, która z kolei też pomagała umiarkowanie. Więc to wszystko, oczywiście zbiegi okoliczności w historii można analizować i pewne paradoksy, ale to proces, który wydaje mi się był, no, można powiedzieć o historii zawsze, jeżeli coś się stało, to musiało się stać, to jest tautologia. Ale ten los amerykański, wydaje mi się, był oświecany, bo to może jest

0: za mocno powiedziane, ale to, co Amerykanie o sobie czasami mówią, że oni są tym City on the Hill, tym miastem na wzgórzu, tak jak w kazaniu Chrystusa, prawda?
1: Tak.
0: Że miasto na górze nie może się ukryć. Że to jest tak, jak ci pionierzy purytańscy mówili. Tam na którymś z tych statków jeden z tych przywódców purytańskich powiedział, że my tutaj przypływniemy, żeby założyć miasto na wzgórzu, Nowy Jeruzalem. To oczywiście jest wizja szalenie uproszczona i nadmierna, tak. Ale jednak coś w tym jest, że opatrzność czuwała nad tym państwem, które wielokrotnie mogło się zawalić.
1: Zgadza się.
0: Bo ono jest złożone z tak różnych elementów, czasami sprzecznych. A jednak powiem ostatecznie, dobrze, że Stany Zjednoczone na mapie świata są, bo bez nich naprawdę byłoby znacznie gorzej.
1: Powiedział profesor Wojciech Roszkowski, ja się uśmiechnąłem, kiedy pan profesor powiedział miasto na wzgórzu, bo jest taka pieśń grupy, to są bogowie metalu albo grupy Judas Priest, Iron Maiden, Run to the Hill, chociaż tekst tym podwójnym tłem, gdzie wodzowie Indian dziękowali grupie Iron Maiden za tę pieśń, no bo przecież Ameryka to także masakry Indian, jest taki bolesny temat, czasami zakopywany, czasami w ogóle nieporuszany, natomiast jedno jest pewne, że w tej książce, panie profesorze, pokazuje pan początki Ameryki jako mozaikę narodów, kultur i wyznań. No i ta różnorodność wpłynęła na to, że Ameryka dziś jest tym, czym jest najpotężniejszy kraj świata, jak namawiam współczesny Rzym. Również w książce, to co pan wspomniał na wstępie, Massachusetts, czyli Purytanie, Pensylwania, wspólnota Kwakrów, no i ten Maryland, gdzie doszło do jednego chyba z najbardziej może i interesujących i spektakularnych, i mało znanych tych eksperymentów politycznych z tą instytucjonalną wolnością religijną. Natomiast ja jeszcze zapytam o taką oto historię. Bo sam tytuł, Siła i Wolność, nie jest przypadkowy. Czy ta siła zawsze wynika z chęci parcia ku wolności, czy też między tymi wartościami pojawiają się napięcia i sprzeczności, które wcześniej czy później te wielkie królestwa, wielkie cesarstwa prowadzą na manowce? No i tutaj dochodzimy do tej dziwnej sytuacji politycznej, bo też jest rozdział w finale o tym, o tym, by Amerykę uczynić na powrót wielką, panie profesorze.
0: No właśnie, bo siła i wolność, jak ja powiedziałem, w Ameryce jakoś współgrają, ale to nie jest takie proste. I na tym właśnie to rozpięcie, można powiedzieć, powodowało różne kłopoty i różne kryzysy amerykańskie. Dzisiejsza Ameryka jest, można powiedzieć, spadkobiercą kryzysu lat 60. Lat 60., który jest historyką amerykańskich, nazwał nawet drugą wojną secesyjną. My tutaj z Polski specjalnie żeśmy nie zauważyli, co tam się działo, ale to był bunt pokoleniowy, wkraczający bardzo dramatycznie w to napięcie między siłą i wolnością, bo ta wolność anarchiczna, hipisowska, studencka, młodzieżowa, rozkładała tkankę społeczną. To było, jak ktoś powiedział, stado niezależnie myślących. To znaczy, znowu paradoks, ale stado niezależnie myślących to znaczy, że siła rozkładowa, anarchiczna w gruncie rzeczy jest niebezpieczna, dlatego że potrafi zniszczyć pewną stabilną strukturę istniejącą. I to była właśnie ta druga wojna secesyjna lat 60., która do dzisiaj pokutuje w kręgach tej lewicy amerykańskiej, która, można powiedzieć, no, promieniuje na cały świat. To jest ta kultura woke czy cancel culture na uniwersytetach. Na uniwersytetach amerykańskich wolność słowa jest bardzo ograniczana. Właśnie przez polityczną poprawność, przez pewnego rodzaju sposób myślenia o świecie, który nazwałbym nie ma wolności dla wrogów wolności w cudzysłowie. To znaczy, jeżeli ktoś nie akceptuje wolności bezcelowej, to jest wrogiem wolności. Natomiast wolność zawsze czemuś musi służyć. To jeżeli nie ma pozytywnych celów, to są zachcianki, które rozkładają społeczeństwo. No i to mniej więcej przechodzi do Europy. W Polsce młode pokolenie czasami jest zafascynowane tą wolnością bez celu, jak gdyby. I Ameryce nadal to grozi. To, że Trump ze wszystkimi swoimi dziwnościami i problemami, można powiedzieć, które czasami zaskakują nas, słownymi i innymi, próbuje tę Amerykę postawić znowu na nogach tych wszystkich wartości, które konsolidują Amerykę. No i o tym jest ta końcówka. Tam jest sporo takiej refleksji na temat współczesnej polityki, kultury politycznej, społeczeństwa,
1: tak,
0: które my w Polsce powinniśmy troszeczkę też wziąć sobie do serca.
1: Dokładnie, no zwłaszcza, że ten socjalizm znowu, widmo nie tylko socjalizmu, ale już realnych wyborów, jak chociażby ostatnio to, co zaniepokoiło, co niektórych w Stanach Zjednoczonych, mówię o prawyborach w Partii Demokratycznej, w Colorado, gdzie no nieznana nikomu Melat Kairos o pochodzeniu etiopskim pokonała wieloletnią panią Dianę Dgett, która zasiadała w kongresie przez 15 kadencji, no i właśnie podobni do Melat Kairos mówią, że to idzie młode, nowe, młode i trzeba się radykalizować coraz bardziej, czyli bardziej na lewo. Pytanie, czy ktoś pójdzie bardziej na prawo, to jest tajemnica, ale to przed nami dopiero, bo ta rozgrywka, panie profesorze, a propos tych połówkowych wyborów do kongresu będzie bardziej niż interesująca. Natomiast dwa głośne nazwiska, tak, bo ktoś, myślę, że nasza młodzież też trochę już nie pamięta o Tadeuszu Kościuszce, natomiast Tadeusz Kościuszko, któż to był? Ktoś, kto zaprojektował i nadzorował budowę fortyfikacji w West Point, które George Washington uważał za najważniejszy punkt obrony podczas wojny o niepodległość. Na terenie Akademii znajduje się pomnik Kościuszki. Niektórzy, którzy mówią West Point, nawet dziennikarze, czasami nie wiedzą, że jest imieniem Tadeusza Kościuszki. No i jeszcze kto? Kazimierz Pułaski, ojciec amerykańskiej kawalerii. Być może byłby też niezłym politykiem, no gdyby nie to, że zginął pod Savannah bodajże w 1779 roku. I też taka ciekawostka, panie profesorze, bo rzadko Amerykanie nadają honorowe obywatelstwo Stanów Zjednoczonych, a Kazimierz Pułaski bodajże w roku pańskim 2010 albo rok wcześniej to honorowe obywatelstwo otrzymał, no plus Polacy też, plus nasze media, jak chociażby Radio Deon Chicago, redaktora Sławomira Budzika, wszędzie są tam Polacy. Natomiast Polski by nie było, gdyby, i zastanawiam się, dlaczego coraz częściej gdzieś tam w tych i owych forach, i to w Polsce, panie profesorze, gdzieś obniża się rangę tego przemówienia Woodrowa Wilsona ze stycznia 1916 roku, który powiedział, że Europa musi być z wolną Polską i Polska musi mieć dostęp do morza. Komu na tym zależy, aby tak się działo?
0: No pytanie retoryczne. My leżymy w nienowym miejscu na mapie i nasi sąsiedzi bardzo nie lubią, jak podnosimy głowy, stajemy się silniejsi, stajemy się bardziej tożsami, osiągamy sukcesy. Dobrze jest nas wtedy przywołać do porządku, stawić w kącie. Gorzej, że spora część Polaków na to się godzi i bierze w tym udział. Także może też apel przy okazji do tego, żeby tego nie robić i żeby...
1: Apelujemy.
0: Oczywiście w proporcji do tego, kim jesteśmy oczywiście, budować naszą tożsamość, bo to nie sztuka ze średniego zrobić małe, tylko ze średniego zrobić trochę większe.
1: Piękne i mądre słowa, panie profesorze. Ja się pod nimi podpisuję. Profesor Wojciech Ruszkowski, jeden z motorów napędowych wydawnictwa Biały Kruk, Siła i Wolność. 250 lat historii Stanów Zjednoczonych. Natomiast, panie profesorze, pokazuje pan tę drogę Stanów Zjednoczonych do pozycji światowego mocarstwa jako wynik wielu nakładających się procesów. Które z nich, polityczne, gospodarcze, społeczne czy kulturowe, uznałby pan za najważniejsze? Gdybym przyłożył panu rewolwer, stary Colt rewolwer do głowy i powiedział: panie Wojciechu, proszę powiedzieć, która z tych idei była najważniejsza? Coś, co musiałby pan wybrać?
0: Oj, strasznie trudne. Nie wiem, czy pan by mnie...
1: Polityka, gospodarka, społeczeństwo, jego budowa, czy idea kultury?
0: Ja myślę, że jednak idea, pewna postawa filozoficzna, zagospodarowywać rzeczywistość w duchu wolności, ale również odpowiedzialności. Ja myślę, że to jest kwintesencja wszystkiego. Jeżeli jakiś system ma zadziałać, to musi być to oparte na postawie, że życie jest zadaniem, które wymaga pewnej swobody działania, ale że ta swoboda musi czemuś służyć. Temu, żeby stworzyć system, w którym będzie więcej dobrobytu niż było, więcej wolności niż było, ale również więcej odpowiedzialności. I oczywiście w historii Stanów Zjednoczonych widzimy nie tyle wyjątki, co braki tego, bo to jest sprawa Indian i niewolnictwo i tej drugiej wojny secesyjnej. To wszystko nie ma raju na ziemi, ale Ameryka jednak jest pewnym przykładem tego, że tego rodzaju projekt oparty na wolności tej pozytywnej, w przeciwieństwie do tego, co mówiła Asia Berlin, że każda wartość, do której ludzie wolni zmierzają, ogranicza wolność. To błędne koło wolności Asia Berlina jest wyjątkowo szkodliwe. Właśnie pozytywny cel daje sens wolności. I Amerykanie mniej więcej tak budują to swoje państwo, przy wszystkich oczywiście mankamentach tego, jak społeczeństwo w ogóle funkcjonuje. Społeczeństwo to nie jest nauka.
1: Wojciech Raczkowski, pan profesor, niezwykły gość, czego goszczę pod niebem Irlandii. Czy Radia Wnet, autor tej niezwykłej książki Siła i Wolność, 250 lat Stanów Zjednoczonych i historii. Deklaracja Niepodległości, panie i panowie. 4 dzień lipca, rok pański 1776, Filadelfia, tak zwany drugi kongres kontynentalny, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Robert Livingston i Roger Sherman, tak zwany Komitet Pięciu. No i jeszcze ci sygnatariusze zostali nazwani ojcami założycielami. No i też ta reprodukcja tego obrazu Johna Trumbulla, bardziej niż znana chyba tym wszystkim, którzy uczyli się choć trochę historii w dawnych czasach, tak jak ja. Natomiast pana zapytam, panie profesorze, bo pan tę Amerykę lubi. Taka tkliwość jest w tych frazach, w książce Siła i Wolność. Zapytam pana o to zdjęciuszko. Profesor Wojciech Raczkowski, kawał chłopa w pełnej krasie, gdzieś nad brzegiem James River. Proszę opowiadać o tym zdjęciu.
0: Ja prosiłem wydawcę, żeby umieścić to zdjęcie. Może trochę z próżności pewnej, ale nie. Znaczy, no, to nie jest dowód jakiejś egzaltowanej miłości do Ameryki, ale pewnego przywiązania. No, oczywiście to jest kawałek mojego życia. Ja spędziłem w sumie w Ameryce, będąc tam chyba z 10 razy, pewnie prawie ze 3 lata, i poznałem życie codzienne i pewnego rodzaju kłopoty i trochę powędrowałem, różne stany odwiedziłem, więc dotarłem kiedyś właśnie nad James River i byłem w Jamestown, bo tam się wszystko zaczęło. I też przypomniałem sobie o tym, pisząc tę książkę, że rzeczywiście z tej historii Stanów Zjednoczonych, tych przełomowych momentów, ja mam pewne doświadczenie osobiste, czy ja tam nogę postawiłem. W ogóle mi w Jamestown i na polu bitwy w Gettysburgu i w Appomattox, gdzie doszło do tej ostatniej bitwy. Więc to jest trochę taki znaczek sentymentu pewnego, ale również może symbol tego, że próbuję tę Amerykę zrozumieć, nawet siedząc tam nad brzegiem tej rzeki. James River to jest pewien symbol Ameryki.
1: Powiedział trochę rozczulonym głosem profesor Wojciech Raczkowski. Ja też lubię takie artefakty z przeszłości, jakieś zdjęcie, jakiś bilet na niezwykły koncert, na przykład Roberta Planta czy Vana Morrisona. Coś takiego jest w człowieku, ta tkliwość i sentymentalizm. Natomiast zaprawdę powiem państwu, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, że Siła i Wolność to coś więcej niż klasyczna historia Stanów Zjednoczonych. To opowieść o narodzinach tej nowoczesnej cywilizacji zachodniej, a oznacza znaczeniu religii, gdzie dużo słów o wolności, o prawie, odpowiedzialności, ale też o tych historycznych ideach oksymoronicznych, które czasami się wykluczały, gdy Amerykanie budowali tę swoją wolność i siłę, a profesor Wojciech Roszkowski pokazuje Amerykę bez uproszczeń, dostrzega sukcesy, ale nie ukrywam błędów i licznych dramatów, jak to, co zaczęło powoli wsączać się. Ten rytm Wielkiej Ameryki od lat 60., przemu lat 60. i 70. Natomiast muszę pochwalić pana profesora Wojtka Roszkowskiego za rozdział o nowoczesnym popie i powstawaniu tych nowych dźwięków, tej nowej muzyki, panie profesorze. Kłaniam się nisko, no bo jako szef muzycznej stacji lubię czytać te wszelkie rzeczy.
0: To jest wkład Ameryki, a nawet murzynów amerykańskich w kulturę i dzieje świata.
1: No właśnie.
0: Korzenie muzyki pop, to jest Ameryka.
1: Bodajże T-Bone Burnett, jeden z tych bluesowych wirtuozów, podobnież powiedział kiedyś: byliśmy niewolnikami, natomiast my skolonizowaliśmy ich serca i to, czego słuchają, naszą muzyką. To nie skrawka. Bardziej niż scena, tak jak Japończycy stwierdzili kiedyś. Co prawda Amerykanie zrzucili na nas bomby atomowe, ale potem myśmy stworzyli magnetofon kasetowy i kompakt. Koniec, kropka. Tak to wygląda na tym świecie. Panie profesorze, przegadaliśmy ponad 40 kilka minut. Dziękuję za rozmowę, bo każda z nich, z tych rozmów jest pasjonująca. Natomiast taki freestyle, jak to zwykle bywa na koniec. Dlaczego warto przeczytać pana książkę o Ameryce, panie profesorze? Jakby pan przekonał niedowiarków albo tych, którzy z reguły mają jakąś niechęć, tak, do czytania, do składania tych literek i analizowania na przełęczy serca i duszy. Dlaczego warto czytać Siłę i Wolność, panie profesorze?
0: Pierwsza rzecz z ciekawości. Ja w ogóle jestem ciekawski i zawsze mnie interesuje coś, czego nie wiem. Więc jeżeli ktoś czuje się niedoinformowany, czy czegoś brakuje, no to zachęcam. Ciekawość to w ogóle jest bardzo ważny przymiot człowieka. Polecam rozwiązanie z ciekawości.
1: Profesor Wojciech Roszkowski, dziękuję pięknie. Pamiętajcie, że książkę można zamówić w wydawnictwie Biały Kruk z ukłonami dla państwa prezesów. No, muzycznie cóż, pomyślałem sobie, że moja irlandzka formacja najulubieńsza, Fontaine's DC, Living in America z drugiej płyty Heroes Death, gdzie dużo odniesień do celtyckości. No, Irlandczycy, panie profesorze, też uczą się i uczą dzieci od maleńkości tych mitów celtyckich. Tego wszystkiego, co nazywa się tą mitologią irlandzką, i dla nich to też jest bardzo ważne. Dziękuję pięknie za udział, panie profesorze.
0: Ja się bardzo dziękuję.
1: To była wspaniała rozmowa.
0: I do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

Muzyczna polska tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybrawski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna polska tygodniówka.

Wielki Bruce Springsteen, Glory Day. Z tego niezwykłego kompaktu, gdzie zaklął spod nieba Londynu Bruce Springsteen w roku pańskim 2013 całą płytę Born in the USA, szykując się do okrągłej rocznicy wydania tej płyty, bo oczywiście na antenie Radia Wnet wiele mówiłem o tej płycie w roku pańskim 2024. No bo wtedy 40 tej płyty. Natomiast co musimy wiedzieć, taka podstawowa wiedza a propos dzisiejszego święta, 250 lat istnienia Stanów Zjednoczonych. Przede wszystkim musimy pamiętać o ojcach założycielach z Filadelfii. Amerykanie mówią o nich z atencją, Founding Fathers. To grupa polityków i myślicieli, którzy po prostu stworzyli podstawy Stanów Zjednoczonych. No i finał tych myśli, tych rozmyślań o budowie nowego państwa. 4 lipca, rok pański 1776. No i Filadelfia była dla nich kluczowym miejscem, no bo właśnie tam, tak jak rozmawialiśmy z profesorem Wojciechem Roszkowskim, obradował drugi kongres kontynentalny. No i tam podpisano deklarację niepodległości 4 lipca 1776 roku. No i 11 lat później, w roku 1787, powstała Konstytucja Stanów Zjednoczonych, ale może słów kilka o samych ojcach założycielach, bo do tej grupy zalicza się sześciu wielkich myślicieli, wielkich postaci. Przede wszystkim George Washington, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych i dowódca Armii Rewolucyjnej. Thomas Jefferson, o którym mówiliśmy z profesorem Wojciechem Roszkowskim, to on był głównym autorem Deklaracji Niepodległości, a także Benjamin Franklin. On był przede wszystkim naukowcem, znanym od tych eksperymentów z piorunami, z drutem i butelką, ale był również filozofem, a dopiero na końcu dyplomatą, jak mawiam we wspomnieniach. Później John Adams, drugi prezydent Stanów Zjednoczonych, Alexander Hamilton, bo on stworzył system finansowy Stanów Zjednoczonych, i oczywiście James Madison, szósty z tej grupy, ojciec konstytucji, a ci, którzy słuchają muzyki, no wiedzą, co to jest Madison Square Garden. No i cóż oni uczynili? Ich najważniejsze osiągnięcia to oderwanie kolonii od Wielkiej Brytanii, stworzenie nowego państwa Stanów Zjednoczonych Ameryki, opracowanie zasad demokracji konstytucyjnej, zapisanie praw obywatelskich, które później rozwinięto w karcie praw. No i cóż, Filadelfia była wtedy sercem rewolucji, tam debatowano o niepodległości, tam podpisano te najważniejsze dokumenty, zręby, fundamenty Stanów Zjednoczonych, no i tam tworzono właśnie opokę systemu politycznego. No ale nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie pewna bostońska herbatka, ale to czas na inną opowieść. Panie i panowie, a teraz czas na naszą panią kompozytor Konstancja Kochaniec, która Amerykę zna, w tej Ameryce bywała. Oprócz tego, że pięknie komponuje, to też ma dryk, jak to się mówi, i rękę do tworzenia pięknych fotografii. Konstancja Kochaniec, Fly Me.

0: Do ostatniego dźwięku pani kompozytor Konstancja Kochaniec Fly Me. Przepiękny kwiat z bukietu melodii kompozycji do filmu Marzyciel, Kornel Morawiecki, ścieżka dźwiękowa z 2020 roku. A teraz rozprawimy się z pewnym mitem.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: No, ten mit sprawił, że też trochę omyłkowo, nie wsłuchując się w tekst, popadł prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Born in the USA, w tle oczywiście London Symphony Orchestra. Natomiast Born in the USA, piękne słuchaczki i zecni słuchacze Radia Wnet, dziś w 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i Deklaracji Niepodległości, rozprawię się z tym mitem, bo ta pieśń Bruce'a Springsteena, nagranie tytułowe z albumu z 1984 roku, to gorzka opowieść o Ameryce pod maską hymnu. Bruce Springsteen w 1984 roku wydał tę płytę, no i ten album, a szczególnie ta piosenka, szybko stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych hymnów rockowych. Jednak jego siła, i powtórzę to jeszcze raz, jego siła tkwi i jest zbudowana na pewnym paradoksie, bo piosenka brzmi niczym triumfalna deklaracja dumy narodowej, radości, ale w rzeczywistości to jedna z najbardziej gorzkich krytyk amerykańskiego społeczeństwa przede wszystkim. Opis smutnego losu weteranów wojny w Wietnamie i złudzeń amerykańskiego sny, chociaż, cytując Marię Konopnicką i wiersz A jak poszedł król na wojnę, że najczęściej biją króle, a najczęściej biją chłopy. I tak też było z naszymi weteranami, generałami I i II wojny światowej. I przypuszczam, że to samo też przeżywają ci, którzy walczą gdzieś na południowych i zachodnich rubieżach Ukrainy, bo establishment sobie, a zwykli ludzie, jak zwykle, muszą za to ponosić odpowiedzialność. Natomiast wracając do Born in the USA, to utwór o rozczarowaniu tym amerykańskim snem i traktowaniu weteranów wojny w Wietnamie, powiem to delikatnie, po prostu z buta. Najbardziej rozpoznawalnym fragmentem piosenki jest ta fraza, która brzmi niczym patriotyczna, bardziej niż pompatyczna mantra. Born in the USA, czyli urodziłem się w USA, urodziłem się w USA, no i w oryginale powtarzany refren Born in the USA na swój sposób sprawia wrażenie dumy, siły, jedności. Jednak w kontekście całego utworu działa on ironicznie, jak powtarzane z bólem zdanie, a nie celebracja. Jest też opis martwego miasta, tego dzieciństwa bez szans, bo piosenka zaczyna się od obrazu życia gdzieś na marginesie tej wielkiej, świetlistej Ameryki, bo Bruce Springsteen śpiewa: urodziłem się w martwym mieście, pierwszy cios, jaki dostałem, był wtedy, gdy spadłem na ziemię. No i ten fragment pokazuje człowieka, podmiot liryczny, który od początku nie ma równych szans, świat, w którym dorasta, nie daje perspektyw ani stabilności. To też poruszał w rozmowie ze mną profesor Wojciech Roszkowski. A jak to można interpretować? Przede wszystkim ja tak interpretuję, że bohater wyrasta w środowisku, które od początku skazuje go na walkę o przetrwanie. Ale najbardziej przejmujący moment dotyczy Wietnamu i wojny w Wietnamie. Cytat: wpadłem w małe kłopoty w rodzinnym mieście, więc włożyli mi karabin w ręce, wysłali mnie do obcego kraju. I to nie jest opowieść o heroizmie, o patriotyzmie, ale o przymusie i systemie, który kieruje biednych ludzi do wojska. Tak niestety było i jest do tej pory. Po powrocie bohater nie znajduje żadnego wsparcia. Bruce Springsteen śpiewa: wracam do domu, do rafinerii, a człowiek od zatrudnienia mówi: synu, gdyby to ode mnie zależało, miałbyś tę robotę. A potem kolejny gorzki wersy. Poszedłem do mojego urzędnika VA. VA to Departament do Spraw Weteranów. Powiedział: synu, czego nie rozumiesz? No i państwo, które wysłało go na wojnę, nie potrafi go potem przyjąć. Zostaje samotny, zdruzgotany wobec biurokracji i obojętności. Ale jednym z najbardziej bolesnych fragmentów jest historia brata. Bruce Springsteen śpiewa: miałem brata pod Key Sun, walczył z Wietkongiem. Oni tam wciąż są, a jego już nie ma. To obraz wojny, który zostawia tylko śmierć i pustkę, a nie zwycięstwo. No i refren jako gorzka ironia, bo najważniejszym zabiegiem Bruce'a Springsteena jest to, że ta najbardziej patriotyczna część piosenki jest najbardziej gorzką ironią. Urodziłem się w USA. Nie jest to krzyk dumy, lecz powtarzane zdanie człowieka, który widzi, że jego kraj nie spełnił obietnic. Jak podkreślają liczni znawcy twórczości Bruce'a Springsteena, piosenka jest krytyką niespełnionych obietnic amerykańskiego snu. No i ta piosenka jest często źle rozumiana, jest najbardziej mylnie, jest jednym z najbardziej mylnie interpretowanych utworów, ponieważ refren niczym hymn stadionowy, taki opener na wielkim stadionie podczas festiwalu, muzyka energetyczna, która wznosi i myślimy sobie sum sum corda, w górę serca, w efekcie piosenka była używana jako symbol patriotyzmu, mimo że jej treść jest krytyką państwa i systemu, i w tę pułapkę wpadł też prezydent Donald Trump. No i cóż, Born in the USA to nie hymn dumy, ale opowieść o człowieku złamanym przez biedę, wojnę i obojętność instytucji, tak? Trochę wyraz nieodzajmionej miłości do ojczyzny, jej obywatela. Przypomina mi się cytat z filmu Popiół i Diament Andrzeja Wajdy, gdzie Zbigniew Cybulski, który gra Maćka Chełmickiego, na pytanie człowieka, który zarządza hotelem, mówi wprost: dlaczego pan nosi te czarne okulary? Oczywiście aluzja do Powstania Warszawskiego, a Zbyszek Cybulski, czyli Maciek Chełmicki, odpowiada: to wyraz nieodzajemnionej miłości do ojczyzny. Bruce Springsteen śpiewa: urodziłem się w Stanach Zjednoczonych i co z tego wynikło? Niezwykła koncertowa wersja, inna niż ta, która zabrzmiała dzisiaj na początku programu. Bruce Springsteen, Born in the USA.

Wielki David Garrett, Born in the USA z albumu Rock Revolution. Tomasz Wybranowski, studio Dublin. Polska tygodniówka, trochę muzyczna polska tygodniówka, trochę eseistyczna polska tygodniówka z ukłonami dla moich słuchaczy, bowiem panie i panowie, w lipcu i na antenie radia NIR FM w naszym programie Polska tygodniówka, także w Radiu Deon Chicago, co jest oczywiste, i oczywiście w Radiu Wnet opowiadam o tym, co wydarzyło się 250 lat temu pod niebem Filadelfii. 6 ojców założycieli, w tym m.in. George Washington i Thomas Jefferson i Benjamin Franklin, że o Jamesie Madisonie nie wspomnę. No i cóż, dzisiaj opowieść też o tym, co Polacy uczynili dla Ameryki, a uczynili bardziej niż wiele. Natomiast w klimacie muzycznym wciąż ten motyw Bruce'a Springsteena, Born in the USA, tym razem Tyler Ward.

Tyler Ward, Born in the USA. Niezwykły kowec roku pańskiego 2021. A teraz, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, ze studia Dublin opowiadam o Dniu Niepodległości. Jak wiemy, obchodzone 4

Ja się zaliczam. Są i tacy, którzy zostawili po sobie trwały ślad w dziejach Stanów Zjednoczonych. Oczywiście dwie postacie niemal symboliczne. To ikony: Tadeusz Kościuszko, inżynier wojskowy, który zaprojektował strategiczne fortyfikacje West Point, oraz Kazimierz Pułaski, znany jako ojciec amerykańskiej kawalerii, bo ich wkład w amerykańską walkę o niepodległość to nie tylko epizod, mały epizod z XVIII wieku, ale dowód, że idee wolności nas, Polaków, są wspólne dla narodów po obu stronach Atlantyku. Ale historia Polaków w Ameryce to nie tylko wojsko i polityka, to także moja ulubiona kultura, literatura, scena. I tu warto zatrzymać się dłużej przy postaci wyjątkowej. Helena Modrzejewska, jedna z największych aktorek swojej epoki, która zdobyła serca Amerykanów w czasie, gdy scena była niemal wyłącznie domeną rodzimych amerykańskich gwiazd. Urodziła się w Krakowie, już w młodości zdobyła ogromną popularność na scenach i w Galicji, i w Warszawie, grając głównie w dramatach romantycznych i sztukach Szekspira. No i w roku pańskim 1876, zmęczona realiami życia artystycznego w zaborze rosyjskim, wyemigrowała z mężem i grupą przyjaciół do Kalifornii. Tam w miejscowości Anaheim próbowała życia na farmie, ale szybko wróciła do teatru, tego co było jej prawdziwym powołaniem. Helena Modrzejewska zadebiutowała w San Francisco i mimo że początkowo nie znała dobrze języka angielskiego, szybko zdobyła uznanie krytyków i publiczności. No i wkrótce występowała, ba, brylowała na największych scenach Ameryki, a to grając Lady Macbeth, Ofelię, Julię czy Marię Stuart z dramatów Williama Szekspira. Jej akcent był traktowany trochę jako egzotyczny, ale grę aktorską określano jako głęboką, emocjonalną i klasyczną i pełną pasji. Helena Modrzejewska nie tylko reprezentowała wysoki poziom artystyczny, ale była też ambasadorką polskiej kultury. No i w swoich przemówieniach i rozmowach podkreślała pochodzenie, mówiła o sytuacji Polski pod zaborami i wspierała sprawy społeczne, takie jak prawa kobiet i edukacja. No i teraz muszę powrócić do wielkiej postaci, heros polskiego pióra, Henryk Sienkiewicz, pisarz i publicysta, późniejszy noblista, Henryk Sienkiewicz, który również zostawił po sobie ciekawy ślad w dziejach Ameryki i oczywiście Polaków w Ameryce, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, bo w latach 70. XIX wieku odbył podróż po Stanach Zjednoczonych, głównie do Kalifornii, no i oczywiście na kilka tygodni zatrzymał się w posiadłości Heleny Modrzejewskiej, no i był zafascynowany, żywo zafascynowany tym nowym światem, naturą, obyczajami, życiem emigrantów, no i pisał te słynne listy z podróży do Ameryki, które były publikowane cyklicznie w prasie warszawskiej. No i myślę, że warto wrócić do tej lektury i myślę, że też nasi licealiści powinni jakieś wyimki z tych listy z podróży do Ameryki poczytać sobie. No ale co wynika z tych tekstów, bo w tych swoich pejzażach literackich Henryk Sienkiewicz z ogromną wnikliwością opisywał piękne amerykańskie krajobrazy, ale również mentalność Amerykanów i to, co warte podkreślenia, trudne losy polskich imigrantów. Jego styl lekki, ironiczny, ale głęboki, z pogłębionym rysem psychologicznym. Choć sam nie osiedlił się na stałe w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, to jego spojrzenie z zewnątrz pozwala nam lepiej zrozumieć, jak wyglądała Ameryka końca XIX wieku, oczami polskiego inteligenta z podzielonej, zniewolonej Polski. No, ta Ameryka nie była taka sielska i anielska, z tym zawołaniem od pucybuta do milionera. I jeszcze jedna rzecz, o której muszę absolutnie powiedzieć. Jego pobyt za oceanem miał wpływ na kształtowanie się jego wizji patriotyzmu i tej wielkiej polskiej duchowej wolności. Idei, która potem silnie wybrzmiała w jego powieściach, takich jak Quo Vadis, przypomnę, nagrodzonej Nagrodą Nobla, i oczywiście trylogii pisanej ku pokrzepieniu Serc ogniem i mieczem, Potop i Pan Wołodyjowski.

No i cóż, dzisiaj trochę opowiadam o Polakach w Stanach Zjednoczonych. To wszystko związane z datą 4 lipca 1776 roku. Filadelfia, proklamowanie niepodległości, tak naprawdę powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

No i dzisiaj też będę mówił o pierwszych Polakach w Ameryce, bo to ramy. Ktoś może być zaskoczony, ale tropy Polaków już od XVII wieku, od Jamestown do pierwszego głośnego strajku pod niebem Ameryki, czyli lata 1608-1619. A muzycznie za chwilę, panie i panowie, ta ikoniczna wersja, jeżeli chodzi o skład formacji Various Monks. Już z Kasią Stankiewicz, no i cóż, Ameryka, wersja na żywo z oklaskami, Tomasz Wybranowski, Polska Tygodniówka o Ameryce i tropach Polaków pod niebem, United States of America.

Kasia Stankiewicz i Wariusz Manx, Ameryka, wersja z płyty 25 live, a teraz powracam do moich opowieści, bo kiedy Ameryka świętuje 4 lipca, trzeba przypomnieć sobie, piękne słuchaczki i zecni słuchacze, gdziekolwiek jesteście. Przypominać nie tylko ojców założycieli, ale też i tych, którzy jak Tadeusz Kościuszko, jak Kazimierz Pułaski, jak Helena Modrzejewska czy Henryk Sienkiewicz przybyli z daleka, by wspierać ideę wolności, praw jednostki i demokracji. I my Polacy, jako żołnierze, artyści, pisarze i zwykli emigranci, przez wieki wnosiliśmy, wciąż wnosimy swój wkład w rozwój Stanów Zjednoczonych. To dzięki nim i tysiącom innych emigrantów Ameryka stała się krajem wielokulturowym, bogatym nie tylko ekonomicznie, ale przede wszystkim duchowo. To, że Amerykanie mawiają, to Polacy i Chińczycy zbudowali Amerykę, ale Ameryka w chwilach próby o nich zapomniała. Warto więc w oktawie Święta Ameryki, 250-lecia proklamacji niepodległości, pomyśleć o tych, którzy nie urodzili się na amerykańskiej ziemi, ale stali się jej lojalnymi obywatelami, bo wolność, jak pokazuje historia czy Modrzejewskiej, czy Henryka Sienkiewicza i innych Polaków, nie zna granic, nie zna języków ani narodowości, jest wartością uniwersalną. Druga połowa XX wieku oraz początek XXI wieku przyniosły istotną zmianę w sposobie obecności Polaków i osób polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych. Nie była to już wyłącznie historia emigracji zarobkowej ani społeczności etnicznej, która koncentruje się w wielkich miastach przemysłowych. Polacy i Amerykanie polskiego pochodzenia zaczęli odgrywać coraz większą rolę w nauce, medycynie, technologii, mediach, polityce i kulturze wysokiej. No i w wielu przypadkach ich osiągnięcia miały znaczenie bardziej niż globalne. No to teraz rzut oka na naukę i medycynę, bo jednym z najważniejszych obszarów, w których osoby o polskich korzeniach odegrały znaczącą rolę, była nauka i medycyna. W XX wieku kilku uczonych o polskim pochodzeniu lub urodzonych jeszcze na ziemiach polskich, w Polsce, zdobyło Nagrody Nobla, wnosząc wkład o światowym znaczeniu. No i zaczynam od wysokiego C, piękne słuchaczki i wy, dzielni słuchacze. Wśród nich na pierwszym miejscu Roald Hoffman, urodzony w Polsce, który zasłynął z prac nad teorią reakcji chemicznych, a jego badania miały fundamentalne znaczenie dla chemii teoretycznej i praktycznej. I dlatego Komitet Noblowski go dostrzegł.

0: A kolejną ważną postacią jest Andrew Scully, który współodkrył mechanizmy regulacji hormonalnej w organizmie człowieka. No, jego prace miały bezpośredni wpływ na rozwój współczesnej medycyny hormonalnej. Andrew Scully, z pochodzenia także Polak. No i muszę wymienić też Jacka Steinbergera, który uczestniczył w badaniach nad cząstkami elementarnymi. No i przyczynił się do rozwoju fizyki wysokich energii. Też z pochodzenia Polak. I choć każdy z tych trzech wielkich uczonych mężów, Roald Hoffman, Andrew Scully, Jack Steinberger, choć każdy z nich działa w innych dziedzinach, łączy ich jedno. Ich dorobek naukowy powstał w środowisku amerykańskim, ale korzenie rodzinne, biografia, przodkowie sięgają ziem polskich. Dlaczego w polskich szkołach o nich się nie mówi? Bladego pojęcia absolutnie nie mam. Nie mam bladego pojęcia i trzeba to zmienić tak po prostu. Natomiast oprócz laureatów Nagrody Nobla, wielu naukowców i inżynierów polskiego pochodzenia odegrało kluczową rolę w rozwoju Stanów Zjednoczonych Ameryki, bo Polacy uczestniczyli w rozwoju elektroniki, informatyki, przemysłu kosmicznego oraz technologii medycznych. Ich wkład często nie był szeroko znany opinii publicznej, ale miał realne znaczenie dla rozwoju amerykańskiej gospodarki opartej na wiedzy. No i w tym kontekście szczególnie istotne było połączenie tradycji edukacyjnych wyniesionych z Europy Środkowej z możliwościami badawczymi oferowanymi przez amerykańskie uniwersytety. Problemem Polski jest to, że światłych ludzi nie potrafi się docenić absolutnie. Tak dzieje się po dziś. I nieważne, czy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, czy Donald Tusk i Platforma Obywatelska, teraz skryta pod KO, czyli Koalicją Obywatelską, naukowcy zmuszeni są szukać glorii i chwały, pieniędzy na badania, znaczące odkrycia poza granicami kraju. Ale obok nauki ważnym obszarem aktywności stała się też polityka. Szczególnie w XX wieku osoby polskiego pochodzenia zaczęły obejmować funkcje publiczne na różnych szczeblach administracji, od władz lokalnych po stanowiska federalne. Polityk i znakomity pianista Ignacy Jan Paderewski, który dzięki koneksjom z rodziną Pulitzerów wydeptał sobie ścieżkę do ucha prezydenta Woodrowa Wilsona, który w styczniu 1916 roku ogłosił, że Europa po I wojnie światowej nie może być bez niepodległej Polski i bez dostępu do morza. Jedną z najbardziej znanych postaci był Zbigniew Brzeziński, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jego analizy dotyczące polityki międzynarodowej i relacji wschód-zachód miały wpływ na kształt zimnowojennej strategii Stanów Zjednoczonych. Zbigniew Brzeziński symbolizował nowy etap obecności Polonii nie tylko jako grupy etnicznej na marginesie, ale jako uczestnika globalnej debaty politycznej. No i prezydent Donald Trump, różnie oceniany, on dostrzegł siłę współczesnej Polonii w Stanach Zjednoczonych. Teraz muzyczna kartka z kalendarza, panie i panowie. Hur, Dana. No i Ameryka, ale wersja, gdzie usłyszą państwo Mieczysława Foga i legendarnego Jarugę.
1: Powiedzcie mi, panowie, co? Niech się raz nareszcie dowiem, co? Co właściwie jest za raj w USA?
2: Nie wiesz, co to jest za
1: USW? USW, jak się żyje i co się je i co się pije?
2: Nie wiesz?
3: Ja wiem.
1: Kto on?
3: Nie on, lecz ja.
1: Ty?
3: No tak, ja.
1: Ale
3: otóż
1: skąd?
3: Po pierwsze.
1: Po drugie?
3: Wprost nie do wiary, przecież ja nic wiem, czego wy chcecie ode mnie wziąć.
4: Obcy nieznani wtykają ci.
3: Co? Co mi znowu wtykają takiego?
4: Garstolari, New York City, pan Gierarda ci proponuje pół miliarda. I a ty mówisz pół miliarda, o nie!
3: Co, ja mówię nie? Zwariowałeś?
1: Tak.
3: Nie, dobra.
1: Drożysz się,
4: bo chcesz właśnie dwa.
3: I dają mi dwa?
4: Lagają

0: Halo, śmiechaj, boj.
1: Boj, żeleński boj?
0: Nie boj, znaczy boj.
1: Żytnie.
2: No to boj.
0: Oj, oj, oj, oj, oj. Dzikie prerwy zbierasz grzybi.
1: Ja?
0: A miaka żelony śliby.
1: Ja?
0: A w Hollywood 2000 masz ki.
1: No to co, że 2000?
2: A kobitki?
1: Nie bądź chytry.
2: Skąd ma miliony Marlen Dietrich? Trampy, trampy, tańczą, piją dziś.
3: Co krok wodociąg masz gratis.
1: Co za wygoda, tam się pewnie ludzie kąpią.
0: Też to pompujesz i cyk. Weekend zona, no i widzisz to i to.
1: Co?
0: Żywy kowboj z kowboją.
1: Co?
0: Na Mustanga grają furt Remy Bridge. I mówią ci ser.
1: Ser szwajcarski, ser z dziurkami?
0: Nie ser, znaczy pan, a pan to jak rok, to kwinioner.
1: No, no, no, no.

0: Gdy podrapać dziś się trzeba, gdzie? Masz pod ręką drapać nie ma.
1: Gdzie?
0: Na drapaczu drapać tam może się.
1: Mój drapacz?
0: A co?
1: Ma pięter ze sto pewnie, powiecie, ja już widzę.
0: To tysiąc ma, nie tysiąc.

Hurdana i Ameryka, Jaruga i Fok, te dwa niezwykłe głosy. A teraz o Polakach, którzy budowali Amerykę, zanim jeszcze pod niebem Filadelfii podpisano deklarację niepodległości przez sześciu dżentelmenów, tak zwanych Founding Fathers. Albowiem historia obecności Polaków na ziemiach dzisiejszych Stanów Zjednoczonych Ameryki rozpoczęła się długo przed powstaniem samego państwa amerykańskiego, co powiedziałem przed chwilą. Gdy w Europie trwał jeszcze złoty wiek Rzeczypospolitej obojga narodów, a pojęcie Stany Zjednoczone nie istniało nawet w politycznych, najśmielszych planach, niewielka grupa polskich rzemieślników odegrała ważną rolę w przetrwaniu pierwszej trwałej angielskiej kolonii w Ameryce Północnej. Ich przybycie do Jamestown w 1608 roku było wynikiem świadomej decyzji władz kolonii, które potrzebowały specjalistów zdolnych stworzyć podstawy lokalnego przemysłu. No i dziś to wydarzenie uznawane jest za początek ponad 400-letniej historii Polaków w Ameryce. Co więcej, podkreślę, z działalnością tych pierwszych osadników wiąże się wydarzenie, które wielu historyków określa mianem pierwszego protestu pracowniczego w dziejach angielskich kolonii, ale po kolei. Na przełomie XVI i XVII wieku europejskie mocarstwa rywalizowały o wpływy na nowych kontynentach. Hiszpania i Portugalia posiadały już rozległe imperia kolonialne. Francja umacniała swoją obecność w Kanadzie, a Anglia dopiero rozpoczynała budowę własnego systemu kolonii. No i w roku bańskim 1606 król Jakub I nadał przywilej działalności Virginia Company of London, spółce handlowej, której zadaniem było założenie stałej osady na wybrzeżu Ameryki Północnej. W maju 1607 roku powstało Jamestown, nazwane właśnie na cześć tego monarchy. Kolonia jednak zmagała się od początku z licznymi trudnościami, choć wybrano teren dogodny pod względem obronnym, ale bardziej niż niekorzystny do życia. Bagna sprzyjały rozwojowi chorób. Brakowało czystej wody, a większość osadników nie posiadała doświadczenia ani w rolnictwie, ani w rzemiośle. No i wielu z nich to byli po prostu synowie, młodzi następcy angielskich rodzin szlacheckich, którzy liczyli na szybkie wzbogacenie się, a rzeczywistość była brutalna. Choroby zakaźne, niedożywienie, no i konflikty z rdzenną ludnością sprawiły, że śmiertelność osiągnęła dramatyczny poziom. No i w pierwszych latach istnienia kolonii życie straciło prawie 80% jej mieszkańców. Dla inwestorów z Londynu oznaczało to ryzyko całkowitego fiaska przedsięwzięcia. Ale od czego są Polacy, nieprawdaż? Jednym z najbardziej energicznych organizatorów życia kolonii był kapitan John Smith, człowiek o niezwykle barwnej biografii. Zanim trafił do Ameryki, walczył m.in. na Węgrzech przeciwko Imperium Osmańskiemu, bywał w Polsce. Podczas tych wypraw miał okazję zetknąć się z rzemieślnikami i specjalistami pochodzącymi z Rzeczpospolitej. No i trudno dzisiaj tak naprawdę jednoznacznie stwierdzić, powiedzieć, czy właśnie wtedy poznał polskich fachowców, jednak źródła nie pozostawiają wątpliwości, że doskonale zdawał sobie sprawę z ich wysokich kwalifikacji i niezłomności. No i na początku XVII wieku Rzeczpospolita, jak wiemy, należała do największych producentów potażu w Europie. Surowiec ten, przypomnę, otrzymywano z popiołu drzewnego i wykorzystywano przede wszystkim przy produkcji szkła, mydła, farb oraz prochu. No i Polska słynęła również z produkcji smoły, dziegciu oraz wyrobów drzewnych, niezbędnych w budowie i konserwacji statków. Były to towary strategiczne. Dziś możemy to porównać z metalami ziem rzadkich. I był to łakomy kąsek dla rozwijającego się Imperium Morskiego Anglii. Virginia Company potrzebowała ludzi, którzy potrafiliby uruchomić taką produkcję w Ameryce, dlatego zdecydowano się sprowadzić grupę specjalistów z Europy Środkowej. Wśród nich znaleźli się Polacy, według części źródeł także rzemieślnicy ze Słowacji. I o tym można przeczytać w najnowszej książce profesora Wojciecha Roszkowskiego.
A pierwsza grupa polskich rzemieślników dotarła do Jamestown 1 października 1608 roku. Dokumenty kolonialne potwierdzają ich obecność, choć nie podają pełnej liczby osób i listy nazwisk. W polskiej historiografii od XIX wieku pojawiają się m.in. nazwiska Zbigniewa Stefańskiego, Jana Maty, Stanisława Sadowskiego oraz Jana Bogdana. Należy jednak zaznaczyć, piękne słuchaczki, zacni słuchacze, że współcześni badacze traktują te identyfikacje z wielką ostrożnością, ponieważ nie wszystkie można jednoznacznie potwierdzić zgodnie z zachowanymi źródłami z epoki. Nie zmienia to faktu, że obecność polskich rzemieślników jest dobrze udokumentowana. W dokumentach Virginia Company określano ich po prostu jako Polonians lub Pols, podkreślając ich umiejętności zawodowe, nie byli zwykłymi osadnikami. Oni stanowili grupę specjalistów zatrudnionych do wykonania konkretnych zadań gospodarczych. Ich podróż przez Atlantyk trwała kilka miesięcy. Warunki na statkach były bardzo ciężkie. Musieli niemal od podstaw tworzyć zakłady produkcyjne w środku dzikiego lasu Ameryki, wykorzystując jedynie lokalne surowce i najprostsze narzędzia. Ale ten ląd, New Land, stał się dla nich nowym domem. My Hometown.

Wielki Bruce Springsteen, My Hometown. Oczywiście z albumu Born in the USA. Tomasz Wybranowski, Polska Tygodniówka. Opowieść o Polakach pod niebem Ameryki to w związku z 250. rocznicą proklamowania niepodległości Stanów Zjednoczonych, rok pański 1776. Musimy pamiętać o tych dokumentach Virginia Company, gdzie naszych rodaków, wielkich pionierów, nazywano Polonians albo po prostu Pols. Zbigniew Stefański, Jan Mata, Stanisław Sadowski i Jan Bogdan. A najważniejszym zadaniem w Jamestown naszych rodaków, naszych Polaków, było uruchomienie produkcji szkła. Był to towar bardzo poszukiwany w Europie, a jednocześnie kosztowny w transporcie. No i sukces przedsięwzięcia oznaczałby dla Virginia Company pierwsze realne zyski z kolonii, czyli many. Równocześnie rozpoczęto produkcję potażu, o którym mówiłem, ale także smoły i dziegciu. Wszystkie te wyroby miały ogromne znaczenie dla gospodarki morskiej Anglii, a Polska była potęgą w czasach Rzeczpospolitej obojga narodów, właśnie a propos produkowania tych niezbędnych rzeczy w owej Europie, w owym czasie. Bo przecież smołą impregnowano kadłuby statków, liny okrętowe, a potaż, raz jeszcze przypomnę, był wykorzystywany w hutnictwie szkła i przemyśle chemicznym, natomiast dziegieć chronił drewno przed wilgocią i szkodnikami. Historycy gospodarki, jak prześledzimy karty niezwykłych leksykonów i historycznych opracowań, podkreślają, że właśnie te produkty należały do pierwszych towarów eksportowanych z angielskiej Ameryki do Europy. W praktyce oznaczało to, że polscy rzemieślnicy współtworzyli pierwszą gałąź przemysłu w historii przyszłych Stanów Zjednoczonych jeszcze na początku wieku XVII. A znaczenie ich pracy było znacznie większe, niż mogłoby się nam wydawać. Kolonia nie mogła utrzymywać się wyłącznie z pieniędzy inwestorów, musiała po prostu zacząć zarabiać, jak to w życiu. I produkcja prowadzona przez naszych wielkich rodaków stała się jednym z pierwszych dowodów, że Jamestown ma szansę przekształcić się z kosztownego eksperymentu w bardziej niż rentowne przedsięwzięcie gospodarcze. Ale przyszły trudne momenty, bo najtrudniejszym czasem w historii kolonii był przełom roku 1609 i 1610, znany na kartach historii jako Starving Time, czyli czas głodu. Z około 500 mieszkańców Jamestown przeżyło zaledwie 61. Brak żywności osiągnął tak dramatyczne rozmiary, że w zachowanych relacjach pojawiają się opisy spożywania skór zwierzęcych, szczurów, a nawet przypadków kanibalizmu, co potwierdziły współczesne badania archeologiczne. Ale my, Polacy, jesteśmy silni. Polscy rzemieślnicy przetrwali ten okres razem z pozostałymi mieszkańcami kolonii. Ich warsztaty wielokrotnie przerywały działalność z powodu braku żywności i ataków rdzennych mieszkańców. Jednak po ustabilizowaniu sytuacji ponownie uruchamiano produkcję. Fakt ten świadczy o tym, jak wysoko ceniono ich umiejętności. Władze kolonii uznały, że bez wykwalifikowanych fachowców odbudowa gospodarki będzie niemożliwa. No i za chwilę trochę o genezie tej naszej pierwszej solidarności, jeszcze z początku wieku XVII, z kontynentu amerykańskiego, bo opowiem o pierwszych strajkach w historii kontynentu północnoamerykańskiego. Był rok 1619, który właśnie przyniósł to wydarzenie o ogromnym znaczeniu politycznym. W Jamestown zebrało się House of Burgesses, pierwsze przedstawicielskie zgromadzenie ustawodawcze w angielskich koloniach Ameryki Północnej. No i w historiografii amerykańskiej, jak sobie wynotowałem, uznawane jest to wydarzenie za jeden z fundamentów późniejszego systemu demokratycznego. Nowe prawa przewidywały jednak pełnię przywilejów politycznych przede wszystkim dla angielskich osadników. Polscy rzemieślnicy, mimo wieloletniej pracy na rzecz kolonii, zostali początkowo pominięci.
Jak tak, to tak, pomyśleli sobie nasi rodacy Polacy, którzy stworzyli zręby przemysłu na kontynencie amerykańskim. No i ich odpowiedź była zdecydowana. Po prostu przerwali pracę, domagając się równych praw. Z zachowanych dokumentów możemy wyczytać, że fakt protestu oraz szybkie porozumienie z władzami kolonii musi nastręczać nam przypuszczenia, że nasi Polacy tam byli po prostu niezbędni. Niektórzy mówią, że popularne dziś hasło no vote, no work pochodzi z tamtych czasów, chociaż nie zachowały się na to żadne dokumenty. Jednym słowem, protest zakończył się sukcesem. Polakom przyznano prawa obywatelskie odpowiadające ich pozycji, wysokiej pozycji w kolonii, a jednocześnie zobowiązano ich do szkolenia angielskich uczniów w zakresie wykonywanych zawodów. Było to rozwiązanie korzystne dla obu stron, bowiem z jednej strony kolonia zyskiwała nowych fachowców, a polscy rzemieślnicy uzyskali formalne uznanie swojego statusu. Dla historyków dziejów XVII wieku wydarzenie to ma znaczenie symboliczne, bo był to pierwszy udokumentowany przypadek zbiorowego protestu pracowników w angielskiej Ameryce, zakończony osiągnięciem konkretnych celów politycznych. Natomiast historia pierwszych Polaków w Ameryce nie zakończyła się na osadzie kolonii Jamestown, bo w XVII wieku ziemie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych pozostawały mozaiką angielskich, holenderskich, francuskich i hiszpańskich kolonii, ale wraz z rozwojem osadnictwa pojawiali się w nich kolejni przybysze z Rzeczpospolitej. Przede wszystkim kupcy i żołnierze, nauczyciele, przedsiębiorcy i tłumacze. Polscy tłumacze słynęli z wysokiego kunsztu i ogromnej wiedzy. I chociaż ich liczba była niewielka, jednak wielu z nich odegrało role znacznie większe niż mogłaby sugerować skala polskiej emigracji w tamtym okresie. No bo w pierwszej połowie XVII wieku centrum handlu na północno-wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej stał się Nowy Amsterdam, założony przez Holendrów na wyspie Manhattan. Czy ktoś pamięta pierwszą nazwę Nowego Jorku, że to Nowy Amsterdam? Rozwijało się w wymianie handlowej przede wszystkim futer pozyskiwanych od rdzennych mieszkańców Ameryki, nazywanych Indianami. Kupcy, rzemieślnicy i osadnicy przybywali tu z niemal całej Europy, no i właśnie też Polacy, którzy nie tworzyli jeszcze zwartej społeczności, ani też nie zakładali własnych parafii czy organizacji, bo było ich zbyt mało. To były pojedyncze osoby, które dzięki swoim wysokim umiejętnościom potrafiły odnaleźć się w wielonarodowym świecie kolonii. Zastanawiam się, jestem trochę złośliwy, kiedy w nowej historii Ukrainy będzie hasło, że było tam sporo Ukraińców. Powiedziałem to z przekąsem, za co przepraszam. Ale jedną z najciekawszych postaci Polaków, pionierów, był Olbracht Zaborowski, którego nazwisko w dokumentach zapisywano na wiele sposobów. Raz Zaborowski, raz Saborowski, raz Sabrowski. No i po osiedleniu się w kolonii przyjął nazwisko Zabryski, pod którym jego potomkowie zapisali się w historii Stanów Zjednoczonych. No i teraz słów kilka o rodzie Zabryskich. Olbracht Zaborowski urodził się około połowy XVII wieku na terenach naszej Rzeczpospolitej. Nie wiadomo dokładnie, kiedy przybył do Ameryki, jednak źródła wskazują, że osiedlił się w kolonii holenderskiej, gdzie zajmował się rolnictwem i handlem. No i z czasem zdobył zaufanie lokalnej społeczności i został sędzią pokoju. Jeszcze większe znaczenie mieli jego potomkowie, bo rodzina Zabryskich należała przez kolejne stulecia do najbardziej wpływowych rodzin stanu New Jersey. Jej przedstawiciele pełnili funkcje urzędników, prawników, przedsiębiorców, ale i polityków, a nazwisko Zabryskich do dziś noszą szkoły, ulice i miejsca pamięci, a najbardziej znanym jest Zabryski Point,
nazwany na cześć Christiana Brewurta Zapliskiego, potomka polskiego osadnika, który naprawdę nazywał się Olbracht Zaborowski. To dobry przykład procesu, który wielokrotnie powtarzał się w dziejach emigracji. Pierwsze pokolenie zachowało w pamięci obraz kraju ojczystego, kraju pochodzenia, jednak kolejne stopniowe ulegały amerykanizacji, ale nazwisko pozostało świadectwem rodzinnych korzeni. No i współcześni, państwo Zabryski, wciąż powołują się na swoje polskie korzenie. Ale dziś także opowiem jeszcze o Danielu Liczko, o Aleksandrze Kurcjuszu czy Janie Antonim Sadowskim. Polska tygodniówka, opowieści o Ameryce w 250. rocznicę proklamacji Deklaracji Niepodległości, no i o tym, jak to Polacy tę Amerykę budowali jeszcze zanim powstały Stany Zjednoczone Ameryki. Teraz New Message i nagranie Ameryka z albumu Przestrzenie. 10 lat mi od premiery tej płyty w tym roku.

formacja New Message. Nagranie Ameryka z albumu Przestrzenie. 10 lat minęło od premiery tej płyty. Tomasz Wybranowski, Polska, tygodniówka. No i dzisiaj wspominamy tych naszych wielkich rodaków, którzy budowali potęgę Ameryki, a my o nich zapominamy, a powinniśmy być dumni. Zresztą piękne słuchaczki, zacni słuchacze, gdzie nie ma Polaków. Mówiłem o Olbrachcie Zaborowskim, który przyjął nazwisko Zapryski, a teraz o Danielu Liczko, żołnierzu i znakomitym gospodarzu, w amerykańsku byśmy powiedzieli farmerze. No i właśnie Daniel Liczko, zapisywany w języku angielskim Daniel Litcho, albo Litcho, L-I-T-S-C-H-O, dla tych, którzy chcieliby gdzieś trafić na jego ślad. Daniel Liczko służył początkowo w wojskach holenderskich, a po zakończeniu służby osiedlił się w Nowym Amsterdamie, czyli obecnym Nowym Jorku. W połowie XVII wieku prowadził tam bardziej niż popularną gospodę, tawernę, która należała do najstarszych znanych lokali w rozwijającym się wówczas mieście. No i w tamtych czasach karczma nie była jedynym miejscem odpoczynku dla podróżnych. O nie, to właśnie tam zawierano przede wszystkim umowy handlowe, prowadzono negocjacje, no i przekazywano wiadomości z Europy i dyskutowano o polityce. Gospoda Daniela Liczki pełniła więc funkcję lokalnego centrum życia społecznego. No choć trudno mówić o wielkim wpływie jednej osoby na rozwój miasta, jednak jest ona ważnym świadectwem obecności Polaków pośród pionierów przyszłego Nowego Jorku. Skoro Daniel Liczko, to też o pionierze edukacji muszę powiedzieć słów kilka, Aleksandrze Karolu Kurcjuszu. I wydaje mi się, że to jedna chyba z najbardziej ciekawych postaci tych naszych polskich pielgrzymów, jak mówiono o tych, którzy przybywali na nowe ziemie. Aleksander Karol Kurcjusz, który też podpisywał się jako Aleksander Karolus Curtius, lekarz, pedagog wykształcony w Europie i wielki humanista. W 1659 roku przybył do Nowego Amsterdamu na zaproszenie władz kolonii jako nauczyciel szkoły łacińskiej. Była to pierwsza szkoła średnia w mieście, w której po latach rozwinęło się jedno z najstarszych amerykańskich liceów, uwaga, Collegiate School. A nasz rodak, Imć Curtius, uczył łaciny, retoryki i filozofii, czyli przedmiotów stanowiących podstawę wykształcenia elit XVII wieku. Wydaje mi się, że retoryka, filozofia i łacina, ale też logika powinny być dzisiaj w głównym programie nauczania. No i działalność Aleksandra Karola Curtiusza pokazuje, że Polacy uczestniczyli nie tylko w rozwoju gospodarczym, przemysłowym kolonii, ale wnosili również wkład w tworzenie instytucji edukacyjnych, które z czasem stały się fundamentem życia intelektualnego Ameryki. Tak więc możemy Amerykanom powiedzieć, gdyby nie nasi rodacy, nasi przodkowie, siły, mocy, potęgi Ameryki dziś po prostu by nie było. Taka jest prawda i należy być z tego dumnym. Powiedziałem Daniel Liczko, powiedziałem Aleksander Karol Curtius. A gdzie o tym pograniczniku, człowieku z pogranicza, Janie Antonim Sadowskim? Więc już o nim opowiadam, bo to kolejna postać warta przypomnienia w anturażu 4 lipca 1776 roku, gdy w Filadelfii proklamowano Deklarację Niepodległości z George'em Washingtonem, z Thomasem Jeffersonem, Jamesem Madisonem czy Benjaminem Franklinem.
Jan Antoni Sadowski był osadnikiem, który w XVIII wieku działał na pograniczu kolonii brytyjskich. Stąd powiedziałem, że to był taki pogranicznik. Był handlarzem futrami, odznaczał się wielką odwagą i bitnością. Był też przewodnikiem i tłumaczem. No i cóż, był pierwszym znakomitym tłumaczem języków rdzennych mieszkańców Ameryki. I mało kto o tym wspomina i pamięta, że to on, nasz rodak, Polak, Jan Antoni Sadowski, uczestniczył w negocjacjach między kolonistami a plemionami indiańskimi. Więc można powiedzieć, że bez niego nic, tak po prostu. Na pograniczu, gdzie często dochodziło do konfliktów, ludzie, którzy potrafili porozumieć się z obiema stronami, odgrywali niezwykle ważną rolę, a takich ludzi była jeno garstka. Sadowski należał właśnie do takich pośredników, tłumaczy. W źródłach wspomina się go jako człowieka cieszącego się zaufaniem zarówno europejskich osadników, nazwijmy ich wprost kolonistami, ale i Indian. Do połowy XVIII wieku liczba Polaków mieszkających pod niebem kolonii brytyjskich pozostawała niewielka, nie przekraczała 200. Nie istniały jeszcze zwarte skupiska emigrantów ani parafie, które prowadziłyby życie w języku polskim. Większość przybyszów szybko jednak asymilowała się ze społeczeństwem kolonialnym, zawierała małżeństwa z przedstawicielami innych narodowości, no i przyjmowała język jako główny angielski albo niderlandzki. No i sytuacja zmieniła się dopiero wraz z wybuchem wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a stało się to w roku 1775. Młoda Republika potrzebowała doświadczonych oficerów, inżynierów wojskowych i w tym właśnie momencie na kartach historii pojawili się dwaj Polacy. Dwaj dżentelmeni, których nazwiska na trwałe wpisały się do amerykańskiej pamięci narodowej. Kazimierz Pułaski i Tadeusz Kościuszko. I o nim za chwilę słów kilka ku przypomnieniu tych, którzy mają utrwaloną wiedzę o przeszłości Rzeczpospolitej. Dr Hackenbusch, I Bless America. Krążek Córka Generała. Dr Hackenbusch.

0: Nasz słuchacz Stanisław zauważył, że na pytanie, gdzie nie ma Polaków, odpowiedź smutna: najmniej w Polsce. Za granicą rozwijamy skrzydła, w Polsce są nam podcinane przez rządzącą nami miernotę. Koniec, kropka, Vox Populi, Vox Dei. 15.34, czas na krótką porcję reklam, którą wyczaruje Ann Igor Toporowski.
1: Reklama.
2: Kram, ekspert w branży opakowań. Opakowania i maszyny pakujące dla Twojego biznesu. Odwiedź nas na www.kram.pl. Kram, partner strategiczny Radia Wnet.
3: Czasem wystarczy jeden moment, jedna modlitwa, jedno spotkanie. 15 sierpnia zapraszamy do Ergo Areny Gdańsk Sopot na wyjątkowy festiwal modlitwy, adoracji, pokoju. Prosta droga do Boga, Eucharystia, adoracja, muzyka uwielbieniowa i wspólnota ludzi, którzy szukają Boga. Dobro za dobro. Szczegóły na stronie drogadoboga.com.

Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ.

0: Kim? Komentatorzy, dziennikarze, piłkarze, eksperci. Będzie z kim podyskutować.
1: Dobra, a kiedy?
2: Studio Mundial. Od poniedziałku do piątku o 17.10. Sponsorem studia piłkarskiego 2026 jest Atlas, producent tynku elewacyjnego Gemini.
3: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
4: Trzymaj pan, kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry w warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Arcydiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
5: Więcej sztuki!
6: Więcej sztuki! Tragedia i gesty, fuga i inwencja.
4: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Wnet Kultura.
4: O kulturze szeroko.
8: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
4: głęboko.
9: De profundis.
10: 6 lipca o godzinie 12 na YouTube rusza kanał Wnet Kultura.
7: To była autopromocja.
11: Radio Wnet. Więcej niż radio.
12: I tak jak powiedziałem, sytuacja zmieniła się dopiero wraz z wybuchem wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, rok pański 1775. Dwa nazwiska, które wpisały się do amerykańskiej pamięci narodowej, a u nas to jakoś tak źle wygląda a propos kultywowania pamięci o Kazimierzu Pułaskim i Tadeuszu Kościuszko. Mało kto na lekcjach historii mówi o Tadeuszu Kościuszce czy Kazimierzu Pułaskim. Zresztą opowiadałem o tym nie raz i nie siedem a propos tego, jak wygląda nowa podstawa programowa, jeśli chodzi o przedmiot historia. Ale wracam do tematu. Choć obaj pochodzili z tej samej Rzeczypospolitej i walczyli po stronie amerykańskich kolonistów, to ich drogi życiowe, ale też temperamenty i dokonania były zupełnie różne. Kazimierz Pułaski stał się symbolem odwagi kawalerzysty, który oddał życie na polu bitwy, a Tadeusz Kościuszko zapisał się jako wybitny inżynier, strateg i myśliciel polityczny, którego projekty fortyfikacji przesądziły o sukcesie wojsk Jerzego Waszyngtona, pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, jednego z sześciu ojców założycieli. To właśnie od ich historii rozpoczyna się ten najbardziej znany rozdział polskiego udziału w narodzinach Stanów Zjednoczonych. Kazimierz Pułaski należy do grona najbardziej rozpoznawalnych Polaków w historii Stanów Zjednoczonych, choć jego droga do Ameryki rozpoczęła się w realiach całkowicie odmiennych od świata kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej. Ale powiem tak, bardziej czczony jest w Stanach Zjednoczonych niż w swojej pierwszej ojczyźnie, Rzeczpospolitej. Urodził się w roku pańskim 1745 w rodzinie szlacheckiej. Jego młodość przypadła na okres coraz większych, narastających napięć wewnętrznych w Polsce, które doprowadziły do jednej z najważniejszych konfederacji szlacheckich XVIII wieku, Konfederacji Barskiej. Konfederacja Barska, przypomnę, lata 1768-1772. Było to zbrojne wystąpienie części polskiej szlachty przeciwko rosnącym wpływom Rosji w sprawach wewnętrznych Rzeczypospolitej oraz przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu. Postrzegano przez konfederatów jako zbyt zależny od Petersburga. W praktyce była to wojna domowa, która miała też charakter walki o zachowanie niezależności państwa polskiego. Płoski szybko stał się jedną z najbardziej aktywnych postaci, dowodził oddziałami, organizował obronę.

ćwierć i brał udział w działaniach partyzanckich. Jego doświadczenie wojskowe wynikało nie tylko z odwagi, ale również z praktycznej znajomości działań nieregularnych, powiem delikatnie tak, i czasami nieregulaminowych, które w tamtym okresie miały ogromne znaczenie w starciach z regularnymi armiami rosyjskimi. No jak wiemy, Konfederacja zakończyła się klęską w roku pańskim 1772. Doszło do pierwszego rozbioru Rzeczpospolitej, a dla Pułaskiego oznaczało to koniec emigracji, bo skończyłby z kulą w sercu albo na stryczku. Ale w Europie był już postacią bardziej niż znaną, ale także politycznie obciążoną. Władze rosyjskie i część elit europejskich uważały go po prostu za buntownika, rewolucjonistę i wielkie zagrożenie. Najpierw, gdy opuścił Polskę, udał się do Francji. Tam próbował uzyskać wsparcie dla sprawy polskiej. Tam też zetknął się z kręgami intelektualnymi i politycznymi, które były zainteresowane sytuacją w Ameryce Północnej. No ale kluczowym momentem, piękne słuchaczki, zacni słuchacze, był jego kontakt z Benjaminem Franklinem. Benjamin Franklin, jeden z ojców założycieli, który w tym czasie przebywał w Paryżu jako przedstawiciel walczących o niepodległość kolonii brytyjskich. No i Franklin dostrzegł w Kazimierzu Pułaskim nie tylko żołnierza, ale przede wszystkim człowieka posiadającego doświadczenie w dowodzeniu kawalerią i prowadzeniu działań nieregularnych. W listach i relacjach dyplomatycznych pojawia się obraz naszego Kazimierza Pułaskiego jako człowieka o silnym charakterze, trudnego we współpracy, ale niezwykle oddanego sprawie wolności. No i chyba ten element ideowy, a nie wyłącznie wojskowy, sprawił, że został polecony do służby w armii amerykańskiej. Pułaski przybył do Ameryki w 1777 roku, w momencie, gdy wojna o niepodległość była daleka od rozstrzygnięcia. Armia kontynentalna dowodzona przez George'a Washingtona zmagała się z brakami kadrowymi, niedoborem przede wszystkim wyszkolonych oficerów oraz przewagą organizacyjną wojsk brytyjskich. No i pierwsze spotkanie Pułaskiego z Waszyngtonem miało charakter dość roboczy i dotyczyło oceny sytuacji militarnej. Pułaski zaproponował reorganizację kawalerii, która w armii amerykańskiej była wówczas, no, powiem tak, bardziej niż słabo rozwinięta i niejednolita, bardziej przypominała pospolite ruszenie. Jego doświadczenie europejskie, szczególnie z działań Konfederacji Barskiej, miało w tym kontekście znaczenie praktyczne. No i wkrótce Kazimierz Pułaski otrzymał stopień generała brygady w armii kontynentalnej. A pierwszym większym starciem, w którym Kazimierz Pułaski odegrał istotną rolę, była bitwa pod Brandywine we wrześniu 1777 roku. Było to jedno z kluczowych starć kampanii filadelfijskiej. Wojska amerykańskie próbowały powstrzymać marsz armii brytyjskiej w kierunku Filadelfii, ówczesnej stolicy Stanów Zjednoczonych. Warto o tym pamiętać. Podczas bitwy Pułaski dowodził jednostkami kawalerii, które osłaniały odwrót sił amerykańskich. No i jego działania pozwoliły uniknąć całkowitego rozgromienia, rozbicia armii Waszyngtona, co w praktyce no, mogło po prostu zakończyć wojnę na tym etapie. W późniejszych raportach Pułaski był oceniany jako oficer odważny, zdecydowany i skuteczny, a w działaniach bardziej niż wizjonerski. No i zwracano też uwagę na jego niezależny charakter, który czasem prowadził do napięć w strukturze dowodzenia. Zdarzało się, że porywczy Kazimierz Pułaski spoliczkował tego czy owego oficera i nie przewierał w słowach. Ale najważniejszym wkładem Pułaskiego w rozwój armii amerykańskiej była jednak reorganizacja kawalerii, no bo zauważył, że dotychczasowe oddziały były rozproszone, przede wszystkim słabo wyszkolone, no i pozbawione jednolitego systemu dowodzenia. No i na jego wniosek utworzono specjalną, elitarną jednostkę, Legion Pułaskiego, która łączyła funkcje kawalerii i lekkiej piechoty. No była to formacja wzorowana trochę na europejskich oddziałach mobilnych, zdolnych do szybkich działań i rozpoznawczych, zwiadowczych, ale i uderzeniowych. Choć Legion nie był liczny, jego znaczenie operacyjne było istotne. Pułaski wziął udział w kolejnych działaniach wojennych na południu Stanów Zjednoczonych, gdzie toczyła się zacięta walka z Brytyjczykami, z Anglikami. Tam też jego kariera wojskowa zbliżała się do końca. W drugiej połowie 1779 roku działania wojny o niepodległość USA przesunęły się na południowe kolonie. Brytyjczycy koncentrowali tam swoje wysiłki, licząc na wykorzystanie lokalnych lojalistów, no i słabszą kontrolę armii kontynentalnej nad terytorium Georgii i Karoliny Południowej. A jednym z kluczowych punktów strategicznych stało się miasto Savannah.
Samena była wówczas ważnym portem i ośrodkiem handlowym. W 1778 roku znalazła się pod kontrolą brytyjską, co skłoniło dowództwo amerykańsko-francuskie do podjęcia próby jej odbicia. No i w operacji tej uczestniczył Kazimierz Puławski. Rozpoczęło się regularne oblężenie we wrześniu 1779 roku i decydujący szturm nastąpił 9 października. Atak zakończył się niepowodzeniem i dużymi stratami po stronie wojsk oblegających. Puławski, dowodząc próbą przełamania linii obronnych, został ciężko ranny podczas kolejnej szarży kawalerii. Rany odniesione pod Sewanę okazały się śmiertelne. Został ewakuowany z pola bitwy i przewieziony na pokład statku Wasp, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Mimo starań lekarzy, jego stan szybko się pogarszał. Zmarł kilka dni później, prawdopodobnie 11 albo 12 października 1779 roku. Okoliczności jego śmierci przez długi czas były przedmiotem dyskusji historyków, a nawet współczesne badania antropologiczne próbowały jednoznacznie potwierdzić jego tożsamość jego szczątków. Dla armii amerykańskiej była to wielka strata. George Washington w korespondencji z Kongresem podkreślał odwagę Puławskiego i oddanie sprawie niepodległości, co utrwaliło jego reputację jako jednego z najbardziej cenionych oficerów zagranicznych w armii kontynentalnej. Choć jego służba w Ameryce trwała ledwie 2 lata, Kazimierz Puławski został zapamiętany jako twórca podstaw amerykańskiej kawalerii. I w kolejnych dekadach, aż po dziś dzień, jego nazwiska pojawia się w licznych dokumentach wojskowych, a w wieku XIX stał się symbolem udziału cudzoziemców w wojnie o niepodległość. W wielu stanach zaczęto nadawać jego imię hrabstwom i miastom. Pamięć o nim przetrwała nie tylko w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim w pamięci Amerykanów. W tym samym czasie, gdy kończyła się misja Kazimierza Puławskiego do Ameryki, przybył inny oficer Rzeczypospolitej, Tadeusz Kościuszko. Jego rola w wojnie o niepodległość miała mieć zupełnie inny charakter niż działalność Kazimierza Puławskiego, bo przecież Kościuszko był inżynierem wojskowym, absolwentem tej dumnej szkoły rycerskiej w Warszawie i oficerem o wykształceniu technicznym. No i w przeciwieństwie do Puławskiego nie specjalizował się w kawalerii czy w strzelance, ale w budowie fortyfikacji, planowaniu obrony i analizie terenu. A do Ameryki przybył w 1776 roku. Najważniejszym jego osiągnięciem była jego rola w kampanii saratogskiej. Chodzi o słowo, to przymiotnik Saratogska od miasta Saratoga. Był rok 1777 i Tadeusz Kościuszko opracował system umocnień wokół pozycji amerykańskich, które znacząco utrudniły brytyjskie działania ofensywne. Dzięki projektom Tadeusza Kościuszki teren został wykorzystany w sposób maksymalizujący przewagę obronną. Brytyjskie wojska dowodzone przez generała Burgoyna znalazły się w trudnej sytuacji, która doprowadziła do ich kapitulacji pod Saratogą, więc zwycięstwo tych, którzy chcieli stworzyć swoje wolne, niezależne państwo. Z militarnego punktu widzenia było to jedno z najważniejszych zwycięstw wojny, skłoniło Francję do formalnego przystąpienia do konfliktu po stronie kolonii amerykańskich. No i Tadeusz Kościuszko, choć nie był dowódcą pola bitwy, odegrał kluczową rolę jako inżynier, którego praca miała bezpośredni wpływ na wynik kampanii. No to teraz o West Point i systemie obrony, bo po Saratodze Tadeusz Kościuszko został skierowany do dalszych prac inżynieryjnych. Najważniejszym jego zadaniem było opracowanie systemu fortyfikacji w rejonie West Point nad rzeką Hudson. Projekt ten miał strategiczne znaczenie dla całej wojny, bo kontrola nad tym odcinkiem rzeki była kluczowa dla komunikacji między północą a południem kolonii. Tadeusz Kościuszko zaprojektował system umocnień, który uchodził za jeden z najlepiej przemyślanych w całej wojnie, a w późniejszych latach West Point stało się jednym z najważniejszych ośrodków szkolenia wojskowego w Stanach Zjednoczonych i dumnie nosi jego imię. No i jeszcze jedna rzecz. Tadeusz Kościuszko cieszył się dużym zaufaniem dowództwa Armii Kontynentalnej. George Washington wysoko oceniał jego kompetencje jako inżyniera i powierzał mu zadania o znaczeniu strategicznym. Z czasem Kościuszko nawiązał też relacje z Thomasem Jeffersonem, z którym łączyły go poglądy
dotyczące wolności i ustroju republikańskiego, a ich korespondencja dotyczyła zarówno kwestii politycznych, jak i planów społecznych, w tym idei stopniowego znoszenia niewolnictwa. Panie i panowie, no to teraz nagranie australijskiej formacji Midnight Oil, Kościuszko. Trochę o górze, trochę o samym Tadeuszu Kościuszce.

0: Kościuszko, czyli Kościuszko, nagranie formacji Midnight Oil z albumu 20,000 Watts RSL. To z najlepszej składanki formacji Midnight Oil. I na tym kończę moją opowieść o Polakach pod niebem Ameryki. Tomasz Wybranowski, Polska Tygodniówka.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
0: A tytułem, panie i panowie, nawiązania do dzisiejszego programu wschodniego, no to cóż, pragnę przypomnieć a propos tej rzezi polskich profesorów, że Niemcy dostali precyzyjne listy proskrypcyjne od Ukraińców, którym roiła się wolna Ukraina przy nazistowskich, faszystowskich Niemczech. Ukraińcy dostarczyli Niemcom precyzyjne informacje z adresami zamieszkania, miejscami wykładów i tym, gdzie można aresztować naszych profesorów. Przypomnę, że wczoraj minęła 85. rocznica tej niemieckiej akcji, przy której, no jakby nie patrzeć, też nacjonaliści ukraińscy maczali palcem, no i tego też nie można przemilczeć. Jeżeli mówimy sobie o historii w obie strony i podobnież okupowaliśmy Ukrainę przez przynajmniej 500 lat, co jest dla mnie dziwną historią, bo Ukraina to były dzikie stepy, Ukraina, kraina u bram Rzeczypospolitej, to też można mówić. No i rodzi się pytanie, czy dzisiaj Kijów ponownie z Berlinem gra też historycznie albo politycznie ramię w ramię przeciwko nam. Cóż, czasami mawiam, że historia zatacza koło. No ale cóż, po co o tym mówić? Doskonale wiemy, jak to wszystko niestety wygląda, także pamiętajcie o tym, aby sięgać do źródeł historycznych i cóż, mawiać trzeba wprost i bez ogródek, jak było bez poprawnej polityczności. Przypomnę, wczoraj 85. rocznica aresztowania i wymordowania profesorów lwowskich, niezwykłe światłe głowy Niemcy, ale mieli ułatwione zadanie przez listy proskrypcyjne, które dostali od Ukraińców, którzy chcieli wybudować własny kraj. Każdy kraj, każdy naród ma prawo do wolności, do własnego kraju, ale nie może być budowany na krzywdzie innych, a tym bardziej na mówieniu, zafałszowywaniu albo przemilczaniu pewnych rzeczy z historii. Tomasz Wybranowski, była to muzyczna polska tygodniówka na antenie Radia Wnet. Igor Toporowski zostaje z Państwem. Dziękuję mu za te 3 godziny, panie i panowie. No i cóż mogę powiedzieć? Ku dobru, pięknu, światłu, miłości i szacunkowi do samych siebie.
1: Muzyczna polska tygodniówka Radio Wnet.
2: Autopromocja. Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
2: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
3: Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
4: Zapraszam Państwa w najbliższe dwie niedziele, 5 i 12 lipca, do wysłuchania fragmentów książki Anny Biejak Schakować umysł. Analiza koncepcji i realizacji planów Unii Europejskiej. Autorka odpowiada na pytanie, dokąd doprowadzi nas nowy wspaniały świat. Jak dobrze wstać skoro wnet? 5 i 12 lipca o 8 rano zaprasza Magdalena Woźniak.
5: Wnet Kultura to nowy kanał na YouTube, który rusza 6 lipca. Co się na nim znajdzie? Między innymi znane i lubiane z anteny Radia Wnet audycje, krucjaty radiowe, Sztuka jest magią czy Festinalente, a także zupełnie nowe formaty przygotowane specjalnie dla kanału. Kultura to nie tylko książki, muzyka i film, to także historia, podróże, religia, filozofia i idee, które kształtują świat. O tym wszystkim będziemy rozmawiać szeroko i głęboko. Premiera kanału Wnet Kultura już w poniedziałek o godzinie 12. Zapraszamy na YouTube oraz na antenę Radia Wnet.
6: To była autopromocja.

0: Gawęda historyczna.
1: Witam serdecznie Państwa w dniu 250. rocznicy, ćwierć milenium Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Przerywamy na ten moment wszystkie uciśnione i świętujemy jeden nieuciśniony. Przede wszystkim najciekawsza rzecz. Rozruchy w Ameryce w XVIII wieku trwały już od połowy tegoż wieku. Tyle tylko, że w końcu przybrały rozmiary rewolucji. Rzeczywiście od pierwszych starć Lexington, Bunker Hill, co tam jeszcze, Concord w New Hampshire, głównie w okolicy Bostonu, słynna masakra bostońska 1770 roku, w tym czasie trwa u nas Konfederacja Barska, czy wreszcie Boston Tea Party, czyli herbatka bostońska, wrzucenie 346 skrzyń z herbatą prosto do basenu morskiego, portowego, no i potem częstowanie, przebrani za Indian, rewolucjoniści, tak by należało ich nazwać, przeciwili się koronie brytyjskiej. To wszystko były początki. I nagle kończy się rewolucja, czyli walka wewnętrzna z przeciwnikiem wewnętrznym, czyli rodakiem, o zmianę wewnętrznego ustawienia. No, chodziło o bardzo proste hasło: no taxation without representation. Nie ma podatkowania bez reprezentowania, żeby też się rymowało. I w tej sytuacji nagle mieszkańcy całego kontynentu, właściwie większość, chociaż ci, którzy tego nie odkryli, to się wynieśli do Kanady, większość odkryła: nie jesteśmy Anglikami. No i to jest początek Ameryki. Nagle mieszkańcy, którzy już się tam urodzili, którzy byli spokrewnieni niekiedy z Indianami, tak jak Thomas Jefferson, wczoraj miał imieniny, który był potomkiem słynnej Pocahontas, Rebeki Radcliffe, która zmarła na ospę, ale zdążyła urodzić syna. Ten syn miał następnego syna i Randolpha. No i Thomas Randolph Jefferson został trzecim prezydentem, będąc Irokezem i Anglikiem z pochodzenia, ale był już American, był już Amerykanin. No i najważniejsze słowa owej deklaracji, którą 4 lipca o południa przyjęto w gmachu sądu w Filadelfii, zaczynały się od słów: my, naród, we the people. Naród w sensie zgromadzenia prawodawczego nagle uzyskał w oczach tych, którzy się zebrali, podmiotowość prawną. Stał się fundamentem czegoś nowego. Dlatego, że my, naród, tak postanawiamy. My, naród szlachecki w Polsce, od dawna tak postanawiał i nic był w tym dziwnego. Ale najciekawszą konkluzją zamykającą opowieść o rewolucji amerykańskiej i walce o niepodległość, od tego momentu, od 4 lipca 1776 roku, zaczyna się walka o niepodległość, a nie rewolucja wewnątrz kolonii, wewnątrz świata brytyjskiego. Koniec z Brytanią, jesteśmy American. I pewnym paradoksem losu jest, że gdy gaśnie gwiazda demokracji szlacheckiej i tego, co wypracowała Rzeczpospolita, a wypracowała ogromny dorobek, to jest 300 lat potężnej, zapewniającej sobie nawzajem bezpieczeństwo organizacji państwowej, z wysoko rozwiniętym systemem tolerancji. Później się to trochę zwichnęło, ale pamiętajmy to, z obu stron się z nich. To nie jest tak, że katolicy się dorwali, tylko że duża część protestantów w czasie najazdu szwedzkiego po prostu zdradziła tę ojczyznę i wtedy wypowiedziano im te prawa. No ale to w każdym kraju na świecie tak się dzieje. I wreszcie mamy równość, przynajmniej w obrębie stanu. To było niebywałe w owym czasie. Magnateria rządziła wszędzie, czym chciała, jak dzisiaj korporacje, i się w ogóle nie przejmowała jakimś drobnym człowiekiem, nawet ze szlachcic czy nie szlachcic. Oczywiście Amerykanie też się nie przejmowali w dużej mierze, choć nie wszystkimi Indianami, nie mówiąc już o Murzynach, za których trzeba było stoczyć wojnę secesyjną, ale ci, którzy byli wolni i w miarę majętni, czyli odpowiedzialni finansowo, byli równi. I to była zasada owego nowego państwa. I zobaczcie, gdy tu gaśnie gwiazda wolności obywatelskich, na innym kontynencie ona się rodzi. Posłuchajmy pieśni rewolucji amerykańskiej, która zamieniła się w wojnę o niepodległość.

Oczywiście było to America, My Country Beautiful. To jest wielkie podziękowanie kompozycji Berlina, niemieckiego emigranta, który za fakt przyjęcia go do Ameryki w pierwszej połowie XX wieku skomponował fantastyczny utwór. Utwór, który jakby ogarnia całą Amerykę. Od jednego oceanu do drugiego, poprzez prerie, poprzez góry, poprzez łąki. Pięknie tą pieśń ilustrowano, dwustulecie, którego byłem świadkiem wtedy, dwudziestoletnim obecnym w Ameryce, kiedy pokazywano przekrój całej Ameryki. Można było najpiękniejsze rzeczy zobaczyć. Rzeczywiście jest to oszałamiający kontynent, chociaż jest on kawałkiem kontynentu amerykańskiego, ale takiego, który do niebywałych rozmiarów się rozwinął. Drodzy Państwo, jest również cały zestaw pieśni rewolucyjnych, które dotrwały do dzisiaj, które przypominano 50 lat temu w 1976 roku, 150 lat temu w 1876, kiedy to Ameryka poniosła klęskę pod Little Bighorn, gdzie rodowici Amerykanie, czyli skupisko wszelkich plemion, głównie Dakota, Lakota i wszelkich innych, pokonali po raz pierwszy. Crazy Horse rozgromił słynnego Custera. No i przy wielkim święcie, jakie wtedy obchodził generał Grant, przyszła wiadomość, a Indianie nas pokonali. No, było to jedyne wielkie, które kosztowało Indian zagładę. No, ale do tego wrócimy. Teraz posłuchamy pieśni, która zrodziła się w XVII wieku i wyśmiewała troszeczkę Holendrów, których Anglicy wyparli z obszaru dzisiejszego stanu New York. Ten stan został kalwińskim. Pamiętajmy, stany tworzyły się z różnego rodzaju emigrantów wyznań. Boston i Plymouth założyli Purytanie. W Rhode Island byli baptyści, gdzieś tam kongregacjonaliści w Connecticut, jacyś independenci założyli New Hampshire i tak dalej. Katolicy angielscy założyli pod wodzą Lorda Calverta, założyli Maryland, aż po Georgię, która była kolonią karną. Wyśmiewa ona Holendrów, ponieważ ich nazywano Jaśkami, Yankee. Jan to jest po prostu imię holenderskie, nie tylko polskie. A Yankee to taki mały Janek, czyli Jasiek. Yankee Doodle to taki trochę, jakby to powiedzieć, no crazy, trochę trzepnięty, głupi Jasio po naszemu, który powędrował na rynek i tą melodią zbuntowano wszystkie kolejne stany i miasta Ameryki. Jest taki plakat, bardzo często powtarzany, właśnie ilustrujący całą tą rewolucję, kiedy jeden mężczyzna w dość takim młodym wieku gra na flecie, starzec bije w bęben, a młodzieniaszek ma werbelek, w którym tęże właśnie pieśń odgrywa. Posłuchajmy.

Drodzy Państwo, melodia ta przemaszerowała od północy na południe. Od razu wytworzyły się dwa ośrodki. Bostoński, z którego wyprowadzać, też wywodzić się będą słynni Adamsowie, zarówno Samuel Adams, sygnatariusz Deklaracji Niepodległości, jego syn John Adams i wnuk John Quincy Adams, którzy obaj byli prezydentami. Żeby było ciekawiej, to z innych partii. No ale wtedy były troszeczkę inne układy. Otóż buntuje się 13 kolonii i zamienia się w Stany. States to nie całkiem oznacza państwo. States oznacza zorganizowany obszar autonomiczny, który może być państwem odrębnym, może być państwem stowarzyszonym, a może być państwem podległym dalej koronie brytyjskiej. No niektóre prowincje na przykład Kanady też state'ami nazywano. Stan, po naszemu najbliższe określenie, oddaje ten zawieszony status owego właśnie terytorium. I te wszystkie obszary, czasami sporne, na przykład Nowy Jork chciał zagarnąć stan Connecticut, potem New Jersey, bo to naprzeciwko. No ale ostatecznie tak rozgraniczano, żeby każdy miał swobodę, żeby sobie nawzajem nie wydzierać pewnych przywilejów. Jeżeli jakiś stan już był zorganizowany i posiadał pewną sieć, to go zostawiano w spokoju. No przykładowo słynny Nowy Jork, czyli Nowy Amsterdam, założyli Holendrzy i wiele tam śladów, choćby cała dzielnica Nowego Jorku nosi nazwę holenderskiego miasta Harlem. No, potem się stała to dzielnica murzyńska, ale była oczywiście dzielnicą tulipanów. Na południe od nich New Jersey, Delaware były koloniami szwedzkimi. To była Nowa Szwecja, a najważniejsze miasto nazywało się Fort Christiania. Na wzór, czy w cześć królowej Krystyny, która wtedy, jak wiemy, panowała w Szwecji. No, po jej śmierci już mieliśmy my potop, a oni utratę kolonii, którą przechwycili Holendrzy, a od Holendrów w 1665 roku odbili Anglicy dwukrotnie, bo tam tracili tę kolonię. I ostatecznie na cześć księcia Yorku zamienili Nowy Amsterdam na Nowy Jork. Ale ów podział pozostał. I bardzo ciekawa rzecz, że skonsolidowało owe kolonie przede wszystkim nie tylko wspólne dążenie do niepodległości, ale wspólna armia. I rzeczywiście armia kontynentalna, którą powołało jeszcze pierwsze Zgromadzenie Kontynentalne z 1774 roku po wydarzeniach bostońskich. I to był drugi ośrodek amerykański, czyli wokół stanu Virginia, najbardziej rozwiniętego i najstarszego, Dominion State, czyli taki wiodący stan. Udało się scentralizować, chociaż z trudem, przy pomocy właśnie przybyszy z Europy. My oczywiście pamiętamy Pułaskiego, który zorganizował od zera w zasadzie kawalerię. W ogóle wsadził Amerykanów na konia, a potem słynna kawaleria amerykańska wszystko w zasadzie mu zawdzięcza. To po Kościuszkę, który był z kolei artylerzystą i założył Fort West Point, gdzie z własnych oszczędności adepci w 1823 po śmierci Kościuszki zbudowali mu kolumnę z jego pomnikiem. Rzadki przypadek właśnie ufundowanych przez wdzięcznych adeptów owej szkoły. Jeszcze trzeciego można tu dodać, który przewinął się przez Amerykę, troszeczkę śladu zostawił, rzeczywiście poszukiwał swoich kolegów z Konfederacji, mianowicie niejaki Maurycy August Beniowski. Był on Słowakiem, szlachcicem węgierskim, ale niewątpliwie patriotą polskim, a właściwie Rzeczpospolitej, bo plątał się i po Ukrainie, zesłany na Kamczatkę, uciekł i przyjechał do Stanów. Był przez rok, półtorej. Tam się jego syn urodził w Filadelfii, po czym wyjechał, żeby zginąć na Madagaskarze. No, najwspanialsza chyba awanturnicza opowieść XVIII wieku odciśnęła swoje ślady również na tym kontynencie. I tu bardzo ciekawa rzecz. Z wielkim trudem i trzecim narodem, który pomógł, przepraszam, drugi w kolejności, to byli Francuzi, którzy nagle zobaczyli możliwość, no delikatnie mówiąc, odwetu za przegraną wojnę siedmioletnią, podczas której Anglicy w dość bestialski sposób wyrzucili Francuzów, czy pozbawili raczej Francuzów możliwości opieki nad kolonistami w Quebecu.
W Quebecu Francuzi istnieją do dzisiaj, francuski się tam dobrze miewa, ale jest ciągle pod presją tego zanglicyzowania. No,

wsparli kolonie amerykańskie w tej walce. Dzięki pomocy korpusowi Rochambeau i słynnemu Lafayette'owi Ochotnikowi, zresztą ci dwaj są czczeni tam równie pięknie, to jak Polacy to pokonano pod Yorktown w 1781 roku korpus Cornwallisa, czyli Anglika. No a dwa lata później w Paryżu właśnie Benjamin Franklin i cała reszta podpisują pokój z dawną swoją kolonię. Wielka Brytania wykrztusiła rzecz niebywałą, uznała ich niepodległość. I w tym momencie wydawałoby się, że te kolonie się rozsypią. Każda już ma już nie załatwioną niepodległość. Anglicy są niepotrzebni, wynieśli się i zaczynają się rządzić. No i się zrobił taki bałagan finansowy przede wszystkim, że no nie bardzo wiadomo, co sobie dalej z tym poradzą. No i wtedy Alexander Hamilton, młodziutki, bardzo rzutki człowiek, opracował coś, co się nazywa wspólnym długiem. Czyli uwspólnił wszystkie te długi, które te kolonie między sobą miały i dał podstawy pod Federalny Bank Centralny. To właśnie, jak nie wiemy co, to pieniądze zespoliły i pozwoliły na stworzenie nowej konstytucji. Teraz rzecz niebywała. Zwykle państwo odzyskuje, najpierw proklamuje niepodległość, potem ją broni, czyli mówiąc krótko proces odzyskiwania. Na koniec odzyskany teren dostaje konstytucję. A tu jest odwrotnie. Tereny rzeczywiście się wyzwoliły, ale się rozjednoczyły. I takie rozjednoczone Stany zastanawiały się, co dalej z sobą zrobić. Każdy miał własny parlament, własne prawa, nawet własne pieniądze wydawano. Do dzisiaj się zachowały w wielu muzeach na czołowym miejscu właśnie ten okres niepodległych poszczególnych Stanów. Ale powołano bardzo ważną komisję. Stolicą był Nowy Jork wtedy, w owym czasie. I uchwalono... Pracowano tam przez owych 5 lat od zawarciu pokoju z Wielką Brytanią i takim odetchnięciu wreszcie, że no już jesteśmy wolni nad konstytucją. I wreszcie 16 września 1787 roku Kongres Amerykański uchwala pierwszą w świecie nowożytną, oświeceniową, dodajmy, konstytucję. Co to oznacza oświeceniowa? To oznacza uznanie 4 najfundamentalniejszych praw ludzkich. Prawo do wolności. Prawo do wolności sumienia. Prawo do własnej drogi do szczęścia i prawo do własności. I prawo do życia pierwsze w ogóle, że człowiek ma prawo do życia, że odbieranie życia jest... Życie ma być wolne. Wolność ma być zabezpieczona własnością. I wreszcie ma on prawo poszukiwać szczęścia tak, jak on sam uważa. Nie wolno mu mówić, gdzie jest to szczęście. Patrz, tu komuniści, którzy wszystkim pokazywali świetlaną przyszłość, no i wylądowali w koszmarnym świecie. Tam uchroniono się od tego. Różnie sobie ludzie te szczęście wyobrażali. Jeżeli Mormoni chcieli tam budować swoje królestwo niebieskie na ziemi, no to pojechali w pustynię i zbudowali Desert State, czyli pustynne państwo. No i zostali jako stan Utah włączeni do Stanów Zjednoczonych. I teraz procedura powstawania ponownego Stanów Zjednoczonych wyglądała w ten sposób, że akceptowanie tejże konstytucji, przyjęcie jako podstawy, no, przypomnę, że każdy stan ma oddzielną konstytucję, stanowi o jego przynależności do Stanów Zjednoczonych. Każdy, kto mnie słucha teraz, wie, że Stany Zjednoczone mają jedną z najciekawszych flag. Przyznasz mi, Igor, rację, że amerykańską flagę da się z daleka zobaczyć. 13 pasów oznacza 13 początkowych kolonii w układzie zresztą geograficznym. Tak jak one są nad brzegiem Atlantyku, na jego zachodnim krańcu tego Atlantyku, a wschodnim wybrzeżu Ameryki. Ale tam, gdzie są jeziora, lakes, plain, tam jest niebieski kanton. I w tym niebieskim prostokącie kolejno jest 50 gwiazd. W układzie bardzo ciekawym, bo 6 razy pojawiają się gwiazdy. Tu się zaplątałem troszeczkę, bo 6 razy 5 daje 30 i 5 razy 4 szeregi,

5 gwiazd daje 20, no i 30 plus 20 daje 50. To jest bardzo geometrycznie ślicznie ujęte. Stąd powoduje, że nie może być 51 stan, bo nawet nie wiem, gdzie go wstawić. A zatem kolejność, każdy stan świetnie wie, która jest jego gwiazdka. Ja byłem zdumiony, jak zobaczyłem właśnie taki piękny sztandar dla szkolnej młodzieży, ale wewnątrz tych gwiazdek, one były dość duże, takie kilkucentymetrowe, bo sztandar był na całą tablicę, były skróty owych stanów. I tak, proszę Państwa, szybciutko przelecimy, żeby nie zanudzić. Pierwszym stanem, First States, to jest nawet jego pseudonim, jego nickname, jego kliczka, jego ksywa, o, tak młodzieży mówiąc, jest Delaware, malutkie Delaware nad Delaware, nawet francuską nazwę ma od hrabiego, czy księcia, który to założył. 7 grudnia już 1787 ten stan przyjmuje konstytucję amerykańską i staje się pierwszym stanem Zjednoczonych Amerykanów. 12, tydzień później, Pensylwania, bardzo ważna, dlatego że Pensylwania od południa odcięła się od reszty niewolniczej, a ponieważ Pensylwanię założyli kwakrowie, którzy głosili powszechne braterstwo, Filadelfia po grecku, to jest miłość braterska, ich stolicą wtedy była, zabronili niewolnictwa na północ od tej linii. Słynna linia Mason-Dixon rozdzieliła Amerykę na północ i na południe. A jak już Pensylwania, no to jej wybrzeże. Pensylwania właściwie nie ma wybrzeża, ma ten port w Filadelfii, ponieważ tam się rozciąga nad Atlantic City słynny stan New Jersey. 18 grudnia 1787 roku przyłącza się do wspólnej konstytucji. I to jest po zalążek, te trzy stany. I to zobaczcie, w ciągu tygodnia, 7, 12, 18, proklamowały przynależność, stały się zalążkiem tegoż 1787 roku. Ale żeby już skrócić, w 1788 aż 8 stanów przyłączyły się kolejno. Na południu Georgia, ona jakby zamknęła to całe wybrzeże i granice przyszłych stanów. Ale później na północy Connecticut. W miesiąc po Connecticut, te dwa w styczniu, to już w lutym Massachusetts z Bostonem się przyłącza. W czerwcu Maryland, w maju Karolina Południowa, w kwietniu Maryland, w maju Karolina, w czerwcu New Hampshire, a tydzień później, 25 czerwca, Virginia, wreszcie w lipcu, 26 lipca, stan Nowy Jork. W 1789 roku Karolina Północna, taka zawieszona, pamiętajmy, Karoliny pękły w 1730 roku, po prostu południowa była pełna niewolników, miała więcej niewolników niż białych i musiała mieć inne ustawodawstwo, więc się wydzieliła. I na końcu no, szturm na takie maleństwo, które strasznie nie chciało się przyłączyć, bo chciało zapewnić sobie wyłączność dla baptystów. Tymczasem no, warunek był taki, stan musi być otwarty dla wszystkich. Nie ma żadnych tam religijnych, rasowych, etnicznych i tak dalej. No i po wielkich namowach 29 maja 1790 roku Rhode Island, Little Rhode, jak go nazywają, ze stolicą w Providence, przystępuje do Unii, zamykając owych 13 stanów Ameryki. Tutaj mała dygresja. Otóż wszyscy się zastanawiają, dlaczego Island, a wcale wyspą nie jest, tylko całą zatoką. Otóż to jest pół nazwy. Cały stan nazywa się bardzo długo. Oczywiście nikt nie chce tego powtarzać. W związku z tym wychodzą z tego kalambury. Rhode Island oznacza wyspę pastora Rhodiego, przywódcy onegdaj baptystów. Ale druga część mówi and Providence Plantation, a więc również plantacja opatrzności Bożej. I to wszystko razem stanowi najmniejszy stan Ameryki, który też ma tak samo dwóch senatorów jak każdy inny, bo jest państwem. A potem już kolejno, 1791, kiedy my tu konstytucję majową, tam niepodległe państwo od 1777 w trakcie wojny o niepodległość, francuscy koloniści za Zielonymi Wzgórzami powołali Republikę Vermont. Vermont, czyli Zielona Góra, i tenże Vermont
po kilkunastu latach, 13 latach niepodległości, od 1777 do 91, przyłączył się do Stanów jako 14. I co wtedy zrobiono? No, dołożono oczywiście 14 gwiazdkę, ale i 14 pas. Po czym przyłączyło się Kentucky. Już był 1792, rok później. No, Kentucky położone na południe od rzeki Ohio. A w 96 Tennessee. Więc znowuż było 15 gwiazd. One zresztą wtedy kółko tworzyły i 15 pasów. Ale stwierdzono, że o ile gwiazdy mogą się powiększać, bo jest na to miejsce, to pasy już nie, bo już nie będzie w ogóle nic widać. Zrobi się z tego właściwie zebra, czy też kot kreskowy dzisiejszym językiem. W związku z tym wrócono do 13 pasów. Ale gwiazdki mogły się rozwijać. I posypały się. I to jest zestaw tych 16 kolonii XVIII wieku. W XIX wieku otwiera puszkę ze Stanami Ohio 1803, a potem już kolejno, rok po roku, Louisiana 1812, a potem Indiana, jedyny stan, który zachował państwo indiańskie, Tecumseha, ze stolicą oczywiście gdzie? W Indianapolis. I 1817 Missouri, 1818 Illinois, 19 Alabama, 20 Maine i 21 Missouri. No a potem jesteśmy już nad Mississippi i kolejne stany, Arkansas, Michigan, 1845, bardzo ważny rok, w którym włączono wreszcie po walce z Seminolami Florydę, a na zachodzie niepodległe państwo Teksas, ponieważ było strasznie zadłużone, więc połowę terytorium oddało stanom, tam stworzono inne stany, a reszta do dzisiaj jest największym na kontynentalnym stanem, ponieważ Alaska jest większa. Posłuchajmy zatem hymnu Florydy. Opowiada ona o płynięciu down the river Swinzee.

Dla równowagi posłuchajmy Texas, Our Texas, ponieważ był to hymn niepodległego państwa. Floryda nie była niepodległa, była od razu terytorium, które przeszło od Hiszpanii do Anglii, potem Hiszpanie odzyskali, a Amerykanie wykupili. A Texas był, posłuchajmy, Texas, Our Texas.

Drodzy Państwo, biegniemy dalej. Bardzo ciekawa jest Iowa, która w 1846 została włączona. Otóż jej hymnem jest Tannenbaum, czyli zwykła kolęda, którą niemieccy koloniści przynieśli na kontynent. Wybrano sobie tak i tak zostało. No i najważniejsze, w 1848 roku podbito ogromne terytorium w wojnie z Meksykiem. Na wschodzie pojawił się stan Wisconsin, a na zachodzie Kalifornia. W 1850 przyjęto ją jako Golden State, złoty stan, stan niedźwiedzia. Notabene przez 5 lat Kalifornia była oddzielną republiką, co uwieczniło się na jej fladze. Republic of California zdobi ową flagę z pięknym niedźwiedziem nad napisem i czerwonym pasem pod spodem. Oczywiście za walkę o niepodległość. Na zdobytych terytoriach powstały stany Minnesota, Oregon, Kansas. Wreszcie wyjątek. W czasie wojny secesyjnej 20 czerwca 1863 roku oddzieliła się od południowego stanu Virginia, no bardzo południowego, Richmond był stolicą całej Konfederacji Stanów Ameryki, CSA, oddzieliła się zachodnia Virginia ze stolicą w Charleston, twierdząc, że nie zamierza hołubić niewolnictwa, zresztą tam, bo w ogóle przede wszystkim górnicy mieszkali, i określiła się jako odrębny stan Ameryki. Tuż za nią przyjęto dla równowagi, pamiętajmy, jak był jeden stan na północy, to musiał być drugi na południu, słynny kompromis Maine, Missouri. Wreszcie mamy Nevadę w 64, a w 67 Nebraska ze stolicą w Omaha, którą przeniesiono do miasta Lincoln. Wreszcie w stulecie pojawił się Centennial State, czyli stan stulecia, Colorado w 1876 roku. I bardzo ciekawym rok, 1889. Wtedy jednego dnia, 2 listopada, przyjęto dwa stany. Dakotę Północną ze stolicą w Bismarcku i Dakotę Południową ze stolicą, już ładnie po francusku brzmiącą, Pierre. Ale już w tydzień później przyjęto Montanę 8 listopada, a 11 listopada, jakby wyprzedzając nasze święto 1889 roku, przyjęto stan Kolumbia, nad rzeką Kolumbia, któremu natychmiast nadano ze względu na stulecie śmierci, stulecie życia, nazwę Washington. No i był ambaras, bo był Washington State i Washington DC, czyli stolica. Do dzisiaj się to Amerykanom totalnie myli. Oczywiście dodają, z czym mamy do czynienia. W 1890 dołącza górskie Idaho i za tydzień później po nim w lipcu Wyoming, czyli stan Cheyenne'ów. No i wreszcie dogadano się, że Mormoni, jak chcą mieć dwie żony, to jedna ma być nielegalna, czy tam cztery żony. I Mormoni ustąpili w jednej przynajmniej tej sprawie i przyjęto ich jako Desert State, stan Mormonów, pod nazwą Utah 4 stycznia 1896 roku. I zamyka to 45 stanów do końca XIX wieku. A w XX wieku, już w 1907 roku, na obszarach tak zwanych indiańskich, powołano Sooner State, czyli stan łapiących ziemię. Tam wypuszczono wszystkich, którzy pędzili na złamanie karku, wyłapując poszczególne działki, bo to były za darmo oczywiście, i nadano im indiańską nazwę Oklahoma. Tuż za nią w 1912 roku, jeden po drugim, w styczniu Nowy Meksyk, którym obowiązuje język hiszpański, Nuevo México, i 14 lutego Arizona, czyli Arida Zona, czyli sucha strefa. No i już weszliśmy, 48 stanów przez całą II wojnę światową przeszły. Pierwszą też, mając piękny zresztą układ, 8 razy 6, 8 gwiazd w 6 rzędach. To ładnie geometrycznie wyglądało. Aż tu w 59 terytorium kupione od Rosji w 1867 roku zamieniło się 3 stycznia w stan Alaska, ze stolicą w Juneau, a tak naprawdę w Anchorage, czyli na wielkim kotwicowisku. A 21 sierpnia ostatni ze stanów amerykańskich, wyspy Hawaii,
czyli po naszemu Hawaje ze stolicą w Honolulu. Czymś bardzo dziwnym, bo żadnym stanem, ale takim zawieszonym jest District Columbia, nazwa łacińska, której w czworoboku, równo wykreślonym, znajduje się miasto Waszyngton. Bo miasto się rozrosło już dawno poza granicę District Columbia, także na chodniku maluje się tą granicę, ale granice się nie zmieniają, ponieważ są niezmienialne. A zatem, drodzy Państwo, na zakończenie chcę Wam przedstawić jeszcze hymn Hawajów, bo prawdopodobnie Hawaje jednak będą odrębnym państwem, mają po prostu tradycję królestwa. I króciutko przedstawię. Połowa Stanów, dokładnie 26, no prawie połowa, ma nazwy indiańskie. Od Massachusetts, albo oryginalne, po Alaskę, Hawaje. 10 nazw jest pochodzenia łacińskiego, tak jak Pensylwania, Virginia, Carolina, Georgia, Louisiana, Indiana, Montana, no i ta Columbia, District, która stanem nie jest. Tylko 6 ma nazwy angielskie. New Hampshire, New York, New Jersey, Rhode Island, Maryland i Washington State. 4 nazwy są hiszpańskie. Florida, Colorado, Nevada, Arizona. 3 nazwy francuskie. Vermont, Delaware, i Maine. I wreszcie 2 nazwy greckie. Kalifornia, piękne drzewo, i Oregon, czyli górski zakątek. Posłuchajmy hymnu Hawajów.

Krótkie wyjaśnienie. Hymn powstał w 1876 roku, kiedy Hawaje były niepodległym królestwem, a autorem muzyki, jak i tekstu był król Kalakaua na cześć swojego przodka, pierwszego króla Hawajów 1812, Kamehamehy I. I tak, proszę Państwa, kończymy oczywiście czym? Hymnem Stanów Zjednoczonych. Ale to pewna uwaga. Długi czas hymnem Ameryki była pieśń na cześć króla, czyli God Save the King, śpiewana Boże chroń nasz kraj. Później w XIX wieku upowszechniła się Hail Columbia. No, bardzo ciekawy, ale przebrzmiały już tekst. I dopiero w 1931 roku uchwalono, choć już od początku XX wieku grywano jako hymn słynne Star Spangled Banner. Pieśń powstała w bardzo ciekawy sposób, bo słowa ułożył Francis Scott Key, który był świadkiem przetrwania w 1815 roku fortu McHenry w Baltimore, bombardowany straszliwie przez całą armadę angielską, po której to całonocnej, tam czerwonymi rakietami, pierwszy raz rakiety użyto w tym czasie, nagle o świcie zobaczył powiewający, postrzępiony, porwany, ale dumny sztandar amerykański. O, Sej, czy widzisz ten sztandar, który ponad tym złem, które na niego spadło, dalej dumnie powiewa kraj wolnych ludzi, kraj pełny swobody, dumnych. To też ważne w refrenie. No i ostatni jakby nasz głos w tej sprawie. Ten hymn przyjął się ostatecznie w 1831 roku. Kongres już przegłosował i okazuje się, ach, jeszcze o muzyce chciałem wspomnieć. Otóż muzyka była w ogóle przypadkowa, nie miała nic wspólnego z Ameryką, powstała w Anglii. Autorem był Samuel Smith, który ułożył ją dla Bractwa Anakreontyków, czyli takich miłośników poezji miłosnej, i całkiem o czym innym mówił. To była frywolna pieśń biesiadna, śpiewana przy winie, grogu i piwie, a wylądowała, jak włożono w niej ducha amerykańskiej pieśni, stała się hymnem. Posłuchajmy hymnu Stanów Zjednoczonych Ameryki.

drodzy Państwo, pewnie razem ze mną wyczuliście, jak potężne są kroki słyszalne w owej muzyce. I spójrzcie, oto z biesiadnej muzyki, gdzie kielichy wznoszono, kuflami się stukano, gdy wlano w nią ducha, ducha wolności, powstała pieśń, która budzi szacunek. This is land of the free and home of the brave. To jest kraj ludzi wolnych i dom ludzi dumnych, dzielnych. Ja myślę, że w tym pionierskim duchu jest coś i Ameryce życzymy następnych 250 lat, których my już nie dożyjemy, ale nasze wnuki, może jakiś mój praprawnuk, będzie kiedyś na moście wracano, jak ja w 1976 oglądał paradę żaglowców świata. Na tej paradzie przepięknie rozwinął się przy potężnych takich rosyjskich okrętach, amerykańskich żaglowcach, no jeszcze XIX wiek, nasz dar Pomorza, który był drobny, ale jak rozwinął żagle, wszyscy go zauważyli. Oby tak było również z nami. Dziękuję Państwu za uwagę i 1000 lat Ameryce. Gawęda historyczna.

0: Pora karmienia w Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazo.
1: Witam Was bardzo serdecznie w porze karmienia w Radio Wnet, ten muzyczny podwieczorek. Dzisiaj będzie, chciałabym powiedzieć, że chciałam zażartować, że będzie smakował Ameryką, ale co to znaczy smakować Ameryką? Wybrałam dla Was piosenki, które w moim subiektywnym odczuciu reprezentują ten kraj. Muzycznie dla mnie. Na sam początek posłuchamy sobie dwóch utworów z albumu Johnny'ego Casha, The American Four, i będą to Bridge Over Troubled Water oraz Danny Boy.

Był to Johnny Cash w piosenkach Danny Boy i Bridge Over Troubled Waters, albumu The American 4. W serii tych płyt było 5 i one są takim obrazem tego, co amerykańskie oczami Johnny'ego Cash'a. Jeśli chodzi o Amerykę i muzykę, Stany Zjednoczone Ameryki i muzykę, to moje skojarzenie biegnie od razu do country i wybrałam ten album, bo jest moim ulubionym z tej całej serii, którą nagrał Johnny Cash już w wieku bardzo podeszłym, ale też dlatego, że oprócz pewnych standardów country są tutaj też covery i uważam, że przetwarzanie cudzej kultury to też jest coś bardzo amerykańskiego. Tak. Teraz będziemy słuchać piosenek, które w swoim rdzeniu, w swoim rdzeniu mają rdzenność. Będą to utwory z albumu Bark at Thunder, Roar at Lightning, których autorem jest Chief Adjoa, wcześniej Christian Scott. Ten album jest pewnym hołdem tego artysty wobec jego korzeni, które odnalazł, które znajduje wśród plemion marońskich. I są to plemiona, które... Czemu ja mówię tak powoli? Chyba dlatego, że chcę mówić o poważnych sprawach i się waham, żeby nic nie zrobić źle. W każdym razie Maroni to takie plemię, w którym krzyżowały się krew czarnoskórych ludzi w Stanach Zjednoczonych i ludności rdzennej. Myślę, że nie możemy mówić o kulturze Stanów Zjednoczonych bez tej kultury pożartej, czyli kultury właśnie rdzennych narodów Ameryki Północnej. Więc teraz End Simulation i Blood Calls Blood.

Był to Chief Adjoa i jego interpretacja, nawet nie interpretacja, i muzyka, którą, dla którego inspiracją była muzyka jego korzeni, która odnalazł wśród rdzennej ludności Stanów Zjednoczonych. Następna piosenka, następny utwór to jest głos, który ja oddaję czarnym. I jest to Kamasi Washington i jego Road to Self.

Był to Kamasi Washington i utwór Road to Self z jego albumu noszącego tytuł Fearless Movement. Halo? Czy ja słyszę kolejną piosenkę? Tak, Road to Self, Fearless Movement i Kamasi Washington to reprezentacja muzyki czarnej, o której nie da się mówić inaczej, bez której nie da się mówić o amerykańskiej kulturze i o amerykańskiej muzyce. Na koniec taki składnik w tym moim subiektywnym podsumowaniu tego, czym jest muzyka z USA, jest folk. A jeśli folk, to Kevin Morby w moim sercu na numerze jeden zawsze, A Coat of Butterflies, a później Random Act of Kindness.

Był to Kevin Morby w utworach A Coat of Butterflies i A Random Act of Kindness. Dziś prezentuję Wam płyty, które w jakiś sposób składają się w mojej głowie na reprezentację tego, co jest muzyką ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście można by te nurty mnożyć, ale ja wybrałam dzisiaj te cztery. Zapraszam Was zatem ponownie na Johnny'ego Casha i posłuchamy teraz utworów Desperado, First Time I Ever Saw Your Face.

the earth and last till the end of time, my love.

Johnny Cash i utwory Desperado oraz First Time Ever I Saw Your Face. Pochodzą one z albumu The American 4-4. Moja ulubiona płyta z tej serii. Znajduje się tam kilka interesujących coverów, ale to wcale nie one są tym, co lubię najbardziej w tej płycie. Właśnie najbardziej lubię piosenki takie jak ta. Ten drżący głos starszego człowieka, wracający do pierwszych miłości i emocji. O! Teraz Christian Scott, a tak naprawdę Chief Adjoa i piosenki o tytułach Shallow Water, Tribute to Big Chief Donald Harrison Sr. oraz Golden Crown. Hooray!

Christian Scott. Czemu to mówię? Chief Adjoa. Myślę, że jak ktoś zmienia swoje imię i nazwisko, albo wraca do innego, albo twórca przybiera jakiś pseudonim inny od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, to czas, szacunkiem zawsze go używać. Więc już nie będę się po tym starym imieniu i nazwisku zwracała do Chief Adjoa. Piosenki nosiły tytuł Golden Crown oraz Shallow Water, Tribute to Big Chief Donald Harrison Sr. Pochodzą one z albumu o przepięknym tytule Bark at Thunder, Roar at Lightning, czyli szczekając na grzmot, warcząc, nawet nie warcząc, rycząc na błysk. Dobra, nie przemyślałam tego i wyszło brzydko, a przecież miało być ładnie. Przerwę zatem i zapraszam Was na Kamasi Washingtona i utwór o tytule Prologue.

Kamasi Washington i prolog. Nie było dla mnie niczym trudnym jakby wytypować artystów i albumy, których będziemy dzisiaj razem słuchać, w tym szczególnym dla Stanów Zjednoczonych dniu. Nie będę ironizować, że nie wiem dlaczego dla nas i że Amerykanie nie świętują Polskiego Dnia Niepodległości. Ale no cóż, no, popkultura nauczyła nas, kiedy to święto następuje i że jest najpiękniejsze na świecie i że są fajerwerki i że to jest w ogóle coś wspaniałego i że nikt tak nie świętuje niepodległości jak Amerykanie. No cóż, Hollywood jest w Los Angeles. Ale cieszę się, że słuchamy sobie razem tej muzyki. Choć zmierzałam do tego, że zdałam sobie sprawę, że ostatnio już bardzo mało słucham muzyki ze Stanów Zjednoczonych. O, tyle. Teraz będzie Kevin Morby i All Sinners oraz Badlands.

Badlands, All Sinners, Kevin Morby. Pora teraz na piosenki Johnego Casha. I pierwszą z nich jest najsmutniejszy utwór, jaki w życiu słyszałam. Ja, kiedy go słucham, to milczę i płaczę. Łzami albo w sercu. I to jest... Tak się wczoraj słuchałam tej płyty i myślałam, no o czym jest ta piosenka? O sprawiedliwości. Nie, o śmierci. Nie, ona jest o broni. Ona jest o broni i nie można mówić o Stanach Zjednoczonych, jeśli nie mówi się o broni, a o broni w Stanach nie można mówić, kiedy się nie mówi, kiedy się nie myśli o przypadkowych, niepotrzebnych, niewinnych ofiarach. Więc teraz posłuchajmy sobie I Hung My Head, a do pary z nią Hurt z repertuaru Nine Inch Nails w wykonaniu Johnego Casha.

repair beneath the stains of time. The feelings disappear.

Johnny Cash i Heart oraz I Hung My Head. Teraz Christian. Ja wiem, dlaczego mówię ciągle Christian Scott, bo w bazie muzycznej tak jest opisana ta płyta. Zupełnie nie wiem dlaczego. Chief Adjua, Trouble This Morning oraz Hodokan & Co.

Adjoa, Trouble That Morning i Hodokan i Co. Mam dla was jeszcze jedną piosenkę. Będzie to Kamasi Washington i jego Get Lit. Dzisiejszymi artystami, płytami, utworami pokazywałam wam, czym dla mnie jest muzyka ze Stanów Zjednoczonych i było mi miło z wami dzielić ten czas. Dziękuję Igorowi Toporowskiego za to, że zrealizował tę audycję, a wam, że byliście ze mną. Nazywam się Ela Mazol i kończy się pora karmienia w Radio Wnet.

0: Pora karmienia, Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazon.
1: Autopromocja.
2: Wnet Kultura.
3: O kulturze szeroko.
2: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
3: głęboko.
4: De profundis.
5: 6 lipca o godzinie 12 na YouTube rusza kanał Wnet Kultura.
1: To była autopromocja.

Witam serdecznie wszystkie słuchaczki oraz słuchaczy Radia Wnet. No i proszę bardzo, taki paradoks ciekawy, ponieważ w zastępstwie za Brit Beat, Alex Sławiński, który zawsze puszcza tę muzykę brytyjską, to mamy dzisiaj przedwieczorek z Igorem Toporowskim. Witam serdecznie. I muzykę amerykańską stricte z racji oczywistych, czyli 250. rocznicy uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone. Właśnie wysłuchaliśmy utwór Bruce'a Springsteena, Born in the USA, który wybrzmiał już kilka razy dzisiaj na antenie Radia Wnet, no ale jest bardzo, no wręcz sztandarowym utworem Stanów Zjednoczonych, więc kiedy się przygotowuje playlistę na ten temat, to nie wypadałoby go nie uwzględnić. Myślałem, czym się kierować dzisiaj, jeśli chodzi o przedwieczorek amerykański, i pomyślałem, że posłuchamy sobie muzyki amerykańskiej po Stanach. Po Stanach, tyle że kierowałem się stricte tytułami. Zaczniemy od dwóch utworów. Najpierw Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, oczywiście. A po tym utworze Alabama Shakes z utworem This Feeling. A no, następne utwory będą ciekawe. Zapraszam serdecznie.

This Feeling Alabama Shakes oraz Sweet Home Alabama. Słuchają właśnie Państwo przedwieczorka z Igorem Toporowskim w Radiu Wnet. I przy okazji chciałbym zaprosić Państwa na jutrzejszą audycję Festinalenta, gdzie będę omawiał powieść Kurta Vonneguta Juniora o nazwie Rzeźnia numer 5. Jest to antywojenna powieść. Kurt Vonnegut jest również amerykańskim pisarzem, więc tak ciekawie się złożyło, bo nie myślałem w sumie o tym powinowactwie. I przy okazji chciałem zaprosić Państwa na otwarcie kanału Wnet Kultura już w ten poniedziałek, już za dwa dni będziemy prowadzili audycję, wydaje mi się, że również i na żywo z wizją na właśnie kanale na YouTube Wnet Kultura. Od godziny 12 do godziny 14 będzie pani Joanna Rawik, będzie Jakub Duszak, będzie Małgorzata Kleszcz, będę oczywiście ja, Igor Toporowski oraz Tymoteusz Dąbrowski, również współodpowiedzialny za audycję Festinalente, i będziemy mieli tę przyjemność już od następnego tygodnia pojawiać się z wizją, z naszymi różnymi omówieniami licznych lektur. No może nawet nie lektur, ale generalnie motywów też i literackich. Teraz przechodzimy dalej i słuchamy Chrisa Stapletona i Tennessee Whiskey oraz La Femme i Cool Colorado.

Cool Colorado, La Femme oraz Tennessee Whiskey Chris Stapleton. I tak jak zapowiadałem, słuchamy dzisiaj po Stanach. Po Stanach Zjednoczonych, Stany Zjednoczone słuchamy. Przed nami The National i Not in Kansas oraz Kruang Bean, znany bardzo dobrze z pory karmienia Eli Mazol, z utworem o tytule Texas Sun.

is where I am. I don't know where. Take me for a walk and blame the

Za nami Texas Sun zespołu Kruang Bean oraz Not in Kansas zespołu The National. Teraz będzie przed nami bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ Bee Gees z utworem o tytule Massachusetts oraz tutaj już bardziej instrumentalny utwór o tym samym tytule Massachusetts, tyle że będzie to kompozycja bardzo znanego duetu Marka i Wacka.

Marek Kiwacek z Massachusetts oraz Bee Gees z utworem o tym samym tytule. Teraz po tym stanie przechodzimy do stanu Kalifornia. No i bardzo znany utwór przed nami. Lenny Kravitz i Kalifornia oraz The Beach Boys oczywiście i California Dreamin'.

California Dreaming, The Beach Boys oraz sama już Kalifornia Lenego Krawica. Niestety zbliżamy się wielkimi krokami do końca przedwieczorku z Radiem Wnet, z Igorem Toporowskim w Radiu Wnet. Przed nami dwa ostatnie utwory, również bardzo znane i lubiane. Ja zapraszam Państwa już za chwilę do listy Polish Chart Sławka Orwata, z którym będę miał przyjemność przez następne 3 godziny ją współprowadzić, ale skupiając się na tym, co jest teraz, przed nami Frankie Valli oraz The Four Seasons w utworze New Mexico Rose oraz zaraz po nim wieńcząca tę audycję Liza Minnelli z utworem New York, New York. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.

0: Przedwieczorek z Igorem Toporowskim.
1: Reklama.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: O reklamie.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
6: Wnet Kultura to nowy kanał na YouTube, który rusza 6 lipca. Co się na nim znajdzie? Między innymi znane i lubiane z anteny Radia Wnet audycje, krucjaty radiowe, Sztuka jest magią czy Festinalente, a także zupełnie nowe formaty przygotowane specjalnie dla kanału. Kultura to nie tylko książki, muzyka i film, to także historia, podróże, religia, filozofia i idee, które kształtują świat. O tym wszystkim będziemy rozmawiać szeroko i głęboko. Premiera kanału Wnet Kultura już w poniedziałek o godzinie 12. Zapraszamy na YouTube oraz na antenę Radia Wnet.
2: To była autopromocja.
7: To nie będzie lipa ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Chart. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie WNET.fm od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Horwat.

0: Jak zawsze w sobotni wieczór o tej porze witają Państwa z Wrocławia Sławek Gorbat
1: i z Warszawy Igor Toporowski.
0: To jest już taki duet, bez którego nie potrafię sobie wyobrazić w ogóle już istnienia Polish Charta. Drodzy Państwo, drogi Igorze, drodzy artyści, drodzy słuchacze, drodzy wszyscy inni, którzy są w jakikolwiek sposób związani, to pierwsza rzecz, to będę pozdrawiał, ponieważ obiecałem to i zawsze to czynię. Pozdrawiam Magdę i Kasię, które poznałem podczas imprezy wietnamskiej we Wrocławiu. Gdyż, jak widzicie na zdjęciu, które załączyłem, Igorku ładnie wygląda w tej czapeczce gustownej.
1: Ślicznie, bardzo no, wymiana kulturowa wręcz. Na tym pewnie tak. Polegał ten festiwal, więc no, cieszę się.
0: Piękny festiwal i Wietnamczycy są cudownym, cudownym narodem, którzy, oni są po prostu, ich kultura zawstydza czasem nawet nas Polaków, więc fantastyczny naród, fantastyczni ludzie i jak robić sobie święto, to 4 lipca. To jest świetny pomysł.
1: No, też się zgadzam. Nie mogą mieć wszyscy wszystkiego, prawda?
0: To, co na początku zostało przez nas wyemitowane, ta piosenka, to właśnie wykonuje to jeden ze współorganizatorów Van Bing Nguyen, prywatnie tatuś naszego Fryderyka Nguyena, który jest pierwszym zwycięzcą w historii listy Polish Chart z zespołem Katedra we wrześniu 2012. Takie rzeczy się działy.
1: To prawda. I też Katedra zespół miał okazję wystąpić na festiwalu piosenki angielskiej w Brzegu, więc świat jest bardzo mały.
0: A potem spotkanie Igora Toporowskiego, a potem jego tatę, a potem i mamę zresztą też, którzy organizowali ten wspaniały festiwal. Ja będę kontynuował cały czas, mówię, nawet jak mu się nie chce już robić, bo się zmęczył, też ma prawo, to niech komuś sceduje, namaści go, tak jak ten, bo ten festiwal był świetny.
1: Był, to prawda. Może się...
0: Może nawet Igor Toporowski będzie to robił.
1: Oj... Może. Nigdy nie wiesz, prawda?
0: Słuchaj, to jest tak samo jak na przykład artystka nazywa się Markowska i wszyscy zaraz mówią Patrycja. Nie, Alicja. Witam Ciebie, Alu.
2: No, witam. Jak miło gościć znowu na tej antenie. Tym bardziej, że przy okazji no, tego święta, o którym mówicie, to mnie się ciepło robi na sercu, bo ja mam ogromny sentyment do Wietnamu, Wietnamczyków. Mam wielu znajomych i nawet w Wietnamie ci znajomi są, jestem na bieżąco z nimi.
0: To nawet ma, tak samo masz jak Igor, bo Igor ma tam brata w Wietnamie.
2: O.
1: Ale ciekawe konekcje tutaj nas tutaj połączyły, tak.
2: No taki świat jest mały, tak.
0: Ale powiem szczerze, naprawdę Igor, ja się wcale nie dziwię, że temu twojemu bratu tam się chciało zostać, bo tam, jeżeli cały Wietnam jest tak cudowny jak ci ludzie, których tu poznałem, no to powiem wam szczerze, że tylko żyć w Wietnamie i nie umierać.
1: Też się zgadzam. Też miałem okazję to zobaczyć na własne oczy i aż się nie chciało wyjeżdżać. Jakby ta pogoda ducha jest wręcz zarażająca. Zaraźliwa, tak.
0: Tak. Alicjo, bo stało się tak, że stwierdziłem wczoraj, że zrobię wam niespodziankę, taką jak co roku, więc nie wiem, czy to jest niespodzianka, ale na półrocze zrobiłem podsumowanie największych przebojów listy Polish Chart. Słuchajcie, co tam się dzieje na szczycie, to w ogóle nie chcę mówić, a to dopiero będzie. Ale na 50. miejscu, bo zaczynamy jak zawsze od 50., niezależnie czy to jest notowanie numerowane, czy nienumerowane, czy jakieś nadzwyczajne jak dzisiaj. Bo dzisiaj świętujemy wszyscy pół roku przebojów listy Polish Chart i się okazuje, że na 50. miejscu znalazła się piosenka, uwaga, uwaga, Alicja Markowska to nic z Ginem.
2: O, jest to miłe, bardzo się cieszę. No, ja zapomniałam już całkiem Rzeczywiście tak było, było.
0: Słuchaj, bardzo... Igor, jak znajdujesz jakąś butelkę, to szukasz gina czy toniku?
1: No w tym wypadku tego i tego.
0: Właśnie.
2: Polecam ten zestaw.
0: W związku z tym chciałem cię zapytać, bo po to dzwonimy, że program jest jak najbardziej rozgrywkowy, ale jednocześnie też ma, posiada ten program swoją, jakby to powiedzieć, podstawę działania, którą jest też informowanie, jakie piosenki wam się podobają. No i informujemy was, że na miejscu 50, a i powiedz mi teraz, bo to pytanie jest, czy to jest taka piosenka, która towarzyszy ci od tego roku, czy ty ją już wcześniej napisałaś, a dopiero w tym roku zdobyła popularność?
2: To jest piosenka, która powstała w 23 roku, o ile dobrze pamiętam. Mm-hmm. Tak, i ona mi towarzyszy w każde wakacje, każde lato tak naprawdę, ponieważ powstała w takich okolicznościach, gdzie właśnie mogę sobie pozwolić na spędzanie wieczoru przy zachodzie słońca, no, z rzeczonym napojem.
0: To jest...
2: No tak, bo to jest mój ulubiony.
0: A wiesz, co ja dzisiaj piłem, Alicjo? Wiesz, co ja dzisiaj piłem? Taki owoc się nazywa kokos i wbita tam jest rurka. Mhm. No pyszności.
2: No tak, z tego czasu też preferowałam tego typu napoje i pamiętam, że to smakuje, tak.
0: No zwłaszcza w taki ciepły...
2: Tak, wracając do piosenki, no to tak przekornie nadałam ten tytuł Tonik z ginem, ale tak naprawdę jak ktoś posłucha słów, to jest tam jakaś taka tęsknota za czymś, za kimś, no czasami się to spełnia, czasami nie.
0: No to tak jak my mamy taki... z Igorem, no to no. Wiemy o czym mówisz.
2: No to fajnie.
0: Prawda, Igor, że mamy swoje własne tęsknoty?
1: No tak jak wydaje mi się, każdy może takie posiadać.
0: No, zwłaszcza artyści, którymi jest naszpikowany ten teren działania, na którym ja się jak na polu minowym czuję tym pozytywnym. A zwłaszcza taki artysta potrójny, jak ktoś taki jak Igor Toporowski, którego docenia sama pani Anna Rawik i w ogóle wszyscy wokół nas. Aktor, twórca, dzisiaj się też pojawi, mam nadzieję, jako muzyk. No Igor, powiem ci szczerze, oby świat istniał i...
2: Tak, Sławku, czy ja mogę w tym momencie pozwolić sobie na prywatny komplement?
0: Tak.
2: Wobec tego, co zobaczyłam dzisiaj, twoje zdjęcie w tym kapeluszu, no miałam napisać tam komentarz, ale bardzo się cieszę, że ta niespodzianka dzisiaj mi się przydarzyła i mogę to powiedzieć na antenie. No, pięknie wyglądasz w tym kapeluszu, no jest po prostu Jej. Do ciebie przypisany.
0: Igor, będę go, słyszysz teraz co, Alicjo, powiem tak. Będę go nosił nawet jak będę szedł na zakupy do, i tu chciałem użyć pewnej sieci, ale nie lokujemy produktów, no więc w związku z tym wiecie, o jakim chodzi. Nie jest to płas. Jest to raczej owa do stawonóg.
2: No, a bardzo, bardzo, bardzo mi jest miło,
0: Alicja, co nam szykujesz?
2: Co
0: nam szykujesz nowego? Tak jak już jesteś, to cię muszę by pytać.
2: No, właśnie ja nie pamiętam, w jakim momencie żeśmy się zatrzymali, omawiając to, co się u mnie dzieje, ale no to tak krótko powiem. Jest pierwsza transza moich piosenek na Spotify'u i tam raczej są te stare piosenki, ale teraz szykuję kolejną, gdzie będzie dużo nowych piosenek i te nowe piosenki mają troszkę takie inne brzmienie. Myślę, że no bardziej takie współczesne i ciekawsze, chociaż no, to jest kwestia gustu, jak zawsze, wiadomo. Ale no, robię te rzeczy, jak również, Sławku, nie wiem, czy pamiętasz, że kilka lat temu rzuciłeś takie hasło, weź przetłumacz na włoski te swoje piosenki.
0: Tak,
2: ja to zrobiłam.
0: Ja ojej, to będziemy mieli teraz to samo, jak Agnieszka śpiewa, już będzie tylko kolejna taka pani.
2: Nie wiem, co będzie. Ja jej po prostu przetłumaczyłam, w tej chwili mam 4 przetłumaczone. Nie wiem, czy będę robić to dalej, ale jeżeli nadarzy mi się no taka...
0: Grazie, signora, grazie.
2: Tak, widzę, że robisz postępy językowe. Ale tak. Wracając do tego, dlaczego ja to zrobiłam, no bo tak sobie pomyślałam, że przecież mogę też no, gdzieś tam ruszyć w bok, tak? No, Farida już niestety jest świętej pamięci, więc pomysł, żeby się przed nią pokazać.
0: Czyli tak, na przykład Igor Toporowski będzie kiedyś znowu obejmie po tacie piosenkę angielską. Ty będziesz obrabiała włoską, a ja będę się cieszył, bo będzie z tego znowu nowych rzeczy do opowiadania i słuchania w radio.
2: No tak, tematów mamy dużo, no ale zapomniałam, że jesteśmy na antenie, więc wracam do twojego pytania, co nowego u mnie, to no bo już tak krótko. Zapraszam wszystkich na Spotify, zapraszam też na moje media, no tam mam fanpage i na Facebooku praktycznie systematycznie prezentuję. Za chwilę wrzucę też takie piosenki bieżące, że tak powiem. Ale może nie będę zdradzać nawet co, żeby to po prostu zachowało chronologię. No,
0: no to w takim razie dzisiaj, Alicja Markowska.
2: Dzisiaj się bardzo cieszę z Toniku, tak.
0: Zapowie, znaczy może tak powiedzieć, że kiedy śpiewa dla nas Markowska Alicja, Tonik, znaczy gdy Tonik z Ginem śpiewa Markowska Alicja, nie straszy nam nawet prohibicja.
2: A tu jeszcze powiem, bo naszą rozmowę zacząłeś od tego, że to Alicja Markowska, a nie żadna Patrycja, ani Majewska i tak dalej.
0: Nie, żebym coś do niej miał, broń Boże, prywatnego. Nie,
2: nie, tylko powiem ci, że wiesz, no, prorocze były twoje słowa, kiedy powiedziałeś, że przyjdzie taki czas, jak wrzucę trochę więcej swoich piosenek, to już nie będzie takiej sytuacji, że wpisujemy na YouTubie Alicja Markowska i trzeba przebrnąć przez wszystkie inne.
0: Cały dorobek artystyczny Patrycji Markowskiej.
2: A teraz pojawia się natychmiast dorobek Alicji Markowskiej, więc to mnie cieszy.
0: No mnie też. No i w takim razie posłuchajmy teraz miejsce 50. podsumowania pierwszego półrocza Anno Domini 2026. Piosenka jaka, Igor?
1: Tonik z Ginem.
0: Alicja Markowska.

0: Słuchaj, głosuj, decyduj i zmieniaj świadomość. Od krainy łagodności poprzez raperski flow, aż po bezlitosne łojenie. Nie banujemy żadnego gatunku, banujemy tylko tandetę i obciach. Polish Chart, lista prawdy, wasza lista.
1: Drodzy Państwo, to jesteśmy podczas nadzwyczajnego, ekstraordynaryjnego notowania półrocznego. Pierwsze półrocze, po prostu mówiłem dzisiaj w liście Polish Chart i będą się działy rzeczy, które są cały czas jeszcze na liście, ale będą takie, które już pospadały, jak na przykład Tonik z Ginem. Teraz powiem jeszcze coś o Licji Markowskiej, o czym zapomniałem powiedzieć. Będzie 10 wykonawców nagrodzonych dalszym ciągiem pobytu na liście, chociaż nawet spadli w ramach tej akcji, którą dzisiaj robimy i nie tylko dzisiaj. I piosenka Alicji Markowskiej Tonik z Ginem powróci na listę Polish Chart w nagrodę. Brawo.
2: Bijemy brawo.
1: Ale
2: bijemy
1: mam... Natomiast populares zespołu Wieszcze, znaczy chciałem powiedzieć odwrotnie, Wieszcze zespołu populares nie muszą wracać, bo cały czas są na tej liście, a ich wokalista Olek Miliczek, zwany Alex Undrem, też w niektórych kręgach, cieszy się jak małe dziecko, że tak się dzieje, że ten zespół się podoba, prawda, Olku? Cześć.
3: Cześć, cześć, dobry wieczór w zasadzie, jeszcze dzień dobry, bo jeszcze jasno. Tak, jak najbardziej cieszę się, że wciąż tam jesteśmy, pomimo iż trochę czasu już minęło. To dobry znak.
1: Właśnie, Olku, powiem więcej, drodzy Państwo. Igor to wie, bo pamięta naszą tutaj rozmowę. Olek Miliczek jest mi strasznie bliski, ponieważ myśmy razem spędzili bardzo różne wydarzenia, nie jedne mistrzostwa Europy wygraliśmy wspólnie.
3: Ten jedną kawę piękny. Wypiliśmy razem, dokładnie.
1: Tak, z kawami to musiałem iść potem do lekarza, bo miałem za wysokie ciśnienie, żeśmy się spotykali. To może mam na kawusie, tak? Coś się dzieje z moim telefonem. Zmienić baterię prawdopodobnie. Przejmij na chwilę pałeczkę, ja tylko zmienię baterię.
3: Chyba znikasz, tak.
2: Dobrze, to ja może bym zaproponował krótką przerwę, minutkę i byśmy wrócili do rozmowy, jeśli oczywiście panu to nie przeszkadza.
3: Jak najbardziej, oczywiście. Problemy techniczne, standard.
2: Dobrze, to 47 sekund i będziemy wracać.

0: Drodzy Państwo, baterie od iRiga już działają. Nie muszę Ci, Olku, tłumaczyć, co to jest iRig, bo gdyż jesteś też gitarzystą.
1: Si, senior. A tak w ogóle to byś się przyznał, że po prostu z wrażenia, że znowu słyszysz mój głos, wypadł Ci telefon, prawda?
0: Słuchaj, ja jestem... No nawet gdybym... Powiem tak, gdybym... Tak Cię lubię, że gdybym był kobietą, to bym się w Tobie zakochał.
1: Ale teraz też możesz. Kto broni? Takie czasy. Wszystko można.
0: Tak, ja wiem. Słuchaj, Oleczku, powiedz mi, jak Ty wspominasz ten czas, kiedy byłeś liderem, twórcą zespołu hardkorowego w Brytanii, Human Control. Jak z perspektywy tych wszystkich lat, bo to już było, minęło...
1: Oj, sporo.
0: Kilkanaście lat.
1: Z 15 lat.
0: Jak to wspominasz?
1: No wiesz co, wspominam to bardzo dobrze, ponieważ był to taki pierwszy zespół w zasadzie, mój poważny, do tego stworzony na Wyspach, wśród Polonii tak naprawdę. No i jakby nie było, dzięki temu zespołowi też pierwszy raz miałem styczność z listą Polish Chart, tam my się poznaliśmy przecież.
0: To nawet najstarsze zające to pamiętają.
1: Tak, dokładnie. Toruńskie zające.
0: No tak.
1: Także kopa lat, tak. Dobry czas to był.
0: A powiedz mi, czym się różni praca w Polsce z zespołem chociażby takim właśnie, jak teraz tutaj dajesz radę, czyli zespół z Śląsko-Dąbrowski, który jest dowodem na to, że nie trzeba paszportów w Sosnowcu, tylko że się przejeżdża normalnie za rogatki.
1: I tak, tak, tak.
0: Jak się pracuje w Polsce w stosunku do tego, jak się pracowało w Anglii, muzyk undergroundowy, bo zaraz proszę Państwa, to jest kawał bardzo mocnej, takiej energetycznej muzyki.
1: No tak, tak, dokładnie. A jak się pracuje, powiem Ci, że w Polsce jest na pewno łatwiej. Tam jednak grając jako obcokrajowiec, no było trudniej gdziekolwiek się pokazać, gdziekolwiek zaistnieć. Na dobrą sprawę, większość koncertów graliśmy na imprezach stricte polonijnych, a tutaj mamy do dyspozycji cały kraj. Pamiętam. I nie tylko.
0: Pamiętam, na Brixton się najczęściej spotykaliśmy i wiesz co, Olku, co było fajne? Pamiętasz, jak żeśmy kiedyś z Białym szli przez Brixton o 3 w nocy i mówiliśmy sobie, że napiszemy na Facebooku, że to nieprawda, że tam atakują. Zwłaszcza, że Biały był cały biały z radości, że przyszedł jako żywy, a myśmy już trochę wcześniej przeszli parę razy, więc praktycznie obaliliśmy parę mitów tam.
1: Oj tak, to prawda. Och, tam się dużo rzeczy obalało. Mity, legendy, kawy, tego typu sprawy.
0: No właśnie, z tą kawą trzeba uważać. Drogi Olku, to teraz zapowiedz wieszcze i powiedz wszystkim ludziom, że ty, bo ludzie się mnie pytają, co to są za wieszcze, chodzi o Mickiewicza czy o Słowackiego.
1: Ach nie, to jest właśnie takie podchwytliwe, ponieważ tu chodzi o tych naszych pięknych narodowych wieszczy, aktualnie tych, którzy nam tak pięknie umilają życie, na których my tak ładnie głosujemy z nadzieją, że zrobią nam dobrze, że tak powiem, a oni sobie jeżdżą, opowiadają nam właśnie różne ciekawe historie i bajeczki, snując piękne wypowiedzi i dzieła literackie, a jest jak jest. Dlatego tak zasztorali ochoszczeni w tej piosence.
0: Sorry, chciałoby się powiedzieć, sorry wszystkich krajów, włączcie się.
1: Oj tak, dokładnie.
0: No i teraz posłuchajmy w takim razie, drodzy Państwo, 49. Wieszcze i Populares, to jest ten zespół, którym śpiewa tenże gentleman, który do Was teraz mówił, Oleg Miliczek. I posłuchajcie, bo to jest kawał dobrej, około punkowej muzy.
1: Dzięki.

0: Jak tam, Igorze?
1: Dziękuję, wszystko w porządku, a u ciebie, Sławku?
0: Just the same.
1: Just the same, okej. Okay. Like every Saturday.
0: Yes, especially Saturday Night Fever.
1: But maybe...
0: Do you have any windmills? Windmills?
1: Windmills? I nie rozumiem. Windmills? Wieczne posiłki?
0: To jest wiatrak.
1: A, no nie, nie, windmill. Nie potrzebuję aktualnie.
0: I have two.
1: Dwa aż?
0: No, bo mi jeden to jest prezent z zeszłego roku. Dostałem taki prezent od Natalki i Piotrusia i teraz jeszcze dostałem drugi prezent na drugiego pokoju, żeby mi tam też wiało.
1: Ale masz uruchomione, Sławku? Bo teraz wydaje mi się, w sensie no zależy od człowieka, ale...
0: Właśnie nie uruchomiłem, gdyż wpadłem w ostatniej chwili, żeby zrobić audycję. Okay. Byłem, jak wiesz, na festiwalente.
1: No tak, tak. Dobrze walnięte też.
0: Dolce Farniente.
1: To jest Dolce Farniente, to tak, prawda, a teraz Festiwalente. A jak było właśnie na tym festiwalu?
0: No więc powiem wam szczerze, drodzy słuchacze i tobie, Igorku, że tak jak już zacząłem ten temat dzisiaj, że Wietnam to jest specyficzna grupa ludzi kulturowo. Ja pamiętam, że pierwszy raz zetknąłem się z Wietnamczykami jeszcze w okresie studiów, kiedy byłem rok na medycynie, takie mam rzeczy dziwne w swoim CV. No i tam doszło do, to był rok 1983-84. No i tam miałem kumpli z akademika i chodziłem do nich tam i ktoś, wielka afera się rozpętała, pamiętam, ponieważ bardzo ciężko było, jak wiecie, o pewne rzeczy, święta się zbliżały i Wietnamczycy mieli, tam była lodówka na kilka pokoi gdzieś, no i złożyli tam swoją szynkę. I ktoś im tę szynkę zajumał. No i oni go znaleźli, namierzyli i gonili się po całym akademiku i gdzieś on już tam dopadł się do ściany, mówił już te wszystkie modlitwy w razie czego, a oni podeszli do niego i powiedzieli mu tak: my cię potępiamy. I to był najwyższy szczyt potępienia. Gorszy od zrobienia mu krzywdy.
1: Fizycznej, tak.
0: To jest właśnie kultura wietnamska. Ja... To jest... Ja się wtedy pierwszy raz zetknąłem z czymś takim.
1: Tak, tak. Ja pamiętam tę anegdotę jako

0: nazwijmy to współmieszkańców waszych ziem, do których czujecie może te same uczucia, co my do Rosjan, czy do innych tam takich, którzy nam coś po drodze... Okazuje się, że oni na przykład tak mają z Chińczykami.
1: Z Chińczykami. No, no tak. Ciekawe, że nie mają też tak z Amerykanami poniekąd.
0: Właśnie. I to jest ciekawe, bo oni inteligentnie, ale... na przykład dzisiejsze święto, dniu 4 lipca, to jest takie dość wymowne.
1: No tak, tak, tak. Ale w sumie Chińczycy na pewno zaszli im za skórę. No to jest bardziej już taka... o wiele z większą wagą historyczną taki zatarg między tymi krajami, prawda? Bo tutaj mowa jest o tysiącleciach, no a z Amerykanami to oczywiście to chodzi o ostatni wiek, raczej stricte. Francuzi, no to, to ostatnie 200-300 lat, no a Chiny, no to naprawdę to jest długa historia ich.
0: Wiesz co, pomijając te wojny z końca lat 60. i początku 70., to już pomijając, że była wojna, bo wojna jest złem sam w sobie, ale one sobie występują co jakiś czas w różnych miejscach globu. Ale wiesz, to oblewanie napalmem tym wszystkim to było
1: tak
0: straszne, straszne to było. No.
1: Zgadzam się, jak najbardziej. No i tak, tym bardziej, że to też jest bardziej, co jest straszniejsze, to nie była wojna. Stany Zjednoczone się nie chroniły w żaden sposób, nie broniły się, bo jakby to nie była wojna na ich terenie, ani na terenie nawet leżącym na ich kontynencie, prawda? Tylko to była po prostu typowa wojna o wpływy.
0: Tak, i jeden ze współorganizatorów dzisiejszej imprezy sławił się tym, że przenosił tajne dokumenty armii wietnamskiej pod wodą z rurką wystawioną tylko ponad wodę, żeby no i właśnie tu mam wielki szacunek do żołnierza. Natomiast później jeszcze wiesz co zrobił? W latach 70. jak wiesz, Dai Tang Song, obecny ten pan, który był na ostatnim festiwalu chopinowskim szefem jury, był takim no, mistrzem, bo no, wszystkich wysłał do nauki gry na pianinie, na fortepianie, przepraszam. Zrobił, pozamiatał po prostu. Ale wszyscy te pamiętają, ja to całe lata pamiętałem, że ten człowiek był cudownym pianistą, a jednocześnie wystąpił w jasnym garniturze. Nie tak jak pianiści w tych ciemnych frakach. I dowiedziałem się po wielu latach, dlaczego, ponieważ tenże człowiek, który nosił te dokumenty pod wodą, żeby nie ten, był już w Polsce tu i jak zobaczył swojego wielkiego pobratynca, który nie ma w czym wystąpić, to mu kupił zwykły garnitur w Polmodzie. O, przepraszam, lokować produkty mogę, bo już Polmody nie ma. No i...
1: domena publiczna.
0: No i to jest właśnie, widzisz, to jest, jak pytasz mnie o Wietnam, to są tego typu zachowania. Nie? Polacy w dużej mierze, jak mówi utwór Drobinka Marka Andrzejewskiego, są tacy, że nie bardzo popierają, że ktoś jest lepszy. A Wietnamczycy jak najbardziej.
1: Tak.
0: Dzisiaj na przykład jeden z punktów programu, bo tam bardzo różne zespoły występowały, między innymi nasz Szyderek, też Gwen, z piosenkami z listy przybojów Polish Chart z Francisa Tuana. To jeszcze do czego zmierzam, że tutaj można powiedzieć, jeden z głównych punktów programu był, oni nie nazywają je tak jak u nas Miss Polonia. Najpiękniejsze i to rocznikami ich przedstawiali, je wożą po całej Europie te dziewczyny. I się chwalą, tym wcale się nie dziwię, bo są to piękne kobiety i podchodził do nich Harzej z mikrofonem i mówił, a ty z którego roku? Z 18, ty z 22. I oni się cieszyli tym, że pozbierali te wszystkie najpiękniejsze Wietnamki w Polsce i gdzieś tam
1: Przepraszam, bo nie złapałem tego. Co to znaczy z którego roku? Z 2018, 2020?
0: Z którego zdobyły ten tytuł.
1: A, ten tytuł, dobrze, dobrze. Dobrze, już myślałem.
0: Także wiesz, różnorodne to były przedstawienia i pięknie poubierane zawsze te kolorowe stroje, które ten kapelusz, co miałem na głowie, jeszcze

0: też dla kogoś mam od nich to dostanie.
1: To jest taki kapelusz farmerski, chroniący przed słońcem przy na przykład zbieraniu ryżu, prawda?
0: Tak, dlatego ja teraz będę zbierał ryż już w życiu.
1: Oho, no to jest żmudna praca, naprawdę.
0: Tamtej... A na żmudzi nie byłem.
1: A, widzisz, widzisz. To może warto to połączyć, może tam zasadzić ryż.
0: Ale... Igor, kocham cię.
1: Ale nie, no, naprawdę tak jak ja to zdążyłem zaobserwować, to... To nie są też łatwe warunki. Ładne są na pewno, definitywnie, ale łatwe już nie, ponieważ no to słońce prażące z góry i sadzenie ryżu to też jest zupełnie coś co innego niż nasza filozofia ziemniaka, prawda? Jeśli chodzi o te pola uprawne, no to są te tarasy, ułożone w schodki, dokładnie. I oni tam cały czas muszą wylewać te wiadra wody i to jest po prostu błoto, po którym chodzą i błoto jest najlepszą taką, ta gleba mokra. Wtedy najłatwiej się ten ryż przyswaja, prawda, więc... No i tym bardziej, że to też są takie długie okresy tych żniw, w sensie na żniwa się długo czeka.
0: To był wykład z agrotechniki w wykonaniu mojego kolegi Igora Toprowskiego.
1: Tak, ale pyszny tam ryż mają. Też taka anegdotka była, mój brat mi opowiadał na temat faceta, też obcokrajowca, który wyprowadził się z kolei z Wietnamką, podbił tam serce Wietnamki i wyprowadzili się gdzieś do Europy, prawda? I oni ze sobą zabrali ale bardzo dużo ryżu właśnie z Wietnamu, żeby jak najdłużej po prostu jeść ten ryż, prawda? Bo w ogóle jej ryż ten w Europie już nie smakuje. W sensie totalnie to nie jest to i zawsze kiedy mają miejsce jakieś odwiedziny, to zawsze ona prosi o kilo ryżu.
0: Wiem, że Wietnamczyk jeden kiedyś zobaczył, jak gotuje ryż w tych plastikowych, wiesz...
1: W torebkach.
0: Tych foliowych. On złapał się za głowę i mówi, Boże, co to?
1: Nie, ale ja generalnie nie wiem, czy ja zawsze te torebki rozdzieram i gotuję sam ryż stricte, bo też
0: no,
1: nie
0: wiesz co,
1: nie
0: do czego
1: tego.
0: Mi ten ryż był potrzebny najbardziej w ostatnich miesiącach, a nawet latach?
1: Dlaczego?
0: Ja mało jem ryżu.
1: A ja dużo.
0: Kiedyś mój stary telefon prałem w jeansach. No i ktoś mi powiedział,
1: super, tak.
0: Wrzuć to na 2-3 dni do ryżu i faktycznie
1: ale to działa.
0: Się normalnie
1: to działa.
0: Używany był.
1: To działa. Też taka anegdotka, nie wiem czy na miejscu, ale w sumie no jakby, bo dzieje się w ubikacji, ale nie będzie żadna infantylna w zasadzie, ale po prostu niektóre osoby, prawda, mają, to od razu mówię, że to nie byłem ja, ale niektóre osoby noszą telefony w tylnych kieszeniach, prawda, i czasami niefortunnie się zdarzy, że ktoś zapomni, że jest ten telefon i przy ściąganiu spodni wpadnie on do toalety i znałem taką osobę, której dwa razy nawet się tak zdarzyło, ponieważ no nie nauczyła się na błędach, prawda? I potem ten mechanizm z ryżem oczywiście zadziałał.
0: Że to była Polka.
1: Tak, to gdyż, była Polka, tak. I gdyż, to była płeć piękna, no trafiłeś, Sławku.
0: No tak myślałem, dlatego że powiedziałeś, że Polak musi, że Polak nawet mądry nie jest po szkodzie, że zrobiła to po raz drugi czy trzeci, no to wiesz.
1: Tak, no tym bardziej, że wydaje mi się, że faceci mają tendencję do noszenia właśnie na przykład takich telefonów w przednich kieszeniach, a kobiety z tego co zauważyłem, bo nie wiem czy to, jak to się ma w statystykach i tak dalej, ale to taka moja subiektywna obserwacja, nie wiem na ile to jest prawdą globalną.
0: Ale powiem ci, że bardzo ciekawy temat podjąłeś i moja wizualizacja za dużo mi wizualizuje.
1: Ale wiesz, bo ja też wyczytałem, to taka ciekawostka, że no telefony oczywiście wytwarzają fale, prawda? I podobno, gdy one są też blisko układów genitaliów po prostu, no to one mogą wpłynąć na przykład bezpłodność. Ja słyszałem tego typu teorie. Zawsze lepiej dmuchać na zimne, więc w miarę możliwości. Ja też staram się w sumie w tej tylnej kieszeni trzymać urządzenia elektryczne, jakiekolwiek urządzenia, ale też ja nie wiem jak ty, Sławku, ja mam zawsze taką coś z tyłu głowy, że nie lubię nosić rzeczy w tylnych kieszeniach, kiedy też jestem w tłumie, jestem w miejscach publicznych jakby. No bo z wiadomych przyczyn po prostu nie ufam ludziom. Więc no raczej to się kończy na tych przednich kieszeniach niestety, ale kiedy jestem sam na przykład, to tylnia jak najbardziej jest otwarta kieszeń.
0: Taka, dziękuję. Tylnia kieszeń.
1: Tak, to tyle z mojego wykładu na temat kieszeni i pól uprawnych w Wietnamie.
0: To bardzo ciekawy wykład był, ci powiem.
1: Dziękuję, ja no i bardzo różnorodny też.
0: Powiem ci, że odkrywam się co każdym programem.
1: A propos odkrywania kolejnych rzeczy, to ci, którzy są fanami Mundialu i może nie chcą znać wyniku Kanada-Maroko, to proszę zatkać uszy, ale w tym momencie mamy 86. minutę rozpoczętą i Maroko wygrywa z Kanadą dwoma bramkami. Tak, Kanada okrągłe jajo.
0: Ja się spodziewałem takiego
1: faktu. Ja też, no oczywiście, no tutaj...
0: Gdyż ja w ogóle stawiam na ten zespół jako mistrza świata.
1: O, no to pochlebnie tutaj...
0: I Norwegię, mówiłem.
1: No Norwegia też nieźle ciśnie, to trzeba przyznać. No jestem bardzo ciekawy meczu 1/8 pomiędzy Brazylią a Norwegią, no to naprawdę będzie...
0: Znaczy, to Norwegia to wygra.
1: No też tak myślę, że może się tak wydarzyć, bo no, Brazylia nie jest w najlepszej dyspozycji, jeśli chodzi o ten mundial. No dobrze.
0: No i teraz jeszcze chciałem pozdrowić, wiesz kogo? Chciałem pozdrowić bardzo.
1: Tak.
0: Naszego fantastycznego kolegę redakcyjnego, Lecha Rusteckiego.
1: A również pragnę się przyłączyć.
0: Wczoraj mi pomógł bardzo, gdyż coś mi się stało z plikiem, który miał podsumować mi całe te półrocze. I on go naprawił.
1: Odzyskał w jakiś sposób.
0: Odzyskał.
1: No to cudownie.
0: Lechu, wielkie dzięki. Fantastyczny człowiek w ogóle jest Lech Rustecki.
1: To prawda, rzadko się widujemy, ale przy takich wydarzeniach okolicznościowych, jak na przykład urodziny Radia Wnet, czy czasami jak się znajdę w tygodniu, to również się miniemy.
0: A swoją drogą, żeby to jeszcze połączyć z Wietnamczykami, to Lech Rustecki jest zakochany w płycie Katedry.
1: O!
0: Ta płyta, która człowiek za dużo myślący. Pamiętam, kiedy ten koncert, żeśmy robili w Warszawie, to był jeden z najbardziej tych zaangażowanych, żeby poznać tych chłopaków i w ogóle. Także pamiętam ci to, Lechu. Dzięki. A ja byłem menedżerem tego zespołu, więc wszyscy ludzie, którzy chcieli się bardziej interesować moją kapelą, no to byli jeszcze bardziej mile widziani. A teraz dlaczego o tym mówię? Ponieważ teraz nie dzwonimy do nikogo. Gdyż to jest zespół Vox na 48. Zespół Vox, który jest, no można powiedzieć, w dziejach polskiej muzyki zapisał się fantastycznymi piosenkami. Taki troszeczkę na początku był a la Bee Gees i takie różne, potem trochę zaśpiewał o takim bananowym songu. I tak dalej. I teraz jest to zupełnie inny skład. Tam tylko jest jeden człowiek, który wrócił do składu, z pierwszego składu. Jest to piękna ziemia zamojska i to jest... No niestety nie ma tego, który się najbardziej kojarzył zawsze z ich obrazem. Pitka, który, jak wiemy, przedwcześnie odszedł z tego świata. Ale tu mnie zaskoczył zespół Vox na 48. piosenką Dola Zła, ponieważ jest to utwór, który jest ostrzejszy niż w ogóle to, co oni grali w życiu. Taki bardziej bym powiedział, bardzo dobra piosenka i przypominająca taka rytmem bluesowe granie. Takie wręcz pod koniec, mogę powiedzieć, rokujące.
1: No ja niestety tutaj nie mogę się wypowiedzieć, ponieważ ja z Voxem jestem na bakier.
0: To teraz posłuchasz.
1: Tak, to w takim razie posłuchaj.
0: Dola Zła. Vox.

0: No i właśnie tak sobie gra teraz Vox. Co ty na to, Igorku?
1: No, rozpoczyna się faktycznie inaczej niż poprzednie brzmienia Voxu, ale wydaje mi się, że tak kończy się też tak już takim charakterem dancingowym, bym powiedział.
0: No tak, tak. To jest jak najbardziej takie rytmy bluesowe. Natomiast Dola Zła, tytuł, to jest trochę podobna w swoim odniesieniu do angielsko brzmiącego tytułu Only Devil Knows. Do you agree?
1: Tak, ja jak najbardziej. Myślałem, że zastanawiałem się, czy Marcin się...
0: Witam cię, Marcinie.
2: Dobry wieczór, witam Sławku, witam Igorze i witam serdecznie słuchaczy Radia Wnet.
0: A ja witam serdecznie Marcina Urbanowicza, lidera zespołu formacji Dream World, Only Devil Knows i miejsce 47 w podsumowaniu rocznym, półrocznym w zasadzie. Po pierwsze ci gratuluję, a po drugie powiem tak. To jest bardzo ciekawy utwór.
2: No rzeczywiście, jest to taka troszeczkę spowiedź, troszeczkę jakby takie wytłumaczenie mężczyzny, który podmiot liryczny, który powiedzmy ma coś tam na sumieniu i no, tak jak mówi tytuł piosenki, tylko diabeł wie, dlaczego on płacze. No żałuje.
0: Czyli
2: za swoje
0: taka
2: grzechy.
0: Dola zła idąc za Voxem.
2: Tak jest.
0: Powiedz mi, Marcinie, czy szykujesz jakieś nowe rzeczy, jeszcze oczywiście z Wiktorią na wokalu też przy okazji? Czy coś nas zaskoczy wkrótce w twojej produkcji?
2: Tak, wybieramy się ponownie do studia. Jeszcze mamy do nagrania 5 utworów i w zasadzie będziemy mieli gotowy materiał na płytę, a że jest... Jeden z naszych bardzo dobrych fanów postanowił nas wspomóc, to będzie płyta i będziemy, że tak powiem, mogli się nią pochwalić i tam będą również nowe utwory, w których śpiewamy z Wiktorią Urbanowicz. Jest kilka, które powiedzmy niedawno miały swój debiut, więc będzie trochę nowości, ale będą również te nasze największe hity jak do tej pory. No i będzie, że tak powiem, pierwsza płyta.
0: Wiecie, drodzy Państwo, co mnie fascynuje w zespole Dream World? Mianowicie to połączenie takich wokali, męski wokal w stylu trochę nawiązujący do tutaj Roda Stewarda, czy Joe Cockera, czy też no jeszcze można by tu wymieniać, tak jak to z tą chrypką. I ten głos Wiktorii, która ma jak dzwon, mocny, najlepszy głos w Europie, jak to powiedziałaś, czy na świecie. I tu ja wiem, że to jest w twoim przypadku bardziej emocjonalne niż no takie realistyczne, bo to jest twoja bliska osoba i do tego wszystkiego świetna wokalistka. Ale ja potwierdzam, drodzy Państwo, ta dziewczyna ma powera takiego w głosie, jak miała. No trudno mi tutaj do kogoś porównać, bo naprawdę to jest potencjał, który może jeszcze podbić Polskę totalnie, bo na razie to ona stawia swoje pierwsze kroki nastoletnie wręcz i bawi się tym jak dziecko. Natomiast ona nawet nie jest świadoma chyba potencjału, jakiego posiada. Na przykład głos przypominający lekko Tanita Tikaram chociażby. No i tutaj połączenie tych dwóch brzmień to może zrobić rewoltę na polskim rynku muzycznym, gdybyście chcieli. Tylko ja wiem, że to jest dla ciebie też zespół, który jest mniej szaleństwa w tym, tylko bardziej taki, powiedział, dobroczynny zespół, robiący dużo dobrych rzeczy dla ludzi potrzebujących.
2: Dokładnie tak. No jest to moja pasja. Tak jak mówiłem wielokrotnie, jest to zespół, który powstał, żeby czynić dobro. Ja zawsze byłem uczony, że dobro wraca, więc a wszystkie dochody z zespołu, czy to z social mediów, z portali muzycznych, czy z koncertów, przekazywane są na cele charytatywne. Wspólnie z firmą Qsense wspieramy po prostu ludzi, którzy no, są w dużo gorszej sytuacji i potrzebują wsparcia, więc no, robimy dobro po to, żeby jak najwięcej uśmiechów udało się przynieść na smutne twarze osób potrzebujących.
0: Powiem tak, że zapowiedzmy razem ten utwór Only David Knows Dreamworldu, a następna piosenka będzie miała w tytule, że świat jest piękny, ale nie powiem jeszcze, kto to wykonuje. Także zaczyna się robić fajnie. Posłuchajmy i gratuluję Ci, Miejsca 47, zapowiedz.
2: Dziękuję serdecznie, miłego słuchania.

0: Była to piosenka w wykonaniu zespołu Dream World z Wrocławia i to jest piosenka zatytułowana On the Devil Knows, o wszystkim tym złu, które gdzieś tam się czai i tak dalej. Natomiast Danuta Wisiecka, która jest na miejscu 46, teraz jedno wyżej, zaśpiewała piękną piosenkę pod tytułem Piękny Świat. Witam Ciebie, Danusiu.
1: Halo, witam.
0: Danusiu, świętujemy dzisiaj pół roku naszej listy z ostatnich miesięcy, bo zbierało się dokładnie półrocze. I Twoja piosenka jest jedna z tych piosenek, weszła na miejsce 46. Piękny Świat. Powiedz coś więcej o tej piosence.
1: Słabo Cię słyszę, Sławku.
0: Piękny Świat dotarł na miejsce 46.
1: Wow.
0: No i co czujesz i jak odbierasz tą piosenkę po tym długim czasie, kiedy ona zaistniała po raz pierwszy?
1: No powiem Ci szczerze, jestem dzisiaj bardzo zaskoczona, bo właśnie sobie taką chwilkę znalazłam dla siebie i sobie tutaj posyłałam następną piosenkę do aranżu z telefonu właśnie i patrzę, nagle dzwoni ktoś z radia. Wow. Jestem zaskoczona niesamowicie. No Piękny Świat to jest w ogóle tak niesamowita piosenka. Chyba najpiękniejsza, najbardziej pozytywna, jaką udało mi się do tej pory wydać. Mam nadzieję, że nie ostatnią. I bardzo się cieszę, że jest tak wysoko, no bo niesie tak wspaniałe przesłanie. Świat jest piękny, życie jest piękne, uważam. I cieszę się, że ludzie mogą tego posłuchać po raz kolejny. Może dzięki temu, że znowu mogę polecieć w radiu, no ktoś pomyśli, no może ta pani Wisiecka faktycznie ma rację, nie będę się już więcej martwić, spojrzę inaczej na życie, bo zawsze są pozytywne rzeczy w życiu, a kłopoty wiadomo, dzisiaj są, można jakoś rozwiązać, także no bardzo się cieszę, naprawdę.
0: Mam dla Ciebie jeszcze jedną dobrą wiadomość, na razie nie powiem na którym miejscu co i jak, bo to będzie trwało trochę. Ale aż trzy, na razie zobaczyłem, że aż trzy Twoje piosenki polecą w tym czasie.
1: Wow.
0: Bodajże.
1: Matko, naprawdę?
0: Naprawdę.
1: No to ogromna niespodzianka, tylko, naprawdę ogromna.
0: Tylko, że te dwie pozostałe są znacznie wyżej.
1: O, no to całkiem mnie zaskoczyłeś. No powiem Ci szczerze,
0: patrzę,
1: bardzo
0: że nie ma czterech,
1: chciała, żeby
0: ale nie.
1: Te piosenki usłyszały również osoby tutaj z mojego kręgu najbliższego. I bardzo zachęcam do słuchania radia moich wszystkich znajomych. Mam nadzieję, że ktoś w tej chwili słucha i słuchają być może, bo tego nie wiem. Osoby, które na mnie głosowały, no ogromnie wszystkim tym słuchaczom dziękuję. Bo dzięki Wam, drodzy słuchacze, no te moje myśli, moje przemyślenia, moje uczucia, emocje, no i to, że świat jest piękny, to wspaniała idea, żeby właśnie kochać i szanować i tak dalej, czyli wszystko co najpiękniejsze. Dzięki Waszym głosom, że właśnie głosowaliście na mnie, docierają do innych słuchaczy i może komuś przynoszą ode mnie radość, może jakiegoś wsparcia w trudnych chwilach, także naprawdę ogromnie dziękuję za wszystkie głosy.
0: No i teraz zaśpiewasz nam na zapowiedzi jak najbardziej. To jest Twoja rola i przywilej. Zapowiedz więc ten utwór i jak najbardziej cieszmy się wspólnie, że świat jest coraz bardziej piękny.
1: Piękny, piękny świat. Moi drodzy, no chciałabym, żeby ten piękny świat, czyli te piękne nutki i te piękne słowa, które się zaczynają, jaki piękny dzień rozpoczyna się. Chciałabym, żeby dla każdego z Was każdy dzień właśnie był taki piękny, rozpoczynający się pięknym wschodem słońca i zawsze z pozytywnym spojrzeniem na to, co nas w tym dniu może spotkać. I nastawiajmy się zawsze na to, że spotka nas coś fajnego, nie nastawiajmy się negatywnie. Jak się nastawimy negatywnie, to się właśnie może zdać nasze myśli, jak gdyby tworzą naszą przyszłość. Stwórzmy tą przyszłość najpiękniejszą, żeby świat właśnie był piękny. Piękny świat, zapraszam.
0: Sam bym tego lepiej nie ujął. Proszę bardzo, słucham.

0: Świat. Danuta Wisiecka zaśpiewała nam takie piękne słowa, a ja...
1: Aż chce się żyć.
0: Tak, masz rację. A ja cały czas sięgam tutaj, bo ty mówiłeś też, że niektóre rzeczy masz z tyłu głowy, niektóre rzeczy są w tylnej kieszeni, więc
1: tak,
0: tyły tam...
1: wszystko tam...
0: Wszystko gdzieś tam
1: się
0: z tyłu
1: dzieje za nami. Bardziej.
0: Tak, natomiast ja mam z tyłu głowy to wszystko, co dzisiaj przeżyłem dzięki Wietnamczykom. Mianowicie, może ktoś sobie zadał pytanie, co zaśpiewał, bo recital miał przecież swój, nasz Fryderyk Dłoni, powiedziałem, że są to piosenki z listy. No i to jest jedna z tych piosenek, które ukochałem sobie z jego repertuaru najbardziej, bo dotyczą one problemu budownictwa mieszkaniowego, jak i dostępu do młodych, drodzy politycy. Lewej, prawej strony i tych wszystkich koalicji i tych wszystkich Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko jedno, jaka partia. Obiecajcie mi jedno, że ci młodzi zaczną mieć możliwość mieszkania w swoich mieszkaniach. Że to, bo to jest najważniejsze i o tym, że im się należy na starcie takim jak na przykład Igor i tego typu roczniki i wsparcie ze strony polityków. Dobrze mówię, Igor?
1: Oj, no ja się w pełni zgadzam, podpisuję się obiema rękoma.
0: Dlaczego o tym mówię? Bo Francis Tuan zaśpiewał taką oto piosenkę. Posłuchajcie dokładnie posłuchajcie, o co w niej chodzi, a wszystko zrozumiecie i będzie wam podane. Błogosławieni, którzy zrozumieli, aczkolwiek mogą pomóc innym swoim myśleniem.

0: To był Fryderyk Nguyen, zwany też Francisem Tuanem, i który dzisiaj wystąpił z udanym, pięknym recitalem, tylko on i gitara akustyczna, i grał techniką bardzo ciekawą, gitarową, gdyż jest to świetny gitarzysta, przy okazji też śpiewał. Takie oto teksty, które dotykają młodych ludzi dzisiaj. On ma tych lat już ponad 30, ale ciągle jest młodym człowiekiem. Znam takich, którzy są jeszcze młodsi, prawda, Igorze?
1: Ja, tak.
0: Ja?
1: Bywają tacy.
0: No i drodzy politycy, no jak tu żyć? Że oni dorastają, zakochują się po drodze, co jest bardzo pozytywne. Chcą mieć dzieci, a wy im nie potraficie zrobić jakiejś przychylności, żeby na przykład kredytowej, czy tam jakieś, nie wiem, coś dla młodych małżeństw, czy coś, żeby oni mieli ten dach nad głową.
1: A to na nas młodych ma się budować ten kraj, prawda? I to na nas ma się podpierać.
0: Żeby oni mieli tą radość z życia, że nie muszą walczyć o to, skąd wziąć na następny miesiąc i spłacać mortgage, jak to mówią w Anglii.
1: To prawda, a pan Staszek, nasz wierny słuchacz z kolei, proponuje Fryderyka Nguyena na ministra budownictwa.
0: Znaczy, ja już mu powiedziałem to, że on byłby świetnym politykiem, ale bo Fryderyk jest mądrym facetem, nie tylko muzykiem, to jest przede wszystkim wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego z dziedziny humanistyki i w ogóle filologii polskiej. Ja mu wróżę w przyszłości na pewno profesurę i w ogóle i tak dalej. Rzeczywiście, jako wykształcony bardzo człowiek mógłby startować, tylko że myśmy to już nieraz rozmawiali, że ten brud, ten syf polityczny, który niestety jest wszędzie, no to odstrasza, nie? No, zwykłych ludzi.
1: No oczywiście, że tak. No i ile też było przykładów, gdy taki samotny jeździec został wysłany w ten zgiełk polityczny i się okazywało, że no już tym miejscem być przestawał i jakoś jednak go kupowała ta polityka poniekąd. No nie wiem, czy kupowała to adekwatne, na pewno w pewnych przypadkach na pewno się by to było, byłoby to adekwatnym określeniem, ale no...
0: Wiesz, to nie chodzi nawet o to, że polityka jest zła i brudna, bo o tym wiemy od zawsze. Tylko chodzi o to, że jeszcze ona już idzie w taką takie nadużywanie, że to się w głowie czasami nie mieści.
1: W taką niesmaczną stronę po prostu. No.
0: Tośmy teraz gastrycznie podeszli do braku mieszkań przez młode małżeństwa. O niesmakach.
1: Tak.
0: Czyli taka, bym powiedział, gastrologia patologiczna. Ale my jesteśmy na liście podsumowującej pierwsze półrocze z tego roku, czyli od stycznia do czerwieca.
1: Tak, powiedziałem? Od stycznia, źle, Sławku.
0: Do stycznia do czerwieca, ja wiedziałem, właśnie, że źle powiedziałem.
1: Właśnie.
0: Drodzy Państwo, to teraz będzie miejsce 45. formacja z Lubina, Miracle Rats i Slamba.

0: To była formacja Miracle Rats i Slumber, tytuł utworu na 45. podsumowaniu pierwszego półrocza Anno Domini 2026. I teraz będzie miejsce 44. I tu się ucieszy wykonawca, ja już widzę tą jego radość, a przede wszystkim za co go uwielbiam. Powiedziałem dzisiaj tutaj koledze Igorowi, że to, że to jest wielki artysta, to jest jedno, ale jak on pięknie kocha swoją żonę, to jest... Witam Cię, Mateuszu.
1: Witam Cię bardzo serdecznie, witam słuchaczy Radia Wnet.
0: Bo to ma większą wartość, ta Wasza miłość, niż ta muzyka, którą gracie, ale skompilowane to razem daje petardę, nie?
1: No, wiesz co, nie wiem, co mam powiedzieć.
0: Nie, no to są tylko moje słowa, ponieważ tak. Ja wiem, jak ty cieszysz się z tego utworu. Postanowiłem nawet zresztą zrobić taki myk, że Alicja Markowska dzisiaj została pierwsza nagrodzona tym, że jej piosenka Tonik z Ginem jeszcze raz poleci na listę, bo to jest w ramach tego właśnie wydarzenia. Podsumowanie zawsze też robimy co roku coś takiego, że podczas podsumowania niektóre z utwory, które to już ja decyduję tylko z tej pięćdziesiątki, a nawet trochę ponad, bo się nawet okazało, że dostąpią tego dwa czy trzy zespoły spoza pięćdziesiątki, żeby to jeszcze raz dać im szansę, ponieważ i tak będzie, jeżeli wasz utwór przeminie ten, który jest w tej chwili na liście, się okaże, że go nie ma,
1: tak,
0: to razem wraca na listę.
1: No, bardzo się z tego cieszę. Obydwa utwory, tak? Ten, który teraz jest na liście i ten utwór razem, to są utwory, które są bardzo ważne. Dlatego, że no tak jak powiedziałeś, no ja tutaj, jak to określiłeś, pięknie kocham swoją żonę. Ja ją po prostu kocham, tak? Ja nie zastanawiam się, czy to jest pięknie, czy to jest niepięknie. Miłość jest zawsze pięknym uczuciem. Ale tutaj rzeczywiście ta miłość, którą czuję do Agnieszki, jest szczególnym rodzajem miłości dla mnie. I obydwa te utwory są grane z nią, tak? Ten utwór, który teraz jest na liście, to jest utwór, który już gramy w takiej konwencji, jak gramy ostatnio, czyli ona na misach, ja na pianinie. No ale ten utwór razem, który jest tytułowym utworem na naszej płycie, to jest utwór, który w ogóle jest o tyle szczególny, że po prostu razem pierwszy raz usiedliśmy przy pianinie i zaimprowizowaliśmy to w studiu. Zresztą w fantastycznym studiu Krisa Górskiego w Audioplanet i to poszło za pierwszym razem, tak jak usiedliśmy, tak jak zagraliśmy, to poszło i to jest bardzo, bardzo ważny i bardzo szczególny utwór. Jest on nagrany w trakcie naszej podróży poślubnej.
0: Tutaj muszę Cię oddać w ręce mojego kolegi Igora Toporowskiego, gdyż on po prostu kocha Twoją muzykę.
2: To prawda, tak kurczę, aż wypieki mam teraz na twarzy, Sławku, tak niezapowiedziany mnie wypchnąłeś przed szereg, ale no tak, miałem przyjemność nawet prezentować tam w jednej czy dwóch audycjach muzycznych, takich sporadycznych, które czasami mają miejsce w Radiu Wnet, prezentować twoją muzykę, Mateuszu, razem z twojej żony Agnieszki, prawda? Bo na tym polega ten album Razem, ta nazwa stąd pochodzi. Więc tak, bo czasami lubię klasyczną muzykę czy ambienty i właśnie tak. Mieszam sobie tego typu brzmienia na audycjach, więc bardzo mi też to pasuje do tego po prostu tematu audycji.
1: Tak.
2: I bardzo mi miło też się po prostu czyta książki do swoich improwizacji.
1: Bardzo się cieszę, aż mam ciarki teraz. Ta płyta Razem też jest taką płytą, że ja tam większość utworów fizycznie nagrałem sam. Ten tytułowy Razem jest grany razem, ale ja cały czas i tak wszystkim powtarzam, że ja i tak czuję, że to jest płyta nagrana razem, dlatego że Agnieszka cały czas była obok mnie, siedziała obok mnie podczas nagrania, więc to jest no, w 100% wspólna energia na tej płycie. Więc to jest...
0: Miłość ma straszną siłę, to jest, wiesz...
2: Coś
0: to jest,
2: wspaniałego.
1: Bym powiedział, że ma ogromną takie... siłę, nie określałbym straszną siłą, bym powiedział ogromną siłę. Przepraszam, że tak ci tutaj...
2: Tak jak i za sukcesem, tak za każdą płytą stoi kobieta.
1: Tak. A ja też chciałem powiedzieć odnośnie tego, że Igorze, że tam puszczałeś muzykę. Dostałem niedawno SMS-a od mojego takiego starego znajomego, od człowieka, którego syna, wcześniej córkę też uczyłem na gitarze. Też tacy bardzo mocno zakręceni na temacie muzyki ludzie. Dostałem wiadomość, że właśnie słyszał nasze utwory, czy utwór na antenie Radia Wnet i w związku z tym też odnowiła się ta dawna znajomość. O. Dzięki waszemu radiu i waszym
0: audycjom. Widzisz, Igor, to, że grałeś ten utwór sporadycznie, to nie znaczy, że to się działo na archipelagu sporady, tylko że po prostu grałeś to w Radiu Wnet.
2: Ja cię, ale to cudownie, to bardzo mnie to cieszy. No to niesamowite, to przypadek nie istnieje w takim razie.
1: Tak, no to oczywiście, że nie.
2: Wow, cudownie.
0: No co mam powiedzieć, jest przepięknie, będzie jeszcze piękniej. Dzisiaj w ogóle jest pozytywne nastawienie do tej audycji, założyliście u wszystkich jakieś takie dobre fluidy lecą w tej chwili.
1: Tak.
0: Myślę, że to ci Wietnamczycy i to wasza miłość. I to wszystko tak narobiło, bo słuchajcie, oglądać tych Wietnamczyków to jest coś niesamowitego w ogóle. Także polecam.
2: No też pozazdrościć można, że byłeś, Sławku, na tym festiwalente, tak?
0: Ale muszę ci powiedzieć, że co roku jest taka sama impreza, bo ja się potem rozmówiłem z nimi. To byli 90% ludzi z Warszawy przyjechało.
2: No właśnie, aż chciałem powiedzieć, że dziwne, że to się dzieje we Wrocławiu w sumie, bo w Warszawie jest najwięcej i pod Warszawą, prawda? Jest,
0: no i tam właśnie oni będą grali w przyszłym roku też prawdopodobnie znowu w Warszawie, natomiast chcieli zrobić przyjemność Wrocławiowi.
2: No dobrze, no niech ci będzie, Sławku. Zrobili ci przyjemność w takim razie.
0: No, nieludzką. Teraz zapowiedzmy Mateusz Tranda, drodzy Państwo. Zapamiętajcie to nazwisko, ci, którzy jeszcze nie słyszeli. On nie śpiewa, on gra. Jego żona też gra. I to jest Agnieszka Tranda i Mateusz Tranda. Aczkolwiek to jest jeszcze ta pierwsza próba słynnego nagrania, która się zakończyła powodzeniem, a potem to już idą na koncertach ostro, na różnych instrumentach, które się nazywają jak...
1: No to są misy kryształowe, misy tybetańskie, gong tam w tym przypadku, jeszcze na razie jeden gong, dzwonki koshi, dzwonki wietrzne, dużo takich, bęben oceaniczny.
0: Myślę, że Wietnamczykom by się podobało.
1: Tak.
2: Ale to jest taka medytacyjne, to tak brzmi w sumie, kontemplacyjnie już.
1: Tak, takie relaksacyjne, głęboko relaksacyjne są te

0: nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NetFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie, Sławek Horwat. A ja przypomnę, drodzy Państwo, że dzisiaj słuchamy największych hitów półrocza Anno Domini 2026, pierwszego półrocza. I to są piosenki, które część z nich już spadła z dziś, część jeszcze istnieje. I mieliśmy teraz taką sytuację, że zagraliśmy miejsce numer 44, Mateusz Trendla razem, to przed chwilą z Agnieszką, swoją żoną, utwór instrumentalny. Natomiast teraz miał być 43 miejsce, kabaret Otto, Planeta płonie. I jak wiemy, jest to piosenka, którą głównie tutaj prezentuje Andrzej Tomanek, ale nie możemy się do niego dodzwonić. Natomiast jest Wiesław Tupaczewski. Witam Cię, Wiesławie.
1: Witam serdecznie, Sławku.
0: To nie jest jedyna piosenka Wasza, która się pojawi w tym półrocznym podsumowaniu, bo jest ich nawet chyba aż trzy, z tego co mi się wydaje. No właśnie, super, dzieje się.
1: Super, super.
0: No i teraz będzie Planeta płonie. Jeżeli się okaże, że porozmawiamy chwilę i dojdziemy dzisiaj, a dojdziemy, bo za chwilę będzie tak naprawdę kolejna piosenka i myślę, że zostań, może tak zrobimy, zostań z nami, gdyż dzieli Was tylko jedna piosenka, która nie jest Wasza i za chwilę będzie kolejna Wasza.
1: No dobrze.
0: No słuchaj, jak to mówią, jesteś tym całym współtwórcą tego sukcesu od początku, od którego roku tak naprawdę datuje się nazwa Kabaret Otto?
1: Kabaret Otto do 87, czyli właściwie mam 39 lat, no za rok będzie 40.
0: No i myślę, trzeba wam zrobić jakiś benefic i myślę, że nawet jak dobrze się postaramy z Igorem, to my to trzaśniemy, nie Igor?
1: No, super.
2: Nie widzimy.

0: innej opcji.
1: 40 piosenek na 40-lecie.
2: No to tak właśnie też myślimy zrobić, że ja
1: tak
2: może...
1: myślałem.
2: Setkę czasem popularnej, najlepszych naszym zdaniem, a ludzie sobie wybiorą kolejność.
1: No.
2: No bo takiego kabaretu jak wy to już nie było i nie będzie. No i teraz...
1: No tyle śpiewającego i piszący piosenki, tyle to na pewno nie będzie. Kabaretu na
2: no
1: pewno.
2: No właśnie. I planeta płonie, to mówi o tym, że jest gorąco.
1: No, planeta płonie mówi raczej o histerii, którą niektórzy politycy próbują wprowadzić w nasze życie po to, żeby inni mogli na tej histerii zarabiać. No. O tym jest ta piosenka tak naprawdę. No.
2: Trzeba zrobić nowy KOR, żeby przestał istnieć SOR.
1: No.
2: To tak.
1: Ładny dwuwiersz, tak. No ale Komitet Obrony czego będzie? KOP powinien być Komitet Obrony Pacjentów.
2: Nie, Komitet Obrony Rozsądku.
1: Albo to, o, bardzo ładne. Komitet Obrony Rozsądku, bardzo mi się podoba. Nazwa.
2: No, widzisz, ile to można stworzyć ciekawych rzeczy z kabaretem Otto, tak zwanych freestyle'owych. Igor, ty jako raper to doceniasz.
0: No, oczywiście, że tak.
1: No, ja go kocham. No, my odrobinę też rapujemy, także...
0: No tak, zresztą tu i tu jest duże, ogromne podłoże liryczne wymagane, prawda?
1: No, dokładnie tak.
2: Ja czasami się zastanawiam, jak słucham waszych tekstów, bo wiesz, co jest genialne najbardziej w waszej muzyce kabaretu Otto? To jest to, że śpiewacie sobie piosenki luźne, takie bym powiedział, lejtowe, typu to już lato i tak dalej, to wiadomo, słońce i tak dalej, plaża i tak. A za chwilę trzaśniecie takim tekstem zaangażowanym politycznie, czy społecznie, że lękają się narody. Czyli macie ten dualizm, że jak do tego, żeby zabawić ludzi, to też potraficie, a jak to, żeby zapuścić im tam jakieś myślenie do głowy, to jesteście po prostu nie do pokonania.
1: No, nie wiem, skąd to się bierze. No, po prostu jest tak, że staramy się podchodzić poważnie do tego, co robimy. Tak może powiem.
2: I zasmażka.
1: Tak jest, i zasmażka.
2: I pierogi, tak. A ja dzisiaj jadłem sajgonki.
1: Oj, no czekamy na te sajgonki, trzeba będzie coś wymyślić, no. Ale boję się, że jak sajgonki, to później jeszcze jakieś inne trzeba będzie potrawy innych narodowości, także może na razie nie.
2: No tak, bo się okaże, że inne narodowości niekoniecznie są cały czas stabilne wobec nas.
1: Dokładnie tak.
2: No to w takim razie nie rozłączaj się. Zapomnimy teraz
1: się,
2: Planeta płonie na miejscu 43 w podsumowaniu półrocza.
1: No daleko jesteśmy, no ale w sumie to jest jedna z kilku piosenek, które w tym roku promują naszą płytę.
2: No, gdyby tak, sumować te płyty, te wasze wszystkie trzy, to byście byli wyżej, ale to za to jest was więcej.
1: No to niestety rozkłada się. Stety albo niestety, albo stety, no bo jest jak jest. No w każdym razie Planeta Płonie, piosenka, do której tekst napisał Rysik Makowski, muzykę skomponował Jędrek Tomanek, śpiewaliśmy wszyscy trzej, ja realizowałem nagranie, a oprócz tego zrealizowałem teledysk, w którym wystąpił czwarty, nieistniejący członek kabaretu Otto.
2: Taki, bym powiedział...
1: Wirtualny.
2: No właśnie. I to jest też dorobek tego, że świat poszedł, bardzo ta technika poszła dość do przodu.
1: Dokładnie tak. Dzięki sztucznej inteligencji pojawił się perkusista. Wirtualny perkusista w naszym teledysku. A wygląda jak prawdziwy. No.
2: No, widzicie, to nawet takie gwiazdy jak Kabaret Otto szanują ten dorobek techniczny, który można wykorzystać, więc...
1: A rzeczywiście uważam, że prawdziwa inteligencja to taka, która potrafi sobie poradzić ze sztuczną inteligencją, potrafi wykorzystać sztuczną inteligencję. O. To jest prawdziwa inteligencja.
2: Słusznie powiedziałaś. Jestem cały czas też za tym. Ja bronię w ogóle piosenek z udziałem sztucznej inteligencji, tylko że fajnie jest, jeżeli to są słowa i tekst twoje, a nie sztucznej inteligencji, i fajnie jest, jeżeli
1: to dokładnie tak.
2: Ale wspomaganie jak najbardziej.
1: Wspomaganie, wykorzystywanie tam, gdzie jest przydatne, jak najbardziej. Jest to po prostu kolejne narzędzie, które trzeba umieć używać i tyle. Mhm.
2: Tak jak się kiedyś robiło remaster po raz pierwszy w życiu.
1: No dokładnie też, tak.
2: Pamiętasz tą formację Skalpel? No to przecież jak oni pierwszy raz wypuścili wsklejanie i cięcie taśmą, no to była rewolucja. No. I w Anglii od razu się na nich poznali. No i tak to poszło do przodu. No także posłuchajmy. Kabaret Otto, miejsce 43. Planeta płonie. Gratulujemy i będziemy dalej dyskutować.

0: Końcówka jest po prostu no, pozamiatana.
1: No dobrze, dobrze.
0: Drogi Wiesławie, to jest pierwszy punkt naszego chwilowego programu pod tytułem Kabaret Otto, a piosenki półrocza, czyli Planeta Płonie, miejsce 43. I teraz na 42 jest pewien wykonawca, właściwie grupa wykonawców, które sobie odłożymy na chwilę do tak zwanej pamięci podręcznej. Gdyż rozmawiamy dalej o kabarecie Otto, gdyż na miejscu 41, teraz uwaga, będą pierogi.
1: O proszę, jak fajnie, super.
0: Tak, na 41 będą pierogi, twoja, że tak powiem, własność intelektualna to robiła. Więc my mamy właściwego człowieka na właściwym miejscu, bo ty jesteś specjalistą, tak jak już to niedawno powiedzieli, w tak zwanych piosenkach gastronomicznych.
1: To jest... prawda, tak, tak.
0: No właśnie.
1: Oprócz tego była jeszcze ta piosenka o kotletach, te kotlety, ale to niestety nie pojawiła się w formie studyjnej, nie nagraliśmy nigdy, wiem, że była tylko na koncertach grana. Tłuste kotlety.
0: Mamy dla ciebie niespodziankę z Igorem, gdyż teraz już się za chwilę będziemy jeszcze rozmawiać chwilę i pożegnamy się w tej rozmowie, natomiast mam dla ciebie aż dwie piosenki w ramach tego, co robi Kabaret Otto dla nas tutaj wszystkich od lat 50 już prawie, że
1: na 40.
0: 40, to był żart.
1: Rozumiem.
0: Do 40. Mianowicie powiedzieliśmy dzisiaj sobie, nie powiem tytułu, ale ty się domyślisz, myślę, ponieważ powiedzieliśmy sobie, że najważniejsza, z Mateuszem Trandą rozmawialiśmy, że najważniejsza w życiu artysty jest miłość. Więc będzie taka piosenka o tym, jak ty kochasz.
1: A, to znaczy, jak ja kocham cię, tak?
0: Jak ja kocham ją.
1: Piosenka, jak ja kocham cię, tak miało być, no.
0: No tak, ale... Także to w ramach podziękowań za kabaretu to za 40 lat na straży demokracji, dobrego rozsądku i uśmiechu.
1: Zdrowego rozsądku, tak, to jest najważniejsze, kurczę. Gorzej, że wiesz, że wielu ludzi postrzega nas, mimo że stoimy na straży zdrowego rozsądku, to wielu ludzi uważa nas za ekstremistów.
0: No bo nie, bo to jest, wiesz co, zawsze powtarzam, że to jest problem tych ludzi. To jest problem tych ludzi, bo jeżeli wygniesz za mocno zdrowy rozsądek, to powrót może być bolesny.
1: No, niestety tak.
0: Także jedyne, co łączy według mnie kościół z polityką, to są tajemnice bolesne.
1: No to prawda.
0: Drodzy Państwo, to teraz Igorze, czyń swoją powinność i będą to pierogi.
1: Pierogi.
0: I potem jeszcze jedna piosenka w wykonaniu kabaretu Otto awansem, tak po prostu w ramach prezentu. No, należy wam się ze sobą.
1: Prawie urodzinowego.
0: Tak jest, posłuchaj. Dziękuję ci bardzo.

jak policję z krzaków. Piękne. To było, drogi państwo, secik, malutki secik poświęcony kabaretowi Otto z piosenek, składający się z piosenek, które są na liście i to jeszcze są nie wszystkie, ale jedna jest znacznie wyżej. Łącznie z piosenką o tym, że w jaki sposób mężczyzna może wyrazić miłość swojej kobiecie, jak przyczajony policjant w krzakach. Po prostu cudowne. Ja bym na to nie wpadł, ale to trzeba być artystą, który ma świadomość tego, co pisze, bo faktycznie gdyby tak nagle w krzakach pojawiła się policja, a tutaj corpus delicti, no tutaj nie będę już rozwijał tego tematu. Natomiast jest to cudowne porównanie. Natomiast myśmy opuścili z Igorem pozycję numer 42, którą teraz zapowiemy. Irena Santor, tak, pani Irena, ja nigdy nie wierzyłem w to, że pani Irena Santor pojawi się na liście Polish Charts z nową piosenką, to bo to nie chodzi o jakieś piosenki sprzed lat, tylko jest to nowa piosenka i pani Irena Santor z Izabelą Szafrańską, skądinąd znaną nam z listy z Polish Charts, i Michałem Jurkiewiczem oraz grupą Mozarta, która była kiedyś na liście Polish Charts przy okazji tutaj kolegi Majzela, bo z nim też zrobiła piosenkę, a dzisiaj właśnie z Ireną Santor, 42. I to jest powrót do początku roku, bo gdy zima w Warszawie.

Bo gdy zima w Warszawie, to się zawsze pojawię na codziennym spacerze, wzdłuż i wszerz ją przemierzę. Bo gdy zima w Warszawie, to mych smutków przy kawie dłużej już nie zabawiam, tylko w

0: No i tak oto dobrnęliśmy do miejsca 41 i idziemy jak burza, nie?
1: Oj, prawda. Chociaż nie to... powiedziałbym raczej w sumie, nie, tak po refleksji krótkiej to...
0: No ale to jest świadome, co my robimy, no żeby tak, było taka... trochę radości też, nie tylko przekazana sama nuta, ale też trochę tak zwanej, jak to mówi Michał, zawsze mówi, że to jest ta część audycji, która jest specjalnie, po to się słucha niektórzy, żeby zobaczyć, co dzisiaj Igor z tym
1: tak.
0: Ordatem tam coś powiedzą, wymyślą. Wskazana wartość dodana.
1: Tak, no i wyznajemy raczej maksymę festinalente podczas listy Polish Chart.
0: No i fajnie taką maksymę, mi się wydaje, jest.
1: Mi też się wydaje, wyznawać. Że jest w porządku.
0: No, to teraz jedziemy w takim razie tak, od 50. Alicja Markowska, Tonik z ginem na 50.
1: A Populares i Wieszcze na 49.
0: 48. Vox i Dola Zła.
1: Only Devil Knows zespołu Dreamworld na miejscu 47.
0: 46. Danuta Wisiecka, Piękny Świat.
1: Miracle Rats i Slumber na 45.
0: 44. Mateusz Tranda i Agnieszka Tranda Razem.
1: 43. Kabaret Otto, Planeta Płonie.
0: 42. Irena Santor i Izabela Szafrańska, Michał Jurkiewicz i Grupa Mozarta, Bo gdy zima w Warszawie.
1: I na 41. Kabaret Otto i Pierogi.
0: I teraz mieliśmy dzwonić do Dagny i Mateusza Mikosiów z wschodniej Polski, w zasadzie bym powiedział z Podkarpacia, bo to Przemyśl i te tereny. Ale niestety nie możemy się dodzwonić, myślę, że poszli w siną dal. O czym też śpiewają. I posłuchajmy, jak to opowiadają o tym, gdzie ich teraz szukać, jak to szukać ich.

0: To była Dagny i Mateusz Mikoś i piosenka z dawnych lat, zrobiona po nowemu i to fajnie zrobiona właśnie. To są artyści wysokiej klasy, aktorzy wykształceni i wiedzą, co robią. Podobnie jak wie ten następny, który będzie teraz brany pod lupę, gdyż teraz dzwonimy do Igora Toporowskiego. Witam Ciebie, Igorze.
1: Witam Ciebie, Sławku, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet i Ciebie również, realizatorze.
0: Tak się stało, że Igor ma też ksywę Tokot, którą używa na scenie. Poza sceną jest, że tak powiem, Igorem Toporowskim. No i ta twoja piosenka pod tytułem Gardło z płyty zatytułowanej Jak? Części pierwsze, o ile dobrze coś
1: tak, pamiętam. Tak. Miała miejsce taka płytka, została wydana w poprzednim roku.
0: To jak po tym czasie odbierasz, czy coś byś zmienił, czy tak jest wszystko dobrze tak jak było i czy szykujesz części drugie?
1: Wydaje mi się, że części pierwsze akurat będą tymi jedynymi, jeśli chodzi o tę serię, ale nie, no jednocześnie nic bym nie zmienił raczej. Wręcz przeciwnie, cieszę się, że to po prostu powstało i miało miejsce, bo no jest to jakiś taki kamień milowy też w moim życiu w sumie, takie zredefiniowanie się czymś takim jak ten album, prawda? No bo jakby te części pierwsze właśnie z nich złożyłem tego jakiegoś człowieka poniekąd siebie, więc to była ciekawa autoterapia i taka szukanie, taka jakaś właśnie pozyskiwanie samoświadomości, no
0: tak. Rozmawiałem dzisiaj z polonistą wysokiej klasy, czyli z Fryderykiem Guenem. On, jego praca doktorska, jak i to, co będzie robił dalej, to gdzieś cały czas się obracają wokół fascynującej go postaci i jednocześnie pory literackiej. Mianowicie takim jego gombrowiczem, jak u ciebie, jest Witkacy.
1: A, proszę, no to też wielka postać.
0: Z tego pracę doktorską napisał i pisze dalej kolejne rzeczy. Myślę, że idzie w kierunku profesury i ja czego mu życzę. Natomiast do czego zmierzam, ponieważ on jest zafascynowany w ogóle młodą Polską, Nicińskim i tym, co się działo wokół tego nurtu. Ty natomiast ciebie urzekł człowiek też mocno kontrowersyjny, bo czasem też jest wyklinany przez swoich rodaków. Dlaczego? Powiedz mi, co zawinił ludziom Gombrowicz, czego tak nie lubią niektórzy?
1: A, to ciekawe pytanie, kontrowersyjne to na pewno, ponieważ kontrowersyjne są te czyny, w sensie czyny, idee, które, do których się dopuścił. Wydaje mi się, że z jednej strony na pewno jest ta kwestia polskości, która jest właśnie kwestionowana przez Gombrowicza, ale wydaje mi się, że też ludzie zbyt emocjonalnie do tego podchodzą. I to co tylko poniekąd świadczy o, w mojej opinii oczywiście tylko i wyłącznie, o słuszności poniekąd tego, co głosi Gombrowicz, że jesteśmy aż nazbyt sklejeni, przywierceni wręcz do naszej polskości. Jakby, i tu nie chodzi o to, żeby teraz iść w stronę ojkofobii i tak dalej. Gombrowicz po prostu podkreśla jedną ważną rzecz, że zatracił się poniekąd indywidualizm osoby polskiej. Jakby, że każdy jest Polakiem, ale nie jest też do końca sobą samym. Tak, dokładnie. Więc no jest to takie słynne jego zdanie, że ja Polaka z Polaka samego wyprowadzam. Więc tu nie chodzi o wyrzeczenie się jakby polskości czy antypatriotyzm, tylko po prostu o
0: tylko żeby,
1: nacisk na indywiduum.
0: Żeby to nabrało cech indywidualnych.
1: Tak, prawda? No i to, co w ogóle się kompletnie nie gryzie z byciem Polakiem i byciem patriotą. A druga rzecz, wydaje mi się to na pewno jakby to nazwać tak ładnie, skłonności pewne jakby artystyczno, które przejawiają się właśnie artystycznie i literacko u Gombrowicza, gdzie mógł on chełpliwym okiem spoglądać w stronę młodych mężczyzn po prostu. I nie mówimy oczywiście tutaj o, w żaden sposób o dzieciach i tak dalej, to po prostu o młodości samej w sobie, w sensie młodej dorosłości, tak? I też to Gombrowicz w wielu swoich tekstach podkreśla, że to w młodości właśnie jest to zwycięstwo i ta siła. I poniekąd wydaje mi się to też prawdą, ponieważ i młodość rządzi się swoimi prawami, to jedno, ale też jednocześnie myślę, że kiedy jesteśmy młodzi, wszystko wydaje się łatwe. Dalekie punkty, odległe punkty wydają się w zasięgu ręki. I jesteśmy o wiele bardziej idealistyczni. Żyjemy tymi ideami i jesteśmy w stanie za nie zginąć. A z wiekiem człowiek zostaje z tego wszystkiego, o czym wspomniałem, poniekąd obdzierany, tak? Musi się skonformować, musi wrzucić się w ten tryb pracowania od 8 do 16. No, coś zostaje mu zabierane poniekąd i przez co też i te idee tracą na wartości, którymi mógł się parać, jakby całym sobą mógł żyć. To wszystko jakby, no wiele jest takich przykładów, prawda? Ostatnio słuchałem Bartosz Marmol, czyli Dildo Baggins był na wywiadzie u Tomka Wybranowskiego w Muzycznej Polskiej Tygodniówce ze dwa tygodnie temu bodajże i też właśnie powiedział w czymś coś w ten deseń, że wszyscy razem zawsze byliśmy młodzi i myśleliśmy, że wszystko jest w zasięgu ręki, byliśmy idealistami i potem nadchodzą lata 30, wiek średni i coś się zmienia i tak dalej. No nie jestem w stanie tego przytoczyć dokładnie, ale no właśnie chodziło mu o to takie ujednolicenie się w kontekście masy, prawda? Też poniekąd ludzkiej. Więc też zatraca się może poniekąd ta indywidualność, może też.
0: Bardzo ładnie to opowiadasz.
1: I właśnie, przepraszam, jeszcze i dlatego to też zatacza koło, jeśli chodzi właśnie o Gombrowicza, który jego cała twórczość właśnie stawia cały czas to wszystko na te indywiduum. Więc i tutaj, jeśli chodzi o kwestię polskości, czy kwestię młodości, czy też nagość, która może być pod takim słowem, taką ideą w dramatach, na przykład w operetce, to zawsze chodzi o bycie sobą i bycie jednostką, a nie zbiorowością.
0: Bo tam jedna z postaci cały czas dążyła do nagości, prawda? A tak. Nagość to też jest nie tylko ta wizja erotyczna, ale to jest też zwykłe czasami obnażenie swoich myśli, uczuć i idei.
1: Bo co to znaczy nagi? Nagi to jest też i obnażony właśnie, tak jak wspomniałeś Sławku, szczery, bez ubioru, czyli bez jakiegoś wystylizowania, bez maski. No i o to wszystko w tym chodzi.
0: Igorze, masz teraz, gratuluję ci w ogóle pozycji wysokiej.
1: Tak, i też chcę podziękować za to bardzo serdecznie wszystkim, którzy na mnie głosowali przez te tygodnie, gdy gardło i Tokot i jego gardło znajdowało się na liście Polish Chart. Dziękuję tobie, Sławku, że...
0: Mało tego, pojawi się od nowa, gdyż taka będzie no też funkcja jednej z 10 piosenek, którą jest właśnie gardło.
1: Jak to? Cudownie to znaczy, ale jestem zaskoczony po prostu.
0: No właśnie widzisz, to działa, że podsumowujemy pół roku i musimy wybrać jeszcze tych 10, które nie spełniły się do końca, a mogą się spełnić jeszcze lepiej.
1: Cudownie, czyli otrzymałem Glade.
0: Tak, otrzymałeś dziką kartę.
1: Tak, dzika karta.
0: Wild card.
1: Bardzo się cieszę.
0: To w tej chwili zapowiemy to gardło, wersja cenzurowana oczywiście.
1: Oczywiście.
0: A ty dzwoń do tej pani, którą przed chwilą, co poszła w siną dalu, gdyż się odezwała do mnie.
1: Wróciła z daleka.
0: Tak. dzwonimy, a teraz Tokot, czyli Igor Topolowski, ten, który do was od początku, od 20 mówi,
1: tak,
0: to teraz będzie dla was śpiewał. Słuchajcie, to jest, ja to mam szczęście w życiu.
1: Bardziej melorecytował, tam deklamował jakieś swoje przemyślenia jałowe, ale tak, warto na pewno, jeśli ktoś chce, to zachęcam do odsłuchu całego albumu. Części pierwsza jest w tej właśnie konwencji utrzymany, w jakiej jest gardło, które właśnie państwo usłyszą. Oczywiście cały czas przeplatane przez ten album są myśli Gombrowicza, które są ukazane w postaci monodramu z pamiętników Gombrowicza, które wyreżyserował... Mikołaj Grabowski. Kartotekę to Tadeusz Różewicz.
0: I już za dużo mi tym. Jeszcze do tego był oczywiście Fryderyka
1: Witkacy.
0: I
1: to tak, to Szewcy. Dobrze. Tokot i gardło.
0: Tokot.
1: 39.
0: Tak, i dzwonimy do Dagny.
1: Niezmiernie mi miło. Już dzwonię, Sławku. 3.

Was tylko tak, to was doniosę wiadomość. To kot to messenger, bo tak jak i on wyszedłem z mody. Tylko przekazywać coś, co ma wartość. Chcę mój odcinek gardłowy. Mógłbym tliwić ruch cię na TikTok, ale honor wybrał

0: wierzę w Boga, ale do kościoła nie przekona mnie gość w sutannie. Nie kładę się na progach, czekając na Godota, gdy moja karta to jest Asgier. Od zawsze wychowany, by moje myśli były samozwańcze.
1: A jednak, czy on był sławny jak Beethoven? Czy jak nożyki do golenia Gillette i wieczne pióro Watermana? Jakaż różnica między sławą, za którą się płaci, a sławą, na której się zarabia?
2: No i tak oto to pytanie zawisło. Co jest, która ta jest większa i jak ty na to patrzysz, Igor? Która to jest większa, odpowiadając na pytanie pana Grabowskiego?
3: No oczywiście, że większa jest sława Beethovena, czyli pełnoprawnego artysty, który oddaje całe swoje życie, ale oczywiście o wiele bardziej o zwiększonej częstotliwości jest sława takich produktów, prawda, stworzonych na poczet wyświetleń czy posłuchu wśród mas, czyli takich właśnie produktów jak maszynki do golenia Gillette.
2: Na pewno artystka, która jest po drugiej stronie telefonu, na pewno nie robi nic pod publikę, co by miało, jest niezależna od lat, robi swoją porządną muzykę i nagrała taką płytę Osiecka swego czasu, z której to poleci na za chwilę utwór w wersji live'owej. Witam ciebie, Dagny.
4: Dzień dobry wieczór, cześć.
2: Cześć, bo wiesz co, ty jesteś Skakanka, tak? Dobrze zadzwoniliśmy. Skakanka. Dagny Skakanka, która zdobyła tę ksywę dzięki temu, że zawsze się tak cieszyła z dużych pozycji swoich piosenek na liście wysokich. I tak się złożyło, że wasza wspólna piosenka z Mateuszem Siną Dal jest na miejscu którym, Igor? 40. Podsumowaniu półrocznym ostatniego półrocza. Się załapała na 40. miejsce i niniejszym wraca na listę w ramach nagrody z tego tytułu.
4: Super, bardzo się cieszę.
2: No i pomyśleliśmy sobie z Igorem, żeby do ciebie zadzwonić, ale nie można się było do was zadzwonić. Widocznie stwierdziliśmy, że jest ważniejsza rzecz, jakoś może macie koncert. Natomiast cieszymy się, że się odezwałaś. Powiedz mi, jak patrzysz na płytę i całe to wydarzenie artystyczne, które się nazywało Dagny Osiecka, i czy przygotowujesz coś w tym rodzaju?
3: Wybacz, Sławku, ale straciliśmy połączenie, więc staram się je ponowić. O, chyba mamy z powrotem.
4: Tak, jestem z powrotem, wiecie co, jestem w trasie, więc może coś przerywać.
2: Przerywać może. Drodzy Państwo, nie, Dagny, wiesz co, bo pytam, czy jak patrzysz po tym długim okresie, kiedy już nie było nic nowego, jeżeli chodzi o płyty, na tą płytę Dagny Osiecka i czy szykujesz coś takiego podobnego do tej, że twórczości znów być może, nie wiem, weźmie się na tapetę i poza Osiecką jeszcze kogoś innego. Kto by to był, kto by to mógł być, gdybyś chciała wziąć?
4: Planu, bo moje projekty są bardzo eklektyczne. W tym momencie w ogóle sięgam po muzykę folkową i można powiedzieć karpacką. Planujemy nowy projekt pod tytułem Wiedma i będę sięgać po takie motywy magiczne, ludowe, słowiańskie. Związane z żadną
2: Jaga?
4: Konkretną... Tak, Baba Jaga może być, a bardziej wiedząca.
2: Kto? Powtórz, bo mieliśmy przerwę.
4: Bardziej kobieta wiedząca niż Baba Jaga.
2: A, tak, bo wiedźma to oznacza, że ta co wie. Czyli posiadająca wiedzę, tak? To jest inaczej wytłumaczenie słowa wiedźma.
4: Dokładnie.
2: Są też jeszcze różnego rodzaju, bo mitologia słowiańska to nie tylko same mity i nie tylko sami bogowie, boginie i tak dalej. To mitologia słowiańska to też takie sytuacje jak na przykład ta pradawna wizja Lachistanu, który jest z czasów przed Ziemowita, sprzed Mieszka. I tam się spory są wokół tego, co, kto i pod jakim imieniem, dlaczego, ale na pewno tam na przykład cała historia myszy i popiela też ma jakiś wymiar na pewno magiczny.
4: Tak, natomiast ja będę się zwracać w te jakby nomenklaturę i zdarzenia oraz wierzenia, rytuały bardziej z terenów obecnych Karpat. Interesuje mnie
2: jest
4: właśnie...
2: Jest ci to bliskie, bo to jest koło ciebie, prawda? Bo ty mieszkasz tam przecież to...
4: Tak, i to jest taki trochę ukłon w kierunku moich korzeni, pochodzenia, miejsca urodzenia Bieszczadów i kultur. Więc myślę, że to będzie bardzo inspirujące. Natomiast pierwsze efekty, pierwszy singiel, teledysk, no pojawi się dopiero na początku października, bo zaczęliśmy właśnie pracę nad tym projektem.
2: No i cieszę się bardzo, że znowu będziesz miała coś konkretnie swojego i to takiego, który się, że tak powiem, sprawdza na różnych falach, tym także na naszej, prawda? Bo my jakby bardzo też szanujemy tutaj naszą historię, prehistorię, a także to, co nas gdzieś pokazało światu, bo mnie nie bardzo zawsze fascynował w Słowiańszczyźnie ten moment, kiedy myśmy się jako Polacy pojawili po raz pierwszy w świadomości Europy. Że oto jest tam jakiś Lechistan, Polska, nazwijmy to jak chcemy, jest Piast, a tak naprawdę Piast to nie jest początek Polski w ogóle przecież.
4: Tak.
2: To jest tylko to, co nas w szkołach uczyli, a prawda jest cały czas odkrywana na nowo i dużo jest książek, które powstają i różnego rodzaju materiałów naukowych na temat tego, gdzie my sięgamy, jak daleko Polska istniała, była jeszcze w świadomości ludzkiej, zanim została opisana przez tak zwanego Gala, zwanego anonimem.
4: Tak, tak. Myślę, że to są niezbadane jeszcze przestrzenie i myślę, że to jest bardzo fascynujące i ciekawe. No zobaczymy, dokąd mnie jak ścieżka poprowadzi, bo co chwilę sięgam po bardzo różne kierunki i gatunki.
2: Jak na warsztat w Słowiańszczyzny weźmie skakanka, to jest, będzie większe wydarzenie od panka.
4: Zobaczymy, skakać będę na pewno.
2: W takim razie, w związku z tym, że zagraliśmy już Siną Dal, bo nawet powiedzieliśmy, że nie można się do was zadzwonić, bo pewnie poszliście w Siną Dal.
4: Tak, cały czas maszerujemy.
2: No więc właśnie, to my tu z Igorem, Igor przygotował w ramach naszej wypowiedzi twojej piosenkę, jaką Igor? W live'owej wersji?
3: Salto.
4: O, cudownie. Ostatnio właśnie puszczałam ją z okazji Dnia Ojca, więc jest to jeden z moich ukochanych, ulubionych utworów z tej płyty Dagna Osiecka, także super, cieszę się.
2: No i teraz w takim razie czekamy na coś bardzo nowego, a zanim się nie pojawi, to jeszcze, tak jak powiedziałem, wróci Siną Dal, znowu pójdziecie, wy będziecie cały czas wędrować pomiędzy Saltem, Siną Dal, a Małgośką i innymi potencjalnymi piosenkami, które są w waszej historii, w twojej szczególnie, kiedy to miałaś tę pierwszą swoją wielką, wielką przygodę muzyczną z piosenkami Agnieszki Osieckiej. No i teraz właśnie będzie to nagranie Salto z tego. Dziękuję ci bardzo i pozdrowienia dla Mateusza.
4: Super, dziękujemy bardzo i ściskamy strasy. No, pozdrowienia, do usłyszenia.
2: Pa, pa.

0: To była Dagny Mikoś jako Dagny Osiecka z pierwszej płyty, którą nagrała w swoim życiu artystycznym, takim już na poważnie. Natomiast ja przypomnę, że dzisiaj są wyjątkowe piosenki, bo to są piosenki, które nie są z kolejnym numerem żadnego głosowania, tylko to z piosenki podsumowanie według punktów zdobytych podczas normalnie wszystkich pojedynków numerowanych, czyli zsumowaliśmy to wszystko i zrobiliśmy tak zwane sortowanie i takie nam wyszły numery, że jest to podsumowanie pierwszego półrocza. A teraz po drugiej stronie telefonu jest lider i gitarzysta i że tak powiem autor tekstu też i wszystkiego co tam można jeszcze powiedzieć. Też z Lubina, poza tym jak zespół Miracle Razz, który jak pamiętacie zajął miejsce dzisiaj 45 z Slumberem. Natomiast Lazy Snails z piosenką Me, Myself and I podsumował pierwsze półrocze, jako że dość późno z nią zaszedł, stąd taka pozycja, 38. Witam Cię Kajetanie.
1: Witam Cię Sławku i witam wszystkich słuchaczy. Powiem Ci szczerze, że zaskoczyłem tym telefonem.
0: Wiem, bo to jest dzisiaj nie tylko Ty jesteś zaskakiwany, jest bardzo wiele ludzi, a będzie zaskakiwanych za tydzień jeszcze, bo dzisiaj tylko sobie nadszerpnęliśmy jedną dziesiątkę i trochę. Natomiast to jest podsumowanie roku, właściwie półrocza. No i w związku z tym, że Ty miałeś tych piosenek więcej niż tylko te, które gdybyś dał wszystko na jedną piosenkę postawił, to byłoby one gdzieś tam wyżej. A tak to jest znowu Was gęściej i też więcej piosenek ludzi poznaje. Powiedz mi, jak Wasza popularność gdzieś tam w związku z tym, że trafiliście jakiś czas temu na naszą listę i teraz jeszcze mieliście występ tak zwanej formule Dni Miasta. Czy czujesz zwiększenie popularności zespołu Lazy Snails, czy to jest tak jak było wszystko?
1: Szczerze mówiąc, odczuwam właśnie takie po zagraniu Dni Lubina.

0: czujemy się taki strzał delikatnej popularności. Nawet to było widoczne, bo wczoraj mieliśmy przyjemność zagrać na Stańczyk Festiwal organizowanego przez przez zespół The Buchons Innocent Spell. Kto jak mi słuchają, to bardzo serdecznie pozdrawiam, ale sądzę, że teraz są na festiwalu. I szczerze mówiąc, było widać, że na nas przyszło większa ilość osób niż nawet na kapele, które grały po nas. Oczywiście na Buffonsów przyszło najwięcej, to muszę przyznać, ale i tak odczułem to, że na nas jednak się tamta grupka osób zebrała i była chętnych, aby słuchać naszej muzyki.
1: Słyszę, że masz jakieś problemy z gardłem, czy dobrze słyszę, to nie będę chciał cię długo męczyć.
0: No masz kurczę, powiem ci, słuch niesamowity. Mam zapalenie tchawicy, więc tak nie jestem trochę w formie, ale kurczę, z tobą pogadać to zawsze chętnie.
1: Ja to wszystko rozumiem, ale też trzeba też szanować młody, dobry głos, gdyż gdzieś tam będziesz musiał się wypowiadać. Na szczęście nie jesteś wokalistą, więc to też jest pozytywne w tym negatywnym znaczeniu tego, co się dzieje. Ale jednocześnie trzeba bardziej dbać, bo to jest, że tak powiem, przetrenowanie. Może być też zgubne, potem nie będziesz mógł koncertować i tak dalej. Dlatego teraz zapowiedz ten utwór Me, Myself and I i powiem ci od razu, że czekamy na kolejne sukcesy waszych piosenek, bo gdzieś tam trochę się ostatnio obniżyły loty, ale to myślę, że cały czas jesteście pod kontrolą. Jak wrócisz z Budapesztu, jak i też wyjdziesz na prostą z przeziębieniem, to myślę, że to pociągniesz znowu dalej mocno w górę, jeśli chodzi o popularność Lazy Snakes.
0: No, na pewno. Właśnie szkoda, że ta rozmowa jest troszeczkę dzisiaj wypada taka krótsza, ale mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja dłużej sobie porozmawiać na antenie. Także tutaj oto leci zapowiedź. Zapraszam wszystkich słuchaczy na ostatni singiel z naszej najnowszej płyty, która już jest dostępna na social mediach pod tytułem Me, Myself and I. Miłego odsłuchu.

0: I tak oto dzisiaj zakończymy zmagania. Na 38 miejscu będziemy kończyć to w przyszłym tygodniu. Na to już Państwa zapraszam serdecznie, dziękując Tobie, Igorze, i wszystkim tym, którzy wzięli udział w tym programie, a przede wszystkim go wysłuchali. Dziękuję, cieszę się, że mogłem z Wami być i jak zawsze cieszyć się Waszą obecnością, zwłaszcza po dzisiejszym wspaniałym dniu festiwalowym. Dziękuję Ci, Igor, i przy okazji na koniec zagrajmy, jeszcze nawiązując do audycji z wczoraj, gdzie z Szymonem Chrystianusem zagraliśmy muzyczną historię Polski, futbolowej Polski. Jeszcze taką rzeczą jedną, którą jest podobno najbardziej popularnym riffem stadionowym na świecie. Czy to prawda, czy nie? Nie wiem, sami Państwo ocenią, może gdzieś słyszeliście, że jest ktoś inny. Ja słyszałem, że to jest... Podsumujmy ten wyczyn, który zrobiło Maroko. Bo Maroko ile wygrało?
1: 3-0.
0: Proszę bardzo. I dziękując, posłuchajmy... Tą, tą, tą, tą, tą, tą, tą, tą, tą, tą, tą, tą. I tym się Państwem żegnam.
1: Dobrej nocy.
0: Futbolowo. Dobrej nocy.

0: Nie będzie lipa, ani żaden żart, nawija MC Orwa przy listy Polish Charts. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NatFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie, Sławek Orwat.
1: Autopromocja.
2: Wnet Kultura.
3: O kulturze szeroko.
2: Książki, kino, teatr, historia, podróże, muzyka i...
3: głęboko.
4: De profundis.
5: 6 lipca o godzinie 12 na YouTube rusza kanał Wnet Kultura.
6: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
7: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
6: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
7: Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
5: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
1: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki w net.
1: Brawo, Dajnia.
2: Dzień dobry Państwu, jako Pilarek Prawodajnia, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan sędzia Zygmunt Drożejko, prezes Stowarzyszenia Sędziowie RP. Dzień dobry panie sędzio.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktorze.
2: Panie sędzio, bardzo dużo dzieje się w wymiarze sprawiedliwości i w jego okolicach. No takim chyba jednym z bardziej przebojowych tematów, jeśli można tak powiedzieć, jest sprawa ostatniego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca dotyczącego koncepcji tak zwanych prerogatyw pochodnych. To chodzi o to, czy w pewnych, ja to oczywiście tłumaczę słuchaczom, nie panu, czy w przypadku pewnych nominacji prezydenckich, takich jak na przykład nominacja asesorów, czy powoływania takich tymczasowych, nazwijmy to, prezesów Izb Sądu Najwyższego, prezydent potrzebuje mieć podpis premiera, tak, pod tymi swoimi decyzjami, i Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że w przypadku niektórych wybranych takich decyzji prezydenckich ta kontrasygnata premiera nie jest wymagana. Pan to może za chwilę jakoś rozwinie bardziej fachowo niż ja tutaj to powiedziałem, no ale ta decyzja, ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego wywołał prawdziwą furię tej strony rządowej, liberalnej, jak to nazwać, tak? No i przede wszystkim Ministerstwo Sprawiedliwości, Waldemar Żurek, wprost w komunikacie stwierdziło, że, tu cytuję, Ministerstwo Sprawiedliwości jednoznacznie oświadcza, że decyzja wydana w budynku Trybunału Konstytucyjnego w dniu 25 czerwca 2026 roku nie jest legalnym orzeczeniem i nie będzie respektowana. No, nie wiem, czy było wcześniej aż tak takie dobitne oświadczenie dotyczące orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. No i pytanie do pana, panie sędzio, jak pan na to patrzy? Zarówno od tej strony merytorycznej, czy zgadza się pan jako prawnik z Trybunałem, no a niezależnie od tego, czy się pan zgadza, czy nie, jak pan postrzega tą odpowiedź ministerstwa Waldemara Żurka na samą tą decyzję?
3: Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że wyrok zapadł. W związku z powyższym, czy to się komuś podoba, czy się komuś nie podoba, wyrok jest taki, a nie inny i on obowiązuje. Co to oznacza? Że jak pan powiedział, tymczasowych prezesów izby, czyli to jest tak mówiąc, pełniących obowiązki izb, może wyznaczać teraz prezydent bez uzyskania kontrasygnaty premiera. Również może powoływać asesorów w sądach administracyjnych i w sądach powszechnych bez kontrasygnaty. Oczywiście pan redaktor tutaj raczył powiedzieć, że to była gwałtowna reakcja. Ja powiem w ten sposób, a czym jest odmowa publikacji orzeczeń? W związku z czym my już i tak żyjemy, można powiedzieć, w świecie abstrakcji prawnej, gdzie jakakolwiek stosowanie jakichkolwiek logicznych zasad stało się... Nie chcę powiedzieć bezprzedmiotowe, ale nie ma dla strony rządzącej żadnego znaczenia. Tutaj można powiedzieć, mieliśmy już uchwały Sejmu, które miały być ważniejsze. Teraz mamy jako chyba nowe źródło prawa, mówiąc tak troszkę cynicznie, jednoznaczne oświadczenie ministra. Oczywiście, proszę państwa, komentować wyroki może każdy. I to przyczynia się do rozwoju prawa, rozwoju myśli prawniczej. Natomiast wyroki trzeba wykonywać. W związku z powyższym w tym momencie sytuacja jest taka, że prezydent nie tyle nie musi uzyskiwać, co nawet nie ma żadnej podstawy do występowania o tak zwaną prerogatywę, o podpisanie przez premiera Rady Ministrów swojej decyzji. Tutaj mówi się o tych kompetencjach pochodnych. Oczywiście nie ma w tym momencie żadnego uzasadnienia pisemnego, w związku z czym trudno tak bezpośrednio odnieść się do motywów, którymi kierował się Trybunał Konstytucyjny. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na pewne aspekty. Mianowicie generalnie, ponieważ o czym my mówimy? Generalnie powoływanie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego należy do tak zwanej prezydenckiej prerogatywy. Powoływanie prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów NSA. To należy do prerogatyw pana prezydenta i co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
2: Tu może dopowiedzmy tego pierwszego prezesa, tak? Pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
3: Zarówno pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, jak i w ogóle prezesów Sądu Najwyższego. To jest, bo akurat mowa o pierwszym prezesie, to jest w punkcie 20, natomiast jeżeli chodzi o prezesów Sądu Najwyższego, to jest punkt 23. Czyli wyjaśnijmy, pierwszy prezes Sądu Najwyższego to jest ten, który stoi na czele, natomiast każda izba Sądu Najwyższego ma też swojego prezesa i tych prezesów również powołuje prezydent bez prerogatywy. I teraz w czym myśmy się znaleźli? Otóż okazywało się, że w pewnych sytuacjach jest wakat stanowiska i w pewnych sytuacjach nie może prezes izby prowadzić postępowania, generalnie nie może prowadzić postępowania takiego zebrania, zgromadzenia sędziów, co uniemożliwia wskazanie na przykład kandydatów na prezesa izby. Ale w prawie mamy coś takiego, że obowiązuje taka zasada interpretacyjna i to można powiedzieć jest, tego uczą się studenci na pierwszym roku prawa. Mówi się w ten sposób, że co dozwolone jest więcej, to dozwolone jest również mniej. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że mieliśmy do czynienia właśnie z taką dosyć dziwną sytuacją. Mianowicie powołanie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czy też powołanie prezesów Sądu Najwyższego nie wymaga kontrasygnaty premiera. Ale już powołanie osoby, która pełni obowiązki, czyli jest kimś niżej, ponieważ nie jest prezesem. On nie zostaje powołany na prezesa, tylko zostaje powołany na osobę, która tymczasowo pełni te obowiązki. I okazywało się, czyli jest to coś mniej niż powołanie na prezesa, ponieważ tam już uruchamia się pewną kadencją. I okazuje się, że na to mniejsze uprawnienia prezesa potrzebna była kontrasygnata. Więc to jest jedna taka uwaga. Odnośnie natomiast...
2: To ja może
3: tutaj,
2: tak, jeśli tak. Mogę... To jest coś, co mnie przekonuje pod kątem zdrowego rozsądku. Tak? No jeżeli możesz powoływać prezydencie bez kontrasygnaty na przykład sędziego Kapińskiego, tak, na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, no to jeżeli jest taka sytuacja, że tego prezesa, takiego oficjalnego takiego prezesa, prezesa powołać z jakichś powodów nie możesz, to tym bardziej możesz na pewien czas powołać te PO prezesa. I to jest całkowicie dla mnie zdroworozsądkowe. No ale ta strona rządowa się powołuje na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego sprzed lat i przytacza wyrok z 2006 roku, który miał stwierdzić, że nie można rozszerzać tych kompetencji, gdzie prezydent nie musi mieć kontrasygnaty, poza to, co jest ściśle powiedziane w Konstytucji. I tu pytanie, może zacytuję fragment komunikatu ministerstwa, dlaczego właśnie oni nie będą respektować tego orzeczenia Trybunału z 25 czerwca. Między innymi dlatego, bo jest sprzeczne z legalnym wyrokiem z 2006 roku. Rozstrzygnięcie pozostaje w rażącej sprzeczności z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 23 marca 2006 roku, wydanym przez pełny skład legalnie ukształtowanego Trybunału z udziałem wybitnych autorytetów prawniczych. Co istotne, także w obecnej sprawie zgłoszono zdanie odrębne. Sędzia Andrzej Zielonacki zakwestionował próbę nieuprawnionego rozszerzenia kompetencji głowy państwa. No i pytanie moje, panie sędzio, jak pan się odniesie do tego argumentu, że już 20 lat temu, tak, bo to będzie mniej więcej 20 lat temu, zapadł wyrok w składzie pięcioosobowym, który no, według Waldemara Żurka uniemożliwia uznanie tego tegorocznego wyroku za legalny.
3: W prawie anglosaskim mamy taką zasadę precedensów, ale na czym ten precedens polega? Polega na tym, że bierzemy pod uwagę ten sam stan prawny i ten sam stan faktyczny. I wtedy możemy mówić o precedensie, że w danym stanie faktycznym, w danych okolicznościach należy rozstrzygać to tak czy inaczej. W związku z powyższym należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście tamten wyrok w jakikolwiek sposób pozostaje adekwatny do tej sytuacji, którą mamy. I proszę państwa, na to odpowiedź jest jednoznaczna. Oczywiście nie. Dlaczego? Po pierwsze, to dotyczyło przewodniczącego, ten wyrok, o którym mówił pan redaktor, dotyczyło przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I jeżeli popatrzymy na prerogatywy pana prezydenta, to w zakresie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do tych prerogatyw należy powoływanie członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy powołanie kogoś na członka Krajowej Rady Radiofonii, a powołanie na przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii, czyli powołanie kogoś dodatkowo na przewodniczącego danego organu, jest czymś więcej czy czymś mniej? Tak jak mówiłem wcześniej o takiej regule wykładni, że jeżeli coś jest dozwolone więcej, to jest dozwolone mniej. Ale jest też odwrotna zasada, że jeżeli coś jest w określonym sprawie dozwolone, no to nie można tych kompetencji rozszerzyć. Nie ulega żadnych wątpliwości, że powołanie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest czymś więcej niż powołaniem kogoś na członka tej Krajowej Rady. To jest tak jakby odnieść do sędziów. No, czymś innym jest powołanie na stanowisko sędziego, ale powołanie na prezesa sądu to już jest coś więcej, bo to trzeba być sędzią, żeby być powołanym na prezesa. Czyli w tym przypadku nie mamy do czynienia z analogiczną sytuacją. Po pierwsze, dotyczy w ogóle innej grupy osób, a poza tym w tamtym wyroku chodziło o to, że o rozszerzenie kompetencji, czyli po prostu prezydent nie miał tylko uprawnienia do powoływania zwykłych członków, a nie przewodniczącego. Natomiast w tej sytuacji mamy, tak jak już mówiliśmy wcześniej, odwrotną sytuację. To można powołać, prezydent może powołać prezesa danej izby, ale nie może powołać bez kontrasygnaty, nie mógłby powołać osoby, która tymczasowo pełni tą funkcję.
2: Mhm, czyli jest powoływanie się na ten wyrok nadużyciem, ale no to jeszcze przywołam tą opinię, bo to jest jednak no, ważna funkcja. Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Wiącek w rozmowie z Business Insider również przywołał ten wyrok i wypowiedział coś takiego. Jest to, odnosząc się do tego czerwcowego wyroku TK, jest to błąd w interpretacji Konstytucji. Już 20 lat temu, w 2006 roku, Trybunał Konstytucyjny jednomyślnie w pełnym składzie stwierdził, że brak jest podstaw do uznania, że, i tutaj jest cytat z tego wyroku, i tu pada coś takiego, że tym poglądem prawnym TK był związany. Pan już częściowo jakoś się do tego odniósł, ale chciałbym jeszcze, żeby pan się do słów rzecznika odniósł, do tego związania tym wyrokiem. Czy tu jednak można proszę mówić
3: państwa,
2: o...
3: Proszę państwa, no po pierwsze nie jest związany, bo dotyczy on innej sytuacji. Mhm. Gdyby to była taka sytuacja, że my mówimy o rozszerzeniu kompetencji prezydenta, czyli de facto powołaniu, gdybyśmy mówili o Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i ustawodawca by wprowadził przepis taki jak wtedy w 2006 roku

0: Można, ponadto no, musimy pamiętać, dotyczyło zupełnie innej sytuacji, innych stanowisk. Ponadto no, można powiedzieć, że no, tak naprawdę to my jesteśmy związani sentencją wyroku. W polskiej doktrynie prawa przyjmuje się związanie sentencją. My nigdy nie jesteśmy związani motywami, które doprowadziły sąd do takich, a nie innych wniosków. A to, że my powołujemy się na te motywy, to oznacza powiedzmy uznanie autorytetu danego organu, danego sądu, danego trybunału i my się na niego powołujemy, ale to nie wynika jakby z jakichś no, prawnego obowiązku, tylko z uznania autorytetu. Jak mówię, związani jesteśmy sentencją orzeczenia. Mhm.
1: To teraz zadam takie pytanie trochę bardziej w cudzysłowie polityczne, w cudzysłowie mówię, bo wiem, że pan przecież do kwestii czysto politycznych się nie będzie odnosił, ale ja bym chciał zapytać, dlaczego w ogóle ta sprawa nagle się znalazła na tapecie Trybunału Konstytucyjnego i dlaczego to w ogóle jest ważne, bo no, wydaje się, że w normalnie działającym państwie, no to po prostu te wybory władz sądów, tak, tutaj prezesów konkretnych izb, powinny po prostu następować płynnie. Przecież już parę miesięcy temu prezydentowi przedstawiono bodajże chyba troje kandydatów na prezesów, na przykład Izby Odpowiedzialności Zawodowej. To pan sędzia Tomasz Demendecki, sędzia Barbara Skoczkowska i sędzia Maria Szczepaniec. Również przedstawiono kandydatów na prezesa Izby Karnej. Pani sędzia Małgorzata Bednarek, Antoni Bojańczyk i jeszcze bodajże chyba Igor Zgoliński, jeśli dobrze pamiętam. No i jak pan, panie sędzio, się zapatruje na to, że niezależnie od tego, że tak pan uważa, co pan uważa o tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ja się zresztą chyba prywatnie z panem zgadzam, bo to jest po prostu logiczna argumentacja, ale dlaczego my w ogóle o tym rozmawiamy? Dlaczego nie ma tych prezesów po prostu powołanych i ten wyrok wtedy byłby takim jakimś jurystycznym takim wyrokiem bez znaczenia?
0: Jedną uwagę trzeba powiedzieć, mianowicie jeżeli chodzi o wybór tych kandydatów na prezesów Izby Karnej i Izby Odpowiedzialności Zawodowej, to akurat on odbył się zgodnie z obowiązującą ustawą i tam nie było potrzeby, ponieważ dotychczasowi prezesi Izby nie kandydowali na stanowisko prezesa Izby. W związku z powyższym oni mogli prowadzić zgromadzenia sędziów, no i przeprowadzić wybór tych dwóch kandydatów. Problem polega akurat tutaj i tutaj to, że w tym momencie nie ma tych prezesów izb, to nie wynika z jakichś ograniczeń czy problemów prawnych, tylko problem polega na tym, że pan prezydent jeszcze po prostu nie podjął decyzji,
1: nie, no ja o to, kogo ale, wybrać. Ale nie, ja o to właśnie pytam. To ja to rozumiem, oczywiście. Ja właśnie o to pytam.
0: Ale to już jest kwestia w ogóle decyzji pana prezydenta. Aha, rozumiem.
1: Dlatego panu, powiedziałem kto o tej polityce, no bo w jakimś sensie tu wkraczamy.
0: Natomiast rzeczywiście istnieje problem w zakresie Izby Odpowiedzialności, przepraszam, Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ tam wygasła kadencja i w ogóle nie ma kandydatów, ponieważ nie ma kto przeprowadzić tego zgromadzenia sędziów, które wyłoni kandydatów. Oczywiście od 13 grudnia 2023 roku obserwujemy dewastację państwa prawa, widzimy dewastację sądów, wymiaru sprawiedliwości i niestety po prostu jest to element walki politycznej. I po prostu premier, no ten problem wynikł, dlatego że premier odmawia. Premier odmawia udzielenia kontrasygnaty. To dotyczy przede wszystkim no nie tylko tych prezesów izb, ale też asesorów sądowych, w związku z czym jakby no, paraliżowana jest działalność wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście są to decyzje wyłącznie polityczne, dlatego że, ja powiem tak, wyłącznie polityczne w kwestii

0: asesorów, ponieważ tak naprawdę to przynajmniej asesorów sądów powszechnych to są osoby na, można powiedzieć, takim najniższym szczeblu orzeczniczym. Ja nie mówię, że nie są to osoby ważne, one są bardzo ważne, natomiast to nie są osoby, które decydują, które mają jakieś strategiczne znaczenie.
1: No, aczkolwiek panie sędzia, na przykład Sławomir Nowak, były minister, by się z panem nie zgodził, bo to właśnie asesor mu umorzył głośną sprawę dotyczącą, głośną sprawę korupcyjną, więc czasami ci asesorzy też podejmują decyzje bardzo doniosłe.
0: Oczywiście, że podnoszą bardzo doniosłe, ale jednak no, chyba wszyscy się zgodzimy, że zupełnie inna pozycja jest asesora sądowego w sądzie rejonowym, aczkolwiek może podejmować również takie bardzo istotne, bardzo ważne decyzje i podejmuje, no a inna jest jednak rola prezesa danej izby, to można, będąc no, prezesem danej izby Sądu Najwyższego, można z jednej strony sparaliżować wymiar sprawiedliwości, no a z drugiej strony można działać w ten sposób, żeby on działał sprawnie i dobrze, prawda? No tutaj mieliśmy chociażby taką sytuację, co pokazuje, jaka jest rola, mianowicie początkowo takim pełniącym obowiązki izby był sędzia, który uchylił decyzję pana prezesa Kapińskiego, jak on był prezesem izby. No, potem zmienił się, to dotyczyło przydziału spraw, mianowicie no tutaj chodziło o to, że ja tam dokładnie nie znam, ale generalnie chodziło o to, żeby te sprawy karne były rozpatrywane w Sądzie Najwyższym, a nie po prostu uchylane jak leci. Więc rola prezesa, chociażby przez sam fakt, no, prezesa izby powołuje prezydent, jest to jego prerogatywa, a więc nawet sam ustawodawca konstytucyjny uznał, że są to strategiczne stanowiska dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
1: Ale to pan, panie sędzie, tak zszedł z linii ciosu, to ja już nie będę pana męczył, ale to sam tu w takim razie wypowiem pewną ocenę. Ja jestem jednak zdziwiony mimo wszystko, że pan prezydent nie podejmuje decyzji dotyczące wyboru tych prezesów izby karnej, izby odpowiedzialności zawodowej. No jest to dla mnie po prostu niezrozumiałe. Tym bardziej, że no w przypadku na przykład Izby Odpowiedzialności Zawodowej no ma tam pełen spektrum kandydatów, tak? Jakby chciał jakoś...
0: No w Izbie Karnej też są kandydaci, tak, bardzo dobrzy kandydaci.
1: Ale mówię, że to jest pani Skoczkowska, gdyby chciał się przypodobać Unii, jest pani Maria Szczepaniec, no ma pełen po prostu, tak. Ma do wyboru, do koloru, jeżeli chodzi o kierunki. Mówię to oczywiście z przymrużeniem oka, bo nie sądzę, no to jest dla mnie oczywiste, że z uwagi na poglądy pana prezydenta dotyczące kwestionowania statusu sędziów, pewnie pani Skoczkowska ma małe szanse, ale no pani Maria Szczepaniec na przykład choćby wydaje się, że no ciężko jej cokolwiek zarzucić. No i z czym pan prezydent czeka? Nie rozumiem, to jest sytuacja dziwna.
0: I ja też jestem tylko sędzią sądu apelacyjnego w związku z powyższym. No ja też, no trudno mi tutaj, nie znam motywów, dla których pan prezydent akurat nie powołuje tych osób, no nie wybiera tego kandydata na prezesa izby. No miejmy nadzieję, że nastąpi to w miarę szybko. Mm-hmm.
1: No a ta sytuacja z tym tutaj z Trybunałem, z tym wyrokiem, z tym komunikatem, no pokazuje, że ten klincz wokół Trybunału się robi coraz większy, tak? Jest tu mowa o jakichś postępowaniach karnych dotyczących prezesa Bogdana Święczkowskiego jeszcze za te jakieś działania, kiedy był prokuratorem krajowym. Jak pan sędzia przewiduje, czy myśli pan, że prokuratura ma w sobie jeszcze jakąś taką energię i siłę, żeby tu przypuścić jakiś taki szturm, który miałby doprowadzić do, no jednak, nie wiem, jakiegoś usunięcia z fotela prezesa Trybunału Konstytucyjnego, nie wiem, zawieszenia na przykład w scenariuszu przejęcia Trybunału Konstytucyjnego przez tych wszystkich sędziów, którzy by uzyskali większość. Jak pan to widzi?
0: trudno mi tutaj oceniać i analizować takie kwestie polityczne, no ponieważ tak naprawdę to jest kwestia polityki. Natomiast powiem w ten sposób, no ja nie widzę żadnych realnych szans. Bardziej widzę to takie miotanie się w tym, co się chce zrobić, a w tym, co jest faktycznie możliwe. I cokolwiek, nic, i ja powiem więcej, w mojej ocenie z każdym dniem, z każdą decyzją jakby władza, ja mówię tutaj w zakresie oczywiście wymiaru sprawiedliwości, no daje coraz więcej argumentów panu prezydentowi i są argumenty, które gdyby postępowano inaczej, no nie byłoby po stronie pana prezydenta. Natomiast no popatrzmy na sam wybór kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, no, którzy zostali wybrani, no ale jeszcze nie objęli urzędu, dopóki nie obejmą urzędu, dopóki nie przyjmą ślubowania. No już mówiliśmy wielokrotnie o tej sytuacji w przyjmowaniu tego składania ślubowania przed marszałkiem Sejmu, no co w mojej ocenie kompletnie kompromituje te osoby do pełnienia tak ważnej, tak istotnej funkcji. I pan prezydent może tutaj swobodnie mówić, no zobaczcie, kogo ja mam powołać, czy tak chcecie, może się zwrócić do narodu, czy tak chcecie, żeby zachowywał się sędzia Trybunału Konstytucyjnego, który za nic ma jakiekolwiek normy tutaj postępowania. No ostatnia sytuacja też nie napawa optymizmem, no kiedy mamy sytuację, w której tutaj odnosząc się już bezpośrednio do tego komunikatu, którego pan zapewne mówi, bo pan ma, zapewne pan redaktor ma na myśli ten komunikat związany ze zgromadzeniem ogólnym sędziów Trybunału Konstytucyjnego, no proszę państwa, no przychodzi dwóch sędziów, którzy co jest powszechne, każdy sędzia przychodzi na zgromadzenie, to się podpisuje. A oni przychodzą i się nie podpisują. Czyli można powiedzieć, poprzez zaniechanie, no potwierdzają nieprawdę, ponieważ będąc na zgromadzeniu, odmawiając podpisu, de facto potwierdzają nieprawdę, bo brak podpisu świadczy o tym, że ich nie ma. No, mamy dwóch kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy przychodzą na zgromadzenie i no, prezes Trybunału prosi ich o opuszczenie sali, a oni nie opuszczają. No, pytanie jest, czy takie osoby powinny być sędziami Trybunału Konstytucyjnego? No, moim zdaniem nie.
1: No i powoli na tym musimy niestety zakończyć, bo czas mija. Chciałem jeszcze porozmawiać o KRS-ie, ale na to już nam nie starczyło czasu. To może następnym razem, bo podejrzewam, że ten temat niestety nie zniknie. Myślę, że to nie będzie normalnie działająca instytucja.
0: No,
1: trzy zdania, panie sędzio, o KRS-ie. Takie, ale takie naprawdę w punktach. Dosłownie 20 sekund.
0: No, jeżeli chodzi o KRS, no to tutaj rzeczywiście istnieją bardzo poważne wątpliwości z uwagi na naruszenia obowiązujących przepisów poprzez samo zachowanie, no powoduje, że istnieją bardzo, bardzo poważne wątpliwości, czy ten KRS będzie zdolny do podejmowania jakichkolwiek decyzji nominacyjnych na stanowisko sędziego.
1: No i tu muszę przerwać, bo już minęło 18. Bardzo dziękuję, panie sędzio. Pan sędzia Zygmunt Drożdżejko był moim i państwa gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Brawo, Dajnia.
3: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Klub przyjaciół metali ziem rzadkich.
2: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Szczepan Ruman i drugi tydzień z rzędu przypada mi ten zaszczyt, żeby prowadzić nasze spotkanie klubu, ponieważ Krzysztofa różne sprawy zatrzymały poza Warszawą. Także dzisiaj jesteśmy w zmienionym składzie, staramy się iść z duchem czasu, powiedziałbym.
3: Dlatego zapraszasz coraz starszych.
2: Tak, mamy tutaj taki, dzisiaj mamy starcie, doświadczenie kontra młodość. Po naszej stronie Tomasz Dzikot, Szczepan Ruman, doświadczenie. Młodość po drugiej stronie. Pan generał Marek Łapiński, pan doktor Józef Orzeł.
3: Dzień dobry.
2: Serdecznie Dzień dobry. Witamy. Mamy tutaj, staramy się iść z duchem czasu. Będziemy na pewno mówić dużo o Ukrainie. Kanclerz Merz sformułował taką propozycję. Chyba znalazł takie złote rozwiązanie dla Ukrainy. To znaczy, że Ukraina będzie stowarzyszona z Unią Europejską, ale nie wejdzie do Unii Europejskiej, co pozwoli Ukrainie utrzymać oligarchię, korupcję i wszystkie takie rzeczy, na których części ukraińskich elit bardzo zależy, a z drugiej strony czerpać jakieś profity z współpracy z Unią Europejską. I być może to jest to sformułowanie tej propozycji, którą kanclerz sformułował kilka tygodni temu i chyba trafił w taki naprawdę, no, w punkt po prostu. Może to jest to źródło tej zmiany polityki ukraińskiej, o której będziemy rozmawiać. Więc my też dzisiaj mamy takich członków zwyczajnych, czyli Tomasz Dzikot i ja, i członków stowarzyszonych Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, pan generał, pan doktor. To może zacznijmy od pana doktora. Co to się dzieje z tą Ukrainą i jak mamy to wszystko rozumieć?
3: Dzieje się normalnie. To znaczy, Ukraina próbuje znaleźć swoje miejsce w Europie. Najwyraźniej już wie, że wojny nie przegrała z Rosją i że wyjdzie z tego jako państwo może okrojone, zniszczone, wyludnione i jeszcze parę innych strat, ale suwerenne. I będzie chciało to, co udało jej się osiągnąć w czasie wojny, pokazać Europie, a nawet w tę Europę z nimi wejść. To, że Unia nie będzie chciała przyjąć Ukrainy, to jest jasne od samego początku, bo na przykład we Francji obowiązuje konieczność odbycia referendum w tej sprawie, a wiadomo, że Francuzi są przeciwko przyjmowaniu Ukrainy czy w ogóle dużych państw. Oni tak i tak już osłabli mocno w Unii. To jest jeden punkt i wiadomo, że Ukrainie najbardziej pasuje status członka stowarzyszonego, bo wchodzą w wolny rynek, wspólny rynek i mają wszystkie korzyści z tego powodu. Zresztą w czasie wojny dużą część z nich mieli, co widzieliśmy, jak eksportowali zboże do całej Europy przez Polskę, między innymi. Natomiast nie tylko, jak powiedziałeś, nie będą musieli rezygnować z korupcji, z reżimu, który będzie pewnie coraz bardziej autorytarny, ale też nie będą musieli znosić tych wszystkich, nie wiem, czy niedogodności, czy raczej problemów związanych z Unią i jej polityką, czyli nie będą musieli realizować polityki centralizacji, tworzenia jednego państwa, genderu, klimatyzacji, migracji. To wszystko mają z głowy, więc same korzyści. I to pokazuje, że Niemcy i Ukraina zawarły sojusz w sprawie wspólnej polityki europejskiej już dość dawno. Ja bym przypomniał politykę peronową, kiedy na życzenie Ukraińców kanclerz Merz wyprosił Tuska z Saloniku i kazał mu iść do wagonu drugiej klasy i ten się na to zgodził, więc nie dosyć, że ten sojusz wtedy przeciwko Polsce został nie tylko zrealizowany, ale jeszcze w dodatku ten rząd w osobie Tuska to przyjął. I to, co Ukraina według mnie teraz zrobi, to będzie zaproponowanie gwarancji bezpieczeństwa Bałtom. Oni na samo wejście żołnierzy ukraińskich do tych krajów pewnie się nie zgodzą. Takie są już pierwsze nieformalne komunikaty, na przykład z Litwy. Ale jeżeli z tymi żołnierzami będą Niemcy i Holendrzy, to może to się da zrobić. Wtedy, i to jest najważniejsze, nie będzie problemu bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, bo Ukraińcy to zapewnią, a 10-15 tysięcy żołnierzy ukraińskich, nawet zaplecza ich armii, spowoduje, że Rosjanie nie będą atakować. Rosjanie się Ukraińców boją po prostu. I konsekwencja jest taka, że Polska traci po pierwsze możliwość budowy bloku międzymorza obronnego, bo nie będzie potrzebny, a taki blok by spowodował taką siłę tych krajów wobec Berlina i Brukseli, że można by negocjować właśnie status Ukrainy, czyli to, żeby nas nie obowiązywały te wszystkie wymogi unijne, które nas niszczą i te wszystkie kraje niszczą, łącznie z Niemcami. To jest jedno, ale drugie, najwyraźniej widać, że jeżeli wojna się będzie kończyła, a chyba dużo sygnałów jest na ten temat, to Niemcy zbudują z powrotem oś Niemcy-Rosja i drugą oś Niemcy-Ukraina. I jeśli Amerykanie dalej się będą tak wycofywać z Europy i demonstrować, że ich Europa nie obchodzi, to te dwie osie zamienią się w trójkąt Niemcy-Rosja Ukraina w środku z Polską.
2: Ja zapomniałem powiedzieć, a miałem na wstępie powiedzieć, że tak akurat wyszło, że dzisiaj mamy audycję w okrągłą 85. rocznicę poprzedniego nawiązania współpracy niemiecko-ukraińskiej, czyli pogromu lwowskiego, w którym część Ukraińców mordowała Polaków, mordowała Żydów. I mordowała też Ukraińców, którzy byli przeciwni tej polityce. To był jakiś świadomy wybór jakiejś części ukraińskich elit drogi, którą Ukraińcy chcieli podążać. Wydaje się, że dzisiaj ponownie dokonują podobnego wyboru, ale...
3: Bez mordowania.
2: Ale ten scenariusz, który przed chwilą pan doktor Józef Orzeł opisał, zakłada pozytywny rozwój wypadków dla Ukrainy, jeśli chodzi o front. A to wszystko jeszcze też nie jest potwierdzone.
3: Ale jeśli Rosjanie zdobędą Konstantynówkę, to jest jedną z trzech twierdz, dwie jeszcze słowiańskie i Kramatorsk zostaną, to mogą, nie muszą, mogą stwierdzić, że robota została wykonana. Donbas cały, czy prawie cały zdobyty i cele zostały osiągnięte. Jak się patrzy na retorykę Trumpa w sprawie Iranu, to całkiem jest niewykluczone, że i Rosjanie w to pójdą, a Rosjanie strategicznie przegrywają wojnę pozycyjną na południu, tracą łączność z Krymem, którą Ukraińcy odcinają, i coraz więcej tracą możliwości przerobu i eksportu ropy. To już w tej chwili chyba sięga 30-40% strata. Także nic nie zarobili na tych podwyżkach cen. A ponadto jest coraz więcej sygnałów ze świata polityki, że jakieś przegięcie, taki spin się zbliża, jeśli chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską, ale zobaczymy. Sam Żeleński wyznaczył Rosji 40 dni. To już parę dni minęło na decyzję.
2: Przecież biedny Putin musi się pocić w tej chwili. Panie generale.
3: Nie wiadomo, czy ma taki kalendarz.
2: Jak pan generał patrzy na ten moment w tej wojnie i na tą sytuację?
4: Wiele się nie zmienia, bo jeżeli patrzymy na to, jak miało być na początku, czyli rosyjski plan błyskawicznej wojny, Blitzkrieg, tydzień zajęta. W tych planach rosyjskich, strategicznych, wojennych, oczywiście oni mieli kilka koncepcji co do Ukrainy. Gdybyśmy wzięli to, co mają terytorialnie dzisiaj, to moglibyśmy powiedzieć, że plan minimum został zrealizowany, można by to było sprzedawać jako zwycięstwo, chociaż na pewno PR-owsko w ten sposób nie będą Rosjanie szli, no bo naród jest troszeczkę i kraj zmęczony, więc no trudno będzie uznać to za zwycięstwo. Do wersji B, czyli obalenia władz i zajęcia Kijowa, raczej nie ma takiej możliwości. Mamy najlepszy okres do toczenia wojny przez Rosjan, ale wojna się zmieniła. To już jest zupełnie co innego. Wszystko to, co oświadczyło na korzyść Rosji, jest przeterminowane, jest nieważne. To Ukraina wygrywa. Ukraina jest doskonale zorganizowana. Ukraina mentalnie będzie jeszcze walczyła. Ale wszystkie znaki na niebie i na ziemi zaczynają pokazywać, że świat się trochę zmęczył, ale też dwie strony, i Ukraina, i Rosja, jakby są gotowe na zakończenie tego konfliktu. Oczywiście każda strona będzie musiała sprzedać to jako swoje zwycięstwo. I w tym całym rozgardiaszu wojennym zastanawia wszystkich w Polsce to, dlaczego prezydent Zełenski zrobił, co zrobił, czyli zaczął gloryfikować UPA. To jest moim zdaniem jeden z elementów, który świadczy o tym, że będzie wojna kończona. Jest to element ewidentnie na politykę wewnętrzną. I o czym to może świadczyć? O tym może to świadczyć, że chce szybszego zakończenia wojny. Co będzie się z tym wiązało, z zakończeniem wojny, to konieczność przeprowadzenia zaległych wyborów prezydenckich. Więc prawdopodobnie, tak zakładam, użył tego argumentu i chce zagospodarować ten sektor i rodziny związane z wojną.
2: No ale wydawało się, że ta wojna jest o to, że Ukraina chce należeć do państw Zachodu, nazwijmy to tak umownie. Tam ja pamiętam, no byłem na Ukrainie i przed wojną, i w trakcie wojny wiele razy flagi Unii Europejskiej powiewały we Lwowie często gęsto. Więc jeżeli idziemy w kierunku takiego rezultatu, w którym Ukraina stworzy sobie panteon de facto blokujący jej możliwość wejścia do Unii Europejskiej, dlatego że UPA to jest UPA, ale tam są też jednostki stricte nawiązujące do nazewnictwa i do symboliki SS Galicien. Także jeżeli ten panteon będzie taki, to jest taki wybór kulturowy, który stawia Ukrainę poza kulturą Zachodu. No to po co w ogóle było walczyć, jeżeli na koniec i tak wybierają kulturę bliższą Putinowi niż cywilizowanym demokracjom Zachodu?
3: Żebyś się nie pomylił, bo to nie jest prawda, że ten gest i ten wybór polityki przez Żeleńskiego jest skierowany przede wszystkim do swoich. On w tej części skierowania do swoich chce pokazać politykę suwerennościową, nie patrzącą na sąsiadów. To przede wszystkim jest krok antypolski. I po drugie, według mnie ten sygnał jest przede wszystkim sygnałem do Zachodu Europy, a dokładnie do Niemiec, że możemy prowadzić politykę nieliczenia się z Polską. Polska jest główną przeszkodą w polityce Berlina i Brukseli na drodze do centralizacji Europy, a dla Niemiec odzyskanie konkurencyjności to jedyna droga przez centralizację, bo to oznacza zdobywanie dominacji nad krajami, szczególnie mniejszymi, szczególnie Europy Środkowo-Wschodniej. Nowe podatki, nowe reguły i to traktowanie tej Europy, w tym Polski, jako kondominium, to Ukraina mówi, przyłączamy się do tego. będziemy z wami razem to realizować. A moja diagnoza jest dość okrutna. Mianowicie, jeśli chodzi o kulturę nie Ukraińców, bo tylko 5% Ukraińców chce konfliktu z Polską, ale elity rządzącej Ukrainą. Pytanie, czy ta elita będzie rządziła na stałe? Otóż ta elita to są normalni Sowieci, prowadzący normalnie sowiecką politykę i dyplomację imperialną, tyle że antyrosyjską, tyle że ukraińską. To jest budowany nowy nacjonalizm Ukrainy. To wcale nie znaczy, że większość Ukraińców się zgadza, bo na przykład ewentualny pretendent w wyborach prezydenckich generał Załużny inaczej mówi o Polsce, dużo bardziej przyjaźnie mówi, że to jest potrzebny sojusznik. Natomiast według mnie rząd Kijowa wybrał politykę nacjonalistyczną i antypolską jako drogę do rozwoju gospodarczego. I to nie jest tak, że Ukraina, żeby to osiągnąć, musi wejść do Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że ten status członka stowarzyszonego jest dużo lepszy. I ostatnia rzecz, o której nie powiedziałem. Otóż Ukraina pokazała coś w czasie wojny, co jest zdobyczą ustrojową, zdobyczą, o którą się nie pokusił żaden kraj w Europie. Zbudowali bardzo nowoczesny przemysł zbrojeniowy, szczególnie dronowej sztucznej inteligencji. Zbudowali go zupełnie inaczej niż to się robi w Europie. Nie od góry, nie z domeny państwowej, a prywatny, garażowy, rozproszony, oparty na innowacyjności i poszczególnych ludzi, i to im się udało. Jeżeli oni to rozszerzą teraz na przemysł dual use, potem na przemysł cywilny, okaże się, że Ukraina nie tylko jest konkurentem w kwestii rolnictwa wobec Polski, już nie mówię o Europie, ale się okaże, że będzie innowacyjnym krajem, jeśli chodzi w ogóle o przemysł. I się szykuje nam bardzo groźny rywal.
2: Tomasz Dzikot.
5: I jak zawsze rozmawiamy tutaj w klubie na temat tego, w jaki sposób inne kraje sąsiadujące z Polską, czy też nie, definiują swoje interesy narodowe, to bardzo mnie to wzrusza, bo bardzo chciałbym, żebyśmy odnosili te uwagi do Polski również, a mamy z tym ogromny problem. A mamy ogromny problem z definiowaniem naszych interesów narodowych, no w ogóle na poziomie definicji, na poziomie ich ustalenia. A potem już trudno dalej mówić o ich implementacji w tym trudnym otoczeniu geopolitycznym, w jakim jesteśmy, w tej brutalnej grze interesów, jaką jest polityka międzynarodowa, która przez nas w Polsce cały czas niestety jest traktowana jeszcze dużo bardziej romantycznie. Nie wiem czemu. To chyba jest niesłuszne i chyba jest to nieuleczalne, wydaje się, bo wieki mijają, nic się nie zmienia. Natomiast zgadzam się, jak padło hasło przemysł zbrojeniowy, padło hasło sztuczna inteligencja, to nie sposób, żebym też w tym aspekcie się nie odezwał. Zgadzam się, że Ukraina ma na tym polu duże sukcesy. Zbudowała w trakcie trwającego konfliktu zbrojeniowego dosyć efektywny przemysł. Wydaje się, że jest to kolejny dowód na to, że wokół obronności można budować skutecznie przewagi gospodarcze i właśnie formułować interesy narodowe, które mogą potem oddziaływać na całe środowisko ościenne, na środowisko sojusznicze, a także jako element odstraszania na środowisko wrogie. Powinniśmy z tej lekcji w Polsce wyciągnąć wnioski, bo jesteśmy krajem, który wydaje na obronność najwięcej w NATO, licząc jako procent do naszego PKB, ale w liczbach bezwzględnych też po prostu obiektywnie bardzo dużo. Jesteśmy krajem, który jest, mimo tych wszystkich uwag, z którymi się zgadzam, doktora Józefa Orła, jesteśmy zwornikiem wschodniej flanki NATO na dzisiaj, bo tutaj mówiliśmy o tym tydzień temu, jak był generał Samol, czy jeszcze wcześniej z generałem Gromadzińskim, o tym, że jak sobie zadajemy pytanie o NATO, co zrobi NATO w jakiej sytuacji, to musimy je kierować do siebie przede wszystkim, no bo NATO to my. To znaczy, jak się pytamy, co NATO zrobi na wschodniej flance NATO, to pytamy się, co Polska zrobi na wschodniej flance NATO, bo to my jesteśmy NATO. My jesteśmy NATO i jeszcze Amerykanie są NATO, bo Amerykanie mają bazę na terenie Polski, potem mają bazę na terenie Niemiec, a dalej już jest po prostu bardzo daleko, abstrahując od zdolności. Natomiast za chwilę jest szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze. na początku lipca się będzie odbywał. Trwają w tej chwili do niego intensywne przygotowania. I właśnie, jak mówimy tutaj o naszych ambitnych celach, które powinniśmy sobie stawiać i mówimy wielokroć o tym, że brakuje nam polskiej agendy, no to my wczoraj zaproponowaliśmy taką agendę. Jak mówię my, to mam na myśli środowisko organizacji pozarządowych, think tanków na czele z Fundacją SET, którą mam zaszczyt współtworzyć. Mieliśmy spotkanie w Pałacu Prezydenckim z kierownictwem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 16 organizacji, w tym także Polskie Towarzystwo Gospodarcze i wiele innych podmiotów, które w tą inicjatywę się włączyły. Zaproponowaliśmy taki pomysł, ażebyśmy rozpoczęli zabiegi dyplomatyczne o ustanowienie w Polsce Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji. Takich centrów NATO posiada w tej chwili 30 w ramach wszystkich krajów sojuszniczych. W Polsce też działają dwa. Jedno to jest w Krakowie do spraw kontrwywiadu, drugie w Bydgoszczy do spraw żandarmerii wojskowej generalnie. To krakowskie ma charakter też bilateralny, w tym sensie, że jest polsko-słowackie, jest rotacyjny jego szef. Natomiast my przygotowaliśmy brief programowy, wskazując na polskie przewagi, polskie kompetencje, polskich specjalistów, polski ekosystem, polskie wydatki obronne właśnie i także na to, o czym tutaj mówimy, że mamy blisko, jesteśmy jako zwornik wschodniej flanki NATO, mamy bliskość dostępu i łatwość dostępu do informacji o tym, jak te technologie sprawdzają się w realnym konflikcie. One do Polski spływają w czasie rzeczywistym, też często jako zagrożenie, bo ta AI to nie tylko zarządzanie rojami dronów, ale także po prostu wojna kognitywna na przykład, która nas tutaj bardzo mocno dotyka, wojna informacyjna, czy też ten obszar domeny cyber. Chcielibyśmy, żeby Polska podjęła takie starania. Chcielibyśmy, żeby Polska była takim centrum, bo to jest rozwiązanie niedrogie i rozwiązanie bardzo efektywne. Takie centrum ze wszystkich leżących na stole możliwych rozwiązań, które mogłyby Polskę plasować wyżej niż jesteśmy w tej chwili w hierarchii krajów technologicznie zaawansowanych, to jest po prostu najtańsze i najbardziej efektywne. Wymaga zabiegów dyplomatycznych, wymaga odpowiednich osób, które będą się tym tematem zajmowały, wymaga ekspertów, tych akurat w Polsce mamy całkiem dużo i wymaga tego, żeby zbudować koalicję krajów, które uznają, że Polska jest dobrym miejscem. Na przykład nie Francja, która też się ubiega o zlokalizowanie takiego samego centrum u siebie w Reims, tylko właśnie Polska. Polska jako kraj, który może patrzeć na tematy AI horyzontalnie, może patrzeć na te tematy w sposób, który będzie był z korzyścią dla wszystkich krajów sojuszu, a nie tylko dla swoich własnych narodowych technologii, no i wiele czynników za tym przemawiających. Więc jest też agenda pozytywna w tym wszystkim. Chciałbym podkreślać, zawsze staram się, jak tutaj dyskutujemy w klubie, jest taki punkt teraz, żeby ktoś powiedział coś optymistycznego, wszyscy patrzą na mnie, ja bardzo dziękuję. Staram się jak mogę. To jest ten punkt optymistyczny. Chciałbym, żebyśmy mieli własną narodową agendę. Zaczynając od takich pomysłów, potem nieco bardziej rozbudowane. Żebyśmy nie bali się formułować dalekosiężnych, bardzo ambitnych celów, bo nas na to po prostu stać. I mamy ogromny potencjał jako kraj. Nie wiem czemu u nas zawsze wygrywają jakieś podejścia zakompleksione, podejścia, które plasują Polskę jak cały czas tą nieszczęsną, brzydką pannę bez posagu.
3: Jeśli można, to ja w tej swojej pesymistycznej wersji też mam kawałek dla optymistów, mianowicie od dłuższego czasu proponuję założenie Centrum Międzymorza w Polsce, takiego miejsca, w którym ludzie, biznes, politycy, media, młodzież, dzieci, turyści by się spotykali, rozmawiali także o historii, o wspólnej kulturze i o tym, co nas różni i tak dalej. I pierwszy raz po dzisiejszym tam nocnym moim wpisie na X-ie dostałem wiadomość z Pałacu Prezydenckiego, no, że rozważają to utworzenie takiego centrum, nie wiem czy w kancelarii, czy w Bebenie, ale to by się przydało, ponieważ takiego miejsca w Międzymorzu nie ma, bo żaden kraj nie chciał czegoś, to Niemcy chcieli to powołać oczywiście, ale to by się raczej Międzymorzu nie przydało. Dobrze, że i Rosjanie nie wpadli na ten pomysł, więc...
2: A mogło być takie wspólno niemiecko-rosyjskie centrum
3: z dodatkiem ukraińskim, tak. Oczywiście, wypełnią prawie
2: może
3: całe
2: kompromisowo powołane na Białorusi na przykład.
3: No tak, i wtedy pytanie, co z Amerykanami, bo oni też mają tutaj jakiś interes Międzymorzu od Morza Północnego poczynając, ale ich właśnie nie widać. Ale nie będę. Chodzi mi o to, że nawet z pesymistycznych prognoz też mogą wynikać pozytywne propozycje stworzenia czegoś nowego w polskim interesie. A to, co Tomek powiedział, że u nas nie ma takiej dyskusji na temat wielkiej strategii Polski, no to trzeba zacząć od tego. To jest rzeczywiście dramatyczna sytuacja i dramatyczne jest to, że takiej debaty w Polsce nie ma, a powinna się ona zaczynać od podliczenia bilansu naszych relacji w Unii Europejskiej i w NATO i zobaczenia, ile z tego mamy korzyści, ile z tego tracimy i jak to wpływa na naszą suwerenność. Jakby to nie brzmiało, jeśli takiej debaty nie zaczniemy, to po prostu będziemy jak ślepi w chmurze postępować.
2: Ale to ja pamiętam, że rozmawialiśmy tutaj o różnych strategiach. Była bodajże strategia cyberbezpieczeństwa czy czegoś takiego, kilkaset stron dobrych życzeń. Strategia cyfryzacji była. W ostatnim tygodniu rząd opublikował strategię transformacji ciepłownictwa. Tam jest napisane, że wydamy 230 miliardów złotych na transformację ciepłownictwa, na technologie, które jeszcze nie istnieją i nigdzie nie zostały wdrożone.
3: Ale za to nie są węglowe.
2: Ale my będziemy eksperymentować na własnym bezpieczeństwie cieplnym, które jest w zasadzie jeszcze bardziej fundamentalną rzeczą od bezpieczeństwa energetycznego. Jest też Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu. 3,5 biliona mamy wydać na to, żeby zmniejszyć emisję. Więc ja bym powiedział, że
3: jesteśmy zadłużonym krajem.
2: Jest wysyp wręcz takich strategicznych dokumentów, ale chciałem jeszcze troszeczkę wrócić do tej Ukrainy, bo to są konkretne rzeczy. Jest taki batalion Nachtigal, który należy tam do korpusu Azow. To jest batalion systemów bezzałogowych. On istnieje od dawna. I on zarówno nazwą, jak i swoją symboliką nawiązuje do batalionu Nachtigal, który został przez Abwerę utworzony wiosną 1941 roku z ochotników z OUN, związanego z Stepanem Banderą. I to są właśnie ci ludzie, którzy wkroczyli do Lwowa w czerwcu 1941 roku i zorganizowali pogrom, którego rocznicę dzisiaj obchodzimy. Czy naprawdę Ukraina z takimi bohaterami, z taką symboliką ma otwartą drogę do Europy? Bo ja naprawdę nie wierzę.
3: Ale nie musi mieć otwartej drogi do Europy, bo oni tego otwarcia nie potrzebują. Im wystarczy status stowarzyszenia. Naprawdę bym radził uwzględnić taką możliwość, że Ukraina zaczęła prowadzić politykę imperialistyczną wobec sąsiadów z sojuszem z Niemcami. I być może tym Ukraińcom w głowie, znaczy tym ludziom z rządu, czy z tej elity żeleńskiego, chodzi po głowie, że Niemcy to przyjmą z sympatią, patrząc na swoją własną historię.
2: Z rozrzewnieniem wręcz.
3: Nawet, więc
4: już to kiedyś było.
2: Pan generał Marek Łapiński.
4: Bardzo dziękuję. Może najpierw coś pozytywnego powiem, bo tak...
2: To jest u nas modne.
4: Modne. To ja mam radę dla pana ministra obrony narodowej. Tutaj rzucacie takimi cyframi 200 miliardów, 100 miliardów, nieważne. Mam dużo tańszą radę. Jak pan doktor słusznie powiedział, Ukraina świetnie zorganizowała sobie przemysł obronny, przemysł chałupniczy, piwniczny. Wszyscy bohaterowie z frontu ranni, bez ręki, bez oka, mają zatrudnienie, siedzą po piwnicach i skręcają te drony. My póki co, dzięki Bogu, nie mamy inwalidów wojennych, ale mamy klasy mundurowe, szkoły wojskowe, mundurowe i tak dalej. Powiedzcie mi, dlaczego do tej pory nie wprowadzono tam klas dronowych? Na ostatnich targach zbrojeniowych łaziłem sobie już zupełnie swobodnie jako Marek Łapiński, nikomu nieznany, i z fascynacją rozmawiałem z naszymi studentami, którzy mieli projekt dronowy. Mieli na ten projekt 1800 zł, 1850 dokładnie, zrobili dwa. Pozdrawiam kolegów z Politechniki Warszawskiej. Fascynaci. Mnie zauroczyło, że ich projekt był podobny do pierwszych dronów rosyjskich. Otóż jako zbiorniki wykorzystali też butelki po napojach, a Rosjanie wykorzystali.
2: Najpierw puścili kaucję.
4: Znaczy, jeszcze chyba kaucji nie było.
3: Projekt się udał.
4: Ale to jest tak, zupełnie poważnie, panie ministrze, panie premierze, zamiast jednego drona, który kupi pan od WB Electronic za 650 tysięcy, niech pan te 650 tysięcy przeznaczy na nagrody dla pracowni studenckich, ale też szkolnych na najlepszy projekt dronowy. To jedno. Klasy dronowe to naprawdę nic drugiego. To trochę materiałów, części do składania tych dronów przez dzieciaki, a one będą tak chętnie się tego uczyć. Ja stawiam dobre wino, że tak będzie. Mało tego, jakże prosto jest zrobić jeden program bezpłatny, gdzie dzieciaki nasze będą bawiły się w strącanie ruskich dronów, czołgów, rozwalanie czy innych obiektów na terenie dowolnego kraju, nie musi być to Rosja. Ten program powinien być kompatybilny ze sterowaniem drona, bo to sam system sterowania w lewo, w prawo i tak dalej. Dzieciaki będą miały za darmo UBAW, a w razie czego będziemy mieli kilkaset tysięcy gotowych operatorów dronów, których za kilka lat operatorzy nie będą musieli być na linii frontu, będą mogli to obsługiwać z odległości 500 kilometrów czy 2000. To pozytywny przekaz. Jeżeli... Dobra.
5: To jest ten wątek, o którym tutaj już kilkukrotnie rozmawialiśmy, że jeżeli przyjmijmy na moment, że chcemy traktować się jak poważny kraj i jesteśmy krajem nie tylko przyfrontowym, zwolennikiem wschodniej flanki NATO, co już tutaj odmieniałem przez wszystkie przypadki, ale także premier naszego kraju w tym modelu parlamentarno-gabinetowym nie tak dawno temu ogłosił, że za kilka miesięcy w istocie będzie wojna.
4: Powiedział
5: to za granicą, ale przyjmijmy na moment, że chcemy być traktowani, jesteśmy poważnym, dużym krajem, mieszczącym się ekonomicznie w G20 i krajem, który ma swoje uzasadnione ambicje, a także swoje uzasadnione obawy. No to w tym momencie rozumiem, że my nasz kraj rzeczywiście przekładamy na model i gospodarki funkcjonowania przygotowujące do wojny. Nic z tych rzeczy się nie wydarzyło. My tego po prostu nie robimy, czyli tak samo jak, no to jest troszkę tak, przepraszam za porównanie, ale to jest troszkę tak jak z alertami RCB. No 10 razy dziennie otrzymując alert o tym, że za chwilę będzie burza, której nie ma, no to jeżeli będzie ten alert rzeczywisty, już nikt go nie będzie czytał. Wszyscy mają wyciszone powiadomienia po prostu, tak? My dezawuujemy poważne instytucje naszej wspólnoty, poważne instytucje narodowe, no bo wystąpienie prezesa Rady Ministrów w modelu parlamentarno-gabinetowym zapowiadającego wojnę, to jest poważna sprawa. I my tak przechodzimy sobie na tym do porządku dziennego, no powiedział, no to powiedział i powiedział, no i już. No,
2: ja ostatnio zostałem taki...
5: Bo gdyby tak było, że to traktujemy poważnie, to powinno się wydarzyć to wszystko, co Marek mówisz. Potem w zasadzie, no a nie wydarzyło się.
3: Tak? Mobilizacja.
2: Ja dostałem ostatnio...
4: Bo nie ma kogo mobilizować, panie doktorze.
3: Tak, ale to nie taka mobilizacja, jaką my mamy.
4: Mobilizacja narodowa, rozumiem.
2: Nie, mobilizacja jest inna. Ja chciałem zwrócić uwagę, ja dostałem taki alert RCB ostatnio. Upał zwiększa ryzyko zatrucia czadem, jeśli używasz piecyków lub kuchenek gazowych, wietrz mieszkanie.
5: Nie, no możemy się pośmiać więcej, tego jest dużo.
2: Ale nie, bo to w zasadzie brakowało tutaj... Brakowało, zainstaluj pompę ciepła i fotowoltaikę, numer telefonu i tak dalej. No, przecież to już jest lobbying taki i tak samo, nie wiem jaka jest odpowiedź doktora Józefa Orła na to, dlaczego nie ma tych klas dronowych, ale ja mam swoją odpowiedź, dlatego że nasi wojskowi w tej chwili zajmują się wynajdowaniem na terenach wojskowych miejsc pod wiatraki. A jak te wiatraki powstaną na poligonach i wojskowych terenach, to drony już nie będą mogły tam latać, bo jeszcze wiatrakowi mogą zaszkodzić.
4: Żeby mi nie uciekło. A czy wojsko zabezpieczyło od strony wschodniej tereny, aby nie budować tych wiatraków, aby nasze radary mogły rozpoznawać zagrożenie z powietrza ze wschodu?
2: Nie, wiatraki będą budowane w bezpośredniej bliskości instalacji radarowych, tak samo jak powstają pola wiatrakowe na Bałtyku, które zakłócają działalność radarów, które mają służyć obronie wybrzeża. No to jest...
4: Tomek powiedział, że poważne państwo.
2: My jesteśmy na wojnie, panie generale, my jesteśmy na wojnie z CO2, to jest nasza fundamentalna wojna. Na tą wojnę mamy 3,5 biliona, a na sejf i jakieś tam mniejsze wojny to mamy 200 miliardów.
4: Czyli jest jesteśmy drobne. Bogatym krajem, czyli 600 tysięcy na klasy dronowe, 3 miliony na klasy dronowe.
2: Gdyby uszczuplić te pieniądze na zieloną transformację o promil promila, to na pewno starczyłoby z naddatkiem. Nie trzeba z żadnych zamówień zbrojeniowych odbierać.
5: Powiedzmy sobie też szczerze, że cieszę się bardzo z tego, że akurat nasi rodacy chcą ambitnej strategii, chcą ambitnego podejścia do tematów naszego kraju, o czym przekonuje, no nie tylko tak ogólnie, obiektywnie, ale konkretnie ten przykład, o którym mówię teraz, wczorajszej prezentacji pomysłu naszego dotyczącego Centrum Doskonałości NATO do spraw AI, w której też Szczepan brałeś udział. Setki komentarzy, telefonów, wszystkie pozytywne, to, że 16 organizacji, 16 think tanków zaangażowało się w ten projekt zupełnie na poważnie. To, że pani doktor Grenda, która jest autorką tego pomysłu, i ja otrzymaliśmy w tej sprawie setki wiadomości, SMS-ów, telefonów i wszystkie są pozytywne. Wszyscy chcą się włączyć, pytają, jak mogą pomóc. To znaczy, że naprawdę jest głód tego, co doktor Orzeł mówi, po pierwsze, narodowej strategii poważnej rozmowy o temat, o kierunkach, w jaki powinniśmy zmierzać, tego, co mówi generał Łapiński, operacjonalizacji tej wielkiej strategii, po prostu pomysłów ambitnych, no których brakuje, no bo nie ma żadnych. No.
2: Panie doktorze, czemu to się nie dzieje?
3: To proste jest bardzo, tylko jeszcze z tych pozytywnych przykładów bym podał przykład, nie wiem, czy lubicie, czy nie, ale to nie ma znaczenia, Strategy and Future Bartosiaka i Budzisza. Jakie tłumy tam przychodzą, jak ludzie chcą w tym coś robić. Oni zainicjowali prace jakieś tam dotyczące obrony cywilnej i tam pamiętam na pierwszym spotkaniu w Krakowie na uniwersytecie było 1000 ludzi przyszło. A teraz przychodzi 30, dlatego że nie ma, co prawda pieniądze są, nawet mamy 105 miliardów wydać złotych na obronę cywilną, tylko że w latach 25-26 mieliśmy 24 miliardy na to. Czy ktoś w Polsce widział jakiś efekt tej obrony cywilnej?
5: Tak, to jest
3: 24 miliardy złotych.
2: Ja słyszałem, że w gminach są kupowane busiki do ewakuacji ludności,
3: tak.
2: Czyli to są takie dla burmistrzów reprezentacyjne busiki, żeby podjechać na przecięcie wstęgi. I taką mają konfigurację,
3: tak,
2: kupowaną, bynajmniej nie taką, jaka jest potrzebna do ewakuacji ludności.
5: Triumfy święcą, znaczy tak, w ogóle też wątek, który powraca w spotkaniach naszego klubu. Jesteśmy niezmiernie, niespotykanie bogatym krajem, Polską.
3: Tak.
5: Mamy nieprawdopodobną wręcz tolerancję na marnotrawstwo pieniędzy, tak, które wyciekają nam gdziekolwiek. Z jednej strony słyszymy o inwestycjach jakichś tam różnych i jakaś inwestycja publiczna ogłaszana przez członków rządu, czyli poważna, no powiedzmy kosztuje 20 milionów, 30 milionów złotych, 50 milionów złotych, a przed chwilą słyszeliśmy, że młody człowiek w szpitalu zrobił 1,5 miliona, czyli to jest pensja jednego człowieka potencjalnie, tak? No razy 10. To jest poważna inwestycja? No chyba nie. Z drugiej strony pieniądze mamy, no bo na przykład ta obrona cywilna, o której tutaj mówimy, no jest, praktyka jest zawsze taka sama. W drugiej połowie roku pojawiają się pieniądze, dysponują nimi wojewodowie, przekazują informacje do samorządów, macie pieniądze, kupcie.
3: Do końca roku macie.
5: Tak, skończą się pieniądze z końcem grudnia, kupcie. Co można kupić w ciągu 3 miesięcy? No wiecie, to jest to, co jeszcze pan powiedział.
2: U dealerów są samochody do kupienia.
5: Triumfy święcą, to był dla mnie hit. Jeszcze gorzej. Namioty taktyczne. Wiesz, co to jest namiot taktyczny? Namiot taktyczny to jest taki namiot jak normalny, tylko że na przykład jest w khaki malowany i możesz go rozstawić, to tam centrum zarządzania polowe.
4: I może zrobić.
5: Jest też spółki. Super.
4: Tak,
5: agregaty ponotwórcze. Absolutne święcą triumfy, tak? Gaśnice, narzędzia, różnego rodzaju łopaty, kilofy. Mamy tego nakupowane w samorządach. Gdyby ktoś to zewidencjonował, polecam zainteresowanie się Najwyższej Izbie Kontroli, szczerze mówiąc, tym tematem. Mamy tego nakupowane za setki milionów złotych. I do czego nam się to przyda?
3: Tak, a schronów nie mamy gdzie tego sprzętu włożyć. Pytał Szczepan o to, co ja myślę, dlaczego nie mamy nie tylko klasy dronowych, nie mamy w ogóle przyjaznie budowanego przemysłu dronowego, a mamy ponad 300 podobno firm dronowych, takich właśnie od dołu budowanych, ale one nie mają partnera. Otóż nie wiem, czy nasza młoda część tutaj załogi wie, ale jeden z moich kolegów zaczął działania dronowe ponad 20 lat temu. Wtedy w ogóle nie było mowy o zastosowaniach

0: chodzą pod starym, bo one tam miały GPS-y przecież z Unii dostały. To 20 lat temu można było to rozwinąć od dołu, ale władza nie chciała. Dlaczego? Dlatego, że władza rozwija wszystko od góry i w sposób zaplanowany. W wyniku konsultacji, żeby nie powiedzieć negocjacji, żeby nie powiedzieć wewnętrznego lobbingu, czy to się tej elicie władzy opłaca pójść w jakąś inwestycję, czy nie. Elicie, nie krajowi, nie narodowi, tylko tej elicie. I jeżeli się okazuje, że się nie opłaca, i tak właśnie jest z dronami, i pewnie ze sztuczną inteligencją też, to tu nie chodzi nawet o to, że większość generałów uważa drony w dalszym ciągu, pomimo tego, że one rozstrzygają wojnę rosyjsko-ukraińską za zabawki, które się kupuje dzieciom, te SPV-ki kupuje się na komunie, ale to psuje strumień i struktury wydawania pieniędzy na zbrojenia. Łatwo jest zakupić nowe F-35, nowe czołgi, nowe poważne rzeczy, bo to kupa kasy. Co się tam dzieje przy tych przetargach, mało kto wie, bo to nie jest sprawdzane. Dostajemy coś, czego mamy już w nadmiarze, ale nie umiemy tego użyć, natomiast nie mamy tej najprostszej struktury obronnej, właśnie obrony cywilnej czy przemysłu i ochotników dronowych. Przecież jest tak, że Ukraińcy powiedzieli, że chcą mieć 100 tysięcy operatorów dronów w przyszłym roku, a produkują w tym roku chyba 4,5 miliona dronów. Z produkcją to mi stanie tak, że to się liczy to, co kupują za nie swoje pieniądze. To samo Rosjanie. Podobno ich plan to jest 150 tysięcy operatorów dronów. A my? Jeszcze z rok temu jeden z dowódców batalionu, jak szedł ze swoim batalionem na ćwiczenia na poligon, zapytał swojej, nie wiem, dowódcy brygady, czy może zabrać drony ze sobą. Powiedzieli mu, że nie, bo to są zabawki niegodne poważnego wojska. Więc u nas przeszkoda to nie jest brak wiedzy, tylko brak interesu. To znaczy, że ta elita nie działa w interesie kraju, a żeby tak mogło być, to niestety jedyną rzeczą, o której ja myślę, to jest aktywizowanie takich organizacji, o których mówi Tomek, które by ludzi pobudzały do tego, żeby zaczęli czegoś rozsądnego wymagać od polityków, ponieważ ludzie nie wymagają, raz na 4 lata głosują, a potem tylko na tych swoich polityków narzekają. Natomiast nie ma takiej aktywności kontrolowania tej władzy i wymuszania siłą wręcz cywilną, społeczną, tego, żeby politycy robili to, co trzeba. Jest takie powiedzonko amerykańskie, które wymyślił żaden genialny człowiek, jakiś dziennikarz, który mi się zawsze podoba. Nawet polityk zrobi, co trzeba, kiedy już inaczej nie może. Pytanie... Widać, Polska jest tak bogatym jeszcze krajem,
1: słyszałem tak dobrej to w wersji,
0: sytuacji, że jest, nie musi.
1: Że polityk jeszcze jest w stanie wybrać dobrą drogę, jak spróbuje wszystkich innych najpierw. To właśnie może tak od strony tego relacji między społeczeństwem a politykami i vice versa. Bo ja się zastanawiam, czemu w tym wszystkim, co się dzieje od ostatnich, powiedzmy, 3 tygodni w naszej relacji z Ukrainą, nie ma żadnych głosów, ja przynajmniej nie słyszałem, żadnych głosów Ukraińców, którzy by mówili, że im się to nie podoba. To znaczy, mam wrażenie, że są wciąż w Polsce setki tysięcy, a może ponad milion kobiet ukraińskich z dziećmi, które przyjechały do Polski, zostały przyjęte do domów. Ludzie ich przyjęli pod swój własny dach. Potem dostali w zasadzie prawa obywatela Unii Europejskiej, swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Część z tych osób osiągnęła realne sukcesy biznesowe tutaj w Polsce. Dostali wsparcie, dostali opiekę, dostali bardzo preferencyjne warunki. I no, nie słyszę jakiegoś sprzeciwu na przykład ukraińskich kobiet, które powiedziały, słuchajcie, Polska jest naszym przyjacielem, Polska tyle dla nas zrobiła, powinniśmy polską wrażliwość uwzględniać.

0: Czemu czegoś takiego nie ma?
1: A widzisz, to bardzo, bardzo,
2: bardzo dobre pytanie. Słuchaj, moje związki z Ukrainą są dosyć długie, prywatne, służbowe, zawodowe, w różnych miejscach. I straży granicznej i inne. I rozmawiałem kiedyś z taką bizneswoman średniej klasy, niższej średniej, która organizowała zaopatrywanie rynku ukraińskiego w żywność, polską żywność, bo mimo, że Ukraina tego bardzo dużo produkuje, to jest to do spożycia fatalnej jakości i dwa razy albo trzy razy droższe niż w Polsce. Więc cała zachodnia Ukraina w sklepach oferowała polskie wyroby mięsne i inne. I ona robiła sobie taki biznes. No i kiedyś miła rozmowa, no i zadałem jej pytanie. Pani Nino, zdradzam jej imię, no ale myślę, że fajna kobieta, wybaczy mi. Dlaczego wy tak nie lubicie Polaków? No bo mimo tego, że zarabiała tu pieniądze, prowadziła biznes i mieszkała na stałe, jednak Polacy, Polacy. No i ona tak, no trochę alkoholu, mówi, bo wy to takie pany. Jakie pany? No wy nic tylko pan. Mówię, ale pani Nino, my tak mówimy, bo u nas jest to forma grzecznościowa. Do nich to nie dociera. Więc są to, mój drogi, duże bariery kulturowe, bo zauważ, że 70 lat Związku Radzieckiego kultury tam nie zbudował. Możemy powiedzieć, że no dobrze, może bez określania tego społeczeństwa, i oni patrzyli na nas i one z pewną zazdrością, bo dla Związku Radzieckiego całego, a blok Polska to była zagranica i to ta zagranica taka europejska. Nam tego cholernie zazdrościli. Z jednej strony gardzili nami, nienawidzili nas z różnych względów, a jednocześnie nam tego zazdrościli. Kobiety ukraińskie są bardzo silne, bo one jak radzieckie. Musiały prowadzić dom, zarabiać pieniądze albo wyrwać mężowi te pieniądze, których on nie przepił z kolegami, żeby jakoś ten koniec końca, z końcem powiązać. Ale mimo wszystko tam jest system patriarchalny. To mężczyźni o wszystkim decydują. Może być jakaś polityczka, może być kobieta bogata, ale jeżeli uważasz, że Ukrainki w Polsce skrzykną się, żeby coś politycznego powiedzieć, to moim zdaniem jeszcze na to za wcześnie. Być może tak, ale chyba nie. Natomiast ja bym chciał zadać pytanie, to co Tomek powiedział o panu premierze Tusku i o tej wojnie. Ja bym teraz co innego powiedział. No jeżeli my mamy zgodnie z konstytucją ustanowione, że rząd prowadzi politykę zagraniczną, to bym chciał zapytać, co rząd zrobił w tej sprawie. No bo wydawałoby się, że sprawa jest na tyle poważna, że rząd powinien zareagować, wezwać ambasadora, przekazać mu stosowne noty, a jeżeli nie, to zrobić to dyplomatycznie, czyli zrobić tak, żeby nikt tego nie widział, a zadziałało. Moim zdaniem rządowi ta akcja odpowiadała, bo rząd założył, że całe odium spadnie na pana prezydenta i fajnie, niech czepiają się potem prezydenta Nawrockiego, że to on, że odebrał, że źle zrobił. Będzie możliwość otworzenia nowego frontu.
0: Mogło to być błędne odczytanie nastrojów społecznych, bo chyba prezydent zaliczył najwyższe wsparcie społeczne w historii pomiarów po tym, jak odebrał order
2: Zełenskiemu. A co zrobił prezydent Zełenski? Opluł pana premiera Tuska, premiera Polski, premiera mojego kraju, nie przyjeżdżając do Gdańska. No i chyba wykluczając polskie firmy z tej akcji. Także z akcji, czyli z odbudowy Ukrainy, o ile ona będzie.
3: Właśnie nie wiem, bo tam jakieś czytałem doniesienia, że polskie firmy między sobą, spółki Skarbu Państwa między sobą podpisywały jakieś porozumienia, że będą tam inwestować, a jednocześnie
2: to,
3: polskie,
2: inwestować, to
3: a jednocześnie polskie towarzystwa ubezpieczeniowe będą ubezpieczać te inwestycje, co jakby w kontekście inwestycji w Lwowie jest zrozumiałe, no ale my w sumie finalnie wszyscy na końcu jako podatnicy i płatnicy składy za to zapłacimy niestety.
0: Ja widziałem to informację, że został niewiążący list intencyjny podpisany przez Orlen i kilka innych dużych spółek Skarbu Państwa i że to jest przełomowy krok na rzecz naszej odbudowy Ukrainy. Ja już od dłuższego czasu jestem zdania, że spółki Skarbu Państwa, w sensie ich zarządy, powinny oddawać pieniądze ze swoich prywatnych kieszeni za organizację tego typu chucpy, bo po pierwsze oni mają zawarte wiążące umowy o współpracy, te wszystkie duże spółki, tam Orleny, PGE i tak dalej. One współpracują ze sobą w bardzo wielu zakresach i mają mnóstwo wiążących umów i nie jest im żaden niewiążący list intencyjny potrzebny. Natomiast drugą rzeczą jest to, że tak jak Tomek powiedział, jeżeli takiego listu intencyjnego nie podpisuje żadna instytucja ukraińska, to oni równie dobrze mogliby podpisać list intencyjny, że będą odbudowywać
3: Wenezuelę,
0: Iran, budować bazy na Księżycu. No nie ma żadnego zainteresowania z drugiej strony. Natomiast ja bym jeszcze chciał, skoro już takimi jesteśmy panami, to panie generale, jeszcze bym chciał ten wątek eksplorować już stricte od strony takiej bezpieczeństwa państwa, dlatego że no część osób wskazuje, że to nie jest tylko kwestia kulturowa, tylko że to, że społeczność ukraińska w Polsce w ogóle, jakkolwiek, w najdrobniejszym stopniu nie wspiera dobrych relacji polsko-ukraińskich i nie sprzeciwia się ostentacyjnej, antypolskiej polityce Zełenskiego, że to jest związane z tym, że ta społeczność jest bardzo precyzyjnie i dobrze kontrolowana ze strony Ukrainy. A jeżeli tak jest, to my mamy w Polsce ponad 1 000 000 osób, które jest kontrolowane przez obce państwo.
2: Moi drodzy, czy pamiętacie pierwszego złapanego szpiega po upadku komunizmu w Polsce? Z jakiego był kraju? Jakiego kraju był szpiegiem? Niemiec. Drugiego? Ukrainy. Pierwszy Dęblin, Tomaszek, drugi Baranowski w Przemyślu. Już wtedy zadanie było proste. Państwo ukraińskie ledwie powstało, a już działało na kierunku polskim. No, był to wielki sukces polskiego kontrwywiadu, moich kolegów. Pozdrawiam serdecznie. To była naprawdę wielka robota. Przemyśl zrobił akurat, gdzie miałem szansę pracować. Pierwsza moja praca w Urzędzie Ochrony Państwa właśnie tam. I tam złapano na gorąco oficera ukraińskiego wywiadu ze szpiegiem. Zadania były dosyć oczywiste, bo rozpoznawanie polskich struktur, polskiego państwa, instytucji rządowych, instytucji samorządowych, wojska, służb, ale i kościoła. A kiedy patrzyliśmy wtedy na to, co się dzieje na Ukrainie, to początek był taki, że Ukraina dosyć radośnie się organizowała, a potem w pewnym momencie przyszło cięcie cenzorskie i wszystkie gazety, radia, telewizje ucięły wszelkie informacje, które mogłyby dotyczyć instytucji wrażliwych, wojska, służb, policji i tak dalej. Z drugiej strony, kiedy popatrzymy na to, co społeczność ukraińska, polska, czyli polskich Ukraińców, robiła, jeżeli czytaliście takie pismo jak Nasze Słowo, to tam bardzo szybko odżyły właśnie te rzeczy z konfliktu, jaki konflikt, z ludobójstwa, gdzie deprecjonowano akcje ukraińskie i wynajdywano akty mordów Ukraińców niewinnych przez polskie wojsko polskie, czy AK i Narodowe Siły Zbrojne, czy też bataliony chłopskie. Tu jest temat tak gorący, że w każdej chwili to można przestawić przeciwko nam. Powiedziałeś o kobietach, tak? Wyobraź sobie, no dobra, jesteśmy teraz w Moskwie i knujemy, jak to dowalić Polakom. No to co zrobimy? No to puszczamy w sieci takie informacje, że te Ukrainki, które znalazły schronienie w Polsce, przez tych podłych Polaków były zmuszane do prostytucji. I te dziewczyny się wstydzą, ale zamiast znaleźć pomoc i tak dalej. Czy to jest trudne do wyobrażenia, że Rosjanie tak robią. Może już tak robią na Ukrainie. Bo przecież to nie będzie celowane do nas jako do odbiorców, tylko do Ukraińców na pierwszej linii frontu. Teraz wyobraź sobie, że jesteś żołnierzem ukraińskim, siedzisz tam w okopie i dostajesz takie informacje, tak? Nie zweryfikowałeś, nie wiesz, co się w tobie robi, gotuje. Ja nie mówię tego, żeby bronić Ukraińców, absolutnie, ale sprawa ta jest na tyle ważna i żywotna, jak powiedział pan doktor, że brak stanowczej reakcji naszego rządu, stanowczej to nie znaczy, żeby biegł do telewizji i wykrzykiwał i wygrażał Ukraińcom, ale aby się spotkali i realnie przekazali stronie ukraińskiej, czego my oczekujemy i ewentualnie wskazali, co możemy zrobić Ukrainie, nie na złość teraz wojnie, ale w jej przyszłych działaniach zjednoczenia jakiejkolwiek współpracy w ramach Unii Europejskiej, a sojuszników mamy dużo. Ja wiem, że Niemcy rozgrywają, to akurat nie jest trudne, ale przecież poszkodowani byli Słowacy, czy jeszcze jako Czechosłowacja, Węgrzy, po części Rumunia. Także tych sojuszników jest dużo.
0: Znaczy, ja bym powiedział jeszcze, przepraszam, tylko tutaj się jeszcze chciałem skomentować. Sojusznikami naszymi może być również na przykład Francja, dlatego że polityka niemiecka dążyła już teraz w trakcie wojny do tego, żeby na przykład od naszej stowarzyszonej Ukrainy importować produkty rolne, na czym cierpieli polscy rolnicy, ale cierpieli też francuscy rolnicy. Natomiast korzystały niemieckie podmioty, które to kupowały. Mam wrażenie, że ten status stowarzyszonej Ukrainy miałby dokładnie temu w przyszłości służyć. To znaczy, żeby nie mając tych ciężarów wynikających z biurokracji europejskiej, Ukraina mogła realizować korzyści w tych obszarach, w których Niemcy będą chcieli, że to dla nich będą korzyści po trupach czy na szkodzie innych krajów. Ale bym jeszcze chciał troszeczkę ten temat społeczności ukraińskiej w Polsce rozwinąć, dlatego że konkretny przykład. Była taka książka Sprawiedliwi zdrajcy. Taki był pokrętny tytuł. To trochę nawiązuje do może tego, że są sprawiedliwi wśród narodów świata i że byli sprawiedliwi Ukraińcy, którzy opowiadali się za dobrymi relacjami z Polakami i oni albo ukrywali Polaków, byli Ukraińcy, którzy ukrywali Polaków w czasie, kiedy... I ta druga część Ukraińców traktowała tych Ukraińców jako zdrajców i byli mordowani razem z Polakami, tak, przez swoich Ukraińców, tak? I czy my w tej chwili nie mamy takiej sytuacji, że Ukraińcy mieszkający nawet w Polsce, czy te kobiety, które zostały tu przyjęte, czasami całe rodziny z mężczyznami, którzy w ten czy inny sposób jakby wymigali się od konieczności pójścia na front, że oni przez struktury państwa ukraińskiego, w tym struktury siłowe, struktury wywiadowcze, byliby traktowani jako zdrajcy w momencie, w którym opowiedzieliby się za dobrymi relacjami z Polską. Czyli, że w tej chwili nie mamy tych sprawiedliwych zdrajców, dlatego że te siły, które 85 lat temu we Lwowie działały, działają i dzisiaj.
4: Ja bym zaczął od trochę innego końca. Mianowicie Marek Budzisz i Jacek Bartosiak często jeżdżą na Ukrainę. Mają tam relacje i z politykami, i z biznesem, i z wojskowymi, i tak dalej. Oni mi mówią, że tak jak tam jeżdżą, to oceniają, że 1/3 aparatu władzy jest propolska, 2/3 raczej nie i antypolska. To znaczy, że w ogóle Ukraińcy tacy nawet w aparacie władzy są. Dlatego mówiłem o generale Załużnym, który dość zdecydowanie powiedział o tym, że inaczej zupełnie niż to rząd Żeńskiego, że Polska jest i powinna być traktowana jako sojusznik i że sprawy historyczne powinny być rozwiązywane na drodze dialogu, tam kompromisów, pracy wspólnej historyków i tak dalej. Czyli zupełnie inaczej. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Był taki koncert na Stadionie Narodowym, ten pan chyba się Korsz nazywał, Białorusin, który śpiewa po rosyjsku jakiegoś rapa. Otóż na tym koncercie było 50 tysięcy ludzi, cały stadion zajęty. Tam byli Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy. Ten gość śpiewa po rosyjsku. To jest to, co tych ludzi łączyło. Co to oznacza? Że na przykład ta mniejszość ukraińska w Polsce jest nieźle zorganizowana, bo nie było ogłoszeń w gazetach, w telewizjach o tym, że taki koncert będzie. Oni się komunikują sami.
0: Tak jak oni byli tam z flagami UPA, przypomnijmy, tak, z tego zrobił się pewien skandal, bo wtargnęli na płytę boiska i urządzili tam sobie imprezę.
4: Święto. Jest tak, nie tylko to, że ta mniejszość ukraińska w Polsce jest kontrolowana przez służby ukraińskie, ale jest coś więcej. Mianowicie normalny rząd w normalnym państwie, jak ma mniejszości i jak ma świeżych imigrantów, z jakiego kraju by nie byli, z jakich powodów by nie przyszli, jeżeli zostali zaakceptowani, to prędzej czy później dochodzi do procedury nie tylko legalizacji, ale także procesu lojalizacji. O tym my w Polsce mówimy od dawna, że jeżeli dajemy obywatelstwo polskie, to powinien taki człowiek nie tylko mówić jakoś tam po polsku, jakoś tam trochę znać polską historię, ale składać lojalkę, nawet na konstytucję polską, co byśmy o niej nie myśleli. Nie ma takiego egzaminu, nie ma takiej procedur, który by się sprawdzało, czy ludzie są lojalni wobec swojego nowego kraju, niekoniecznie ojczyzny, ale jednak kraju pobytu. I to by się przydało, ale ten rząd według mnie nie tylko tego nie chce robić, ale jakby jest zainteresowany w imię realizacji interesów niemieckich, jest zainteresowany właśnie tym, żeby Polska i Ukraina były w coraz większym konflikcie, bo to zapewnia, że Polska będzie odizolowana od krajów unijnych, bo się okaże, to my jesteśmy wredni nacjonaliści, nic tylko bez przerwy jakiejś historii mówimy, tamci giną w naszym interesie, broniąc Europy przed Rosją, a my się bez przerwy czepiamy tych biednych Ukraińców. Nie potrafi, ten rząd nie chce prowadzić takiej polityki. Pytanie, czy ludzie, jak sami powiedzieliście, decyzja prezydenta symboliczna o odebraniu tego Orła Białego Żeleńskiemu spotkała się z większościowym poparciem Polaków. I tu Tusk, który próbował, tak jak pan generał powiedział, odciąć się od tego. Powiedział, niech tam pan prezydenci się dogadają w tej sprawie. Ja nie będę nic robił, powiedział, żeby zaostrzyć ten konflikt. On właśnie dużo robi, żeby ten konflikt został zaostrzony, ponieważ państwo polskie nie prowadzi żadnych działań wobec tej mniejszości. I skończy się tym, że będziemy musieli coś z tą mniejszością kiedyś zrobić. Oni się tu dobrze czują, ale z drugiej strony to, że oni pracują w większości, jest prawdą, ale przecież część pracuje dla polskiego państwa. Pytanie, czy to oni są lojalni wobec państwa polskiego?
0: Tomasz Dzikot.
3: Ja zgadzam się z tą tezą, która wybrzmiewa już nie po raz pierwszy w naszej audycji, że nastawienie w tej sytuacji trudnej w relacjach między Polską a Ukrainą, tej społeczności ukraińskiej, która mieszka tu od dłuższego czasu w Polsce, jest ogromnym zawodem dla nas i musi być tak traktowane. Trzeba sobie powiedzieć zupełnie otwarcie, że tak musi być i trzeba też powiedzieć sobie zupełnie otwarcie, spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało. Tak? No, jeżeli postawimy taką tezę, że traktujmy to jako zawód, bo faktycznie ja też nie słyszałem głosów jakby oporu i sprzeciwu wobec polityki prowadzonej z Kijowa, no tej rewizjonistycznej polityki, tej takiej wrogiej wobec polskiej polityki, to znaczy, że coś nie wyszło. I trzeba powiedzieć sobie szczerze, że proces asymilacji społeczności ukraińskiej w Polsce jakby zakończył się fiaskiem. I z jednej strony oczywiście są te przyczyny kulturowe, o których tutaj generał Łapiński bardzo słusznie mówił, ale z drugiej strony jest też taka praktyka życia codziennego. To jest to, na co też pan zwróciłeś uwagę, otwierając ten wątek. No, społeczność ukraińska w Polsce jest niezwykle autonomiczna po prostu już. To znaczy ona funkcjonuje we własnym obiegu, zamkniętym w dużej mierze.
4: Jak nie jest Niemczycy.
3: Tak. Nawet dużo bardziej, bo jest ich po prostu też dużo więcej. Mają dużo większe możliwości finansowe paradoksalnie, bo jest, tak jak Szczepan mówił, bardzo wielu Ukraińców w Polsce odniosło duże sukcesy biznesowe. Przyjechali też ludzie stosunkowo majętni, którzy tu zainwestowali w swoje firmy. Nie jest jakąś wielką tajemnicą, że w Warszawie funkcjonują kluby nocne, do których selekcja opiera się o narodowość ukraińską, że mogą tam wejść co do zasady tylko osoby narodowości ukraińskie, że są takie firmy, które obsługują tylko Ukraińców usługowe. Ostatnio było w internecie dosyć duża burza o ogłoszenia o pracę, które też w swoich wymogach zawierają wymóg pochodzenia ukraińskiego, ogłoszenia o pracę w Polsce, żeby było jasne. I teraz to jest też jakiś rodzaj bańki, oczywiście, w której funkcjonują, no pewnie nie wszyscy, ale znaczna część tych osób. Słuchają ukraińskiego radia przez internet, rozmawiają z Ukraińcami. Wcale nieprawda, że uczą się polskiego, bo to już się skończyło. Niekoniecznie bardzo płynnie i bardzo dobrze mówią po polsku. Oglądają ukraińską telewizję z Kijowa przez internet, oglądają ukraińskie filmy, komunikują się ze sobą w swoim języku, po prostu się nie asymilują już z Polską, nie traktują naszego kraju jako podstawowy punkt odniesienia i w związku z tym są dużo bardziej podatni na te sygnały, które płyną z Kijowa, a one się zmieniły, o tym też już mówiliśmy. One się bardzo zmieniły na korzyść tego, o czym mówi tutaj doktor Orzeł, tych 2/3 decydentów w ukraińskich elitach władzy, nieprzychylnych Polsce. I taka jest też ukraińska komunikacja strategiczna. Wiele było materiałów w polskich mediach na temat tego, jak ukraińskie media prezentują Polskę. Jak bardzo źle prezentują Polskę, jak bardzo negatywnie, jak bardzo tam jest wiele takiego podskórnego jadu po prostu, jak bardzo jest nieprzychylności, jak to wszystko się w tej chwili po prostu na światło dzienne wydostało. To podskórne, o czym mówił generał Łapiński, prawdopodobnie. Mamy z tym problem, będziemy mieli z tym problem i on będzie rosnący, nie malejący, bo to wcale nie jest tak, jak u nas wszyscy mówią, że większość Ukraińców mieszkających w Polsce wyjedzie za chwilę z Polski, pojedzie do Niemiec, do Francji czy do Hiszpanii. Pewnie jakaś część wyjedzie, ale przyjadą następni. Przyjadą następni na przykład ci, którzy będą ratować się z frontu, co jak wiemy jest ogromnie trudne dzisiaj, bo ma Ukraina, wbrew temu co niektórzy eksperci w Polsce mówią, niesłusznie bardzo, nie jest modelem do podpatrywania ukraiński system budowania rezerw osobowych, bo on po prostu działa w taki sposób jak całe ukraińskie państwo. No jest przeżarty korupcją, nieprawdopodobnie wręcz. Dlatego są problemy z rotacją na froncie, dlatego tam są ludzie już prawdopodobnie z wieloma problemami związanymi z tym, że od kilku lat funkcjonują w stanie permanentnego zagrożenia, ale oni kiedyś też się zrotują. I jest duże ryzyko, że oni przyjadą tu do Polski. I już część z nich przyjeżdża. No to będą ludzie, którzy będą mogli stanowić zagrożenie dla także naszego bezpieczeństwa wewnętrznego, nie tylko spójności kulturowej, tak? Nie tylko zagrożenie komunikacyjne, ale takie realne zagrożenie.
0: Obeznanie z pracą, z materiałami wybuchowymi, z dronami, z bronią.
3: Tak? Z zagrożeniem, z ryzykiem po prostu. Więc to jest pytanie, czy polskie państwo jest przygotowane także na te mniej przychylne ruchy ze strony ukraińskiej diaspory w Polsce, które mogą nastąpić. Ja nie wiem, czy tak jest.
0: To ja pozwolę sobie, bo zaraz na pewno pan generał Łapiński będzie chciał się wypowiedzieć, ale ja bym chciał tutaj takie delikatne wprowadzenie zrobić, bo zniuansować w stosunku do tego, co powiedział doktor Józef Orzeł od początku, bo też ta sytuacja może się dla Ukrainy rozwinąć trochę mniej korzystnie niż w opisie pana doktora. To znaczy, mówiąc krótko, mogą się skończyć pieniądze. Na froncie idzie wspaniale i tak dalej, tylko to wszystko jest za pieniądze z zagranicy, dlatego że Ukraina nie jest w stanie utrzymać tej armii. Najpierw to były pieniądze amerykańskie, teraz są to pieniądze unijne. Być może w postrzeganiu Ukrainy to jest tak, że to Berlin decyduje o przyznaniu tych pieniędzy, które dostali teraz te 90 miliardów euro, więc jakby finansujący mówi płacę i wymagam, więc skoro Berlin dał 90 miliardów euro, to Berlin mówi jaką teraz politykę należy prowadzić i ten kurs polityczny wobec Polski się zmienia. Ale to jednak może się też wszystko zakończyć tak, że Putin, no cóż, wyczeka 40-dniowe ultimatum tam od Zełenskiego i wyczeka jeszcze 400-dniowe ultimatum od Zełenskiego. W międzyczasie skończą się pieniądze. I Ukraina, no być może nawet nie zostanie podbita przez Rosję, no ale wyobraźmy sobie taki scenariusz, że to państwo w jakiejś mierze trochę się rozpada, staje się takim państwem na pół upadłym, nie podbitym przez Rosję, ale taki scenariusz gruziński, w którym na Ukrainie narasta frustracja, że poszliśmy na jakąś wojnę, walczyliśmy w jakiejś sprawie, na koniec no nie wygraliśmy tej wojny, Zachód nas zostawił, do NATO nas nie przyjęli, do Unii nas nie przyjęli, więc w zasadzie Rosjanie są źli, ale ci z Zachodu to są jeszcze gorsi, a najgorsi to wiadomo, że są Polacy. I z tych 700 tysięcy osób w jakiejś mierze zaangażowanych w tej chwili na front i tak jak powiedział Tomasz, no osób doświadczonych w bardzo brutalnymi sytuacjami, doświadczonych w zabijaniu, doświadczonych z materiałami wybuchowymi, z dronami, z bronią, że to się wszystko, wydaje mi się, że taki najgorszy scenariusz może być, że to się wszystko rozłazi. To znaczy taka Polska lat 90., kiedy struktury gdzieś tam dawnych służb komunistycznych po prostu zajęły się działalnością przestępczą, tak? No bo tak to po prostu poszło. No i my mamy w Polsce 1,5 miliona Ukraińców, którzy są, żyją w tej ukraińskiej bańce. Nie wiem, na ile oni są pod nadzorem, czy przejrzyści dla naszych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Część tych osób okazuje się, że z Ukrainy właśnie przyjeżdża sfrustrowanych, doświadczonych na froncie i tak dalej, i tak dalej. Czy my jesteśmy gotowi na taki rozwój sytuacji, na takie wyzwania?
2: Na to w ogóle nie jesteśmy. Chyba nikt na to nie jest gotowy. Najgorszym wariantem dla nas będzie zakończenie wojny. To powtarzam nie po raz pierwszy, bo dopóki jest wojna, to my mamy czas na przygotowanie się. My mamy te 1,5 miliona Ukraińców, o których mówi pan redaktor, ale to nie w nich upatrywałbym głównego zagrożenia. Jeżeli wojna się skończy, nieważne od wyniku, to po jej zakończeniu do Polski zaczną przybywać setki tysięcy ludzi. Ludzi okaleczonych, niekoniecznie fizycznie, ale psychicznie wojną. Ludzi rozczarowanych, ludzi rozgoryczonych. Oni będą mieć pretensje, tak jak słusznie pan redaktor zauważył, do wszystkich. Bo klasa polityczna ukraińska, jeżeli wojna się zakończy, nie będzie myślała niestety o tych swoich bohaterach, bo wtedy o nich zapomnie. Będzie myślała o swoich biznesach. Jak najwięcej z nich wyciągnąć. Ci ludzie, jeżeli się tu pojawią, to swoje działania będą kierowali, moim zdaniem, przede wszystkim na te 1,5 miliona tych, którzy tu byli, którzy się wałkonili, którzy się lenili. My za was krew przelewaliśmy, a wy co? To podzielcie się teraz. Czyli wie, kiedy się zrobi haracze i tak dalej. Tak. I teraz weźmy nasze służby, które jako tako sobie dają radę, bo tutaj trzeba powiedzieć, że ABW, dobrze, że teraz ten budżet trochę im zwiększony, ale powinien być jeszcze zdecydowanie większy, usprawnienia w naborze. W końcu zmiana ustawy, bo nie wiem dlaczego wszystkie służby i wojsko trzyma się tego, że żołnierz, funkcjonariusz to musi być jak, prawda, ołem na setkę, przepłynąć 5 kilometrów, widzieć na 7 kilometrów lewym okiem, tak, i pod wodą 300. Nie, może być ślepy, ale musi mieć te właściwości, które są służbie potrzebne, bo jeżeli ma być tłumaczem, naprawdę może niedowidzieć. Tak, jeżeli będzie operatorem dronu, może mieć garba, prawda, i jednej nogi nie mieć, bo no, tym kciukiem będzie tak sprytnie to robił, że będzie rozwalał co chwilę, co trzeba. No trzeba zmienić ustawę, trzeba zastanowić się, czy naprawdę wszyscy muszą być tacy, bo jeżeli tacy, to nie będziemy ich mieli w służbie. Ale wracając do clou tematu, czyli zagrożenia ze strony Ukrainy, ono będzie, bo na tych ludzi będą oddziaływać wszystkie złe wektory z całego świata. Ale i te wewnętrzne, to rozdarcie, jeżeli przyjedzie mąż do żony, zobaczy, że żona ma nowego męża, a on ma broń i tak zanim siebie zastrzeli, może siebie pierwszy zastrzeli, może żonę, może wszystkich sąsiadów, to tych rzeczy będzie się zdarzało, bo to jest statystyka. Bo to jest statystyka, a my na tę statystykę nie jesteśmy przygotowani. No i sorry, jeżeli patrzę na naszą policję. Pamiętacie, panowie, jak z zapisu zdarzyła się ofiara śmiertelna przy interwencji policji, PiS morduje ludzi. Ile takich wypadków mamy za Platformę, za jej rządu? Czy mówimy o rekordach? Jednego dnia 17 osób utonęło. Pamiętacie kiedyś takie rzeczy? Zapytał ktoś, dlaczego utonęło? A zapytaliśmy naszych rządzących, a ilu jest ratowników na plażach? Czy oni są? Byłem nad morzem i nie ma tych ratowników, a ludzie się kąpią. Trudne? Może te dwie rzeczy połączymy. Tak banalna rzecz. A pan redaktor mówi o napływie kilkuset tysięcy sfrustrowanych ludzi, weteranów wojennych, którzy fantastycznie się bronią, posługują, którzy może będą chcieli szukać tu pracy i znajdą pracę. Wszystkie organizacje przestępcze mówią: witajcie, czekaliśmy na was. Wami zawojujemy i Polskę, i Europę.
0: Już do tej pory przecież te podpalenia hal i różne tego typu incydenty to były dokonywane przez Ukraińców rekrutowanych przez ruskie służby.
2: A pan mi podpowiada bezczelnie.
0: No, bezczelnie,
2: że no tak, mamy podpalenia, bo tak mówiliśmy tutaj kilka takich do jednego ministra, tu do ministra obrony. Pan premier Tusk, nikt go w Europie nie ogra, tak? Powiedzcie mi, moi drodzy, jeżeli mamy udowodnionych x podpaleń, tak, aktów dywersyjnych w Polsce, dokonanych na zlecenie rosyjskich służb. I nieważne, czy zrobił to Białorusin, czy Ukrainiec, a zleceniodawcą jest Rosja, to dlaczego nie wystąpiliśmy w ramach Unii Europejskiej o zabezpieczenie, wykorzystanie zabezpieczonych, zamrożonych rosyjskich środków, aby z tych środków płacić odszkodowania naszym mieszkańcom, naszym przedsiębiorcom, naszym i nie tylko naszym firmom, bo w wielu krajach takie rzeczy są. I dlaczego my mamy ponosić koszty bandyckiego, gangsterskiego działania państwa rosyjskiego? Czy to jest takie trudne?
0: Ja na to odpowiedzi nie mam, czemu tego nie zrobiliśmy. Powinniśmy to zrobić. Natomiast chciałem się zapytać od strony pozytywnej, bo ten scenariusz, który doktor
2: Józef orzeł... To jest pozytywne. Wystąpmy, dostańmy te pieniądze.
0: Też bym chciał. Na razie obawiam się, że nasza rządowa korporacja będzie ubezpieczać inwestycje naszych spółek na Ukrainie po to, żeby z naszych podatków
2: wypłacać. Tracić pieniądze już się nauczyliśmy, tak.
0: Tak.
2: Nie jesteśmy tak bogatym krajem, że dalej jeszcze żyjemy i jeszcze więcej będziemy wydawali, tak?
0: Natomiast wracając do tego prawdopodobnego scenariusza rozwoju sytuacji, no bo przecież wiemy, że delegacja niemiecka nie dalej jak miesiąc temu uczestniczyła na szczycie gospodarczym w Petersburgu, organizowanym wprost przez środowisko Putina. Tam już była delegacja niemieckiego przemysłu i niemieckich polityków. To było już kolejne spotkanie, bo pierwsze było w Abu Dhabi pół roku temu, już wstępne rozmowy o przywróceniu biznesu, więc widać, że ten niemiecki scenariusz, on faktycznie polega na tym, żeby przywrócić oś współpracy Berlin-Moskwa tak, jak to było dawniej i stworzyć nową oś współpracy Berlin-Ukraina tam, gdzie to jest dla Berlina korzystne, a przy okazji na przykład może uderzyć w rozwój gospodarczy Polski, który kłuje w oczy na tle Unii Europejskiej. Ja ostatnio robiłem takie podsumowanie, no i wyszło, że tam za kilkanaście lat ostatnich Polska 70%, tam Niemcy 12%, prawda, a strefa euro jeszcze słabiej.
4: Wzrost,
0: no to boli,
4: mówisz.
0: Tak, wzrostu gospodarczego, to boli, jak oni też takie statystyki na pewno
4: coś
0: robią.
4: Co trzeba z tym zrobić?
0: Myślę, że zielona transformacja jest głównym wektorem zaopiekowania tego wzrostu gospodarczego, żeby on się nigdy więcej nie powtórzył.
4: Ale imigranci też.
0: Natomiast czy Polska może jakoś proaktywnie przeciwdziałać realnie temu, żeby ziścił się jednak scenariusz tutaj regionalny korzystny dla nas, tak? Znaczy, jakie działania Polska może podjąć, żeby to nie było takie fatalistyczne, że obserwujemy, że to się dzieje, opisaliśmy już, że to się dzieje, a potem stwierdzimy, że to już się wydarzyło, wojna się zakończyła, Niemcy przywrócili współpracę z ruskimi, zbudowali współpracę z Ukrainą, a my jesteśmy zaklęci w tym trójkącie pomiędzy Niemcami, Rosją, Ukrainą, jeszcze mając za sąsiada Baćkę na dokładkę, jakby tego było mało. Panie doktorze.
4: Ja myślę, że po pierwsze Polaków na to stać, bo jesteśmy inteligentnym, dużym, bardzo przedsiębiorczym narodem. I tylko brakuje nam państwa, które by to zorganizowało i zaaktywizowało. Ale ponieważ ja się niewiele spodziewam od tej elity i rządzącej, i tej w opozycji, to myślę, że przede wszystkim trzeba działać na rzecz aktywizacji społecznej. Mamy bardzo dużo, co prawda nie zawsze we właściwym kierunku, działających organizacji pozarządowych, ponieważ i Unia, i Niemcy szczególnie dużo zrobiły, żeby tych fundacji, no, działających w interesie Niemiec było dużo. Natomiast rząd pisowski nie za dużo, a mógł więcej zrobić, żeby organizacji działających w interesie polskim było więcej, żeby aktywniej działały.
0: Skupił się na renowacji zabytków.
4: Też, ale...
0: Wsparcie takiej organizacji było przewidziane też na 27. kadencję.
4: Ale był Instytut Wolności, tam jeszcze jakoś NIF, Narodowy Instytut Wolności, którym jakoś tam dowodził wicepremier Gliński. Ten instytut mógł dużo więcej zrobić. Ale pierwsze, Polacy by sami sobie dali radę, gdyby byli dobrze zorganizowani przez własne państwo. Więc pierwszą rzeczą jest tak zmieniać, czy wpływać na zmianę tej elity. I to jest postulat ekspresowy, nie mamy czasu już, żeby dochodzili do władzy ci, którzy chcą coś tu pozytywnie zmienić i mają do tego energię, siłę, wolę kolegów, środowiska. I dlatego ja bym kierował te postulaty zmiany przede wszystkim do wyborców, do organizacji pozarządowych, także do małego, średniego biznesu, który myśli, że ma tak trudne życie z państwem, że on już nie ma siły na politykę i nie rozumie, że tak naprawdę działania tego rządu akurat są skierowane właśnie przeciwko na przykład administracji skarbowej. Jak przypomnę, szefową takiej dziwnej organizacji Alternatywa działającej w Krajowej Administracji, którą pani Anna Jagodzińska powiedziała, jak tylko przyszedł rząd Tuska, to przyszło od razu takie, to nie był rozkaz, ani polecenie, ale taka nawet nie dyrektywa, tylko taki wskazany kierunek: przestańcie kontrolować dużych, kontrolujcie małych. No to znaczy kontrolujcie średnią klasę polską, małych polskich przedsiębiorców, dzięki których ta Polska się rozwija i bogacie, zostawcie te zagraniczne przedsiębiorstwa i tych naszych oligarchów, bo z nimi to akurat sojusz nam jest potrzebny. Otóż Polacy sobie nie zdają sprawy, że są podmiotami tej polityki, że to oni decydują, co prawda, raz na 4 lata, ale gdyby się zorganizowali tak, żeby na przykład przy okazji referendum krakowskiego od razu widać, nie tylko czekamy na koniec kadencji, ale możemy coś zrobić w trakcie, żeby takie organizacje powstawały, tylko dobrze byłoby, żeby ten kawałek naszej władzy, którą mamy, czyli pałac prezydencki, żeby właśnie patronował takim działaniom, tak jak Tomek mówi, patronował takim działaniom, jak na przykład zbudowanie ośrodka natowskiego sztucznej inteligencji, czy centrum relacji międzymorza i tak dalej. Więc pałac prezydencki naprawdę ma ogromne zadanie, na pewno dużo większe niż możliwości, ale też ma poparcie do tego, co się rzadko zdarza, i prezydent mógłby bardziej uwierzyć w siebie i w to swoje poparcie i pójść do przodu, bo widać, że na przykład opozycja, ani Konfederacja, ani PiS wielu rzeczy nie zrobi i nie robi. Na przykład proste pytanie, dlaczego nie ma w PiSie, bo tam Konfederację to jeszcze rozumiem, nie ma gabinetu cieni. A dlaczego ten gabinet cieniu nie ma swojego programu, którym by opowiadał Polakom, co zrobią, jeśli będą rządzić? I jest tak, że tam Gliński miał zrobić, PiS miał zrobić, Czarny miał zrobić.
0: Ja mam taką drobną podpowiedź.
4: A chodzi Morawiecki i on coś proponuje, ale to nie jest w imieniu PiSu, to jest w imieniu grupy harcerzy.
0: Ale ja mam taką drobną podpowiedź, czemu nie ma gabinetu, który by miał alternatywny program. Odpowiedź robocza jest taka, bo ten program wciąż jest taki sam. To znaczy, jak Ewa Kopacz wprowadziła ustawę o odnawialnych źródłach energii 20 lutego 2015, to wszystkie kolejne rządy, łącznie z rządem pani premier Beaty Szydło
4: i Mateusza Morawieckiego.
0: No i oczywiście, i teraz obecnym rządem, tylko i wyłącznie dodają gazu w tym kierunku. Tak. Nie ma w ogóle żadnej refleksji ani zobaczenia. Ja jestem wręcz zdziwiony, muszę powiedzieć, bo ja nie wiedziałem, że polscy politycy są aż tak bardzo oderwani od polskiego społeczeństwa, dlatego że wydaje się, że sytuacja, w której w 10 lat ceny energii poszły o 200% do góry,
4: coś
0: przedsiębiorcy płacą, płacili 450 zł, w tej chwili płacą ponad 1300 za megawattogodzinę kosztów i dalej to idzie do góry i co roku są podwyższane kolejne opłaty nakładane przez polityków. Dodatkowo opłaty na rachunkach wzrosły w tym okresie o 1210%. To jest 26 razy tempo inflacji. I wśród naszych polityków i też tych polityków opozycji obecnej nie ma takiej refleksji, że kurczę, chyba coś poszło nie tak. Może trzeba szukać jakiegoś nowego kierunku. To znaczy oni są tak oderwani od właśnie tych małych, średnich przedsiębiorstw, od polskich przedsiębiorców, od tego, że oni realnie muszą w tej chwili zamykać zakłady produkcyjne, wyprowadzać się za granicę. Niektórzy są przedsiębiorcy, którzy sprowadzili swoje biznesy z zagranicy do Polski, a teraz muszą je za granicę wyprowadzić, bo koszty są tak niesłychane, jeżeli chodzi o energię, że to jest niemożliwe, tak? Z tego, co ja rozmawiam jakby no, z ludźmi z różnych branż, w niektórych branżach ta sytuacja, tego jeszcze nie widać w statystykach i tak dalej, ale ta sytuacja wygląda w tej chwili katastrofalnie, tak? Natomiast u polityków ja widzę w zasadzie samozachwyt. 418 głosuje za ustawą wiatrakową i dalej jakby dodajemy gazu. I to mi pokazuje, że oni żyją w takiej bańce, która jest zupełnie oderwana od realnego życia polskiego.
4: A rządowy prezes Agencji Regulacji Energetyki mówi, że cena prądu z wiatraków morskich jest najwyższa na świecie i że w ogóle to lepiej byłoby elektrownię atomową postawić, bo byłaby tańsza. To jest coś nieprawdopodobnego po prostu i nic się nie dzieje. Nic. Tak. Opozycja na przykład nie zbudowała, przecież to jest najprostsza rzecz, mały instytucik społeczny za pisowskie pieniądze, badania cen energii, jakie technologie są możliwe, jakie powodują, jakie ceny, w jakim kierunku powinna energetyka iść, nie bacząc na politykę. Dopiero jakbyśmy to wybrali, to byśmy sobie powiedzieli, aha, no tak, ale Unia nie pozwala nam na to i każe nam iść dalej w zielonym kierunku. Pytanie, co od strony politycznej możemy zrobić? Jest taki dziwny przykład, bo Mateusz Morawiecki, który pewnie ma jedyną grupę ludzi, która potrafi programy w języku profesjonalnym budować, równocześnie wyskoczył, ale chyba już zapomniał o tym, z takim pomysłem. Zbudujmy gospodarcze NATO, czyli układ państw, przypadkowo członków NATO i członków Unii Europejskiej zarazem, poza Turcją. To jest ten układ, który został zmuszony przez Trumpa do płacenia ceł. A tu Mateusz Morawiecki wychodzi z tym, gospodarcze NATO to znaczy, żeby z Ameryką stworzyć strefę wolnego handlu. No tylko trzeba zapytać Amerykę, czy ona by sobie tego życzyła, bo raczej nie. Natomiast ja bym z takiego pomysłu wyciągnął inny. Gdybyśmy byli w stanie zbudować gospodarcze międzymorze, wolny rynek międzymorza, bez ceł, bez opłat, bez tych regulacji, to byśmy zbudowali w części Unii Europejskiej strefę lepiej sobie radzącej z gospodarką, uwolnioną od tych zobowiązań brukselskich dotyczących ETS-u i tak dalej. W tą stronę to bym poszedł. Może te państwa byłyby zainteresowane tym.
0: Tomasz Dzikat.
3: przyszły rok jest rokiem wyborczym, więc pewnie akurat jak tutaj siedzimy, oczekiwalibyśmy i mielibyśmy nadzieję na to, że będzie też rokiem starcia programowego. No wiele jednak doświadczeń każe myśleć, że będzie to starcie osób lepiej obsługujących algorytmy sztucznej inteligencji i deepfake'i różnego rodzaju. Wydaje się, że to będzie kampania bardzo specyficzna, nastawiona na tego typu właśnie...
4: Brutalne.
0: Przepraszam, że się wtrącę. Tak, już myślałem, brutalne. Że powiesz lepiej obsługujących obce interesy, ale inaczej dokończyłeś zdanie. Może
4: poniekąd... No my nie wiemy, jakie interesy ma sztuczna inteligencja. To się może poniekąd to są
3: może ze sobą... To się nie, może ze sobą wiązać.
0: Jak ja widzę, że jest konferencja Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej nad Morzem i jest na niej wicepremier odpowiedzialny za obronność na konferencji wiatrakowej, 4 ministrów konstytucyjnych, 4 sekretarzy stanu, kolejnych z bardzo wielu różnych ministerstw i z kancelarii premiera, no to myślę sobie, że rzeczywiście nasza elita być może robi to, co jest w jej dobrze pojętym interesie, tylko nie w interesie narodu. Przepraszam, oddaję głos z powrotem Tomasz Zikot.
3: Ale to, co zacząłeś mówić, to jest absolutnie prawidłowe, no bo podczas jednej z konferencji organizowanych przez właśnie Fundację SET, profesor Jerzy Surmacz, jeden z lepszych polskich autorytetów, z większych polskich autorytetów w obszarze cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji, mówił właśnie dokładnie o tym, że algorytmy nie są obojętne politycznie, bo one są trenowane na konkretnych zbiorach danych.
4: Dokładnie. A są na mainstreamowych danych, więc one mainstreamowo myślą.
3: To się wszystko ze sobą zgadza, niestety. Natomiast oprócz tego wszystkiego, o czym mówił tutaj bardzo słusznie Józef Orzeł, chciałbym, żebyśmy byli jeszcze w stanie wykorzystywać nasze naturalne atuty, jakie w Polsce mamy. One są przede wszystkim atutami związanymi z kapitałem intelektualnym Polaków. I nie we wszystkich dziedzinach na pewno jednakowo on się rozkłada, ale w obszarze nauk ścisłych na pewno jest wyjątkowy. Jest ponadstandardowy, jest w globalnym...
4: Inżynierów pracuje polskich w Dolinie Krzemowej.
3: I stanowi o ich sile i powstają też wielkie polskie firmy, takie jak Eleven Labs chociażby, czy DeepL, które rozwijają się poza granicami naszego kraju, ale pokazują siłę naszego talentu. I chciałbym też bardzo, żebyśmy uniknęli pułapki tego, co tutaj się zresztą śmiejemy cały czas, mimo tego, że to jest bardzo już stare i wyświechtane powiedzenie, że generałowie przygotowują się do wojny, która była, prawda? Ale ono jest poniekąd prawdziwe, bo dzisiaj, jak obserwuję tę dyskusję w naszym kraju, my cały czas mówimy o tym, że będziemy budować gospodarkę opartą na dronach. No. Jeszcze jej nie zbudowaliśmy. Okej, ja rozumiem, Ukraina ją zbudowała w trakcie trwającej wojny na swoim terenie, bo musiała, ale nie jest powiedziane, że kolejna wojna będzie taka sama. Raczej niekoniecznie. Musi być taka sama. Wydaje mi się, że powinniśmy spróbować patrzeć nieco dalej. Na pewno nastawimy się na technologie antydronowe, tak? Jakiekolwiek by one nie były. Są różne. Nie jestem w tym zakresie specjalistą. Czytam, interesuję się. Różne kraje eksperymentują z bronią mikrofalową, z laserami. Ktoś będzie pierwszy, ktoś sprawi, że technologie dronowe przestaną być tak efektywne, jak są w tej chwili. Po prostu w sposób inny, niż to w tej chwili ma miejsce. No bo dzisiaj wiadomo, że technologia najbardziej popularna antydronowa, no to jest inny dron, tak? Tudzież różnego rodzaju karabiny maszynowe, tak. Druga rzecz, jeżeli mamy już świadomość tego, co do zasady chyba, albo przynajmniej powinniśmy mieć, że pociąg z AI w jakimś zakresie nam troszkę odjechał. No pociąg z AI nam odjechał w tym zakresie, że nie mamy wielkoskalowych centrów przetwarzania danych i niech nie będziemy ich mieli, bo energia, o której tutaj cały czas mówisz słusznie, powoduje, że w Europie one mają ogromne trudności z powstawaniem. Czytałem chyba dzisiaj, że w Danii zapotrzebowanie na budowę nowych centrów przetwarzania danych związanych z AI-em, zgłoszone przez globalne koncerny, odpowiada 10-krotnemu maksymalnemu rocznemu zapotrzebowaniu Danii na energię. Chyba się nie uda.
4: To nie jest polska specyfika.
3: Więc my możemy być na pewno liderami, jeżeli chodzi o inteligentną implementację technologii AI, a z drugiej strony patrząc znów krok do przodu, patrzmy na rewolucję kwantową. No, spróbujmy raz być pierwsi gdzieś. Nie gonić resztę, tylko niech oni gonią nas, wykorzystując te naturalne zasoby, które mamy. Tylko do tego właśnie potrzebna jest prosta, jednocześnie ambitna, ale prosta, komunikatywna, zrozumiała dla całego państwowego aparatu szeroko rozumianego i dla jego otoczenia strategia narodowa z konkretnymi celami. Nie tak jak tutaj właśnie mówiłeś, że strategia cyfryzacji 220 stron, bardzo dobry dokument, nic z niego nie wynika.
4: Jaki dobry.
3: Bo on mówi, że wszystko zrobimy wszędzie, na każdy temat i każdy temat będzie zaopiekowany. A ja tutaj po raz kolejny mówię, że chciałbym na 2 stronach mieć 3 priorytety, które dowieziemy w ciągu 5 lat.
4: Masz, Tomku, na 2 stronach tekst wiceministra stanu, pana Helberga z amerykańskiego, który właśnie mówi do Europy taki tekst. Kochani, nie budujcie wszyscy tego samego, bo nie macie na to pieniędzy, my tak i tak was przegonimy. Przyjmijcie, że, czego nie mówi, ale to o to chodzi, że Big Tech amerykański po prostu będzie wam dostarczał wszystko, czego chcecie, a my wam zapewnimy taki minimalny, cywilizowany poziom tego zasobu, który możecie mieć. Ale strumień innowacji będzie płynął wyłącznie z amerykańskiego Big Techu. Takie rzeczy się dzieją, to nie jest to, że pan wiceminister coś mówił. To za chwilę stanie się prawdziwym, tak, ciałem, rzeczywistością, tak. A być może już się stało, tylko on dopasowuje tą rzeczywistość do tego, co jest. Ale w ramach tych polskich fantastycznych rzeczy. Wczoraj oglądałem i bardzo wszystkim polecam, wam też, rozmowę w Didaskaliach pana Patrycjusza Wyżgi z synem pana, który rysował Tomka, Romka i Atomka, panem też Chmielewskim. Tak. I pan Chmielewski fantastyczne, tak, opowiada fantastyczne historie, co on tam robi. I on przy okazji mówi, właśnie dowodzę wyprodukowaniem malusiego reaktora atomowego, który będzie służył w bazie na Księżycu. Ten pyta go, Wyżga tam na ile osób, tam 1000? Nie, na 4. Co to oznacza? Że ten gość za 2-3 lata zbuduje malusieńki reaktor atomowy, który będzie wcześniej niż te wszystkie SMR-y na świecie, więcej będzie można go skalować, znaczy jak zrobi malutki, to będzie można robić większy. To znaczy, że Polak buduje być może pierwszy SMR na świecie. On przy okazji powiedział, że taki SMR też budują Amerykanie w innych agencjach do celu Marsa i tam tak. Czegoś innego. My mamy genialnych ludzi w genialnych miejscach. Nie potrafimy tego wykorzystać. A ten człowiek przyjeżdża do Polski i robi to, o czym pan generał mówi. On spotyka się z młodzieżą i próbuje właśnie im pokazać, że mają drogę rozwoju. I opowiada o innych Polakach, którzy tam są i oni budują polską sieć tak naprawdę tej innowacji tam. I nic im Amerykanie nie przeszkadzają w tym, wręcz przeciwnie, bo to ma celom amerykańskim.
2: Pan doktor powiedział jedną ważną rzecz. Nic im Amerykanie nie przeszkadzają. Niech pan spróbuje tak, zrobić u nas, to w Polsce.
4: Dokładnie. Wyżga pytał tego Chmielewskiego. Pan zaprasza jakiegoś tam profesora polskiego. Nie ma sprawy. Absolutnie nie ma sprawy. Przecież to służy amerykańskiemu interesowi. I jeszcze w dodatku on się skarży, że ma małe pieniądze, bo bez przerwy tam Senat i Kongres te pieniądze zmniejszają im, ale oni sobie radzą. My kompletnie nie umiemy zrobić tego, żeby wykorzystać tych ludzi tam, którzy tu przyjeżdżają. Tak jak ten...
0: Panie doktorze, to jest tak jak pan powiedział o Ukrainie, ten status stowarzyszony. Gdyby Unia Europejska oferowała teraz wybór, że można mieć status członka albo status stowarzyszony, myślę, że wiele krajów poważnie rozważyłoby przejście na status stowarzyszony.
4: A my byśmy spokojnie
0: jeżeli on umożliwiałby korzystanie z tych podstawowych wolności, które były podstawą wspólnot Unii europejskich.
3: Europejskiej wspólnoty węgla i stali.
0: Dokładnie, Europejskiej wspólnoty węgla i stali. Dziękuję.
4: Bo już nie mamy ani węgla, ani stali.
0: Bez tych wszystkich politycznych naleciałości. Dlatego, że jeżeli chodzi o innowacje, no to jest słuszne spostrzeżenie, że my ich mamy tam. Tam, za oceanem. My ich wszystkich mamy tam, za oceanem. Unia Europejska uniemożliwia realizację takich projektów na dwa sposoby. Po pierwsze, wolumen środków, które mają być skierowane na tak zwaną zieloną transformację, on zakłada, że rynek kapitałowy Polski zostanie całkowicie wydrenowany z pieniędzy na cele związane z redukcją CO2. To są cele, które są w żaden sposób, one nie są innowacyjne. Nawet dzisiaj miałem delikatną polemikę z prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, panem Grzegorzem Onichimowskim na ten temat. Staram się mu zwrócić uwagę, że zawraca nas do średniowiecza, dlatego że te czasy, kiedy aktywność ludzka była wyznaczana rytmem słonecznym i że wiatr wieje, więc młyny działają, to już były jakby i cała rewolucja przemysłowa polega na tym, że my podporządkowujemy energię swoim potrzebom, a nie podporządkowujemy swoją działalność energii. Teraz jest 19:46, działamy w tej chwili w oparciu o elektrownie węglowe tutaj w tym studio i słychać nas dzięki elektrowniom węglowym, ponieważ przez większość dnia ograniczaliśmy energetykę słoneczną, mówię my jako Polska, polskie sieci elektroenergetyczne, było nadmiar energii słonecznej, za którą płacimy. Płacimy odszkodowania wytwórcom energii słonecznej, bo ograniczamy ich produkcję, bo już ich jest nadmiar, ale drugą ręką płacimy jednostkom węglowym, dlatego że słońce zachodzi. Słońce nie musi zajść, wystarczy, że już jest nisko nad horyzontem, tak jak teraz, i fotowoltaika nie produkuje. Okazuje się, że wiatr nie wieje, i elektrownie węglowe muszą działać, ale duża część z nich, żeby działać o godzinie 19, tak jak zostały dzisiaj przywołane, one muszą wcześniej się rozpędzić. My płacimy za

0: projektów budowy wiatraków, w których nie ma żadnej innowacji. Tam nie ma żadnej innowacji. Innowacyjne, nowoczesne reaktory, mniejsze, większe i tak dalej, będą robione gdzie indziej, bo nasz kapitał będzie budował zagraniczne wiatraki. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, że innowacje w Unii Europejskiej są, w związku z tym, że cały kapitał jest wydrenowany, to drugą ręką Unia Europejska daje pieniądze na innowacje. Tylko że ten proces od momentu, w którym jakiś urzędnik w Brukseli wymyśli, że będą pieniądze na działalność X, on to przekuje na różne polityki, które zostaną zatwierdzone, regulacje, które trafią do nas, do kraju, my to przeprocedujemy i trafi to do NCBR-u, który rozpisze na to konkurs, to mija w międzyczasie 4-5 lat i to, co było być może nawet innowacyjne, jak ten urzędnik wymyślił, że na to będą pieniądze, to już jest dawno nieinnowacyjne, jak NCBR rozpisuje na to konkurs. W związku z czym jedne pieniądze są wyssane na zieloną transformację, a inne pieniądze są trwonione na projekty, które są wedle jakichś kierunków określanych przez polityków, które nie mogą być innowacyjne, bo zbyt długi czas mija od momentu wymyślenia do momentu finansowania. Więc to wszystko się dzieje, ale to się dzieje za oceanem i wygląda na to, że to tam pozostanie.
1: Ale też jest tak, że opisujesz ten model nieinnowacyjności, biurokracji, ideologii w Unii od dawna. On jest bardzo elegancki, ponieważ jego, gdyby założyć, że on jest produkowany świadomie i celowo. Wtedy służy tym celom, co prawda to są antycele społeczne czy antycele narodowe, ale nie wiadomo dlaczego, ale ja wiem akurat po co to jest. On służy tej elicie zachodniej. Amerykanie mówią coś takiego: u nas najpierw przedsiębiorcy coś wymyślają, a jak to się powodzi i zaczyna działać, to rząd zaczyna myśleć, czy jakieś regulacje nie są potrzebne. A w Unii jest odwrotnie. Jak słychać, że coś się może rozwinąć, to najpierw Unia myśli o regulacjach, a potem hamuje tą przedsiębiorczość tymi regulacjami. Otóż jakby popatrzeć w starą strategię niemiecką Energiewende, to by można było wyczytać, to jeszcze za pani Merkel przecież, że celem tam za 10-15 lat będzie to, że Niemcy będą produkowały taką tanią energię, że będą ją eksportowały na przykład do Polski. Albo inaczej, Polska będzie miała tak drogi prąd, że będzie musiała importować prąd z Niemiec. O tyle się Niemcom nie udało, że oni mają prawie taki drogi prąd jak my, ale Polska zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o drogość energii, a Niemcy drugie, więc te dwa kraje na pewno sukcesu ekonomicznego nie odniosą, ale jakby ta klęska dla Polski jest zaplanowana i to wiemy gdzie.
2: Tutaj przed audycją rozmawialiśmy chwilę z Drazy.
0: Tomasz Dzikot.
2: Rozmawialiśmy chwilę ze Szczepanem o rozwoju motoryzacji i zadziwiająco rozbieżnych kierunkach, w jakich ona podąża w umysłach inżynierów w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Otóż w Unii Europejskiej mamy samochody już ultra małolitrażowe, jeżeli już nie elektryczne, czyli mamy SUV-y napędzane silnikami litrowymi na przykład, tak, albo nawet poniżej 1 litra. W Stanach Zjednoczonych inżynierowie uznali odwrotnie, czyli z silników 6,7 przechodzą powoli na silniki 7,3. Tak. W samochodach typu pick-up. Tam się to opłaca, tam jest na to zbyt, tam Amerykanie takimi pojazdami podróżują, wystarczy pojechać nieco dalej niż tylko na jedno czy drugie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. To jest zupełnie inny kraj, zupełnie inny świat i do tego świata adresują swoje wyzwania i swoje przekuwają na konkretne pomysły swoje.
1: Ale tam dużo dzieci mają, potrzebują dużych samochodów.
2: Duże przestrzenie, duże odległości, więc zasadniczo rozjeżdża się nam ten transatlantycki mindset, sposób myślenia o przyszłości. Wydaje się, że ten amerykański jest na pewno bardziej konkurencyjny i to jest to właśnie, o czym tutaj przed chwilą doktor Orzeł mówił, że za chwilę się okaże, że na Amerykanie skutecznie przekonają kraje europejskie, że mogą być dla nich jedynym dostarczycielem nowoczesnych technologii, no bo nas blokuje już tak wiele rzeczy, abstrahując od tej energii, którą słusznie Szczepan zawsze podnosi, to mamy jeszcze kwestię obszaru regulacyjnego. No to, co robi Unia Europejska z regulacją różnego rodzaju rynków, także tego rynku innowacyjnego, to jest po prostu totalny absurd. Znaczy już nie chcę mi się nawet tego ubierać w słowa dyplomatyczne, bo chyba szkoda na to inwencji. No, jest to niemądre zupełnie. Unia Europejska zmusza wszelkie możliwe startupy do tego, żeby się z tego

0: legislacji wycofywały, żeby szukały swojej drogi poza granicami Unii Europejskiej, co się skutecznie udaje. Tutaj pierwszą inwestycją każdego startupu technologicznego jest zatrudnienie prawnika albo zatrudnienie innego rodzaju specjalisty od compliance, który pomoże w gąszczu przepisów się poruszać. Jeżeli chodzi o programy wsparcia, które są oferowane przedsiębiorcom chcącym się kreatywnie, innowacyjnie rozwijać, to pamiętajmy o tym. Oto mi jeden z przedsiębiorców opowiadał też tą historię. Słuchaj, mogę dostać te pieniądze, no ale po pierwsze, teoretycznie, mogę wziąć udział w konkursie. Po pierwsze, muszę mieć na wkład własny. No to nie mam tych pieniędzy na wkład własny. Po drugie, to są pieniądze najczęściej publiczne, bo nie ma u nas rynku venture capital, który jest dużo bardziej podatny na ryzyko. W związku z tym oni oczekują ode mnie, żebym podpisał, że to, co wytworzę, czego jeszcze nie wytworzę, bo na razie to jest z mojej głowy, że będzie
1: gwarancja sukcesu.
0: Okres trwałości 5 lat. A ja jeszcze nie wiem, czy to w ogóle będzie, czy to mi przyniesie pieniądze, czy 5 lat ta moja firma będzie działać. Może nie będzie. Więc na wszelki wypadek wolę tego nie robić. No zrobię coś innego, bo wyjadę z Europy i sobie spróbuję w Stanach, tak? Bo jest inaczej. Więc no faktycznie jest tak, że jest ciężko, jest pod górę, ale tym bardziej musimy mieć zdolność formułowania konkretnych, policzalnych celów, bo na kilka rzeczy pewnie nas stać i z kilkoma sobie poradzimy, tak? Natomiast no tego nie robimy. No to jest nasz główny problem, główny zarzut, który powraca w każdej audycji.
2: Pan generał... Trzeba tworzyć lobby pro innowacyjne po prostu.
1: Pan generał Marek Łapiński, widzę, że ma do powiedzenia coś pozytywnego.
3: Tak, pozytywnego mam. No, panowie, jak tutaj siedzimy, przecież prześledźmy ostatni ćwierć wieku. Największe firmy. Kiedyś Ameryka prowadziła, no ale świat próbował konkurować. Teraz chyba z pierwszych 20 firm 17 największych jest w Stanach Zjednoczonych, mimo tego, że przenieśli swoją brudną produkcję poza Stany Zjednoczone, co było strategicznym błędem, bo jednak amunicję trzeba robić w hucie, a jak nie mamy huty, to tego nie zrobimy. Natomiast to, co Tomek powiedział, przeregulowanie, to co pan doktor, mamy oligarchię, zaczynamy ją budować europejską, skoro jest oligarchia korporacyjna.
2: Zgadza się.
3: I te korporacje rządzą.
2: Korporacyjno-administracyjna.
3: Tak, ale to administracja jest potrzebna do tego, aby produkowała przepisy, które będą korzystne dla oligarchii. Tak. Dla oligarchii, dla korporacji, a człowiek w starciu z oligarchią nie ma żadnych szans, bo tam siedzi świetnych 6 prawników i zrobi z człowieka jabłkę. No i coś pozytywnego do ministra rolnictwa i naszego rządu. Zróbcie prosty wniosek, aby polscy rolnicy mogli złożyć wniosek o dotację do swoich hektarów w postaci 2-3 zdań. Mam tyle, co miałem w zeszłym roku i deklaruję, że je obsiałem. Ja wiem, że tak nie można, bo z czego by żyli ci radcowie i eksperci, którzy obsiedli... Nie sięgamy daleko. Ja mówię o tych pasożytach, którzy siedzą tam wokół Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa i tak dalej. I robią, wypełniają te wnioski za 2-3 tysiące i rolnik zamiast te 3 tysiące mieć u siebie w kieszeni, musi zapłacić temu, bo inaczej źle wypełni i nie dostanie rolnik na czas tych pieniędzy. Albo zostaną mu one cofnięte, albo dostanie karę, bo źle wypełnił ten wniosek. Może to na początek.
1: To jednak
2: mogę
1: jest za mało.
2: Pozytywny przykład.
3: Ale to jest pozytywny, nie? Żeby to zmienić.
1: Słuchajcie,
3: no,
1: czas nam się kończy bardzo długo. Już dzisiaj rozmawialiśmy, także będziemy chyba musieli...
0: Rozkręcamy się dopiero.
1: Przyszły tydzień przenieść dalszy ciąg.
3: Gra wstępna.
1: Ale ponieważ zabrakło pozytywizmu, to ja powiem, że w ramach dzisiejszej dyskusji z profesorem Onichmowskim on wskazywał, że ceny energii rosną, bo rosną ceny paliw kopalnych. Więc ja przypomnę, że ceny paliw kopalnych są akurat jednymi z najbardziej stabilnych, jeśli chodzi o takie długoterminowe trendy. Ceny węgla rosły przez ostatnie 10 lat poniżej inflacji w Polsce, natomiast ceny energii rosły 4-krotnie więcej niż tempo inflacji i to nie dlatego, że rosły ceny węgla, wręcz przeciwnie, gdybyśmy mieli energię z węgla, to moglibyśmy mieć ją dużo taniej. Natomiast druga pozytywna informacja, którą widzę, obserwując teraz czasem, jak oglądam mecz, to jest cała fura reklam. I mam pozytywną informację dla wszystkich, że jak idziecie ze śmieciami do sklepu z powrotem, czyli zanieść opakowania kaucyjne, nie trzeba ich myć. dowiedziałem się tego z reklamy. Możecie się Państwo spodziewać bardzo dużo tych reklam, ponieważ setki milionów złotych odłożyły się w systemie kaucyjnym i one zostaną wydane na te reklamy, więc będziemy przez wiele miesięcy oglądali finansowane z naszych pieniędzy reklamy, które będą nam takie odkrywcze prawdy przekazywały, jak to, że jak zabieramy śmieci zamiast do śmietnika, to do sklepu, to nie musimy tego śmiecia jeszcze umyć. Być może w następnej fali to zostanie wprowadzone. Mycie śmieci. Przypominam, że ustawa o systemie kaucyjnym była forsowana przez Jadwigę Emilewicz przez kilka lat za poprzednich rządów. I została w zasadzie za poprzednich rządów wprowadzona, a utwardzona za tych rządów, co również potwierdza tą tezę, że nie ma debaty o alternatywnym programie, bo program jest jeden, to znaczy utwardzać europejskie rozwiązania narzucane nam, choćby to czyniło z 38 milionów Polaków śmieciarzy. Proszę bardzo, minutowo dobra wieść od doktora Józefa Orła.
2: W 92 roku byłem z wycieczką posłów w Ameryce i w Illinois, czyli tam, gdzie jest Chicago, zwiedziliśmy Ministerstwo Rolnictwa. Był to ogromny budynek, kilkunastopiętrowy, pracowało w nim 1000 ludzi. Zapytaliśmy, co oni robią, a oni robią jedną rzecz. Każdy z nich ma 3, 4, 5 gospodarstw do obsługi i on jeździ po tych gospodarstwach, pomaga tym farmerom pisać wnioski, stosować nowe technologie. On po prostu jest ekspertem od rozwoju tych przedsiębiorstw i niczym innym to ministerstwo się nie zajmuje.
1: Dobrze, może doczekamy się takich urzędników i takich minister w Polsce. Serdecznie dziękuję. Klub Przyjaciół Metali i Ziem Rzadkich, dr Józef Ozur.
2: Dziękuję Państwu.
1: Generał Marek Łapiński.
3: Dziękuję.
1: I Tomasz Dzikot.
0: Dziękuję bardzo.
1: Szczepan Roman, dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
4: Klub Przyjaciół Metali i Ziem Rzadkich. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
5: Nocne powtórki wnet.